0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński. Dzień dobry, zapraszam. Jest wstępne porozumienie pokojowe między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ogłosili to w nocy prezydent Stanów Zjednoczonych i premier uczestniczącego w negocjacjach Pakistanu. Wynik rozmów pokojowych tak komentował w telewizji Fox News wiceprezydent J.D. Vance. Porozumienie oznacza natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zniesienie blokady morskiej, którą nałożyliśmy na Iran. A co najważniejsze, Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej. Do podpisania umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii. Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na Kijów, Charków i inne ukraińskie miasta. Rannych zostało co najmniej 18 osób. Atak uszkodził linie energetyczne i pozbawił prądu co najmniej 140 tysięcy mieszkańców. Spadające odłamki ze strzelonych dronów uszkodziły wiele budynków i aut. Jak podały władze Kijowa, w płomieniach stanęła Ławra Peczerska. To prawosławny klasztor wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W serwisie Warszawa i przypomnienie to ostatni dzień głosowania na projekty z budżetu obywatelskiego. Do tej pory zrobiło to 25 tysięcy osób. Do podziału blisko 140 milionów złotych, a do wyboru niemal 1200 projektów lokalnych, dzielnicowych i miejskich. Na koniec sukcesy polskich tenisistów. Kamil Majchrzak wygrał turniej ATP w Schertogenbosch w Holandii. W finale Polak pokonał Alexa de Minaura 6-3, 2-6, 7-6. Australijczyk nie szczędził komplementów. Przede wszystkim chciałbym pogratulować Kamilowi i jego zespołowi nie tylko za ten mecz, lecz także za niesamowity tydzień. Zasłużyliście na to, byliście lepsi, to była wspaniała walka. Dodajmy też, Katarzyna Kawa wygrała tenisowy turniej w Modenie we Włoszech. W finale wygrała z zawodniczką gospodarzy Lucią Bronzetti 6-1, 4-6, 7-6. Więcej informacji ze świata sportu, a dzieje się wiele, spróbujemy podsumować w cyklu Ostra Gra o 8.30. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Pogoda. Dziś nad całą Polską sporo chmur, ale z przejaśnieniami. Możemy liczyć na odrobinę słońca, zwłaszcza na południu, tam także rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, ale głównie na północnym wschodzie prosimy uważać. Wczoraj w Warszawie chyba 4 razy przyszły burze.

0: Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry, Patryk Rabiega.
0: Jakub Jędras. Chwila nieuwagi, proszę Państwa, i jesteśmy w połowie czerwca.
1: Chwila nieuwagi, znów mamy poniedziałek.
2: Nowy świt.
0: A w ten poniedziałek oczywiście nie będziemy Państwa wprowadzać sami. Chociaż jest nas dwóch, tak dziwnie brzmi to sami, jak jest nas dwóch.
1: Sami we dwóch.
0: Sami we dwóch? Plus.
1: Kajtek Strzelczyk za sterami realizatorskimi. Beata Grabarczyk, która pojawi się już wkrótce w studiu i będzie dziś, jak co tydzień, ubarwiać poranek niezwykłymi rozmowami. Pojawi się także oczywiście Klaudiusz Slezak i Mikołaj Tyczyński. Natalia Harkiewicz to jest ta osoba, którą usłyszą Państwo, jeśli wykręcą Państwo do nas numer. Kogoś pominąłem? Klaudia Kowalczyk jeszcze się pojawi.
0: Tak, Helena Wnorowska.
1: Tak. Mm-hmm. I Piotr Topoliński, serwisy informacyjne od Bladego Świtu.
0: Pominąłeś tylko numer. 224-280-280.
1: Zrobiłem to z premedytacją, bo wiesz, o tej porze ja w radiu bywam rzadko. W zasadzie to jest mój debiut o 6, więc...
0: Bałeś się, że się cyferki pomylą.
1: Dokładnie, więc zostawiłem to profesjonalistom.
3: La fecha, una damita del auditorio, cuando ocurrió el último

0: 635-4302. No le dan trabajo porque está muy joven o muy viejo. No
1: se... moje latynoskie serce się raduje, ale nie powiedziałem Państwu jeszcze, że za oprawę muzyczną odpowiedzialny jest jak co poniedziałek także Kajtek. Czy słuchacze zawsze tacy aktywni o 6 rano?
2: Zawsze.
1: Zawsze. No, dziwię się co sobotę, że punkt 7, a w grupie dla patronów już wysyp komentarzy, ale w porównaniu z tym, co dzieje się w poniedziałek o 6.13, to ci sobotni słuchacze i sobotni brzaskowicze muszą się jeszcze dużo, dużo nauczyć, widzę. Także będzie wyzwanie, szanowni państwo, w przyszłą sobotę, a nie wiem, czy wiesz, Kuba, że za 192 dni kalendarzu zima.
2: Coś tutaj takiego. Patrz,
1: państwo dopiero, donoszą.
2: No, dopiero się pozbyliśmy.
1: A ja mam wrażenie, że jak wyszedłem dzisiaj z domu, to już ta zima przyszła.
2: Już narzekactwo się zaczyna.
1: Nie, takie
2: dobrze,
1: delikatne.
2: Deszcz pada.
1: Takie delikatne. Nie, no oczywiście.
2: Będzie
1: dobrze,
2: troszkę
1: dobrze,
2: zimno. No. Co, w końcu jeszcze wiosna jest, prawda?
1: No, kalendarzowo tak, ale już ostatnie podrygi.
2: No właśnie. A kolega, widzę, że tak się odżegnywał od Mistrzostw Świata, a dzisiaj co?
1: To jest czysta prowokacja.
2: Co masz na sobie, przyznaj się.
1: To jest czysta prowokacja. Mam na sobie koszulkę reprezentacji Hiszpanii, dlatego że kibicuję, przyznam się, tutaj będzie taka mała spowiedź, kibicuję reprezentacji Hiszpanii od wielu, wielu lat, a dzisiaj zaczynają swoją...
2: Dzień meczowy dzisiaj.
1: Dzień meczowy, tak. Więc o 18:00 proszę do mnie nie dzwonić, bo ja będę oglądał mecz.
2: Z Republiką Zielonego Przylądka.
1: Także bardzo ważne.

0: To co, czekamy na tę Hiszpanię, panie Patrykucie, także...
1: Bardzo mocno, tak.
0: Także Belgia z Egiptem będzie grała, więc jak zwykle wieczór obfitujący w mecze.
1: Pewnie o tym jeszcze będziemy rozmawiać bardziej i jakoś szerzej w okolicach 8.30, ale muszę państwu powiedzieć, że jak przyszedłem dzisiaj do studia, to zostałem zarobionego człowieka o chwilę przed 6:00. Kuba był w otoczeniu kilku ekranów, miał porozkładane gazety i jeszcze na telefonie oglądał końcówkę meczu. Jak się skończyło?
0: 5-1 dla Szwecji w meczu z Tunezją.
1: To chyba tak, jak wszyscy by przewidywali.
0: Przypomnę,
1: prawda?
0: Że Szwedzi Polaków wyeliminowali na ostatniej prostej. To mogliśmy być my. Ale nie jesteśmy.
1: Ale właśnie powiedz, czy z perspektywy tego, że Polacy na mundialu nie grają, więc nie mamy takiej presji... My jako kibice, że tak się też dopiszę na chwilę do tego grona, łatwiej się ogląda? Jest jakaś większa przyjemność?
0: Może jest nieco mniej rzeczywiście emocji, ale niektóre mecze się naprawdę dobrze ogląda. Szkoda tylko, że niektóre są tak późno albo tak wcześnie, w zależności od tego, kto jest jakim typem wstawacza albo nocnego zamulacza.
1: Ale ten mecz dzisiejszy oglądałeś od samego początku?
0: Nie, jednak obowiązki, praca, trzeba się wyspać, być świeżym, czyli wygadanym.
1: Czyli najpierw obowiązki, później przyjemności.
0: Zgadza się. No ale my teraz też mamy skandynawski akcent.
1: Tak, też mamy pewien obowiązek, bo tutaj chciałem powiedzieć, że wysyp czerwonych kartek na mundialu i dzisiaj u nas na playliście też wysyp rocznic i w 1843 roku, 15 czerwca, urodził się Edvard Grieg, kompozytor, pianista i dyrygent. No to odrobina w takim razie wysokiej kultury w nowym świecie.
0: W wykonaniu berlińskich filharmoników i pod batutą Herberta von Karajana.
1: O, pięknie to powiedziałeś.

0: Ale hiciora Kaj tak wybrał.
1: Ależ pięknie jest posłuchać klasyki o poranku, nieprawdaż?
0: Prawdaż, taki ostry poniedziałek trochę nam się zrobił, ostry inaczej.
1: No tak, w Grocie Króla Gór, Edward Grieg, muzyka napisana do Peer Gynta, czyli do dramatu Henryka Ibsena. Coś wspaniałego. Związany z Bergen. Byłeś w Bergen kiedyś?
0: Nie.
1: Fantastyczne miasto. Kiedyś pojechałem tam zaraz po imprezie sylwestrowej. Prosto w te północne mroki. I było fantastycznie, powiem ci. Polecam. No
0: to muszę się wybrać w takim razie. To dopiszę do mojej długiej już listy turystycznych i podróżniczych marzeń. Kontynuujemy, a propos podróży, to kontynuujemy naszą podróż przez kalendarium muzyczne, bo 15 czerwca 1937 roku urodził się piosenkarz i gitarzysta muzyki country Waylon Jennings.

0: nóżka chodziła Patrykowi, widziałem.
1: Nawet nie tylko nóżka.
0: Albo się denerwował przed meczem.
1: Jedno nie, z dwóch. Nie, raczej nóżka. Raczej nóżka i inne części ciała. Była muzyka poważna, było country. To jeszcze dorzucimy coś z innej planety hip-hopowej. To twoja planeta, Kuba?
0: Nie do końca, ale chętnie wyląduję.
1: Wylądujesz. No to wspólnie lądujemy w takim razie. Planeta, której przewodzi Ice Cube, amerykański raper, dziś kończy 57 lat.

0: Była Norwegia za sprawą Edwarda Grieg'a. Teraz był Ice Cube, czyli też troszeczkę zimno.
1: Jak dla kogo?
0: Przynajmniej z nazwy.
1: No tak, z nazwy tak, chociaż urodził się w Los Angeles, czyli tam, gdzie jest generalnie ciepło.
0: Oj tam. W Danii dzisiaj dzień flagi, z tego co czytam. No to co, zostajemy na północy.
1: Jak to teraz połączyć z tą Musiną?
0: No zostajemy na północy po prostu. Co prawda Musina nie jest na północy, nie jest nawet północy od Poznania, wyobraź sobie. Tylko na południe. No ale tam właśnie mieliśmy w weekend po raz czwarty już festiwal podróży.
1: Festiwal opowieści podróżniczych. Jak łatwo się domyślić, jest to festiwal, na który zjeżdżają podróżnicy z całego świata, powiem to. I dzielą się z państwem swoimi emocjami, swoimi doświadczeniami. No, byłeś, więc wiesz,
0: byłem dwa lata temu.
1: Niesamowita
0: jest
1: atmosfera.
0: Wspaniale, więc na pewno w przyszłym roku, jeżeli tylko będę mógł, to wybiorę się do Mosiny. W tym roku do Mosiny wybrała się Klaudia Kowalczyk i reprezentowała nas. Radio Nowy Świat, które jest zresztą patronem tego wydarzenia. No i Klaudia obiecała, że nam coś z tej Mosiny przywiezie ciekawego.
1: No i przywiozła fantastyczną rozmowę. Myślę, że jeśli nie byli państwo jeszcze na Islandii, to po tej rozmowie pierwsze, co państwo zrobią, to zaczną szukać biletów lotniczych. Co roku farbuje kosmyk włosów na zielono, bo tęskni za zorzami, a za swój drugi dom uważa właśnie wspomnianą Islandię. Podczas czwartej edycji Festiwalu Podróży w Mosinie opowiadała o wspaniałościach tej wyspy, ale także o wyzwaniach. Kto? Gościni Klaudii Kowalczyk, oczywiście.
2: Dobroch na front z dobrym okiem, czyli Islandia. I tu się przenosimy. Skąd ta miłość?
3: Och, Islandia jest zachwycająca. To jest takie miejsce, do którego jedzie się raz, a potem się tylko wraca. To miejsce, do którego tęskni chyba każdy współczesny człowiek. Do przestrzeni, do wolności odmienianej przez wszystkie przypadki. Do miejsca, gdzie jest tylko wiatr, pustka i nic. I jest to bardzo piękne nic.
2: Odskocznie od takiej miejskiej codzienności.
3: Zdecydowanie. Islandia to krajobrazy, to przestrzeń, natura. To miejsca, które zachwycają swoją dzikością. I myślę, że choć Islandia przeżywa nadal boom turystyczny, 80% przychodu Islandii to właśnie turystyka. I jest tam ogrom turystów, to nadal można znaleźć miejsca, gdzie człowiek czuje się, jakby był jedyną osobą na całym świecie.
2: Park rozrywki dla przyrodników trochę.
3: Och tak, zdecydowanie. Ja byłam już tam tyle razy, a zawsze czuję się trochę jak dziecko w sklepie z cukierkami i mogłabym chrupać tą Islandię bez końca. Chociaż ostatnio ktoś zapytał mnie, czy mogłabym tam mieszkać i nie wiem. Islandia jest bardzo trudna, bardzo wymagająca, bardzo ucząca pokory wobec sił natury, wobec wiatru, wobec sztormów, wobec aktywności sejsmicznej, więc nie wiem, czy mogłabym tam mieszkać, ale z pewnością chcę tam wracać.
2: To znaczy, spotkały panią takie trudne sytuacje, wyzwania, które Islandia pani rzuciła?
3: No, wiatr. Na Islandii jak wieje, to wieje. Najczęstszą szkodą komunikacyjną na Islandii są wyrwane drzwi od samochodu. Więc i to jest taka szkoda, za którą żaden ubezpieczyciel nie zwraca pieniędzy. Więc miałam na przykład taką wyprawę, gdy wróciłam z Islandii z zakwasami w rękach od trzymania kierownicy. Bo po prostu tak wiało, że samochód mocno się bujał. Oczywistym wyzwaniem jest aktywność sejsmiczna. W tej chwili wszyscy czekamy z niecierpliwością na erupcję. Bo w tej chwili najbardziej aktywnym sejsmicznie rejonie ilość skumulowanej magmy no już jest rekordowa, więc to tak naprawdę może być za chwilę, aczkolwiek to jest też ta geologiczna chwila, nie? To może być teraz, a może być za miesiąc, a może być za rok.
2: Wspomniała pani o turystyce, która się coraz bardziej zwiększa w tych rejonach. To nie przeszkadza? No bo wyobrażam sobie, że można spotykać się w miejscach, które dotychczas były może nie opuszczone, ale jednak bardziej niedostępne dla ludzi. No często było się po prostu samemu, czy z niewielką grupą znajomych, a w tym momencie zdarzają się jakieś korki w Islandii, w tych najbardziej popularnych miejscach?
3: Tak, Islandia bardzo się zmieniła przez te lata, przez które ją odkrywam. Islandczycy trochę sami nie wiedzą, co zrobić z tą popularnością, ale moim zdaniem radzą sobie dosyć nieźle. Bardzo szanują swoją przyrodę, wiedzą, że to jest ich wielki kapitał, więc potrafią na przykład zamknąć szlak do jakiejś atrakcji albo wytyczyć go inną drogą, po to, żeby ten pierwotny szlak mógł się odrodzić. Tak, spotkałam się z korkami pod tymi głównymi atrakcjami. Natomiast to jest też trochę tak, że na przykład jednym z moich ulubionych miejsc na Islandii, takich naprawdę jednym z najbardziej ulubionych, jest Jökulsárlón. To jest laguna lodowcowa na południu Islandii. Turboturystyczne miejsce. Wszyscy tam jeżdżą, mnóstwo ludzi, mnóstwo instagramerów, osób robiących relacje na żywo. A ja nadal to miejsce bardzo lubię. Mimo tego, że się mocno zmieniło, to nadal daje możliwość doświadczenia takiej Islandii dzikiej i takiej Islandii pierwotnej, chociażby przez to, że można skorzystać z wyprawy szybką łodzią motorową z Zodiakiem po lagunie lodowcowej, podpłynąć bardzo blisko gór lodowcowych, czy dosyć blisko czoła lodowca. Więc pomimo tego, że są ci ludzie widoczni i że ta islandzka turystyka jest mocno nasycona, to można tam znaleźć takie przestrzenie, które faktycznie sprawiają, że człowiek czuje się tak trochę dziko.
2: A jak się pani odnajduje w tej przyspieszającej turystyce z Agą Wrzosek, organizatorką, współorganizatorką festiwalu podróży, na którym jesteśmy w Mosinie? Wspominała mi, że im tutaj zależy właśnie na takich powolnych opowieściach, do powracania do tych korzeni turystyki, a nie do szybkich rolek, nie do kilku szybkich strzałów, tylko faktycznie gdzieś do zgłębiania i wchodzenia całym sobą w podróże. Jak się pani odnajduje gdzieś w tych czasach, kiedy my jesteśmy szybko, szybko, a jednak może by się chciało wolno, wolno?
3: Tutaj mam trochę dwie odpowiedzi. Po pierwsze, jestem też tą przewodniczką leśną i bardzo doceniam to, co daje mi las. I on nauczył mnie trochę takiej cierpliwości, pokory i takiego zwolnienia. A druga rzecz jest taka, że ja zabieram grupy do Arktyki i na Islandię. Właśnie wróciłam z majowej wyprawy, która była uszyta specjalnie po to, żeby można było się trochę w tej Islandii zanurzyć. I może nie zaliczaliśmy tych highlightów, takich najbardziej instagramowych miejsc, ale znaleźliśmy czas na to, żeby na przykład posiedzieć przy wodospadzie, takiej mojej ukrytej perełce, do której nikt nie dociera, żeby się nasycić, żeby odpocząć, żeby to nie było szybkie tempo. I ja po powrocie pomyślałam sobie, że to jest dokładnie ten rodzaj takiej powszechnej turystyki, bo to jest coś innego jak jadę sama, co innego jak jadę z grupą, ale to jest ten rodzaj powszechnej turystyki, który chciałabym kontynuować, bo wtedy tak naprawdę poczułam, że nasiąkam tą Islandią i przekazuję tą Islandię taką, jaką chciałabym. I powiedziałam tutaj przed chwileczką pani, która wspomaga nas technicznie przy festiwalu, że przeglądając slajdy przed prezentacją, że po tym maju naprawdę jeszcze bardziej tęsknię za powrotem. Bo wtedy poczułam tą wyspę tak do spodu, do kości.
2: Powiedziała pani, że miejsce mniej instagramowe. Kurczę, no to faktycznie zdziwienie dla mnie. Czy gdzie na Islandii są miejsca mniej instagramowe, mniej widokówkowe, tak jak dawniej się wysyłało, prawda, kratki zdjęcia?
3: No to są dwie różne rzeczy, bo co innego są miejsca instagramowe, co innego są miejsca widokówkowe. Islandia jest gotową pocztówką za każdym zakrętem. Tam naprawdę można zatrzymać się i chłonąć w każdą możliwą stronę 360, jest gotowy kadr filmowy, czy gotowy kadr fotograficzny. Instagramowy dlatego, że często te miejsca najbardziej popularne wynikają z ilości pokazywań właśnie na Instagramie, czy na platformach w ogóle social mediowych, albo jakaś sława wykorzystała dany motyw. No, przykład jest słynnego kanionu, w którym Justin Bieber nakręcił swój teledysk i który przeżył automatycznie wielki boom turystyczny, bo wszyscy chcieli zobaczyć to miejsce. Ale można na Islandii, oprócz zwiedzenia tych najbardziej znanych widoków, znaleźć sobie takie miejsca, które nas zatrzymają i spowodują właśnie, że będziemy tą Islandią, ja to mówię, przemakać, a nie tylko eksplorować od punktu do punktu.
1: To jest od wielu, wielu lat moje podróżnicze marzenie, takie numer jeden już chyba w tej chwili. Jeszcze niespełnione, w zasadzie nie wiem dlaczego. Jakoś tak do tej pory mi z tą Islandią nie po drodze, chociaż bardzo mocno jest w moim sercu. I jeśli chodzi o krajobrazy i jakąś taką mentalność, właśnie tę niespieszność, o której przed chwilą było w rozmowie, więc tak, myślę, że ten rok to może być ten moment, w którym w końcu wybiorę się.
0: Zwłaszcza, że pani Dobrochna Frunz bardzo tak malowniczo
1: barwnie opowiadała
0: o Islandii. Ja mam takie pytanie do ciebie, bo ono nasuwa się po wysłuchaniu tej rozmowy. Do ciebie i do państwa. Czy, Patryku, wolisz jeździć turystycznie tak, żeby zobaczyć jak najwięcej miejsc uznawanych za ciekawe, takie miejsca z kanonu? Mm-hmm. Nie mówię, żeby je zaliczyć, ale żeby po prostu ich doświadczyć, może w ten sposób. Czy wolisz raczej zaszyć się w jakieś miejsca, które niekoniecznie są gdzieś rekomendowane przez jakieś przewodniki czy podróżników, ale po prostu poczuć przyrodę, poczuć tkankę miejską czasami, może w jakichś innych, mniejszych miasteczkach? Jak to u ciebie jest?
1: Wiesz co, odpowiem ci bardzo dyplomatycznie, bo jest bardzo różnie i najbardziej lubię takie wyjazdy, kiedy jest trochę dotknięcia, na przykład właśnie zobaczenia zabytków, jakichś takich miejsc ważnych dla danego regionu, a trochę takiego rzeczywiście zaszycia się i odcięcia od wszystkiego.
0: Takiego odkrywania po swojemu trochę.
1: Takiego odkrywania trochę po swojemu, a najbardziej lubię na przykład, kiedy jestem w jakimś mieście, włóczyć się bez żadnego planu i przy okazji tej włóczęgi trafiać na te wszystkie zabytki. Nie wychodzić na spacer, wiesz, z mapą, z zaznaczonymi tymi zabytkami i po prostu chodzić od jednego do drugiego, tylko wchodzić po mieście bez planu i zupełnie przypadkowo na te wszystkie piękne, ważne rzeczy trafiać. Tak jest najlepiej.
0: To ja mam absolutnie podobnie do ciebie, ale też domyślam się, że nie wszyscy z państwa mają tak jak my. Proszę się z nami podzielić, proszę do nas pisać na nowy.świt@nowyświat.online. Proszę do nas dzwonić pod numer 224 280 280. Proszę udzielać się na naszej grupie dla patronów na Facebooku. Jest też otwarty post na Facebooku Radia Nowy Świat poświęcony dzisiejszemu porankowi. Jak państwo podróżują? Jak państwo najbardziej lubią spędzać ten czas, który jest taki bardzo dla nas? Czy właśnie wśród ludzi przy atrakcjach turystycznych, podziwiając ich, nie ma co ukrywać, piękno i majestat często, czy też właśnie gdzieś tam swoimi ścieżkami? Bardzo, bardzo jestem ciekaw, jak to jest w przypadku państwa.

0: called him Amos. Moses, sit down on him, Amos. Make it count, son. About 45 minutes southeast of Tippecanoe, Louisiana.
1: Lived a man called Doc Millsap. W Luizjanie też nigdy nie byłem.
2: Oj, w Luizjanie to ja też nigdy nie byłem.
1: To co dopisujemy po dzisiejszym poranku, Islandię, Luizjanę. Co tam jeszcze się pojawiło wcześniej?
2: Ja powiem ci, że jeszcze dzisiaj się pojawią kierunki różne, najróżniejsze. O. Także za twoją sprawką, kolego.
1: A to prawda, tak, bo jeśli państwo myślą, że moja obecność tutaj w roli współgospodarza dzisiaj oznacza, że nie będzie kącika latynoskiego, to nic bardziej mylnego. Będzie i to będziemy nawet w słonecznej Brazylii.
2: O, proszę. Będziemy też w Belgii, to po godzinie 7:00, oczywiście za sprawą Heleny Wnorowskiej, która wysyła nam kolejną kartkę z Belgii. No tym razem będzie o różnicach między Belgią Północną i Południową, między Flandrią i Walonią, więc naprawdę, naprawdę warto tego posłuchać. A państwo już do nas piszą w sprawie podróży. Mycha pisze do nas, że lubi podróżować z przewodnikiem i ma to szczęście, że on też lubi ze mną.
1: A, no to no tak. Taki układ jest zdecydowanie najlepszy.
2: Tak jest. Są tu pozdrowienia dla Tadeusza, który właśnie zbiera się do pracy i to pewnie Tadeusz jest owym tajemniczym przewodnikiem. Odkrywamy ścieżki w różny sposób. Od kilku lat jesteśmy zakochani w Andaluzji. No właśnie, bo to też jest kolejny rodzaj być może podróżowania. Znalezienie sobie takiego regionu czy części świata, którą eksplorujemy krok po kroku. Też na własnych zasadach, ale właśnie skupiamy się na tym miejscu.
1: To prawda, ale moim zdaniem kluczowy jest jednak ten przewodnik albo przewodniczka, który z nami podróżuje. Nie wiem, czy kojarzysz, są takie memy w internecie bardzo popularne, gdzie jest właśnie jakaś para, która jedzie na wakacje i jedna osoba z tej pary jest podpisana, że to jest tam właśnie good guide, dobry przewodnik, dobry organizator, dobra osoba taka właśnie orientująca się we wszystkim. No i ta druga osoba, która jest good morning, good evening i good night. To jest zdecydowanie ta druga opcja.

0: To tak a propos podróży, to właśnie byliśmy w Australii, bo Tasz Sułtana jest właśnie stamtąd i dzisiaj świętuje 31 urodziny.
1: Wszystkiego najlepszego. A ja, żeby jeszcze zachęcić Państwa do dzielenia się z nami swoimi patentami na podróże, powiem, że odezwała się do nas bohaterka rozmowy Klaudii Kowalczyk, czyli Dobrochna Front, napisała do nas, że super było wspaniale poopowiadać słuchaczom naszego radio o Islandii i że faktycznie to kraina marzeń, ognia i lodu i życzy wszystkim pięknych podróży, nie tylko tych za siódmą górę i siódmą rzekę, ale również tych odkrywających piękno najbliższej okolicy. No właśnie.
0: O.
1: Takie perełki mamy tutaj u nas w okolicy, także w okolicy, w naszym przypadku Warszawy, ale każdy z Państwa w Polsce także, ale też w lokalnych okolicach u siebie za granicą, jeżeli Państwo nas słuchają za granicą, może odkryć takie rzeczy, że się w głowie nie mieści.
0: Właśnie, może nam Państwo napiszą, co Państwo ciekawego ostatnio w swojej okolicy odkryli, jakieś takie lokalne perełki podróżnicze. Może nie dlatego, żeby od razu tam się zrobiła jakaś masowa turystyka, bo tego Państwu oczywiście nie życzymy, ale no, żeby tak też wiedzieć, co ciekawego mamy w swojej okolicy. Zresztą jest bardzo ciekawa strona internetowa Spotted by Locals, to się tak nazywa, i zawsze jak jadę do jakiegoś nowego miejsca, to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą czytam, którą sprawdzam, bo tam właśnie z różnych miast na całym świecie mieszkańcy tych miast polecają właśnie takie swoje lokalne odkrycia. Zazwyczaj jest to coś, czego nie znajdziemy w przewodnikach turystycznych, ani czego nam nie podpowiedzą właśnie takie turystyczne strony, więc polecam Państwu bardzo, bardzo serdecznie.
1: To co, przywdziewamy nasze pluszowe zbroje podróżnicze dzisiaj w poniedziałek.
0: Tak jest, zdecydowanie.

0: Wszyscy fani punk rocka, a myślę, że już szczególnie fani z Wałbrzycha, pewnie właśnie zrobili głośniej. W 1965 roku, 15 czerwca, urodził się Tomasz Wojnar, czyli Siwy, lider, wokalista, gitarzysta i autor tekstów piosenek zespołu Defekt Mózgu.
1: A my dalej czekamy na Państwa opowieści podróżnicze. Może być choćby i do Jarocina na przykład.
0: Na przykład, tak. To by pasowało. Chociaż akurat Tina Turner, która za chwilę się pojawi w Jarocinie, nigdy nie grała.
1: A w Kołobrzegu?
0: Też chyba nie, ale trzeba sprawdzić. W Gdyni grała. To w sumie już tak nawet niedaleko.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Jest zgoda w piątek podpisy pod dokumentem o porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Zdaniem wiceszefa irańskiego MSZ-u Kazema Garibabadiego wojna ma się zakończyć natychmiast na różnych frontach, w tym w Libanie. Porozumienie zostało podpisane mimo naszej całkowitej nieufności wobec wrogów. Nie mamy zaufania, wręcz przeciwnie, pokładamy zaufanie w potędze militarnej, a także w sile naszej dyplomacji oraz we wsparciu i solidarności własnego narodu. Tak polityk mówił w irańskiej telewizji. W ciągu 60 dni dojdzie do negocjacji w sprawie końcowego porozumienia. W tym czasie będą też rozmowy o zdjęciu sankcji wobec Iranu. Co najmniej 9 osób zginęło, a 18 zostało rannych w nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Do nalotów doszło mimo rozmowy telefonicznej prezydenta Stanów Zjednoczonych z gospodarzem Kremla. Z Donaldem Trumpem rozmawiał też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
1: Podziękowałem prezydentowi USA za wszelką pomoc udzielaną przez Stany Zjednoczone. Uzgodniliśmy nasze spotkanie z nim. W nadchodzących dniach w Europie odbędą się spotkania w formacie G7. Oczywiście Ukraina i nasza obrona oraz możliwości osiągnięcia pokoju będą jednymi z głównych tematów. Jest już napięty harmonogram na cały tydzień, również z naszymi europejskimi partnerami i uczestnikami G7. Ukraina i Mołdawia rozpoczną dziś formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Kolizja z udziałem samochodu, którym podróżował Przemysław Czarnek, polityk PiSu, wracał ze spotkania z wyborcami w Kaliszu, w Smulsku w Wielkopolsce. Doszło do zderzenia z autem, którego kierowca nie ustąpił pierwszeństwa, tak podała policja. Dwóm osobom trzeba było udzielić pomocy, jedną z nich przewieziono do szpitala. Politykowi nic się nie stało. I jeszcze piłka nożna i raport z boisk mundialu. W swoim pierwszym meczu grupowym Niemcy wygrały z Curaçao 7-1. Dobry początek meczu. Już w pierwszych 15 minutach mogliśmy wyjść na prowadzenie, ale wiele strzałów w polu karnym blokowali przeciwnicy. Zaznaczał trener reprezentacji Niemiec Julian Nagelsmann. W pozostałych meczach minionej nocy Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Wybrzeże Kości Słoniowej wygrało z Ekwadorem 1-0. Szwecja pokonała Tunezję 5-1. Dziś o 18:00 mecz Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka. 3 godziny później Belgia-Egipt. W nocy naszego czasu Arabia Saudyjska-Urugwaj i Iran-Nowa Zelandia. A więcej sportu w cyklu Ostra Gra o 8:30. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Pogoda dziś zdominuje duże zachmurzenie, ale pojawią się rozpogodzenia. W wielu regionach muszą Państwo spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Najmocniej i najczęściej padać będzie na Pomorzu i Warmii, a na północnym wschodzie prognozowane są także burze. Temperatura maksymalna od około 14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie przez 17-18 w centrum do 19-20 stopni na południu i południowym wschodzie kraju.

0: Primus o poranku. Jak was nie kochać? Radionowy świat, pisze Maciej.
1: Nie da się.
0: Nie da się. Witamy państwa ponownie, zwłaszcza tych witamy, którzy dopiero zaczęli nas słuchać, bo sobie nastawili budzik na przykład na 7 albo na 7.07.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Patryk Rabiega.
0: Jakub Piędras.
1: Prosimy nie regulować odbiorników. To jest poniedziałek, a nie sobota, bo tutaj już takie głosy w grupie dla patronów się pojawiły, że ktoś włączył radio i przez chwilę miał... Sobota? Znowu? Nie. Poniedziałek. Niestety.
2: Nowy świt.
1: No to szybko, tak. Szybko zleci.
0: Dlaczego od razu niestety?
1: No tak mi się wymsknęło po prostu.
0: Panie Patryku.
1: Nie, no poniedziałek to raczej kojarzy się wszystkim z, no wiadomo, początek tygodnia, charówka przed nami, kilka dni roboczych, więc no więc to nie napawa optymizmem, ale napawa optymizmem to, że naprawdę te tygodnie teraz tak szybko lecą, że nim się państwo obejrzą i znowu będzie weekend.
0: I że w końcu przyjdzie urlop i będzie można sobie popodróżować. Mm-hmm. A o tym właśnie teraz, od jakiegoś czasu już rozmawiamy, o podróżowaniu właśnie. Pan Andrzej do nas pisze, właśnie pod waszym wpływem wyjrzałem przez okno na te 7 gór z bajek. Bajkowego zamku i świętej rzeki z okna nie widać, ale jest niedaleko.
1: One tam gdzieś są.
0: Wyjść troszeczkę, tak, kawałeczek z domu. Ale mamy też patent od Ryśka na podróżowanie. Jeśli jestem w nowym miejscu, to jeżdżę tak długo, aż zobaczę prawie wszystko, co jest możliwe do zobaczenia. Od rana do bladego świtu. Parki krajobrazowe, skanseny, zabytki, punkty widokowe i tak dalej. Planuję w niedługim czasie kupić motocykl, a wtedy łomatko. No, wtedy to jeszcze szybciej, jeszcze więcej.
1: Jeszcze szybciej, jeszcze więcej. No, ale wtedy już nie będzie miejsc niedostępnych, bo tak to jeszcze jest pewnie jakaś bariera komunikacyjna, a tak jak już się ma czym podróżować, to już... Nie ma granic wtedy żadnych.

0: 14 minut po siódmej. Wiedziałeś, że wśród patronów Radia Nowy Świat istnieje coś takiego jak KOP?
1: Nie.
0: K-O-P? A pokusisz się o rozszyfrowanie tego skrótu?
1: Czy to ma coś wspólnego z futbolem?
0: Nie. Druga próba?
1: Futbolowy imperatyw, KOP. KOP. No znam inne skróty, które się zaczynają na K i O i to są komitety ochrony.
0: No tak.
1: Obrony.
0: Tak. Komitet obrony, ale chodzi o to P.
1: Poranków?
0: Nie, ale myślę, że blisko. Komitet obrony poniedziałku, jak pisze pani Elżbieta. Wszak nie wina poniedziałku, że jest poniedzieli, to wina niedzieli, że jest przed poniedziałkiem. Także ostrożnie z tym niestety. To do mnie. Uwaga. Postaram się już w takim razie, staram się uważać na słowa. No od pana Pawła też dostaliśmy, słuchaj, przepiękną pocztówkę, przepiękną widokówkę z morzem, z górami i pozdrowienia za Ostrogu, czyli Chorwacja. Wspomniana przez redaktorów poniedziałkowa charówka rozpoczyna się teraz. W Chorwacji.
1: W Chorwacji? Charówka.
0: Tak.
1: No ładnie.
0: No. Także kto z państwa właśnie na urlopach, no to my bardzo, bardzo zazdrościmy.
1: No proszę się nie przeharowywać.
0: Tak, prosimy się nie przeharowywać i można dawać nam znać w takim razie, jak tam jest, gdzie nas nie ma.
1: A my wkrótce przeniesiemy się do jeszcze innego kraju.

0: Beastie Boys. Nie z Belgii,
1: ale
0: też na B, a do Belgii teraz państwa zabierzemy, bo mamy tam swojego człowieka.
1: Tak jest, przenosimy się właśnie do tego kraju, z którego nadaje od jakiegoś czasu Helena Wnorowska. Dziś opowie nam o tym, jak wiele różnorodności może zmieścić się na terytorium kraju mniejszego niż chociażby województwo mazowieckie, proszę sobie wyobrazić. Kolejnym tematem odcinka, tematem tego odcinka, kartki z Belgii będą Walonia i Flandria, czyli dwa główne regiony tego kraju. Co je dzieli, co je łączy? O tym właśnie Helena i jej rozmówcy.
2: Kartka z Belgii.
3: Moje pierwsze wrażenie po przyjeździe do tego kraju było takie.
4: Tu jest pięknie, cudownie wręcz.
3: A później jeszcze okazało się, że z miejsca, w którym się znajduję, czyli z Gandawy, wszędzie można dojechać w godzinę, w półtorej godziny. W Belgii wszystko jest pod ręką, bo to po prostu niewielki kraj. Jego powierzchnia wynosi mniej więcej tyle, co powierzchnia województwa wielkopolskiego, ale mieszka tu ponad 3 razy więcej osób, które mówią 3 różnymi językami. A to nie jedyne, co ich dzieli. Więc zaraz po tym, jak pomyślałam,
4: tu jest pięknie,
3: moją drugą myślą było, jak ludzie na tak niewielkiej powierzchni mogą być tak podzieleni językowo, kulturowo. Zapytałam o to profesora Kina Vlasenryta, socjologa z Uniwersytetu w Gandawie.
5: Myślę, że ze względu na sposób, w jaki Belgia pojawiła się na mapie, nie należy próbować tego zrozumieć. To w pewnym sensie surrealistyczne. Dlatego mamy tu też wielu malarzy surrealistów, ale prawdę mówiąc, Belgia jest przypadkiem historii. Nie powstała dlatego, że ludzie tutaj chcieli niezależności, tylko dlatego, że doszło do zmian między europejskimi mocarstwami. Po prostu wygodniej było założyć oddzielne państwo w miejscu, gdzie znajduje się Belgia. I tak się stało w 1830 roku.
3: Wówczas katolickie południe oderwało się od protestanckiej północy Królestwa Zjednoczonych Niderlandów, tworząc odrębne państwo wciśnięte pomiędzy dzisiejszą Holandię, Niemcy i Francję. Niby stolicą jest Bruksela, czyli symboliczna unijna stolica, Unia to w końcu integracja, ale sama Belgia jest istotnie niezintegrowana. Belgia składa się z 3 regionów: niderlandzkojęzycznej Flandrii, czyli północnej części, francuskojęzycznej Walonii na południu oraz dwujęzycznego regionu Brukseli w centrum kraju. W średniowieczu Flandria była regionem bogatszym od Walonii, ale w wyniku rewolucji przemysłowej sytuacja się później odwróciła. Kiedy regiony te znalazły się na terytorium jednego państwa, można więc było dostrzec wyraźne podziały.
5: Kiedy utworzono Belgię w 1830, ludność w północnej części kraju posługiwała się przeważnie językiem niderlandzkim, ale wszyscy związani z polityką, gospodarką, światem elit i władzy byli francuskojęzyczni. Dopiero w późniejszym okresie osoby posługujące się językiem niderlandzkim mogły stać się częścią tej elity. Ale żeby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, jest też część Belgii, gdzie ludzie mówią po niemiecku, bo część Niemiec przeszła do Belgii w ramach porozumienia po I wojnie światowej.
3: Obecnie to znowu Flandria jest tym bogatszym regionem, więc żeby utrzymać równowagę, transferuje do Walonii co roku miliardy euro. To z kolei prowadzi do powstawania różnego rodzaju stereotypów, między innymi głównego dotyczącego niechęci do pracy wśród Walonów. Zapytałam o to Chloe, która dorastała po obu stronach.
6: Między Flandrią a Walonią istnieje coś w rodzaju relacji opartej na miłości i nienawiści. Powiedziałabym, że w dużej mierze opiera się to na stereotypach, takich jak to, że Walonowie myślą o Flamandach, że są bardzo surowi, bardzo ciężko pracują i nie są zbyt mili, ponieważ mają taką nordycką mentalność. Z kolei o Walonach mówi się, że są bardzo wyluzowani, ciągle się śmieją i po prostu cieszą dobrobytem. Kłótnie między regionami mają tak naprawdę podłoże polityczne. Obecnie to Flandria transferuje więcej pieniędzy do Walonii, ale jakieś 50 lat temu wcale tak nie było. Zabawnie jest słuchać o tych stereotypach.
3: Mówiła Chloe, O poczucie tożsamości zapytałam profesora Knavla Senryta.
5: Podczas gdy osoby mówiące po flamandzku w Brukseli niekoniecznie uważają się za Flamandów, mimo że ta więź jest tam silniejsza, to osoby mówiące po francusku w Brukseli nie uważają się za Walonów. Teraz oczywiście wszyscy jesteśmy Belgami. Nie wszyscy są jednak z tego tak dumni. Tego nam trochę brakuje. Wielu ludzi w Belgii nie jest z siebie zbyt dumnych. Te stereotypy istnieją i są bardzo mocno zakorzenione. I jak wiemy, są to tylko stereotypy, więc niekoniecznie odzwierciedlają one rzeczywistość. Myślę, że czymś, co można by dodać do tego stereotypu, jest to, że ludzie we Flandrii uważają, że wiedzą lepiej, jak wszystko powinno funkcjonować, podczas gdy w Walonii ma obecnie miejsce mnóstwo innowacji. W rolnictwie, w przemyśle dzieje się tam wiele innowacyjnych rzeczy, więc moim zdaniem ten stereotyp nie jest już zbytnio trafny.
7: A lot of innovation is going on there. So that stereotype is no longer very relevant, I think.
3: No i przede wszystkim jest jeszcze cała masa rzeczy, które tworzą poczucie wspólnoty wśród Belgów, między innymi kuchnia czy chociażby sport jak kolarstwo, no i oczywiście piłka nożna.
1: A Belgia już dzisiaj zaczyna udział w Mistrzostwach Świata meczem z Egiptem. Więc to poczucie wspólnoty flandryjsko-walońskiej dzisiaj być może będziemy mieli okazję obserwować i na trybunach, no i pewnie z jakichś tam przekazów z Belgii.
0: O sporcie to my jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale zanim ten temat wróci, to niebawem będziemy rozmawiać o polskiej polityce, ale jeszcze zostając na chwilę w Belgii, czy wiedzieli państwo, że w tym kraju funkcjonuje aż 6 rządów? Był dla mnie szok.
1: No właśnie, a u nas ile?
0: A u nas jeden.
1: Taki duży kraj, tylko jeden rząd.
0: Tylko jeden rząd. Ale wiesz co? Bo, nie wiem, czy mówić. A dobra, już powiem. Chyba dobrze, że tylko jeden, bo ten jeden jest taki, że jakbyśmy mieli 6 rządów, to chaos polityczny chyba byłby jeszcze większy niż jest.
1: No ciekaw jestem, czy dzisiaj o rządzie Klaudiusz Slezak nam opowie już za parę minut, czy też jakiś inny temat podejmie.

0: 29 minut po siódmej, zbliżamy się do wpół do ósmej, więc chyba czas na odrobinę polityki, panie Kubo.
1: Odrobinę?
0: No
1: to
0: tak,
1: się jeszcze okaże.
0: To się jeszcze okaże, no tak wiesz, tak na razie tak zajawiłem tylko, no.
1: Jest z nami Klaudiusz Slezak. Halo, Klaudiuszu.
2: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko.
0: Dzień dobry, witamy. No co tam w wielkiej polityce,
1: szanowny
0: panie? Co się działo? Co nas ominęło?
2: Dużo się działo, łącznie z kilkudziesięcioma sekundami, które Karol Nawrocki, prezydent Polski, dostał jako, no właściwie nie wiem, prezent urodzinowy może, spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem podczas przerwy w gali MMA. Wszystko uwieczniły kamery. O czym panowie rozmawiali, nie wiadomo. Coś krzyczeli sobie do ucha, bo no, raczej tam było głośno dookoła, więc tak, tak to wyglądało, tak wyglądała ta kwestia spotkań z dwóch panów prezydentów. To jedna rzecz, która się działa kilka godzin temu dosłownie. Natomiast jeżeli chodzi o inne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, to rozpędza się wyborcza machina Prawa i Sprawiedliwości. Zwracam na to uwagę już teraz, bo co prawda kampanii wyborczej jeszcze nie ma, ale już pojawiają się pierwsze zapowiedzi i obietnice ze strony kandydata na kandydata, czyli Przemysława Czarnka, który jeździ i już zaczyna pieniądze rozdawać też, dodajmy i podsumujmy. Tym razem rzecz działa się w Kaliszu, było spotkanie z wyborcami. Trzy zapowiedzi, które się pojawiły. Pierwsza, nie nowa, ale została przedstawiona jako jeden z konkretów, które zamierza zrealizować Prawo i Sprawiedliwość po dojściu do władzy, czyli rezygnacja z unijnego systemu ETS. Przypominam, że to system, no taki parapodatkowy, płacenia za każdą wyemitowaną tonę CO2. System dość skomplikowany, jednocześnie też, który trafił na wolny rynek, w związku z tym te ceny emisji CO2 wzrosły bardzo, z kilku euro do kilkudziesięciu, do nawet czasem prawie 100, bo one tam, te ceny się zmieniają. No więc Przemysław Czarnek tu postanowił, i zresztą zobaczcie i zwróćcie na to uwagę, że w każdej z trzech propozycji są dwie pieczenie na jednym ogniu, właściwie ogniu jednej propozycji. Czyli tutaj na przykład mamy wyjście z ETS, co ma nam dać oszczędności, oczywiście i polska gospodarka może ruszyć, i węgiel może ruszyć, i wszystko będzie wspaniale, jeżeli o gospodarkę chodzi i opłaty. Jednocześnie jest krytyka Unii Europejskiej. Nie interesuje nas to, co Unia na to powie. Chcemy oczywiście zostać w Unii. Tu gwiazdka będzie. Były premier Mateusz Morawiecki cały czas do tej pory twierdził, że nie jest możliwe wyjście z ETS, z tego systemu, nie wychodząc z Unii Europejskiej. Jak na przykład zrobiła Wielka Brytania i faktycznie oni po wyjściu po Brexicie stworzyli swój zresztą system ograniczenia emisji CO2, czyli UK ETS. Natomiast tutaj jest krytyka Unii Europejskiej, no i krytyka samego systemu ETS. Wychodzimy, mówi Przemysław Czarnek, ale to już się pojawiało. Pojawiły się za to dwie nowe propozycje, których do tej pory nie było, i tu też przy każdej dwie pieczenie na jednym ogniu. Jak na przykład propozycja srebrna praca. To jest propozycja tego, żeby do 2500 zł netto emerytury nie było podatków. Tu chodzi o PIT i składki. No ale przy okazji Przemysław Czarnek mówi o czym? Jeżeli zachęcimy emerytów do tego, żeby wrócili do pracy, to niepotrzebna nam będzie co? Imigracja zarobkowa. Nie będziemy potrzebowali tych wszystkich, którzy tu chcą przyjeżdżać i na nas zarabiać. I przy okazji mówi o przykładach agresji, które zdarzyły się oczywiście ze strony migrantów. Co prawda jest to jakiś promila, ale Przemysław Czarnek wykorzystuje to do tego, żeby mówić, jak emerytów zachęcimy do pracy, no to imigracja zarobkowa nam nie będzie potrzebna. A propos rozwiązań finansowych, mówił tak.
3: Jest wielu emerytów, którzy dzisiaj chcieliby pracować dodatkowo, tylko po pierwsze, jeśli mają pracować dodatkowo i płacić pełne podatki i składki, to się to bardzo często nie opłaca. Są też tacy, którzy tracą emeryturę albo część emerytury, zwłaszcza ci, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę, którzy nie podejmą tego zatrudnienia, bo to już jest w ogóle bez sensu. Więc te 2,5 tysiąca złotych netto, bez podatku, bez składek emerytalno-rentowych, to jest również podniesienie limitu dla wszystkich tych emerytów, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę i którzy dzisiaj mają limity wynagrodzeń, od których zależy następnie obniżanie tej emerytury albo w ogóle utrata. 2,5 tysiąca złotych więcej limitu, jeśli chodzi o dodatkowe wynagrodzenie przy pełnej emeryturze.
2: No i jeszcze jedna propozycja, trzecia z tych 21, które mają się pojawić. To będzie 21 czarnka, tak to zapowiadają. No więc trzecia propozycja, która wczoraj się pojawiła i też znowu dwie pieczenie na jednym ogniu. Czyli teoretycznie propozycja podatkowa, podniesienie drugiego progu ze 120 tysięcy do 180 tysięcy dla małżeństw do 360 tysięcy, jak się będą razem rozliczać. Ale nie dla żadnych tam ideologii, nie dla żadnych tam osób najbliższych, ani innych wymysłów. Tylko kobieta i mężczyzna i tylko oni będą mogli w ten sposób się rozliczać, zapowiadał Przemysław Czarnek.
3: Przy dzisiejszych wynagrodzeniach, po tym jak one poszły w górę za rządów Prawa i Sprawiedliwości, 120 tysięcy złotych to jest zdecydowanie za mało. Dlatego natychmiast, i będzie to obowiązywało od 1 stycznia 2028 roku, natychmiast podnosimy drugi próg podatkowy z poziomu 120 tysięcy do 180 tysięcy. Do 180 tysięcy. To oznacza przy wspólnym rozliczeniu małżonków, ale nie osób o statusie najbliższej osoby.
2: No i właśnie przy okazji było uderzenie w paradę równości, która się przez weekend odbyła, że co tam Czarzasty wygadywał na tej paradzie równości, jacy tam ludzie byli poprzebierani. To wszystko na tym spotkaniu Przemysława Czarnka z wyborcami w Kaliszu padło. Więc taki to miks propozycji finansowych, jednocześnie światopoglądowych, z którym Prawo i Sprawiedliwość rusza do wyborów. A kampania wyborcza, mimo że formalnie jeszcze jej nie ma, już właściwie się rozkręca.
0: Srebrna praca, tak sobie pomyślałem, że srebrna to dość odważny tytuł dla hasła. Przypomnę państwu wieżę Jarosława Kaczyńskiego i spółkę srebrna.
2: Przypadek?
1: Mhm. Nasi słuchacze, nasi patroni już piszą, że jest wiele osób 50+, które nie mogą znaleźć pracy ze względu na wiek, a emeryci będą pracować? No, pytania się pojawiają. Jest też wezwanie, hasło emeryci na Ubery od pana Przemka. No zobaczymy jak daleko, im bardziej w głąb kampanii wyborczej, tym pewnie więcej się takich pomysłów będzie pokazywać wszystkich stron.
0: No pewnie te obietnice dopiero się rozkręcą, skoro jeszcze nie ma kampanii takiej oficjalnej, a już tutaj państwo z Prawa i Sprawiedliwości rozdają na prawo i na lewo, to myślę, że jeszcze możemy się wielu, wielu obietnic spodziewać.
1: A jak się Przemysław Czarnek czuje po wypadku?
2: Podobno nic mu nie dolega. Tak czytałem w mediach społecznościowych i przekazach innych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Bo państwo mogą gdzieś nie wiedzieć, że auto, którym wracał, miało kolizję. No, a Przemysław Czarnek był pasażerem tegoż samochodu, ale nic się nie stało podobno.
1: No to kampania toczy się dalej, bez zakłóceń w takim razie. Wybory dopiero za... ile? Za półtora roku, tak?
2: No już
1: nie półtora,
2: to już nie, już niecałe półtora, tak. Trochę ponad rok.
1: No dobrze, no to czeka nas kolejny gorący czas. Bardzo ci dziękujemy, Klaudiuszu.
2: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiamy, pa, pa.

0: To nówka sztuka od Pussy Riot, skoro jesteśmy po politycznych doniesieniach Klaudiusza Slezaka, no to polityczny zespół musiał wybrzmieć. Co prawda nie nasz krajowy, ale też mocno protestujący, jeśli chodzi o różne polityczne kwestie. Tak jeszcze a propos wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Klaudiusz donosił, że panowie rozmawiali, ale nie wiadomo do końca o czym rozmawiali, bo było głośno. To była taka rozmowa w biegu, ale mamy na szczęście pana Tomasza, który doskonale wie, o czym rozmawiali prezydenci. Karol Nawrocki krzyczał czołem żołnierze, bo ten okrzyk ma wykuty na blachę, a Donald Trump odkrzyknął I don't understand.
1: No proszę.
0: Tyle. A pamiętasz, była też słynna rozmowa w dużym cudzysłowie...
1: Z Billem Clintonem?
0: Nie, już zostawiając politykę na boku, bo myślę, że na chwilę wystarczy, chwilowo wystarczy, ze Stingiem, jak Sting pierwszy raz przyleciał do Polski. Chyba to było na lotnisku w Krakowie. Jeden z radiowych dziennikarzy nagrał słynną rozmowę. Sting, Poland okej? Okay? Poland okej.
1: Okay. A to ja słyszałem tę historię i to była prawdziwa historia z Billem Clintonem, który joggingował, który biegał sobie rano przy okazji wizyty w Polsce po łazienkach, no i tam go któryś z dziennikarzy właśnie dorwał i tam, Mr. President, Poland okej? Okay? Podniósł kciuk tylko.
0: Bill Clinton czy Sting, to Poland zawsze okej, okay, po prostu, umówmy się.
1: Tak jest.

0: Państwo wciąż piszą do nas, w jaki sposób lubią poznawać nowe miejsca. I na przykład pan Tomasz do nas napisał, że najbardziej odpowiada mu praca w delegacji, bo w ten sposób może zwiedzać w sposób niespieszny. I w ten sposób miał już okazję zwiedzić okolice między innymi Mediolanu, 2 lata. Rzymu, prawie rok. Gdańska, rok. Pardubic, 5 roku. Rijeki w Chorwacji, 5 roku. Saint-Nazaire we Francji, 5 roku. I tydzień w jakimś miejscu to ma zbyt mało czasu, żeby znaleźć dobry sklep spożywczy, a co dopiero poznać całe miasto. Tak pisze pan.
1: No, tu się akurat Tomasz. Zgadzam.
0: A jeszcze, przepraszam, jeszcze ćwierć roku w Belgii, w Leuven.
1: O, to niezła praca. Trochę pan napodróżował się.
0: No właśnie, razie. Może sobie pozwiedzać w czasie delegacji, prawda?
1: A kiedy my na jakąś delegację ruszymy, no, Kuba?
0: Nie wiem. Jak myślisz?
1: No,
0: może już niedługo, ale nie będziemy na razie o tym mówić.
1: Dobrze. Zostawmy to w takim razie owiane tajemnicą.

0: Jeśli kiedykolwiek zastanawiali się Państwo, a nie wierzę, że nie, jak brzmi reggae z Nowej Zelandii, no to brzmi właśnie tak.
1: No proszę.
0: A my jeszcze
1: Słuchaj,
0: na Kretę.
1: Widzę, że mamy jeszcze o odpoczywaniu i podróżowaniu.
0: Mamy jeszcze o odpoczywaniu i podróżowaniu, bo Maja Chwalińska jest, jak donosi fakt, na wymarzonych wakacjach na Krecie i wyobraź sobie, szok i niedowierzanie, zabrała na plażę krzyżówkę. 1000 panoramicznych.
1: O, i leży, a na ile pojechała?
0: I rozwiązuje. No,
1: zaraz szybko Państwu fakt, policzymy, ile na dzień wypada.
0: Fakt nie donosi na ile, ale zobaczymy ją niebawem na kortach Wimbledonu, a to jest chyba lipiec, prawda? Jakoś początek lipca, także no nie na długo
1: nawet,
0: na tą Kretę.
1: Nawet jeszcze w czerwcu i zależy, czy dostanie dzisiaj dziką kartę, czy nie. Bo jak nie dostanie, to będzie musiała wcześniej z tych wakacji wrócić.
0: Czego jej oczywiście nie życzymy.

0: Minęła 8:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych i władze Iranu zgadzają się na projekt porozumienia pokojowego. Obejmuje ono otwarcie cieśniny Ormus. Obie strony zapowiedziały, że memorandum zostanie podpisane i wejdzie w życie w piątek. Zdaniem wiceprezydenta USA to ważny moment i teraz należy wdrożyć ustalenia. Tak J.D. Vance mówił w rozmowie z telewizją Fox News. Po ataku Izraela na Bejrut bardzo się zmartwiliśmy, widzieliśmy wiele dowodów, że Irańczycy wystrzelą dużą liczbę pocisków. Zapewnili nas jednak, że nie odpowiedzą i że dojdzie do porozumienia pokojowego. Wiemy, że na Bliskim Wschodzie jest wiele osób, które nie chcą, aby ta umowa została zrealizowana. Istnieje organizacja terrorystyczna Hezbollah, jej część wciąż zagraża Izraelowi. W piątek w Szwajcarii ma dojść do podpisania wstępnej umowy pokojowej. Kolejne 2 miesiące mają zająć rozmowy dotyczące końcowego porozumienia. Teraz Waszyngton i wizyta prezydenta. Karol Nawrocki oglądał z trybun walki UFC Freedom zorganizowane w okolicach Białego Domu z okazji 250. rocznicy powstania USA oraz 80. urodzin Donalda Trumpa.
1: To jest w interesie Polski, aby prezydent Polski miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nasz cel strategiczny jest taki, czym więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej. Stała obecność żołnierzy amerykańskich jest naszym celem.
0: Kamery uchwyciły moment krótkiej rozmowy prezydentów w trakcie gali. W Luksemburgu dziś posiedzenie Unijnej Rady do Spraw Zagranicznych. Weźmie w tym posiedzeniu udział wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Główne tematy to inwazja Rosji na Ukrainę, sytuacja na Bliskim Wschodzie i relacje Unii Europejskiej z Chinami. Polscy siatkarze pokonali w Chinach Ukrainę 3-2 w swoim ostatnim meczu pierwszego turnieju Ligi Narodów. Tak mówił w Polsacie Sport rozgrywający Jan Firlej.
2: To spotkanie chyba dało tej grupie, która tu przyjechała, najwięcej, bo wejść tak w mecz, uważam, bardzo średnio i grać tak przez 2 sety jak my, a potem wrócić i wygrać mecz, to naprawdę trzeba pokazać charakter i wolę walki. Ja jestem bardzo dumny z drużyny.
0: Kolejny turniej Ligi Narodów już niebawem w Gliwicach od 24 czerwca. A już o 8:30 cykl Ostra Gra, wtedy więcej informacji ze świata sportu. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Czy dziś będzie ciepło?
5: Pytanie retoryczne.
4: Umiarkowanie, powiedziałbym. Chociaż w Zielonej Górze 21 stopni, w Przemyślu 20, w Krakowie 19, w Katowicach 18, w Szczecinie również, w Poznaniu też 18, no i w Warszawie też 18, więc nie tak najgorzej. 17 w Lublinie, Łodzi, Bydgoszczy, 16 w Gdańsku, Koszalinie, 15 w Olsztynie, Białymstoku. No, najchłodniej w Suwałkach, tylko 13. Będzie padać, przelotne deszcze są dzisiaj spodziewane, stosunkowo najmniej w południowo-zachodniej części kraju, ale na północy z kolei będą burze. Także prosimy uważać, w czasie burz oczywiście silniejszy wiatr. Poza tym porywisty będzie tylko w niektórych częściach kraju, na wybrzeżu i właśnie na północnym wschodzie. Poza tym powieje raczej słabo i umiarkowanie. Także dzisiaj parasole, jakieś ubranka, które nas będą chronić przed wiatrem w tych częściach Polski, o których mówiłem. I powinno być dobrze.
5: Ale temperatura, którą podawałeś przed chwilą, to rozumiem, wszystko na plusie. Żadnych minusów tam nie ma.
4: Póki co jeszcze na plusie, ale będziemy trzymać rękę na pulsie.
5: Uff.

0: 7 minut po 8 zaczynamy trzecią godzinę naszego porankowego, poniedziałkowego spotkania z Państwem. Patryk Rabiega.
1: Jakub Jędras.
0: Kajtek Strzelczyk, Beata Grabarczyk też już do nas dołączyła. No to co, to jedziemy dalej.
1: Dżingielek.
2: Nowy świt.
1: Dzień dobry, Beato, witam cię oficjalnie.
3: Dzień
1: a ty
3: dobry.
1: Wolisz podróżować niespiesznie, czy tak
0: czy
1: masz określone cele i tam zaliczamy po kolei wieżę Eiffla i tak dalej?
3: To wiesz, ja to się lubię zgubić gdzieś, jak pojadę. Znaczy wjeżdżam do jakiegoś miasta, no i oczywiście chcę obejrzeć te wszystkie zabytki, które są do obejrzenia, ale raczej robię to bez planu. Tak, szwendam się po prostu po mieście, trafię na coś, to trafię. No i tak nie jest, trafię, to nie trafię.
1: Złoty
0: tak
1: środek
0: jest najlepiej, zdecydowanie. Tak,
3: tak mi się wydaje, że tak jest najprzyjemniej i właśnie zgubić się i nagle stanąć przed fontanną di Trevi i z zadziwieniem po prostu i z otwartą szczęką patrzeć na to cudo.
0: Jeszcze najlepiej, jak wokół tej fontanny nie ma ludzi, ale
3: no,
0: wiem,
3: to,
0: że
3: to się nie zdarza. Znaczy, to się zdarza chyba tylko w nocy, a ja miałam to szczęście, że kiedyś Rzym zwiedzałam właśnie nocą po pracy. No i jak się było w nocy, to można było nawet dosyć blisko tej fontanny podejść.
1: Ale w sprawach politycznych rzadko zdarza ci się zgubić.
3: Staram się nie gubić, chociaż powiem, że polska polityka zaczyna wyglądać tak dziwnie, że, no, że czasem potrzebuje przewodników, takich jak mój dzisiejszy gość, czyli dr Anna Materska-Sosnowska, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego. Dzień dobry, Aniu.
4: Dzień dobry, witam.
3: No to słuchaj, wytłumacz mi, co poeta miał na myśli. To znaczy wczoraj prezydent wygłaszał tyradę, jak to zły Tusk ze złym Czarzastym psują relacje i popsuli relacje ze Stanami Zjednoczonymi. On te relacje naprawia. No i padło takie zdanie, że rząd powinien realizować to, co on ustali z prezydentem Trumpem. I nagle sobie pomyślałam, że mamy dwugłowego prezydenta. Znaczy nasz prezydent polecenia Donalda Trumpa przekłada na relacje polsko-amerykańskie i każe rządowi je realizować. To tak to chyba jeszcze nie było.
4: Znaczy dwugłowy prezydent jak dwugłowy orzeł od razu się źle kojarzy.
3: No właśnie.
4: Nawet bardzo źle. To po pierwsze. Po drugie, to nie jest dobra wypowiedź prezydenta. Nie pierwsza i nie ostatnia, ale dlaczego to nie jest dobre? Dlatego, że po pierwsze to podważa suwerenność naszego kraju, która jest tak bardzo podkreślana i tak ważna przede wszystkim dla środowiska, z którego prezydent się wywodzi, przynajmniej werbalnie, bo

0: To jest bardzo ważne dla nas wszystkich, ale werbalnie oni kładą na to szczególny nacisk. A po wtóre, jak patrzymy na badanie opinii społecznej, widzimy, jak zmienia się stosunek również do Amerykanów i nie tylko zwolenników Koalicji Obywatelskiej, ale również innych wyborców. Taki najbardziej twardy, stabilny ten elektorat, w miarę stabilny ten elektorat jest oczywiście PiS-u względem Stanów Zjednoczonych, ale już w całej puli jest to bardzo takie znacząca zmiana i na przykład takie liczenie dla Amerykanów spadło do 20 kilku% z 30 paru. Wiara w to, że Amerykanie nam pomogą i to jest oczywiście najwyższy odsetek w Unii, niemniej też widać spadek. A po wtóre ja rozumiem, że prezydent chciał w ten sposób zakomunikować, że niecała polityka prowadzona teraz przez Polskę jemu się podoba właśnie ze względu na Stany Zjednoczone czy na interesy Stanów Zjednoczonych. I pytanie brzmi, czy zepsuły się relacje ze Stanami Zjednoczonymi, czy z prezydentem Trumpem?
1: No właśnie.
0: Mimo wszystko to są jednak odmienne kwestie i czy to my faktycznie psujemy, co jest nieprawdą, czy jednak realizujemy tak naprawdę to, co powiedział prezydent czy Trump, czyli to samo zadbanie o siebie, nie tylko zwiększanie wydatków na broń i na zbrojenia, tylko no, przede wszystkim samostanowienie, a oni się naprawdę wycofują z Europy.
1: No dobrze, to zostawmy Amerykanów, a porozmawiajmy trochę o PiS-ie, bo PiS obchodzi 25. urodziny. No i pytanie, w jakiej kondycji twoim zdaniem te 25. urodziny obchodzi?
0: To nie jest najgorsza kondycja, aczkolwiek jedna ze słabszych od lat, ale pamiętajmy, że partia, która po pierwsze jest w opozycji, zawsze ma taki czas na pewne rozliczenia. Najpierw na rozliczenia, potem na pozbieranie. To po pierwsze. Po wtóre, myślę, że nie jest jednak, znaczy to jest moja teoria sprzed roku, ja nadal się jej trzymam. Może dlatego, że moja, ale gdzieś czkawką albo już zaczyna się odbijać, albo będzie się odbijało jednak wystawienie kandydata Nawrockiego na prezydenta. Dlatego, że to jest osoba, która bardzo chętnie przejmuje przywództwo po tej stronie i tworzy dużo szerszy taki blok, nie tylko z PiS-u, ale i z Konfederacji. Co do tego się zgadzamy, rozmawiałyśmy już o tym też wielokrotnie u Państwa na antenie, ale to powoduje osłabienie tychże liderów po stronie w samym PiS-ie. Natomiast dla założyciela partii, dla Jarosława Kaczyńskiego, partia jest bardzo dużą wartością. I partia jako partia, jako organizacja, jako zbiór pewnych ludzi dążących tam do, no wszystkie te definicje znamy. I myślę, że jeżeli pod tym kątem patrzymy, to faktycznie PiS trochę musi się wymyśleć na nowo, bo i rzeczywistość nie tylko wewnętrzna, ale i zewnętrzna się zmieniła. W związku z tym zresztą widzimy, jaką ewolucję PiS przeszedł, zwłaszcza po 2010 roku. Także nie powiedziałabym, że to jest taka absolutnie świetna i stabilna pozycja. Młodsi, mimo że to tylko 25 lat, to młodsi depczą po piętach.
1: Tak, to prawda. Prawo i Sprawiedliwość zaczyna pokazywać swój program wyborczy. W Kaliszu ostatnio kandydat Czarnek spotkał się, no nie tylko kandydat Czarnek, bo oczywiście prezes Kaczyński też tam był. No i pomysły są takie. Podniesienie progu podatkowego do 180 tysięcy rocznie, a przy wspólnym rozliczaniu się małżonków 360 tysięcy. Zwolnienie z podatku pierwszych 2,5 tysiąca miesięcznego przychodu z pracy seniora oraz wyjście z europejskiego tego systemu ETS. No i pytanie, czy to są te takie hasła. Ja bym jeszcze do tego dorzuciła znowu no, takie hasła antyuchodźcze, tak? Bo znowu Bąkiewicz jest na granicy zachodniej, bo wszedł pakt migracyjny. Prezes Kaczyński opowiada znów o biednych kobietach, które będą musiały nawet życiem czasami płacić za wpuszczanie do Polski uchodźców i tak dalej, i tak dalej. Czyli właściwie kręcimy się wokół tych samych pomysłów. To tak powiedziałabym, że no, coś się zacięło w tym pisowskim pędzie po odzyskanie władzy.
0: No, ja bym tego tak jednak nie określiła, dlatego że i nie określiłabym, że jest to zacięcie, tylko jest to faktycznie próba powtórzenia pewnej metody, która przyniosła im władzę i to naprawdę stabilną władzę od 2015 roku. I w sposób podobny są zdefiniowane grupy, do których ten przekaz jest kierowany. Czyli teraz nie ci, którzy byli trochę nieprawidłowo to nazwę wykluczeni czy najsłabsi w systemie, tylko teraz próba odzyskania klasy średniej, pozyskania też klasy średniej, próba pozyskania bardzo szerokich grup, które naprawdę już zgłaszały też jako grupy zawodowe, że te progi są za nisko. Póki co Domański powiedział, że absolutnie nie, a wiemy, że są w tej chwili za niskie z jednej strony, z drugiej strony to nie jest tylko uśmiech do własnego elektoratu emerytów, bo tymże elektoratem również, tą największą grupą, również jest elektorat Koalicji Obywatelskiej. Więc tutaj mamy w pewien sposób pod względem ekonomicznym to zagospodarowane. Co również by świadczyło, że Polska już nie jest Polską w ruinie, tylko właśnie na tyle ma się dobrze, że można z tych progów trochę poprzesuwać dla obywateli, czy dać pewne zwolnienia. I na tyle też dobrze zarabiamy. To po pierwsze. A po drugie, no to muszą też być kwestie pewne ideologiczne, czyli jednak nie mówią na wprost, i to też było wiadomo, że nie będzie na wprost mówione wyjście z Unii Europejskiej, ale straszenie tam, gdzie ten strach przekłada się na szerokie grupy, czyli począwszy od rolników, przez mieszkańców Krakowa, którzy są przeciwko strefie czystego transportu, dziękuję, i tak dalej. I mamy to, co każda partia populistyczna ma, czyli straszenie obcym. Wszystko jedno, jak ten obcy zostanie sformułowany. Zresztą to naprawdę zabawnie brzmi, jak nawet powiedziałaś, Bąkiewicz znowu na zachodniej na granicy.
1: Tak, zachodniej tak. Granicy. To jest tak? Po prostu niebywałe, że powtarzamy ten sam numer.
0: Tak, tylko że to pokazuje, że wojna w Ukrainie i Rosja jako zagrożenie są gdzieś odsunięte, więc tym za bardzo się jeszcze nie przejmują. Aczkolwiek myślę, że zwłaszcza na wojnę w Ukrainie jeszcze przyjdzie czas i to niekoniecznie w pozytywnym tego aspekcie mówienie. Więc ten schemat wroga też mamy zapewnione. Więc wszystko to, co dało sukces, teraz w tej retoryce również się znajduje. To, nad czym jeszcze bym się zastanowiła, to jak zostały złagodzone te przekazy właśnie pod ewentualny elektorat zarówno Konfederacji, jak przede wszystkim Konfederacji, prawda? Bo to nie jest tylko próba odebrania Koalicji Obywatelskiej, klasy średniej, ale to również jest pod Konfederację. Czy to właśnie te kwestie gospodarcze, czy i obniżanie podatków de facto, czy też podwyższanie progów, czy to kwestie europejskie?
1: No to wiesz, ty mówisz, że to nie jest zacięcie, tylko to, co przyniosło kiedyś sukces, nie musi przynieść sukcesu teraz, ponieważ ludzie się zmieniają i społeczeństwo też się zmienia i się jakoś tam rozwija. Więc pytanie, czy to rzeczywiście jest metoda na ten sukces?
0: Obawiam się, że to jest metoda, dlatego że na przykład Zielony Ład nie jest czymś, przeciwko czemu opowiadają się na przykład tylko rolnicy. Tak, czyli jest to próba poszerzania tych grup odbiorców, na przykład bez względu na miejsce zamieszkania. Oczywiście z pewnymi naciskami. To jest skierowane do elektoratu, który zarówno z tej bardzo, bardzo prawej strony powie tak i z tej lewej strony, prawej strony powie tak. Więc pod tym względem myślę, że to jest dobrze sformułowane czy dobrze zakreślone. A po drugie, PiS naprawdę, przepraszam za kolokwializm, umie w badania, robi bardzo dużo badań i robi i wykorzystuje, nie tylko, że robi, bo wiele partii robi badania, tylko że PiS umie je czytać i wykorzystać. W związku z tym tutaj zakładam, że to jest bardzo tak dobrze sformatowane. Następna sprawa to nie jest dzielenie wewnątrz bloku. To jest właśnie pozyskiwanie z całego tej prawej strony, to nazwę tym blokiem, również tych elektoratów, co może dawać pewne osłabienie potencjalnym współkoalicjantom, czy tej partii drugiej i trzeciej.
1: No to dochodzi w dużej części.
0: I teraz, czy to jest skuteczne, czy to nie jest skuteczne, no to zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Koalicji Obywatelskiej, dzisiaj największego oponenta. Dlatego, że na przykład o tychże progach mówiono nie tylko w okolicach 30 kwietnia, tylko mówiono wcześniej. To, o ile pamiętam, był chyba postulat nawet Polski 2050. Tak. I Andrzej Domański powiedział absolutnie teraz nie. No więc zastanawiam się, czy nadal będzie absolutnie nie. Bo to mógł być postulat koalicji rządowej na przyszłe wybory i to by zabrało też paliwo tlen. Tak?
1: No a może być też tak, że na przyszły rok na przykład rząd to wprowadzi, żeby już mieć przed wyborami handicap.
0: Po pierwsze, jeżeli tak, to już należałoby to ogłaszać.
1: No,
0: po drugie, no ale to już prace powinny być. Mm-hmm. To słowa Domańskiego z wiosny tego roku były w takim razie słowami błędnymi czy przedwczesnymi. Myślę, że będzie można to rozpatrywać w kategoriach błędu. Nawet jeżeli to wprowadzą, to PiS będzie mógł mówić, zobaczcie, to myśmy i
1: ukradli nam pomysł i to
0: tak,
1: był nasz pomysł.
0: Ukradli nam pomysł. Tak. Więc tu trzeba patrzeć trochę dalej niż tylko na koniec tego własnego długopisu. No ale zobaczymy. Tutaj ja bym jeszcze w tej kwestii nie przesądzała, bo oczywiście tak jak powiedziałaś, na to jeszcze jest czas i koalicja nie rozpoczęła jeszcze wyścigu wyborczego. Czy wyścig właściwie, zastanawiałam się właśnie, czy kampanii, czy wyścigu. Wyścig rozpoczęła, kampanii oficjalnie, ani nieoficjalnie jeszcze nie rozpoczęła. I jeszcze jedna taka uwaga. Obie partie, i PiS, i Platforma Obywatelska powstały w tym samym momencie historycznym również. I to mówimy o ćwierćwieczu PiSu, nie mówimy o koalicji, tak?
1: No bo koalicja chyba w zeszłym roku obchodziła, wiesz? Takie mam wrażenie.
0: Co nieco. Koalicja w obchody nie umie. I nawet jak ma wielkie obchody, to absolutnie tego nie umie, nie wykorzystuje albo wykorzystuje ad hocowo, że nagle robimy jakąś przysłowiową imprezę, a nie właśnie obchody. Myślę, oczywiście partii rządzącej zawsze pod tym względem jest trudniej, bo jest dużo większa dynamika pracy i działania. No ale uważam, że to ostatnie w miarę spokojne tygodnie, że jednak od początku nowego sezonu politycznego, czyli od września,
1: oj tak,
0: będzie przyspieszenie.
1: Oj tak, bardzo dziękuję. Doktor Anna Materska-Sosnowska, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego. Dzięki, Aniu.
0: Dziękuję i dobrego dnia mimo wszystko. Dziękuję.
2: A my tobie, Beato, dziękujemy za pierwszą rozmowę i czekamy na tę drugą w ostatniej godzinie naszej audycji,
1: tak
2: czyli
1: jest.
2: Już o 9:30.

0: 28 minut po 8:00 tutaj w studiu już jeszcze tak przed ostrą grą. Ostra wymiana zdań dotycząca mundialu. Mikołaj Tyczyński do nas dołączył. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I tutaj z Kubą już się przekrzykują. Który mecz najlepszy, który najgorszy? No, jestem bardzo ciekaw. No,
2: cierpliwości, zaraz się wszystkiego państwo dowiedzą.
0: Tak, wszystko się za chwilę wyjaśni. Także terapii i sport.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Jeszcze raz witamy naszego redakcyjnego Mundialeiro.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry chłopaki.
1: Mikołaj Tyczyński.
2: Ale nie zaczniemy od Mundialu, nie.
3: O.
2: Nie zaczniemy od Mundialu, bo nasi słuchacze, powiedzmy duża część z nich nie jest entuzjastami piłki nożnej, ale działy się ważne rzeczy. Słuchajcie.
3: Ale dyplomata.
2: Dożyliśmy czasów, kiedy Polak wygrał Ligę Mistrzów, Adam Małysz skakał 153,5 metra w Willingen, papież był Polakiem, co jeszcze, chociażby polski klub wygrał Ligę Mistrzów Piłkarzy Ręcznych, Polak zagrał w meczu gwiazd NHL, Polak wygrał mistrzostwo NHL i mamy też Polaka, który wygrał NBA. Jeremy Sochan i New York Knicks zostali mistrzami NBA po 53 latach przerwy, wygrywając z San Antonio Spurs w meczu numer 5, 94 do 90 i wygrywając całą serię do 4 zwycięstw 4 do 1. Te finały NBA były o tyle wyjątkowe, bo tutaj są tacy ludzie, którzy liczą statystykę. W ogóle w NBA się liczy statystyki dotyczące wszystkiego. Na przykład, nie wiem, koszykarz X najwięcej razy kozłował piłkę w historii, albo nie wiem, w trzeciej kwarcie, czy w clutch time, czyli w ostatnich 5 minutach, które są nierozstrzygnięte. I San Antonio Spurs prowadziło w tej serii przez ponad 70% czasu gry. I słuchajcie, tutaj wynotowałem, San Antonio Spurs roztrwoniło przewagi we wszystkich 5 spotkaniach. W pierwszym meczu to było 14 punktów, przepraszam, w prawie wszystkich, bo mecz numer 2 wygrali, w którym prowadzili 12 punktami, ale i tak tam było na żyletki, w pewnym momencie ta różnica punktowa wynosiła tylko 1. W meczu numer 3 to było 12 punktów, w meczu numer 4, który San Antonio przegrało, prowadzili aż 29 punktami, a w meczu numer 5 prowadzili 16. New York Knicks nie prowadzili do momentu, do połowy czwartej kwarty. I dopiero w czwartej kwarcie dogonili koszykarze z Teksasu, wygrywając finały NBA. Jalen Brunson został MVP finałów. Znakomity mecz finałowy, 45 punktów, 3 zbiórki, 3 asysty. Mimo tego, że w poprzednich spotkaniach notował dużo punktów, mimo tego, że notował dosyć sporą nieskuteczność, jednak to on był kluczowy. To jest tak, że wszyscy są mocni w gębie przy okazji Jalena Brunsona, a Jalen Brunson może przez cały mecz być niewidoczny, a potem w czwartej kwarcie włącza się w niego jakiś taki tryb bestii i po prostu dominuje, wygrywając. Piękne obrazki z Nowego Jorku, który to Nowy Jork raczej miał gdzieś Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Wszyscy wyszli w nocy na ulicę Manhattanu, śpiewali Empire State of Mind, Alicia Keys i Jay-Z, a także New York, New York Franka Sinatry. Nowy Jork bawił się do rana. W czwartek ma się odbyć parada, o czym poinformował burmistrz Nowego Jorku Zoran Mamdani. W ogóle też były piękne obrazki, bo Zoran Mamdani w czasie czytania, była taka akcja Czytanie dla dzieci razem z Barackiem Obamą, i dogadał się z nowojorskimi przedszkolakami, że odwołane jest leżakowanie do końca finałów, do momentu, aż Nowy Jork nie wygra mistrzostwa NBA. I to się wydarzyło, dzieciaki od dzisiaj mogą chodzić i leżakować.
1: To co, zostajemy za oceanem?
2: Nie, jeszcze nie. Przejdziemy, bo tak szczerze mówiąc, tak zastanawiałem się, co dać na jedynkę, ale warto odnotować, że Kamil Majchrzak wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze.
1: Oj, tak.
2: W niedzielnym finale w Hertogenbosch pokonał Alexa Dyminora 6-3, 2-6, 7-6. No, triumfie zadecydował tiebreak o niezwykle dramatycznym przebiegu, wygrany przez Polaka. Zresztą w ogóle Kamil Majchrzak jeszcze nie miał takiej serii, bo pokonywał kilkukrotnie z rzędu rywali z top 10 rankingu ATP. Feliksa Ogera Aliasima, czwartą rakietę świata, czy Daniła Miedwiediewa, to jest rakieta numer 8, nawet bez straty seta. No a w finale czekał szósty w tym zestawieniu Dyminor i Kamil Majchrzak jest na fali. No w ogóle nam się trafiły 2 tygodnie. Maja Chwalińska i jej piękna przygoda w Paryżu. Kamil Majchrzak, który wyautował 3 zawodników z 10 rankingu.
1: Kamil Majchrzak pokazuje, zresztą w zeszłym roku w Wimbledonie już pokazał swoją siłę na trawie. Mamy nadzieję, że w tym roku powtórzy to co najmniej, czyli tą 1/8 finału. No i awansował do top 50.
2: Tak jest, a na przykład Huberta Hurkacza nie ma w pierwszej setce. Tak, no ale w ogóle była Maja Chwalińska, która nas oczarowywała przez ostatni czas, ale tutaj warto też odnotować, że w Hertogenbosch, jeżeli chodzi o kobiety, wygrała rakieta numer 484, Amerykanka Robin Montgomery. Ona miała zagrać w finale z Barborą Krejczykową, czeską tenisistką, która zdołała pokonać w półfinale Magdalinet 6-3, 7-6, jednak Barbora Krejczykowa ze względu na problemy zdrowotne wycofała się z finału, więc Robin Montgomery wygrała turniej, nie wychodząc nawet na kort, ale mimo wszystko no, fajna przygoda, tak jak zachwycaliśmy się Mają Chwalińską, no to też warto odnotować, że mimo wszystko w dużo niżej notowanym turnieju, ale też obsadzonym porządnymi zawodnikami i zawodniczkami, Robin Montgomery była w stanie zajść tak daleko. To w takim razie siatkówka, bo za nami pierwszy turniej Ligi Narodów Panów w chińskim linii. No i tam podopieczni Nikoli Grbicia radzili sobie ze zmiennym szczęściem. Trzeba odnotować, że Nikola Grbić tak na dobrą sprawę dał szansę jeszcze odpocząć wszystkim tym zawodnikom, którzy w dalszej części sezonu będą stanowili o trzonie tej kadry. Przetestował zawodników młodych, też bez doświadczenia. No i w pierwszym meczu Polacy pokonali Kubańczyków 3-0. W kolejnym spotkaniu przegrali po tiebreaku ze Słoweńcami 2-3. Później była też porażka z Japończykami po tiebreaku 2-3. No a na koniec Polacy wygrali z Ukraińcami również po tiebreaku 3-2. Więc nawet patrząc na ten eksperymentalny skład, który Nikola Grbić posłał do boju w Chinach, no to mimo wszystko tiebreki z
1: Japonią. Cały czas byliśmy w grze do końca.
2: Tiebreki z Japonią, z drużyną, która się rozwija, ma bardzo zdolne pokolenie, czy ze Słoweńcami, którzy niezmiennie od lat są drużyną bardzo dobrą w Europie i nieprzyjemną. No myślę, że mimo wszystko warto ten turniej w Chinach odnotować na taki lekki plusik. Nie jakiś taki bardzo wyraźny, takim ołówkiem. O, to się mówiło w szkole, jak na przykład...
3: Na zachętę tak zwane.
2: Nie, to jest taka, że jeszcze na przykład jest wystawienie ocen. No ale ja ci wstawiam ołówkiem piątkę i jeszcze ona nie jest pewna, tak? Jeszcze jest ta jedna, jedna kartkówka i można ją zetrzeć. Polaków jeszcze czekają dwa turnieje interkontynentalne. Od 24 do 28 czerwca będzie to turniej w Gliwicach, a od 15 do 19 lipca rywalizacja przeniesie się do Chicago. Jeżeli Polacy chcą awansować do turnieju finałowego, to muszą znaleźć się w pierwszej ósemce. W tym momencie zajmujemy miejsce szóste za Włochami, Słoweńcami, Japończykami, Amerykanami, a także Brazylijczykami. Legia Warszawa jest bliżej koszykarskiego Mistrzostwa Polski. Pokonali po raz drugi Zastal Zieloną Górę 79-63. Przewaga Legii Warszawy nie była zagrożona ani przez minutę. Mecz numer 4 odbędzie się w Zielonej Górze dzisiaj o 20:15. Za to koszykarze zespołu Dziki Warszawa zdobyli historyczny pierwszy w swojej w historii medal Polskiej Ligi Koszykówki, pokonując w meczu trzecie miejsce AMW Arkę Gdynia 92-78 i odrobili 5-punktową stratę z pierwszego meczu z Trójmiasta. Miało też miejsce Final Four EHF Makin Zicker Champions League i piłkarze Barcelony Lassy wygrali z Fixe Berlin 37-34 w wielkim finale, po raz trzeci zostając najlepszą drużyną europejskiego kontynentu.
1: W piłce ręcznej dodaję.
2: W piłce ręcznej, tak, no przecież powiedziałem.
1: Przepraszam.
2: Czy nie dodałem? Być może, bo ja przez to, że ja śledzę i pamiętam nazwy tych wszystkich rozgrywek...
1: Tylko to H w skrócie EHF mogło cię zdradzić.
2: EHF Mackin-Zicker Champions League. Trzecie miejsce zajął triumfator ubiegłorocznej edycji SC Magdeburg, który w meczu o trzecie miejsce pokonał duński Aalborg 32-26. Warto odnotować, że siedmiokrotny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari wygrał w niedzielę wyścig Formuły 1 o Grand Prix Katalonii, które było grane w Barcelonie. To jego pierwsze zwycięstwo od przejścia z Mercedesa do Ferrari w 2025 roku. Kolejne miejsca na podium zajęli jego rodak George Russell z Mercedesa, trzecie miejsce obrońca tytułu Lando Norris z McLarena. No, zwycięstwo Lewisa Hamiltona miało miejsce dlatego, że na 5 okrążeń przed metą z powodu awarii wycofał się lider całego cyklu Włoch Andrea Kimi Antonelli, który mimo wszystko utrzymał przewagę i wciąż jest liderem klasyfikacji. Na drugim miejscu jest Hamilton, który ma 115 punktów, Antonelli ma 156, trzeci jest George Russell, który ma 106 punktów, a kolejna ósma runda Formuły 1 będzie miała miejsce 28 czerwca w Austrii. No to co co? Jeszcze za ocean, już powoli do tej piłki przechodząc, hokeiści Carolina Hurricanes pokonali na wyjeździe Vegas Golden Knights 3-0 w szóstym meczu finału Ligi NHL i wygrali rywalizację o Puchar Stanleya w finale 4-2 i to pierwszy triumf drużyny z Karoliny od 20 lat.
1: No to teraz, Mikołaju, ciężkie zadanie przed tobą. W 3 minuty opowiedzieć o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Co się działo ostatnio?
2: No tak, to miał być nasz poranek. Polska miała dzisiaj zmierzyć się z Tunezją, jednak przegraliśmy w barażach ze Szwedami i to Szwedzi rozgromili Tunezyjczyków 5-1 po znakomitym spotkaniu. Bramki zdobywali Wiktor Jokeresz, Aleksander Isak, więc zawodnicy, którzy no, mają stanowić trzon ofensywny. Znakomity mecz Yasina Ayarejego, który zdobył 2 bramki. Tunezyjczyk z pochodzenia, który nie celebrował bramek zdobytych przeciwko reprezentacji Tunezji. Wybrzeże Kości Słoniowej, moim zdaniem, po najlepszym meczu tegorocznego mundialu pokonało 1-0 Ekwador. I słuchaj, pamiętasz takiego piłkarza Johna Yeboaha?
1: Pamiętam.
2: Który grał w Śląsku Wrocław, pamiętam, i w Rakowie Częstochowa. No to on na przykład zagrał w wyjściowym składzie Ekwadorczyków i muszę ci powiedzieć, że ta pierwsza połowa w jego wykonaniu była bardzo dobra. Miał nawet 2 bardzo groźne sytuacje, nawet po poprzeczce. Świetny był Jan Diomandy po stronie Iworyjczyków. Zawodnik, o którym będzie głośno, zawodnik RB Lipska, który zachwyca i Liverpool między innymi go chce. Paris Saint-Germain go chce. Niemcy rozgromili debiutantów 7-1, czyli reprezentację Kirasson, po bramkach m.in. Kaja Havertza, Nathaniela Brauna, Nico Schlotterbecka, jeszcze Felixen Meczy, Jamala Musiali i Denisa Undawa.
3: No, ale była honorowa bramka.
2: Ale była pierwsza bramka, to i nawet pierwsza, nie tyle no honorowa. Comencia zdobył bramkę dla Kirasauczyków, chyba tak to trzeba odmieniać.
1: Chyba wydaje mi się, że Rada Języka Polskiego, czy też twórcy tego...
3: Ważni i poważni ludzie, tak
1: kanonu nazw geograficznych chyba zalecają, żeby nie używać narodowości, to znaczy mówić, że po prostu reprezentanci Curaçao.
3: No, reprezentanci.
2: W każdym razie reprezentanci Curaçao zdobyli pierwszą bramkę w historii swojego jestestwa na mundialach. Wyspa jeżeli chodzi o pod względem ludności, na poziomie Olsztyna mniej więcej, bo Olsztyn tam chyba 166 tysięcy mieszkańców, a Curaçao 150 tysięcy. No, szczerze mówiąc, to ta bramka w 21 minucie, w ogóle te 25 minut w wydaniu reprezentacji Curaçao było naprawdę dobre. Wydawało się, że oni mogą postraszyć tych Niemców. Skoro Haitańczycy mogli napsuć krwi Szkotom, mogli z nimi walczyć jak równy z równym. Skoro Katar wyrównał ze Szwajcarią, to wydawało się, że Curaçao będzie w stanie powalczyć jednak. No, podopieczni Juliana Nagelsmana później nie odpuścili. Holandia zremisowała po całkiem takim znośnym meczu z reprezentacją Japonii 2-2. Ta druga połowa szczególnie warta odnotowania, bo
1: wtedy
2: ona
1: padały
2: była...
1: bramki.
2: Tak, wtedy padały bramki i w dodatku Holendrzy, którzy mieli znaczącą przewagę wzrostu względem reprezentacji Japonii, stracili bramkę po strzale głową, tę drugą wyrównującą bramkę. Naprawdę bardzo mi się podobał Takefusa Kubo, ale Takefusa Kubo, ci, którzy oglądają Ligę Hiszpańską, wiedzą, że to zawodnik o nieprzeciętnej technice, który potrafi zachwycać. Wychowanek Barcelony, który też był potem w Realu Madryt, a dzisiaj czekają nas mecze, ciekawe mecze nas dzisiaj czekają. Reprezentacja Hiszpanii, której koszulkę, Patryku, masz na sobie.
3: Si.
2: Startuje dzisiaj o godzinie 18, grając z Republiką Zielonego Przylądka o 21:00. Belgia, Egipt. No i jeszcze czeka nas ta nocna partia spotkań. Arabia Saudyjska, Urugwaj o północy, a także Iran, Nowa Zelandia o godzinie 3:00. I wiecie, co jest ciekawego? Jeżeli Iran zajmie drugie miejsce w swojej grupie i Amerykanie zajmą drugie miejsce w swojej grupie, to w kolejnej rundzie się spotkają.
1: Będziemy śledzić.
3: Wtedy dopiero się zacznie. A słuchajcie, mam jeszcze takie pytanie do was. Czy wy zarywacie noce, żeby oglądać mecze? Zdarza się?
2: Wiesz co? Inaczej. Na przykład dla Brazylia-Maroko zerwałem beznadziejny mecz. Pierwsza połowa była jeszcze fajna, ale to Brazylia to taki typowy Carlo Ancelotti. Vinicius ciągnie wózek, a reszta po prostu czasami błyszczy. W ogóle te powołania dziwne. Zawodnicy z Zenita Sankt Petersburg dostali powołania. Na przykład Luis Enrique. Bardzo słaby była ta jego zmiana. A na przykład João Pedro, jeden z najlepszych napastników Premier League, zawodnik Chelsea, nie dostał tego powołania, więc ja w Brazylii nie wróżę sukcesu. Ale jak są takie mecze jak na przykład Haiti-Szkocja, to wolę sobie obejrzeć taki obszerny skrót czy retransmisję już w ciągu dnia.
1: Ja też tak trochę oglądam, trochę nie oglądam w nocy. Jeszcze małe postscriptum. Akasia Kawa, pyta pan Karol Szymonic. Katarzyna Kawa też wygrała turniej. To prawda, jeszcze niższej rangi niż Kamil Majchrzak w WTA 125, ale może już niedługo będzie w pierwszej setce, bo jest w tej chwili 118.
2: No, wyprzedzono mnie, miałem to w notatce na jutro, bo niestety dużo, dużo trzeba było odłożyć.
3: Mikołaj Tyczyński.
2: A pojawiło się pytanie pana Łukasza, czy Jeremy Sochan zagrał 5 minut w finale? Otóż wszedł na 9 sekund w meczu numer 5.
3: Mikołaj Tyczyński.
2: Ale zaliczył kluczowe krycie na Wiktorze Łębaniamie.
3: Zdecydowanie więcej niż 9 sekund. Bardzo, bardzo dziękujemy. Zacząłeś od Nowego Jorku, no to na koniec też Nowy Jork.

Tell you to shut up!

0: 10 minut zostało do 9. Pan Filip napisał, że najbardziej lubi ten moment po zakończeniu Mistrzostw Świata w piłkę kopaną, gdy ruszają eliminacje do pucharów w Europie i człowiek nieopatrznie obejrzy któryś z naszych zespołów, jak po Laskali słuchać śpiewu Bławatek.
1: Oj, panie Filipie, nawet pan nie wie, ilu fanów ma chór Bławatek i ilu czeka na tę kopaninę.
2: Ja myślę, że to będą ciekawsze spotkania niż ten mundial, bo póki co mam takie wrażenie, ten mundial w porównaniu do tego, co się działo przed prawie 4 laty w Katarze, no jest ubogi sportowo. Jednak to zmęczenie sezonem, to te warunki atmosferyczne i pogodowe, jakby przede wszystkim jeżeli chodzi o temperatury, no widać, że te drużyny z Europy to grają na trybie minimum i są bardzo słabe generalnie.
0: No ale daj im się rozkręcić, no nawet jeszcze tygodnia nie trwają te rozgrywki, więc spokojnie, spokojnie.
2: No będzie tak, pan... Niemcy są drużyną turniejową,
0: będzie
2: tak,
0: będzie pan zadowolony.
1: Ja obstawiam, że finał będzie europejski.
2: A to nie, myśl, będzie pół Europa, pół Ameryka Południowa.
0: I będzie w nim Hiszpania, prawda?
1: Nie, nieprawda.
2: Ja obstawiam Hiszpania-Argentyna finał.
0: Dziękuję, kropka.

0: Rzadko tu bywam w poniedziałki o tej porze. Jestem zaskoczony, że sport tyle emocji tutaj wywołuje też na tak zwanym poza anteniu.
1: To byli Indios Bravos, proszę państwa, a teraz będzie o Polakos. W Gazecie Wyborczej, Gazeta Wyborcza przytacza wyniki sondażu CBOS-u o tym, co Polacy o sobie sądzą. No aha. I proszę sobie wyobrazić, że wśród naszych zalet najważniejszą jest pracowitość. 30% Polaków takiego wskazania udzieliło. Dwa razy rzadziej 15% dostrzega takie cechy jak malkontenctwo, brak poczucia humoru oraz smutek. To już nie jest chyba zaleta. 11%.
0: Zależy dla kogo, wiesz?
1: Tak, 11% widzi nas jako dbających o dobro ojczyzny, patriotów, którym interes własnego kraju nie jest obojętny. No ale co ciekawe, niezwykle rzadko oceniamy, że mamy poczucie humoru, jesteśmy radośni czy pogodni. Co o tym sądzicie? Coś tu zgrzyta, prawda?
0: Coś tu zgrzyta, tak.
1: No właśnie.
0: Zdecydowanie.
1: Ale też jesteśmy godni zaufania, solidni i rzetelni. Czy rzeczywiście co 14 badany tak twierdzi? To chyba nie jest jakiś
0: nie
1: super jest, dobry wynik,
0: nie,
1: prawda?
0: Nie, nie.
1: Ale jesteśmy za to sympatyczni, mili, uprzejmi, życzliwi, towarzyscy i kulturalni.
0: Gdzie?
1: I inteligentni. 4% aż wskazało.
0: Aż 4%?
1: Tak. Tak. Inteligentni, mądrzy, zdolni i utalentowani. Tak siebie widzimy. Więcej w Gazecie Wyborczej na drugiej stronie. Proszę się zapoznać i zobaczyć, czy wszystko się zgadza.
0: No ja mam dużo wątpliwości, ale może ja po prostu z tych malkontentów, smutasów jestem.
1: No chyba tak. Ty to wypełniałeś, przyznaj się.
0: No, może być.

0: Minęła dziewiąta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Tupuliński, zapraszam. Broń musi zamilknąć, a sporne kwestie należy rozwiązać pokojowo. Tak przewodniczący Rady Europejskiej komentuje ogłoszone przez prezydenta USA porozumienie z Iranem. Antonio Costa z zadowoleniem przyjął oświadczenie Stanów Zjednoczonych i Iranu. Jak napisał w mediach społecznościowych, oczekuje teraz końca kosztownej wojny i pełnego przywrócenia wolności żeglugi w cieśninie Ormus. Jest też pierwszy komentarz ze strony szefa polskiej dyplomacji, wicepremiera Radosława Sikorskiego.
1: No, w interesie całego świata jest to, żeby szlak międzynarodowy, jaką jest cieśnina Ormus, był otwarty. Jak rozumiem, jest to częścią tego porozumienia, a co do szczegółów, będziemy o tym rozmawiali za chwilę.
2: Jest nadzieja, że to będzie długotrwałe?
1: Inshallah.
0: Szef MSZ-u bierze udział w posiedzeniu unijnych szefów dyplomacji w Luksemburgu. Podczas tego spotkania formalne rozmowy akcesyjne rozpoczną dziś przedstawiciele Ukrainy i Mołdawii. Jak wyjaśnia unijna komisarz do spraw rozszerzenia Unii Marta Kos, rządy obu państw otwierają pierwszy klaster negocjacyjny. To rozdziały, zgodnie z którymi Bruksela poprowadzi negocjacje o przystąpieniu do wspólnoty. Oni spełnili swoje obietnice, zatem i my powinniśmy spełnić swoje. Spodziewam się, że w lipcu otworzymy pozostałych 5 klastrów, co również jest dobrą wiadomością. Kolejne rozdziały negocjacji obejmują takie tematy jak praworządność czy reforma administracji. W serwisie Szwajcaria mieszkańcy odrzucili w referendum pomysł ograniczenia populacji kraju. Skrajnie prawicowa Partia Ludowa chciałaby do 50 roku wprowadzić limit 10 milionów mieszkańców poprzez wprowadzenie zezwoleń na pobyt i azyl. Obecnie w Szwajcarii mieszka 9 milionów osób. Krytycy rozwiązania wskazywali, że takie przepisy byłyby wbrew umowie Szwajcarii z Unią Europejską o swobodnym przepływie osób. Dzięki porozumieniu Szwajcarzy mają dostęp do jednolitego unijnego rynku, choć do Unii Europejskiej nie należą. Na koniec Senat, tam dziś początek konferencji Digital Skills Summit. Zaproszeni eksperci mają rozmawiać o zagrożeniach w kontekście wojny hybrydowej, o roli mediów i platform cyfrowych. Podczas forum poznamy raport naukowej i akademickiej sieci komputerowej o podatności na narracje dezinformacyjne. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Słowa klucze dla poniedziałku, pogodowe słowa klucze to zachmurzenie, deszcz i burze. Pomorze i Warmia. W tych regionach padać będzie najmocniej, burze głównie na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od około 14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie przez 17-18 w centrum do 19-20 stopni na południu i południowym wschodzie kraju.

0: Proszę, proszę, proszę, czerwone gitary, jak międzynarodowo.
1: No właśnie, miałem powiedzieć, tutaj... dawno tego nie słyszałem.
0: Tak, tak, ja chyba pierwszy raz w ogóle tę piosenkę akurat, dlatego takie zdziwienie w moim głosie, że tam i po polsku, i po angielsku, no naprawdę, szapoba.
1: Czyli czerwonymi gitarami zaczęliśmy ostatnią godzinę naszej porannej audycji.
2: Nowy świt.
0: Dzień dobry, buenos dias.
1: No właśnie.
0: Tradycji musi stać się zadość.
1: Patryk w podwójnej roli.
0: Tym razem.
1: Nie mógł zrezygnować z kącika latino dzisiaj przecież.
0: Nie, no są takie tradycje, z którymi bardzo trudno się rozstać i jak nie trzeba, to nie rozstaje się. I kącik latino i to nasze coponiedziałkowe spotkania to jest jeden z takich właśnie momentów, więc tak, mimo że dzisiaj jestem współgospodarzem, to też o sprawach latynoskich państwu chwilę opowiem.
1: A dzisiaj nam wytłumaczysz, dlaczego Ekwador nie potrafił wygrać z Wybrzeżem Kości Słoniowej tej nocy?
0: Nie, to wytłumaczę za tydzień.
1: Grasz na czas.
0: Sobie o mundialu myślę, że dzisiaj powiedzieliśmy wszystko, absolutnie wszystko. Także mimo, że mundial, oczywiście piłka nożna, wiadomo, religia w krajach latynoamerykańskich, a już jeśli jeden z tych krajów, czyli Meksyk, jest współgospodarzem, no to mogą sobie państwo tylko wyobrazić, co tam się teraz dzieje, ale nie, piłkę nożną zostawiamy na boku. Dziś Brazylia i być może wreszcie finał sprawy, która trwa od 20 lat. Chodzi o tak zwane zbrodnie majowe z 2006 roku. Do dziś rodziny ofiar tamtych wydarzeń nie doczekały się sprawiedliwości, ale wkrótce ma zapaść wyrok Sądu Najwyższego w tej sprawie, więc miejmy nadzieję, wreszcie po 20 latach ta sprawiedliwość się pojawi. Zbrodnie majowe to była, no chyba można powiedzieć, bezprecedensowa fala przemocy i seria egzekucji, która miała miejsce w stanie São Paulo, w brazylijskim stanie São Paulo, dokładnie między 12 a 21 maja 2006 roku. No, te wydarzenia bardzo mocno zapisały się w brazylijskiej historii jako jeden z takich największych i najbardziej krwawych momentów. Wtedy zginęły 564 osoby w maju 2006 roku, a wszystko zaczęło się od buntu w więzieniach. W kilkudziesięciu więzieniach w całym stanie São Paulo. Ten bunt wzniecili członkowie grupy przestępczej PSS, Primeiro Comando da Capital, i bardzo szybko ten bunt rozlał się poza więzienia, na zewnątrz. Gangsterzy, którzy nie byli za kratami, atakowali posterunki policji, budynki użyteczności publicznej, przystanki autobusowe, no całkowicie sparaliżowali życie w stanie São Paulo, w wielu miastach stanu São Paulo, co oczywiście, jak pewnie państwo się domyślają, spotkało się z odpowiedzią władz i to bardzo mocną odpowiedzią władz, bo...
1: A dodajmy, przepraszam, że ci przerwę, że wskutek tych akcji gangu też ginęli ludzie, też funkcjonariusze publiczni, prawda?
0: Tak.
1: Więc ten odwet był jakby oczywisty.
0: Ten odwet był tak oczywisty w dużym cudzysłowie oczywiście, ale tak, bo siły bezpieczeństwa przeprowadziły takie naprawdę masowe operacje odwetowe głównie w biednych dzielnicach i na przedmieściach brazylijskich miast i według licznych raportów organizacji broniących praw człowieka i według ustaleń śledczych wiele z tych akcji odwetowych miało formę takich nielegalnych egzekucji. Wtedy działały szwadrony śmierci, które były złożone nawet z policjantów po służbie. Oni wtedy byli zamaskowani, nie do rozpoznania, ale też takie nielegalne egzekucje również wtedy miały miejsce. Jak wspomniałem,

0: ponad 500 ofiar, głównie cywilów, na co zwracają uwagę i co podkreślają organizacje broniące praw człowieka. Jest nawet raport Amnesty International, według którego 94% ofiar wtedy zabitych to są właśnie cywile, którzy nie mieli żadnej kartoteki policyjnej, nie mieli żadnych związków z gangsterami. Głównie byli to młodzi, czarnoskórzy mężczyźni i osoby o niższym statusie społecznym, co no pewnie, jak się łatwo domyślić, do dziś budzi mnóstwo emocji i wywołało naprawdę ogromne, ogromne kontrowersje. Do tej pory osądzono w większości przypadków głównie zabójstwa policjantów, bo policjanci oczywiście w tych zamieszkach i w tych wzajemnych akcjach również zginęli i głównie zabójstwa policjantów były osądzone. No a sprawy setek zamordowanych cywilów zostały w dużej mierze albo zatuszowane, albo umorzone przez sądy. Głównie dlatego po tych wydarzeniach powstał taki słynny w Brazylii ruch społeczny zrzeszający rodziny zamordowanych, głównie matki. Matki majowe, one tak się nazwały na wzór tych matek z Argentyny, które...
1: O których opowiadałeś też już,
0: o których, tak,
1: w kąciku latynoamerykańskim.
0: Tak, o których też już państwu opowiadałem. Matki z Argentyny szukają swoich dzieci porwanych, zaginionych w czasach argentyńskiej dyktatury, a te matki majowe brazylijskie walczą o sprawiedliwość, o pamięć i odszkodowania od państwa za śmierć swoich najbliższych, za śmierć swoich dzieci. Taką założycielką i główną liderką jest Debora Maria da Silva. Ona w maju 2006 roku straciła swojego 29-letniego syna, który został brutalnie zamordowany przez policję. Dziś już wiemy, bo Maria przeprowadziła takie swoje własne, prywatne, drobiazgowe śledztwo i udało jej się dotrzeć do tego, że ta historia prawdopodobnie wyglądała tak, że jej syn był pracownikiem stacji benzynowej. Zginął przez zupełny przypadek, bo nie miał absolutnie żadnych powiązań ze świadkiem przestępczym. Po prostu znalazł się w złym miejscu, w złym czasie i zginął z rąk policji. O jego śmierci Maria dowiedziała się z radia, z wiadomości, gdzie odczytana była lista ofiar. Ona w ogóle nie zdawała sobie sprawy z tego, że jej syn akurat wtedy miał dyżur, pracował na stacji benzynowej.
1: I że w ogóle jest zagrożony w jakikolwiek sposób.
0: I że w ogóle może być zagrożony w jakikolwiek sposób. Także bardzo tragiczna historia. Od 20 lat ona próbuje tę sprawę nagłaśniać. Tak jak wspomniałem, jest liderką tych majowych matek brazylijskich. To jest taki ruch, który naprawdę zjednoczył rodziny ofiar tych zbrodni majowych, które domagają się prawdy i ukarania sprawców. Domagają się tego od 20 lat, bo tak jak wspomniałem, te zbrodnie do dzisiaj w większości przypadków nie zostały rozliczone. No i teraz w najbliższych dniach Sąd Najwyższy w Brazylii ma wydać wyrok w sprawie odszkodowań dla bliskich ofiar właśnie tamtych wydarzeń. 20 lat państwu brazylijskiemu zajął ten proces dochodzenia do sprawiedliwości i odkrywania tej sprawiedliwości. No, choć oczywiście wiadomo, że żadne pieniądze nie wrócą życia bliskim, to jak mówią rodziny, w tym przypadku chodzi bardziej o symbol i o to, by państwo nie zapomniało, co 20 lat temu zrobiło swoim obywatelom, i chodzi też o to, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła, bo nie tylko w Brazylii, ale w wielu krajach latynoskich no, podobne zbrodnie zdarzały się w przeszłości. No i niestety mam takie poczucie, że przyszłość też nie będzie wolna od tego typu sytuacji.
1: Zresztą to chyba dotyczy nie tylko Brazylii, prawda?
0: Oczywiście, tak. No to wszędzie, gdzie są kartele narkotykowe, wszędzie, gdzie są gangi, czyli w zasadzie w każdym kraju Ameryki, czy to środkowej, czy to południowej, no to wszędzie tam te powiązania policyjno-gangsterskie są i wszędzie podobne akcje odwetowe też się odbywały i odbywać się niestety będą. No i również wiele z tych zbrodni jest tuszowanych, jest zamiatanych pod dywan i przez wiele, wiele lat rodziny też na przykład prowadzą własne śledztwa, bo też na przykład policja nie jest skora do tego, żeby no to jest oczywiste, żeby ujawnić, że sama jest zamieszana w takie zbrodnie, więc rodziny na własną rękę bardzo często szukają i sprawców i dochodzą do tego, co się wydarzyło, już o procesach sądowych nie wspominając, które też potrafią ciągnąć się naprawdę przez wiele, wiele lat.
1: No tak, wiesz, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, te 20 lat, to też nie wydaje
0: wcale
1: mi się,
0: nie jest
1: że to nie jest
0: tak
1: aż
0: dużo.
1: Tak dużo. Pewnie w niektórych krajach i w niektórych przypadkach
0: to
1: takie procedury
0: jeszcze,
1: trwają
0: to może
1: wiele,
0: być jeszcze,
1: wiele dłużej.
0: Tak, to może być jeszcze więcej. Natomiast szczęście w nieszczęściu w tej całej sytuacji jest to, że tego typu historie, tego typu sprawy w Brazylii nie ulegają przedawnieniu. Więc niezależnie od tego, ile czasu minęłoby od tych zbrodni, to zawsze można by było do nich wrócić i o tę sprawiedliwość zawalczyć.
1: No to czekamy w takim razie, co Sąd Najwyższy zdecyduje.
0: To posiedzenie ma odbyć się, nie ma jeszcze konkretnej daty, ale na pewno do końca czerwca, bo w zasadzie już cały proces sądowy się zakończył, już teraz czekamy tylko na wyrok i na pewno do końca czerwca ten wyrok zostanie ogłoszony.
1: No to czekamy w lipcu na postscriptum.
0: Będzie postscriptum, oczywiście.
1: A tymczasem postscriptum muzyczne.
0: No muzyka będzie lżejszego kalibru, bo wybrzmi samba, czyli muzyka słońca. Ja wiem, że to może nie jest zbyt oryginalny wybór, jeśli chodzi o Brazylię, ale samby, dobrej samby, nigdy za dużo, szczególnie w tak pochmurny dzień.

0: To jeszcze mała autoreklama. Gdyby państwo szukali latynoskich brzmień, nie tylko z Brazylii, ale z całej Ameryki Łacińskiej, to ja bardzo, bardzo polecam playlistę Latino RNS. Znajdą ją państwo na jednej z platform streamingowych. Co poniedziałek uzupełniam ten zbiór piosenek o kolejne dźwięki, które wybrzmiały w ramach tych naszych poniedziałkowych spotkań, więc bardzo polecam. Wiem, że jest spore grono fanów tego typu muzyki, więc tak, Latino RNS poleca się państwa uszom.
1: No to proszę szukać i się zasłuchiwać.

0: A w Zamościu wieje, że mało głowy nie urwie. Tak pisze do nas pani Beata.
1: Takie mamy doniesienia z Zamościa?
0: Mhm.
1: Hmm. A wiesz, że nie byłem nigdy w Zamościu?
0: O, człowieku. Naprawdę?
1: Nie. Jeszcze mnie tam nie przywiało.
0: Bardzo dużo straciłeś, ale jeszcze...
1: Beata mówi, że też nie.
0: Ale jest czas na nadrobienie. Słuchajcie, Zamość w ostatnich latach został pięknie odnowiony, jeśli chodzi o Stare Miasto. Jest naprawdę rewelacyjnie. Więc zwłaszcza jak jest ładna pogoda, słońce, te podwórka na Starym Rynku, oczywiście kamienice z podcieniami, majestatyczny ratusz i wiele innych zakątków. No bardzo polecam.
1: No właśnie tego się bałem, że po dzisiejszym poranku ta moja lista podróżniczych punktów mocno się wydłuży.
0: A powiem, że Zamość już nie jest tak daleko jak kiedyś. Jakkolwiek to nie zabrzmi. Można się tam o wiele szybciej dostać niż w czasach jeszcze, nie wiem, 20 lat temu na przykład, czy 15.
1: No dobrze, to ja to w takim razie sprawdzę, ale zanim nasze drogi doprowadzą do Zamościa, to doprowadzą nas do spraw ekonomicznych, ale jeszcze trochę muzyki. Velvet Two Stripes.

0: Finanse osobiste.
1: No i jesteśmy. I cisza. No dobra, nie będę robiła sobie żartów. Jesteśmy i będziemy rozmawiali o ekonomii. Jest z nami Konrad Sadurski z Forbesa. Cześć, Konradzie.
2: Cześć, witam.
1: To zaczniemy od tej niedobrej wiadomości. Kończy się laba z w miarę tanim paliwem, ponieważ rząd kończy z CPN-em. Jeżeli idzie o akcyzę, to już dzisiaj, a jeżeli idzie o obniżony VAT, to do końca miesiąca i paliwo nam zdrożeje. Chyba, że będzie cud, że tak powiem.
2: Informacja z kategorii
1: Spodziewanych,
2: ale też trochę pozytywnych, no bo pamiętajmy, że świeża informacja jest taka, że tutaj Amerykanie zawarli jakieś wstępne porozumienie dotyczące porozumienia, które mają podpisać pod koniec tygodnia o zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie, więc to jest zapowiedź odblokowania cieśniny Ormus, odblokowania 20% światowego rynku ropy i gazu i zapowiedź ewentualnych obniżek cen ropy. Póki co one są wciąż około 30% wyższe niż po wybuchu wojny. No i oczywiście takie zapowiedzi już wcześniej też padały, więc tutaj trzeba wziąć poprawkę na to, że może się w ciągu tygodnia tego jeszcze coś wydarzyć.
1: No, czyli może zdrożeć, a może nie zdrożeć. To tak troszkę jak w tym naszym przysłowiu na świętego Hieronima, jest zima albo jej nie ma. To mniej więcej tak to chyba brzmiało.
2: Znaczy, raczej zdrożeje, bo nie spodziewam się, żeby te kwestie podatkowe ważyły około ponad złotówkę w cenie paliwa, więc nie spodziewam się, żeby w tym czasie ceny ropy i później przetworzonego paliwa spadły o tę złotówkę w ciągu tych dwóch tygodni, ale no zobaczymy.
1: Co spowoduje, jeżeli będzie ten wzrost o tę złotówkę, to może spowodować znowu większe kłopoty jednoosobowych spółek, nie, znaczy jednoosobowej działalności gospodarczej, tak to się mniej więcej nazywa, ponieważ wynika z danych Krajowego Rejestru Długów, że to, co jest podstawą naszej gospodarki, bo takie firmy prowadzi tam około 30% chyba osób zatrudnionych, no że te jednoosobowe działalności mają problemy, dosyć spore zresztą.
2: No to jest mniej chyba niż 2 miliony, szacuje się około 1,8 milionów takich firm jednoosobowych, no i dostaliśmy nowe badanie dotyczące zadłużenia tych firm i okazało się, że w ciągu roku liczba firm, które nie spłacały tych długów, wprawdzie spadła o ponad 7 tysięcy do 155 tysięcy, ale za to ten dług, którego te firmy nie obsługują, wzrósł o 40 milionów i no już sięga takiej sporej wartości, około 5,5 miliarda złotych, więc to pokazuje, że te firmy no przeżywają problemy. To nie są jakieś drastyczne skoki danych, ale te problemy kumulują się w kilku branżach, głównie w handlu, transporcie i w budowlance. Transport, no właśnie tutaj ceny paliw na pewno mają na to wpływ. Budowlanka to jest kwestia pewnie rynku pracy, materiałów, na których produkcja też ma wpływ, ceny energii mają wpływ. No i jest handel, na który zapewne bardzo duży wpływ ma import z Chin. Tak stawiał. Jeszcze tutaj żadnych analiz na ten temat nie czytałem, nie powstały takie analizy, no ale widzimy, co się dzieje, jaką ofensywę przypuściły chińskie firmy, zarówno w e-commerce, szerzej w handlu, ale tak samo w budowlance. No praktycznie w każdej branży w Europie są te firmy, rozpychają się, korzystają z dotacji swoich państwowych, więc to jest taka forma nie do końca uczciwej konkurencji, z którą Europa będzie musiała sobie szybko poradzić, jeśli chce chronić swój przemysł.
1: No podobno to już wkrótce mają wejść opłaty celne za sprowadzanie i zakupowanie w ogóle na chińskich portalach. One są tam niewielkie, bo to jest rzędu 3 euro, no ale jednak taka opłata będzie, co podniesie cenę tych chińskich wyrobów, a to jak się rozpychają, widać najlepiej po tych firmach samochodowych, których jest po prostu w Polsce w tej chwili jakaś olbrzymia liczba. I no, te samochody po prostu na każdym kroku mają jakiś salon. Niesamowite to jest, jak Chińczycy się rozpychają w gospodarce.
2: To jest, widziałem takie opracowanie, ono agregowało tak jak gdyby średnie dane, statystyka dotyczyła średniej ceny chińskiego auta w porównaniu z europejskim podobnej klasy. I tutaj okazuje się, że ta różnica sięga ponad 30 tysięcy już na korzyść chińskiego auta i ona o 25% wzrosła, czyli bardzo szybko, w niespełna pół roku.
1: No
2: czyli
1: właśnie.
2: Widać, że to jest taka fala, która wzbiera i tutaj no, potrzebne są naprawdę szybkie reakcje, żeby tą falę powstrzymać, bo no, europejski przemysł motoryzacyjny no,
1: ma kłopoty.
2: Można powiedzieć, że dostał zadyszki. Praktycznie jest no, tutaj rozłożony, a te próby budowania zasięgów czy budowania hybryd elektrycznych aut, one też w dużej mierze są uzależnione od tego, czy Chińczycy będą gotowi dostarczać półprodukty, pierwiastki i metale rzadkie do tworzenia tych aut, czy też nie. Więc tutaj jesteśmy cały czas albo w jeden sposób, albo w drugi sposób zależni od rosnącej potęgi Chin.
1: No, a Chińczycy u nas inwestują chętnie, bo w Polsce w ogóle, to taka dobra wiadomość na koniec, bo w Polsce coraz chętniej inwestują ludzie z zagranicy. Inwestorzy przyjeżdżają.
2: To prawda. Tutaj właśnie badania EY podał, atrakcyjność inwestycyjna Europy. I te badania są same w sobie atrakcyjne, dlatego że prowadzone od 25 lat, więc nam pokazują taką szerszą perspektywę. I z tej szerszej perspektywy wynika, że Europa jednak traci tutaj na liczbie i na wartości tych bezpośrednich inwestycji zagranicznych. No ale pozytywna informacja jest taka, że to nie cała Europa traci, tylko są jakieś kraje, które zyskują. Polska 10%, Holandia, Rumunia 16%, więc to jest wszystko tak jak gdyby korzystne informacje, dlatego że napływa kapitał, ten kapitał tworzy miejsca pracy i to jest jeszcze w branżach, które nam są bardzo potrzebne i bardzo rozwijamy, więc tutaj są te centra baz danych i głównie zbrojenia. I też widzimy takie przetasowania wśród tych inwestorów zagranicznych, którzy inwestują, bo spada udział amerykańskich inwestycji. On w ciągu roku o 38% się zmniejszył.
1: Bardzo dużo.
2: Niemieckich też. Niemcy przeżywają swoje problemy gospodarcze, więc te inwestycje spadły o 20%. 28.
1: 28, prawie 30.
2: Tak. I przybywa azjatyckich. I tutaj EY zwraca uwagę na to, że bardzo wzrosły inwestycje z Singapuru, ale jak się czyta inne analizy, to właśnie widać, że bardzo, bardzo, bardzo szybko rosną te inwestycje chińskie.
1: Tak, ale ten Singapur 117% wzrost w ciągu roku, to w ogóle jest jakiś kosmos, ale dla nas z jakiejś tam strony dobrze, no bo jeżeli napływają bardzo inwestorzy,
2: to jest ten taki mały kraj, który sąsiaduje z potęgą Chin i w jakiś sposób tej potędze gospodarczej Chin, chociaż nie tylko gospodarczej, się przez lata opiera, więc może wraz z tym kapitałem jakiś know-how dotrze do Europy i do nas, jak sobie radzić właśnie z tymi metodami, które stosują Chińczycy, które nie do końca są fair.
1: Tak. Będziemy w takim razie czekali na to, co nam pokażą Singapurczycy. Bardzo ci dziękuję, Konradzie. Konrad Sadurski z Forbesa był naszym gościem. Miłego dnia, trzymaj się.
2: Dziękuję, miłego dnia.
1: Dzięki.
3: A my tobie życzymy, Beato. Życzymy dobrego dnia oczywiście i dziękujemy za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
4: Dziękujemy.

0: Powoli zmierzamy do końca naszej porannej audycji, ale to jeszcze nie wszystko, co mamy Państwu do zaoferowania. Od jakiegoś czasu, mniej więcej o tej porze, czas na pewien cykl dotyczący Ukrainy.
1: Wojna, kultura, Ukraina.
2: A dzisiaj o bardzo ważnym aspekcie tej wojny, bo rosyjska agresja na Ukrainę to nie tylko walka na froncie, ale to także sianie dezinformacji i zakrojona na szeroką skalę działalność w sieci. No, celem Kremla jest oczywiście sianie paniki, utrudnianie dostępu do wiarygodnych informacji i produkowanie fake newsów. Jak Ukraina radzi sobie po tej stronie barykady? Sprawdziła to oczywiście Katarzyna Oklińska, która była w Kijowie na zaproszenie Centrum Mieroszewskiego i Instytutu Ukraińskiego.
3: Co możemy zrobić, aby pomóc? Takie pytanie od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku zadaliśmy wiele razy. Jedną z odpowiedzi jest uważne szukanie informacji. Może w tym pomóc United 24 Media. To największa w Ukrainie anglojęzyczna platforma medialna skupiająca się na wojnie i jej konsekwencjach dla globalnego bezpieczeństwa. W Kijowie spotkałam się z Oleksijem Taranenką, szefem zespołu mediów społecznościowych w United 24 Media, choć, jak sam o sobie mówi, jest po prostu facetem od tworzenia wiarygodnych treści. Na początku zapytałam, co jest najtrudniejsze w jego pracy.
4: Maybe the hardest part is that as a person I have to see all this hard content from.
5: Być może najtrudniejsze jest, że każda część naszej pracy sprawia trudność. Czasami wyraźnie pamiętam dzień, w którym rosyjski atak w Krzywym Rogu zabił kilkoro dzieci. Kiedy może o 4 lub 5 rano, po 10 materiałach, które zrobiliśmy, fala smutku naprawdę mnie dosięga. W takich chwilach potrzebuję 10 minut, żeby popłakać, a potem wrócić do pracy. Jako człowiek nie mogę po prostu nie oglądać wiadomości. Kiedy pracuję z wiadomościami, to niemożliwe. I to jest chyba najtrudniejsza część.
3: Oleksij Taranenko dodaje, że największym wyzwaniem jest dotarcie do odbiorców.
4: I can say that we, anyone who want to reach foreign audience about their country with their message.
5: Mogę powiedzieć, że każdy, kto chce dotrzeć ze swoim przekazem do zagranicznej publiczności na temat swojego kraju, musi postawić się na miejscu odbiorcy. Najczęstszym pytaniem, które zadaję mojemu zespołowi, gdy proponuję jakąś treść, jest: dlaczego John z Teksasu ma być zainteresowany tą informacją? Może treść, informacja są ciekawe, ale być może sposób ich prezentowania nie jest właściwy. Odbiorcy mogliby być tym tematem zainteresowani, a my chcemy zamieścić ten przekaz, musimy jednak pomyśleć, jak. Nie jest to jakaś nowa informacja, ale sami bardzo często o tym zapominamy, że pracujemy dla innych ludzi i musimy myśleć tak jak oni.
3: A odbiorcy są różni. Platforma United 24 Media chce dotrzeć z przekazem do ludzi z całego świata.
4: They want just to be entertained. Nobody opens Instagram to.
5: Odbiorcy chcą rozrywki. Nikt nie otwiera Instagrama, żeby oglądać wiadomości z Ukrainy. Otwieramy Instagrama lub TikToka, żeby się zabawić. Musimy tworzyć treści, które angażują odbiorców, przekazują im wiadomość, ale również nadają sens w taki sposób, że treści, które czytamy lub oglądamy, są wartościowe dla wszystkich, nie tylko dla nas.
4: Somehow is valuable for them, not only for us. Not only memes, but social media trends. Sometimes we use them in a very strange way, and sometimes not every of our stakeholders agreed with the way we use it.
5: Nie chodzi tylko o memy, ale również o trendy w mediach społecznościowych. Czasami wykorzystujemy je w bardzo dziwny sposób. Nie zawsze wszyscy zgadzają się ze sposobem, w jaki z niego korzystamy, ale to działa naprawdę dobrze. Na pewno znacie taki mem, fragment filmu, w którym pan młody szuka swojej przyszłej żony i płacze. Mem był bardzo popularny kilka lat temu. Używamy go, aby pokazać, jak wyglądają ukraińscy piloci myśliwców, gdy pierwszy raz widzą F-16. To taki przykład. I te trendy, muzyka, edycja i wszystko pozostałe jest ważne. Tylko osoba, która jest ogromnym, może nie fanem, ale osoba, która korzysta z tej platformy, może tworzyć dla niej treści. Nie jestem użytkownikiem TikToka, prowadzę więc Instagram, ale czasami oglądam TikToka, tylko dlatego, że wszystkie trendy pojawiają się najpierw tam. Może nie teraz, ale może teraz też. A potem zaglądam na Instagram.
4: So I do Instagram. But I watch TikTok sometimes just because all trends first happen in TikTok. Maybe not now, but maybe now too. And then read the Instagram.
3: To, co możemy zrobić dla Ukrainy, to więc uważne dobieranie treści, niepowielanie niesprawdzonych informacji i, rzecz jasna, obserwowanie United 24 Media, ale Oleksii Taranenko ma jeszcze jedną radę.
4: I think that the main thing that the whole Europe can do now and already is doing, it's finally understand that you can't rely on the United States. You can't rely on anybody except yourself.
5: Myślę, że najważniejsze, co cała Europa może teraz zrobić i już robi, to w końcu zrozumieć, że nie można polegać na Stanach Zjednoczonych. Nie możesz polegać na nikim oprócz siebie. I będę szczęśliwy, jeśli wojna nigdy nie dotrze do Europy. Nie jesteśmy jednak w stanie powiedzieć, co siedzi w głowie Putina. I jaki jest jego kolejny cel, czyli zmobilizowanie społeczeństwa? Bo w rosyjskiej gospodarce nie dzieje się najlepiej. A głównym sposobem, w jaki Rosjanie od 100 lat radzą sobie z wewnętrznymi problemami, jest wywołanie nowej wojny. Mam więc nadzieję, że Europa zrobi wszystko, co w jej mocy, aby się przegrupować, przeznaczyć pieniądze na obronę i nie przygotowywać się do wojny na podstawie doświadczenia z poprzednich wojen. Bo jak widać, wojna wygląda teraz zupełnie inaczej. I nie chodzi tu o czołgi, nie chodzi o okręty wojenne, tylko o drony, chodzi o mobilne grupy itd. I trzeba polegać na naszym doświadczeniu. A my, jak widzę, w Ministerstwie Obrony Narodowej robimy wiele, aby dzielić się naszym doświadczeniem z partnerami. Podjęliśmy już pewne kroki, aby udostępnić te unikalne dane i wyjątkowe doświadczenia.
4: And we, as I can see in the Ministry of Defense, do a lot to share our experience with our partners, and some steps are already taken to share this unique data and unique experience.
6: And we should follow United 24.
4: For sure. For sure. And follow, share and leave comment, yes.
3: Mówi Oleksii Taranenko, szef zespołu mediów społecznościowych w United 24 Media. Platforma jest dostępna w mediach społecznościowych wszelkiego rodzaju, a jej pracownicy zamieszczają wiarygodne treści dotyczące sytuacji w Ukrainie w języku angielskim.

0: Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie wstał, to myślę, że po tych dźwiękach to już niemożliwe.
1: No i jeżeli ktoś z Państwa dopiero teraz wstał po tych dźwiękach, no to naszej audycji będzie mógł sobie odsłuchać już tylko z podcastu.
0: Oto to.
1: Do czego oczywiście serdecznie zachęcamy.
0: Zachęcamy. To jeszcze tak na koniec powiedz, Kuba, bo my tak dzisiaj dużo o tych podróżach. Jakbyś miał wybrać jedno, jedyne miejsce, w którym byłeś, a do którego byś wrócił tu i teraz, to byłoby to?
1: Tallin.
0: O, ale mnie zaskoczyłeś. Spodziewałem się jakiejś, wiesz, jakiejś egzotyki z drugiego końca świata, a tu Tallin.
1: Do Estonii zawsze. Do Estonii zawsze.
0: O, no to widzisz. No to kolejny dopisek do mojej listy. Ja bym wrócił do Japonii. To było to miejsce, które mnie oczarowało, zaskoczyło, zburzyło całkowicie moje myślenie o tym, jak tam jest. Więc tak. A przyrodniczo do Boliwii. Do tej pory Boliwii przyrodniczo żaden kraj nie pobił.
1: A, no to jak przyrodniczo, to ja oczywiście w Beskid Niski, proszę Państwa.
0: No czyli ta lokalność i patriotyzm, wszystko się w takim razie pięknie składa i wszystko tutaj nam się połączyło na sam koniec.
1: Życzymy Państwu pięknych podróży, choćby i dzisiaj. A my się już żegnamy. Jakub Jędras.
0: Patryk Rabiega, Kajtek Strzelczyk, Beata Grabarczyk, Natalia Harkiewicz i wielu, wielu innych, bez których tego naszego dzisiejszego spotkania by nie było. Dobrego poniedziałku i całego tygodnia.
1: Do usłyszenia.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Szefowa unijnej dyplomacji mówi o przełomowym porozumieniu kończącym wojnę w Iranie. Wstępną zgodę ogłosiły w nocy władze Stanów Zjednoczonych i Iranu. Kaja Kallas ma nadzieję, że wdrożenie porozumienia złagodzi globalny kryzys energetyczny. Pierwszy etap to otwarcie cieśniny Ormus, następnie przejście do negocjacji dotyczących kluczowych tematów, takich jak kwestia nuklearna. Są też inne sprawy istotne dla stabilności w regionie. Kaja Kallas mówiła tak w Luksemburgu. Zaczęło się tam posiedzenie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczy szef polskiej dyplomacji. Wicepremier Radosław Sikorski ma zaprezentować białą księgę rosyjskich aktów sabotażu i dywersji wobec członków Rady Państw Morza Bałtyckiego. Ukraina. 5 osób zginęło, a ponad 20 zostało rannych w rosyjskim nalocie na Kijów. Jak mówi mer Kijowa Witalij Kliczko, wróg zaatakował budynki mieszkalne, infrastrukturę, firmy, a także kijowskie świątynie. Wciąż trwa dogaszanie pożaru w katedrze Zaśnięcia Matki Bożej Ławry Kijowsko-Pecherskiej, obiekcie wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, będącym częścią Starego Miasta. Świat musi zobaczyć, co robią rosyjscy barbarzyńcy. W nocy w związku z rosyjskimi atakami na ukraińskie miasta Wojsko Polskie poderwało myśliwce. Dowództwo operacyjne podało później, że nie było przypadków naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Teraz słowem o wizycie premiera Indii na Słowacji. Narendra Modi ma rozmawiać z prezydentem Petrem Pellegrinim i premierem Robertem Ficą o handlu, inwestycjach, a także o sytuacji międzynarodowej. Mistrzostwa świata w piłce nożnej na koniec serwisu. Remis 2-2 w meczu Holandia-Japonia. Japończycy doprowadzili do takiego wyniku w 88 minucie spotkania. Trener pomarańczowych Ronald Koeman nie w humorze. To rozczarowujące, gdy prowadzisz dwa razy, a ostatecznie nie wygrywasz meczu. Myślę, że nie doceniamy przeciwnika, z którym gramy, jego siłę, ale to tylko moja opinia. W pozostałych meczach minionej nocy reprezentacja Niemiec wygrała z Curaçao 7-1. Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0. Szwecja zwyciężyła Tunezję 5-1. Dziś o 18:00 mecz Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka. 3 godziny później Belgia-Egipt. W nocy naszego czasu Arabia Saudyjska-Urugwaj i Iran-Nowa Zelandia. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Brama otwarta, wycieczka, prosimy do środka. Kajtek Strzelczyk realizuje audycję, Wojciech Mann przy mikrofonie i taki też jest mój adres mailowy wojciech.mann@nowyswiat.online. Troszkę się zastanawiałem, jaki wybrać temat dzisiejszej wycieczki i nagle okazało się, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, że taki wątek, który poruszałem już parokrotnie, wciąż jeszcze jest nie do końca, że tak powiem, opracowany w muzoleum, że wciąż są utwory, które pasują do tego pomysłu, czyli jest to dosyć, powiedziałbym, głęboki worek z piosenkami, ale jak to zwykle mam w zwyczaju, troszeczkę wstrzymam się z, jakby ze zdradą tego tematu i przedstawię utwór, który wskazówką nie będzie. Po prostu będzie klasycznym rock'n'rollowym, historycznym przebojem.

Bill Haley and the Comets, lata 50. XX wieku, Shake, Rattle and Roll. I cóż to może zwiastować? Ano, jeszcze nie wiemy, ale jeśli usłyszymy następny utwór, to ci z Państwa, którzy są bardziej domyślni, z pewnością odgadną. A ja jeszcze Was wstrzymam w niepewności. Posłuchajmy tego utworu grupy The Platters.

0: A więc powróciliśmy do tematu tak zwanych answer songs, czyli piosenek odpowiedzi, bo na Billa Haley'a Shake, Rattle and Roll The Platters odpowiedzieli swoim rock'n'rollem, co jest samo w sobie dosyć dziwne, bo The Platters to był taki zespół rewelersów śpiewających romantyczne pieśni o miłości, o różnych sytuacjach, a tu nagle się ożywili i bardzo przyzwoitego rock'n'rolla wypichcili w odpowiedzi na piosenkę konkurencji. No więc tych answer songs okazuje się, że jest więcej niż zdążyłem je w tych audycjach poprzednio zaprezentować i dzisiaj pomyślałem, że wrócę, bo a nuż to sprawi niektórym z Państwa przyjemność. Piosenki odpowiedzi oczywiście były różnego typu. Były odpowiedziami wprost, tak jak kiedyś na piosenkę O Carol Nila Sedaki odpowiedziała Carole King piosenką O Neil, czyli był to dialog taki pokojowy, ale były też odpowiedzi, które były żartobliwe, satyryczne i nawet złośliwe. I za chwileczkę taką parę utworów Państwu przedstawię. Na początek grupa The Shangri-Las w utworze klasycznym, w utworze dramatycznym Leader of the Pack, czyli szef gangu albo grupy motocyklistów i w ogóle wszyscy, no nie wszyscy, ale ci, którzy tamtymi latami się interesują, pewnie pamiętają.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?

0: W tej króciutkiej piosence zawarta jest cała dramatyczna historia dziewczyny, która zakochała się w szefie bandy motocyklistów. Jak Państwo słyszeli, był i motocykl, i był wypadek, i tragedia, i w ogóle smutna bardzo historia. Ale okazało się, że niektórzy są bezlitośni i postanowili wyśmiać ten dramat, który zespół The Shangri-Las przedstawił. Była to grupa o wiele mniej popularna, The Detergents, która natychmiast postanowiła zakpić z tego Leader of the Pack i nagrała utwór Leader of the Laundromat, czyli już nie szef gangu motocyklistów, ale szef pralni automatycznej.
1: Is he really going out with her?
2: I don't know.
1: Look, here he comes now. Let's ask him. Hey, Murray, is it true Betty's wearing your ring?
2: Mm-hmm. Who's that banging on the piano?
1: I don't know. You going out with her tonight?
2: You bet your firm.
1: By the way, where'd you meet her?
3: I met her one day at the laundromat.
2: She turned around and smiled at me.

0: What's that banging on the piano?
1: I don't know.
2: Należy powiedzieć, że The Detergents byli bezlitośni dla dramatu wyśpiewanego przez Shangri-Las. Po prostu ironia, drwina i awantura w pralni automatycznej. Było to dość radykalne podejście, ale zdarzało się, że zespoły odpowiadały same sobie. I mam parę przykładów, których dzisiaj wybór też zaprezentuję. Otóż grupa The Angels nagrała piosenkę, która w pewnym sensie sugerowała trójkąt, znaczy nie erotyczny nawet, ale wśród nastolatków miłosny, bo dziewczyna ma chłopaka, a ten chłopak gdzieś się udał, a ten drugi chłopak startuje do niej i coś tam mówi, może chciałby się z nią zobaczyć, a ona mówi, że ten mój główny chłopak wróci, czy już wrócił, no i mamy pewnego rodzaju dramat nastoletnich bohaterów. Brzmiał on w piosence tak oto.
3: He went away and you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you,

To był całkiem spory przebój, My Boyfriend's Back, czyli mój chłopak wrócił. Ale The Angels postanowiły, czy też ktoś, kto pisał dla nich utwory, zrobić taki rodzaj dalszego ciągu i odpowiedzi na tę historię opowiedzianą przed chwilą. I powstała piosenka, w której ktoś chyba ucierpiał, bo jest to piosenka o tym, że ktoś ma podbite oko.

Pozostańmy jeszcze na chwilę przy artystach, którzy odpowiadają sami sobie. A nawet nie tylko odpowiadają, ale tak jak w przypadku, który za chwilę usłyszymy, artysta, który wylansował duży przebój, postanawia ciągnąć sprawę i właściwie napisać dalszy ciąg tego samego przeboju, licząc, że popularność tego pierwszego pociągnie za sobą ten drugi i będzie również wielkim hitem. Takim wielkim hitem ten drugi nie był, ale pierwszy był. I teraz Państwu przypomnę. Grupa Danny and the Juniors w piosence Na tańcach, czy Na zabawie, w oryginale tytuł At the Hop.

Właściwie można by się zastanawiać, czy ten zestaw, który teraz prezentuję, należy do kategorii answer songs, czyli piosenek odpowiedzi, czy do innej kategorii, która po angielsku nazywana była follow-up. Ten follow-up to był po prostu utwór po wielkim przeboju, napisany bardzo podobną melodią, z podobnym tekstem, takie po prostu echo tego pierwszego, czyli próba szybkiego wyciśnięcia z fanów zadowolenia z tego, że praktycznie mamy do czynienia z niemal tym samym klimatem utworu i szybciutko, po cichu powiemy, pójdziemy do kasy jeszcze raz. Może już nie tak jakoś powiem ofensywnie i tak wspaniale, ale jednak. I Danny and the Juniors nagrali piosenkę, która już samym tytułem wskazuje, że mamy tu do czynienia nie tyle z odpowiedzią, co właśnie z takim follow-upem. Bo przed chwilą mieliśmy utwór At the Hub, a teraz mamy utwór Back to the Hub.

Niektórzy z Państwa teraz pisząc tutaj do audycji na mój adres pytają, właśnie dwa takie zapytania padły. Dlaczego omijam gatunek country, bo w nim przecież była cała masa takich odpowiedzi na piosenki wylansowane przez innych. Rzeczywiście, ale nie chciałem, nazwijmy to jakoś tak, przechylać szali na stronę country, bo dużo jest rock'n'rollowych, tak jak przed chwilą dowodziłem przykładów na odpowiedzi, ale oczywiście w country było tego bardzo dużo. I jeśli Państwo sobie życzą, proszę uprzejmie. Taki artysta Hank Locklin nagrał piosenkę, no, tu chodzi oczywiście o uczucie, o miłość, przypuszczalnie niespełnioną miłość, gdyż tytuł tego utworu brzmi Please help me, I'm falling, czyli proszę pomóż mi, bo nie wiem, spadam w przepaść, bo wszystko jest źle, bo I'm falling. Tak oto Hank Locklin próbował poprosić kogoś, nie wiemy kogoś, o pomoc.

Muszę się przyznać, że dokonałem świadomie pewnej manipulacji, tłumacząc tytuł tak, jak on brzmiał w oryginale, ale nie dodając dalszego ciągu, który padł oczywiście w piosence. Bo tak naprawdę to jest Please help me, I'm falling in love with you. A więc nie, że upadam, tylko zakochuję się. I teraz sprawa jest jasna, chociaż jednocześnie bardzo niejasna, gdyż artysta do tej wybranej, właściwie do jednej z wybranych, śpiewa: pomóż mi, bo zakochuję się w tobie, a nie jestem wolny, bo jest ta druga. Ja zaczynam mieć kłopot, czy warto być wiernym tej pierwszej, bo uczucie do tej drugiej. No i proszę Państwa, klasyczny dylemat. Oczywiście można potępić tego mężczyznę, że nieładnie się zachowuje, chociaż niby ładnie, bo tej drugiej mówi, że ta pierwsza istnieje, ale pierwszej nie mówi, a potem może być awantura. I w ogóle taka króciutka piosenka, dramatu w niej no, chyba ze 150 albo 200%. I teraz wyobraźcie sobie, że pada odpowiedź. Artystka country Skeeter Davis odpowiada Hankowi Loughlinowi i znowu odpowiedź jest w samym tytule taka niezbyt jasna, bo ona brzmi: I can't help you, I'm falling too. Czyli nic ci nie poradzę, bo ja mam to samo, bo też upadam, ale znowu w uczucie. I dopiero się robi, jak to kiedyś mówiono, kałabania. Ale nie nasza to sprawa, bo to było wiele, wiele lat temu.

No i niestety nie najlepiej to wygląda. Skeeter Davis nie może mu pomóc i ten problem pozostaje chyba nierozwiązany, bo nie wiem nic o dalszej piosence, która by wyjaśniała, jak ta kwestia się skończyła. Ale teraz przede mną para utworów, które jak na tamte lata, a ciągle jesteśmy gdzieś tam w okolicach 50., 60. lat XX wieku, wydają się być niezwykle odważne. Bo Ameryka, przypomnijmy, a właściwie Stany Zjednoczone, w tamtych latach były krajem bardzo pruderyjnym. Bardzo dbano o, to się nie nazywało wtedy poprawność polityczna, ale o taką czystość. Były eliminowane wszystkie dwuznaczności, wszystkie wulgaryzmy, wszystkie rzeczy, które mogły się nieprzystojnie kojarzyć. I nagle powstaje piosenka grupy The Dominoes, która właściwie są tytułem, niewiele sugeruje. Ale jeśli ktoś tańcząc czy bawiąc się przy szafie grającej nagle wsłucha się w tekst, to może się poczuć zaniepokojony. Właśnie w tamtych latach w Stanach Zjednoczonych. Bo tytuł piosenki brzmi 60 Minute Man. No i co to może znaczyć? Może bardzo wiele znaczyć. Ale intencją autora tekstu i właściwie takim trochę ukrytym przekazem jest to, że ten, kto śpiewa, uwaga, aż strach to powiedzieć, ma taką wydolność, nazwijmy to fizyczną, bardzo grzecznie to nazwiemy, że może tę czynność, która pada w domyśle, wykonywać przez 60 minut. Ja już więcej nic nie powiem. Posłuchajmy piosenki.

Nie pada w piosence żadne nieprzyzwoite słowo, żadnego odniesienia takiego explicite do ewentualnie domyślnych czynności. Piosenka bardzo przyjemna, melodyjna, mężczyzna ma wspaniały męski głos, wszystko się pięknie układa, poza tym podtekstem. Ale oczywiście ktoś postanowił to wykorzystać i powstał utwór o tytule bardzo przekornym w stosunku do tego 60 Minute Man, ponieważ ta piosenka, która za chwilę będzie, mówi, że ja już tych 60 minut to nie wyrobię.

I jeszcze jeden artysta, który sam sobie odpowiedział, czy sam siebie, no trudno powiedzieć, że splagiatował, odniósł się do czegoś, co nagrał wcześniej. A to wcześniej to znany rock'n'rollowy numer Rocking Pneumonia and Boogie Woogie Flu, czyli rock'n'rollowe zapalenie płuc i boogie woogie grypa. Huey Plano Smith.

Muzycznie kawałek bardzo dobry, a jeśli chodzi o tekst, trochę ryzykowny, bo te choroby to nic przyjemnego. A tymczasem Huey Piano Smith postanowił pójść jeszcze dalej w opowiadaniu o tych medycznych zagrożeniach i sam sobie sprawił, trudno powiedzieć, że taki sam przebój, bo już nie taki wielki jak Rocking Pneumonia, ale przebój, w którym zagrożenie jest jeszcze większe, bo jest w nim mowa o gruźlicy i o problemach z zatokami. Ale co tam, Huey wiedział swoje.

Na koniec audycji postanowiłem uraczyć Państwa dialogiem piosenkowym światopoglądowym. Otóż wielka gwiazda muzyki country, Merle Haggard, nagrał piosenkę, która była hymnem redneków, może tych takich bardziej konserwatywnych obywateli z południa Stanów Zjednoczonych. Była utworem, który piętnował hipisów. I piosenka Okie from Muskogee, no, była rzeczywiście przyjęta entuzjastycznie przy tych, którzy bardzo niechętnie patrzyli na całą tę falę ruchu hipisowskiego, zarówno ich ideologię, jak i wygląd, jak i długie włosy, jak i marihuanę, jak i te głoszenie powszechnej miłości i peace, not war i tak dalej. A Haggard napisał, że my tutaj w Muskogee, to miejscowość taka w Oklahomie, żyjemy według starych zasad i trzymamy się tego, co jest naprawdę porządkiem. I oto ta piosenka.

Deklaracja Mer Haggarda doczekała się odpowiedzi. Grupa Youngbloods nagrała piosenkę, której tytuł brzmiał Hippie from Olena, czyli ja jestem dla odmiany hippie z Olena i uważam, że trzeba patrzeć na ludzi, na ich intencje, a nie to, czy mają włosy, czy mają koraliki, czy palą coś tego czy innego. I to była odpowiedź, a państwo, którą stronę wybiorą, to już wasza sprawa. My z Kajtkiem Strzelczykiem pozostawiamy państwa z tym dylematem.

0: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak rakietowo-dronowy na Ukrainę. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego użyto 70 rakiet i ponad 600 dronów. Jednym z celów był Kijów, gdzie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, infrastruktura energetyczna i zabytkowa Ławra Peczerska, jeden z najważniejszych ośrodków prawosławia na świecie. Po uderzeniu drona zapalił się dach 11-wiecznego soboru Zaśnięcia Matki Bożej.
1: To jest historia kościoła chrześcijańskiego tu na wschód od Polski. To jest najstarsza świątynia na tych terenach. I Rosja to jest celowe uderzenie w to serce, żeby wywołać, no nie wiem co, strach, poniżyć. Czy, no takie działanie to jest typowe i widzimy, nie przypadkowe, ale typowe dla barbarzyńców, którzy tu najechali ten kraj i teraz nie mając, jak widać, sił, żeby walczyć na froncie, jak to mężczyźni robią, to po cywilach biją albo po zabytkach kulturowych czy sakralnych.
0: Mówił w rozmowie dla TVP Info ojciec Petro Balog. W wyniku ataku w Kijowie zginęły 4 osoby, a 28 zostało rannych. Tragiczne skutki ostrzału odnotowano także w Charkowie, gdzie podczas gaszenia pożaru po wcześniejszym uderzeniu zginęło 5 strażaków, a kolejnych 5 zostało rannych. Łączny bilans ofiar śmiertelnych wzrósł więc do co najmniej 9 osób. W związku z rosyjskimi uderzeniami Polska podrywała w nocy myśliwce. Po kilku godzinach działania zakończono, a wojsko poinformowało, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wielka Brytania idzie śladem Australii i zakaże korzystania z mediów społecznościowych osobom poniżej 16 roku życia. Decyzję ogłosił premier Keir Starmer, a nowe przepisy mogą wejść w życie już w przyszłym roku. Zakaz ma objąć najpopularniejsze platformy społecznościowe, a dodatkowo ograniczyć możliwość kontaktu z nieznajomymi w aplikacjach do gier. W dzisiejszym świecie przy obecnych technologiach rodzicom trudno jest wiedzieć, jak postępować. Dlatego myślę, że większość z nich przyjmie tę decyzję z zadowoleniem. Docenią jasny i zdecydowany wybór, a także rząd, który stoi po ich stronie, wspiera ich w trosce o dobro dzieci i walczy o ich szczęście oraz bezpieczeństwo w starciu z najpotężniejszymi firmami na świecie. Bo to może być walka. I do tej pory rzeczywiście nią była, ale nie musi tak dalej być. Tak mówił brytyjski premier. Pomysł cieszy się dużym poparciem społecznym. W rządowych konsultacjach 9 na 10 rodziców opowiedziało się za wprowadzeniem minimalnego wieku 16 lat dla użytkowników social mediów. Na koniec informacje z Norwegii. Jest wyrok dla syna norweskiej księżnej koronnej Mette Marit. Sąd w Oslo skazał 29-letniego Mariusa Borga Hojbiego na 4 lata pozbawienia wolności. Mężczyzna został uznany za winnego m.in. 2 gwałtów, przemocy wobec kobiet, gruźb oraz znęcania się nad byłą partnerką. Proces był jednym z najgłośniejszych w ostatnich latach w Norwegii. Akt oskarżenia liczył 40 punktów i obejmował wydarzenia z lat 2018-2026. Hojbi został wprawdzie uniewinniony od części zarzutów, jednak sąd nakazał mu także wypłatę odszkodowań dla 4 kobiet oraz zakazał kontaktu z jedną z pokrzywdzonych. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Chciałam powiedzieć, że nie mam dla Państwa dobrych wiadomości pogodowych, ale podejrzewam, że są tacy spośród nas, którzy będą zadowoleni z takiej prognozy, bo dziś zapowiada się pochmurnie i miejscami burzowo. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, po południu na południu Polski także z rozpogodzeniami. Do tego przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 14 stopni na Suwalszczyźnie przez około 18 w centrum do 21 na zachodzie i południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, oczywiście w czasie burz porywisty.

0: To jest dobra muzyka na początek dzisiejszego programu w środku dnia. Dlaczego? Dlatego, że za oknem to, co za oknem, zmiennie, do tego jeszcze poniedziałek, 15 czerwca, niby już wakacje, ale jeszcze nie do końca. Niby już lato, ale też jeszcze nie do końca.
1: W środku dnia.
0: Jedyne, co pewne w naszym życiu, to jest to, że jest 8 minut po godzinie 11, dziś jest poniedziałek i dzień dobry, mówią Państwu Kajetan i Agnieszka, i że będziemy z Państwem do 14.

Ta końcówka bardzo mi się podoba zawsze. WW i ulatam oczywiście z płyty Dźwięczność. My też jesteśmy wdzięczni za Dźwięczność. Wdzięczni będziemy też Państwu za inne rzeczy, między innymi za słuchanie Radia Nowy Świat oczywiście. No i wspieranie Radia Nowy Świat też. Ale nie o tym miałam. Miałam powiedzieć, że czynna jest nasza skrzynka poczty elektronicznej w środku dnia małpanowyświat.online i polecam ją tym z Państwa, którzy mają ochotę podzielić się tym, co robili w ubiegły weekend. Dlaczego nie? No, a że mamy być wdzięczni, to jesteśmy też wdzięczni tym z Państwu, którzy oddają krew, bo krew to jest taki płyn, którego nie da się wyprodukować. Dlaczego ważne jest oddawanie krwi? O tym już za chwilę porozmawiam z panem Michałem Szostkiem, kierownikiem działu dawców i pobierania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

0: Caribou i Never Come Back, czyli Nigdy Nie Wracaj. Tego zdania na pewno Państwo nigdy, ale to nigdy nie usłyszą w żadnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Jest ze mną pan Michał Szostek, kierownik działu dawców i pobierania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi. Ja mam wrażenie, że taki dzień właściwie powinniśmy obchodzić codziennie, no bo krew jest czymś, czego mimo bardzo zaawansowanej techniki i medycyny i wszystkich tych działów naukowych, no jakoś krwi nie jesteśmy w stanie podrobić.
1: Dokładnie tak. Niestety, dlatego tak bardzo jest wsparcie naszych krwiodawców. Właściwie może nie tyle naszych krwiodawców, bo na nich liczymy na co dzień, ale tych osób, które jeszcze do tej pory nie wykonały tego pierwszego kroku, więc tutaj korzystając z okazji, że mamy mnóstwo słuchaczy, chciałbym Państwa zachęcić do tego. To naprawdę nie boli. Warto wykonać ten pierwszy krok, tym bardziej, że zbliżają się wakacje. Nasi stali krwiodawcy też chcieliby odpocząć, więc będą wyjeżdżać na dłuższe urlopy. A wiadomo, jak wakacje wakacjami, też człowiek ma trochę więcej czasu i dla siebie, więc może warto właśnie w ten czas skorzystać z tego, nawet odwiedzić sobie strony internetowe najbliższego Centrum Krwiodawstwa, sprawdzić, jakich grup brakuje, czy akurat jest ten spadek, czy warto teraz akurat w tym momencie przyjść, czy jeszcze może poczekać, aż będzie ten bardziej pilniejszy moment, żeby podzielić się tym cennym darem. No i korzystając z tego właśnie wolniejszego trochę trybu pracy w ciągu, o tym okresie wakacyjnym, poświęcić trochę czasu i odwiedzić punkt krwiodawstwa.
0: Właśnie wakacje to jest ten moment, kiedy co roku powraca temat niedoboru krwi w bankach krwiodawców, a właściwie krwiolecznictwa. W barkach krwi, może tak powiedzmy. I to wynika no właśnie z tego, że krwiodawcy wyjeżdżają, to jedno, ale drugie, no to pewnie też z naszych powodów, w sensie z powodów zwiększonej liczby wypadków.
1: Tak, po pierwsze zwiększona liczba wypadków, po drugie nie zapominajmy, że to, że my mamy wakacje i krwiodawcy wyjeżdżają, to szpitale nie mają wakacji. Cały czas potrzebna jest ta krew. Choroba nie odpoczywa, tylko dopada właśnie w najmniej odpowiednim momencie i to jest właśnie największa ta bolączka. Ten okres wakacyjny jest szczególnie ważny dla wszystkich centrów krwiodawstwa, więc jak teraz Państwo nawet sobie przejrzycie poszczególną mapę, gdzie jakiej krwi brakuje, to stwierdzicie, że kurde, nie jest tak źle. A dlaczego? Dlatego, że my też się mobilizujemy przed tym okresem wakacyjnym, tak? Że w momencie, kiedy już będzie ten boom i będzie potrzeba, a państwa, naszych stałych dawców będzie troszeczkę mniej, żebyśmy my mieli nad tym wszystkim kontrolę.
0: Natomiast to nie jest tak, że można oddawać tylko w jednym centrum krwiodawstwa, prawda? Będąc na wakacjach, można na przykład udać się do krwiobusu i to nie jest żadnym przeciwwskazaniem.
1: Tak, oczywiście, że tak. To nie jest żadna wymówka, że ja teraz jestem na wakacjach i odpoczywam. Jeżeli pojadę sobie nad morze do Gdańska, to też tam jest centrum krwiodawstwa, można je odwiedzić i wesprzeć swym tym cennym darem.
0: Tak jest, tym bardziej, że człowiek jest wypoczęty, wyspany, to też jest...
1: Zrelaksowany,
0: no
1: tak.
0: No właśnie, to jest też dobry moment. Natomiast wypadki to jest jeden taki przypadek, kiedy potrzebna jest krew i to jest ten najczęstszy, o którym myślimy, jeżeli myślimy o przetaczaniu właśnie krwi w warunkach szpitalnych. No ale to nie jest ten jedyny, to nie jest jedyna przyczyna, dlaczego ta krew jest tak bardzo potrzebna.
1: Krew jest potrzebna przede wszystkim dla chorych nowotworowych, dla chorych na hemofilię, dla chorych z różnymi chorobami związanymi właśnie z krzepliwością krwi, do zabiegów operacyjnych, tak? Przykładowo przeszczep wątroby czasami wymagane jest zabezpieczenie około 20, nawet do 30 jednostek koncentratu krwinek czerwonych. To jest mnóstwo. Wiadomo, że czasem jest to nie wszystko do końca wykorzystane, ale zabezpieczenie musi być.
0: No więc właśnie, w Polsce w ubiegłym roku zarejestrowano prawie 652 tysiące krwiodawców, którzy oddali łącznie ponad 1 590 tysięcy donacji krwi i jej składników. Wydaje się, że to jest dużo, ale czy to faktycznie jest dużo? Czy to wystarcza?
1: Radzimy sobie, natomiast byłoby o wiele łatwiej nam gospodarować tym cennym darem życia, gdyby tych krwiodawców było znacznie więcej. Owszem, liczby, które pani redaktor przekazała, robią wrażenie, ale biorąc pod uwagę, jaki jest statystycznie wiek krwiodawcy między 18 a 60 rokiem życia, to mamy około 2 miliony potencjalnych dawców. Więc te 650 tysięcy w porównaniu z 20 milionami, no to jest taki troszeczkę słaby jednak wynik, jeżeli chodzi o nasze poczucie zawziętości, żeby jednak nieść to dobro i pomagać innym.
0: No tak, no ale nie każdy może oddać krew, bo na przykład mają państwo limity też wagowe, w sensie w dół wagi.
1: No tak, trzeba ważyć powyżej 50 kg, ale dla mnie, to co powtarzałem na początku, powtórzę to jeszcze raz, najważniejsze jest zrobienie tego pierwszego kroku. Bo ja nie chcę opowiadać o przeciwwskazaniach do oddawania, czy wskazania, bo ktoś gdzieś tam w trakcie się podłączy do rozmowy, usłyszy, źle zinterpretuje i nie przyjdzie. Najważniejsze właśnie jest zrobić pierwszy krok, przyjść do tego najbliższego centrum krwiodawstwa, wypełnić ten kwestionariusz, skonsultować się z osobą, która będzie nas kwalifikowała i wtedy mamy wszystko jasne. Czasami jest tak, że komuś się wydaje, a bo ja to się pewnie nie nadaje. Ale sprawdźmy to. Mówię po prostu, jak w pokerze, sprawdzam, tak? Przyjdź, zobacz, przekonaj się sam.
0: Tym bardziej, że może się okazać, że właśnie państwa krew jest rewelacyjna. Nawet sobie państwo z tego sprawy nie zdają, jak cenny dar państwo w sobie noszą. W tym roku z okazji Światowego Dnia Honorowego Krwiodawstwa powstała piosenka Masz to w sobie. Za nią odpowiada Damian Sikorski, projekt. No i teraz fragment usłyszymy.

0: Damian Sikorski, projekt i masz to w sobie. No właśnie, masz to w sobie, każdy z nas nosi w sobie krew. Krwi nie da się wyprodukować w sposób syntetyczny. Jeszcze nie wpadliśmy, jak to zrobić. Nie wiem, czy w ogóle prowadzone są badania i nie wiem, czy tak naprawdę my próbujemy wyprodukować tę sztuczną krew. Pewnie jakieś próby były, tyle że no polegliśmy w starciu z naszą biologią.
1: Próby są, próby cały czas trwają. Wiem, że uczeni nie poddają się, bo nie oszukujmy się, bardzo by tam wszystkim ułatwiło funkcjonowanie codzienne, zarówno chorym potrzebującym w szpitalach, jak i podczas przeszczepów, tak, można było pozaustrojowo podtrzymywać przykładowo sztucznie takie narządy, wykorzystując właśnie taką sztuczną krew. Natomiast nie jest to takie proste, jakby się nam wszystkim wydawało, dlatego tym bardziej należy pamiętać, że ten cenny dar warto jest podarowywać właśnie osobom potrzebującym.
0: Najbardziej popularna grupa krwi to jest ARH+, o ile się nie mylę. Najwięcej z nas ma właśnie taką grupę krwi, więc wydawałoby się, że statystycznie rzecz ujmując i dawców tej krwi jest też najwięcej, więc tej krwi mają państwo najwięcej, więc właściwie no, dawców z ARH+ to już nie potrzeba.
1: I to jest właśnie bardzo duży błąd, podstawowy błąd. Takie właśnie jest też jest myślenie w naszym społeczeństwie. Dlaczego? Właśnie o tym, co pani redaktor powiedziała. Statystycznie jest jej najwięcej, więc my najwięcej je potrzebujemy. W Polsce przepisy mówią jasno o leczeniu jednoimiennym. Czyli jeżeli ja jestem w szpitalu i mam grupę 0-, powinienem dostać 0-. Jeżeli ja mam grupę AB+, powinienem dostać grupę AB+. I tak samo, jeżeli ja mam grupę A+, to powinienem dostać grupę ARH+, tak?
0: No ale są takie grupy krwi, które są uniwersalne. W sensie można je, zdaje się, podać każdemu, jeżeli nie ma określonej grupy krwi.
1: I tak też się dzieje. Właśnie dlatego zawsze, jak państwo będziecie odwiedzali strony regionalnych centrów krwiodawstwa, krwiolecznictwa w całej Polsce, to będziecie państwo wiedzieli, że grupa 0- zawsze jest tą grupą, której brakuje. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jest nagłe jakieś zdarzenie i trzeba nagle przetoczyć krew i my nie wiemy, jaką ten pacjent ma grupę, to właśnie idzie ta 0-.
0: No to jest strasznie ważne, żebyśmy po pierwsze my znali swoją grupę krwi, no a po drugie, żeby znać grupę krwi naszych bliskich, no ale po trzecie, żeby jakieś oznaczenie tej grupy krwi na sobie mieć, no bo ze skóry po prostu tego nie wyczytamy.
1: Tak, i to też jest bardzo fajne, co pani dyrektor powiedziała, ponieważ naszym krwiodawcom, którzy oddadzą przynajmniej 2-3 razy, przy trzecim razu wydajemy bezpłatną krewkartę. Jest to karta, którą możemy sobie schować do portfela i ona identyfikuje naszą grupę krwi. Bo bryloczek czy jak tatuaż, to nikt tego tak naprawdę na serio nie weźmie pod uwagę, będąc w szpitalu. Natomiast krewkarta jest potwierdzona imiennym podpisem serologa, jego prawem wykonywania zawodu i to jak najbardziej, jeżeli ratownik medyczny znajdzie taki dokument w naszym portfelu, już może wstępnie, wiążąc nas do szpitala, zamawiać dla nas potrzebną grupę krwi.
0: Tak jest, ja taką krewkartę mam. Jeszcze mi się nie przydała i liczę, że mi się nie przyda i właśnie po to ją mam, żeby mi się nie przydała, szczerze mówiąc. No ale teraz porozmawiajmy o benefitach z oddawania krwi, no bo umówmy się, oddanie krwi to jest wydatek również energetyczny. Pomijam już nawet poświęcenie własnego czasu. Czasem to jest pół godziny, czasem to są 2 godziny. To zależy również od kolejki, jaka jest przed centrum krwiodawstwa. No ale no coś by się przydało, prawda? Jakoś uhonorować.
1: Wbrew pozorom w naszym kraju benefitów chyba jest najwięcej, jeżeli biorąc pod uwagę to, co się dzieje w innych krajach Unii Europejskiej. Na początek posiłek regeneracyjny, czyli 4,5 tysiąca kalorii w różnego rodzaju słodkościach i łakociach, otrzymuje od nas każdy krwiodawca. 2 dni wolnego, czyli w dniu, w którym się oddaje krew oraz w dniu następnym na regenerację. 100% płatne jest to zwolnienie z pracy. Proszę się nie obawiać, jeżeli ktoś się okaże że nagle, że nie z jakiegoś powodu nie mógł oddać krew. Ten pobyt w naszym centrum też jest usprawiedliwiony w 100% płatny. Można wrócić do pracy, nawet jak się spędziło u nas 2-3 godziny i opuściło się dany dzień pracy. Co jeszcze? Należy pamiętać, nie każdy o tym wie, ale naszą darowiznę, jak każdą darowiznę na koniec roku kalendarzowego można odliczyć sobie od podatku. Kolejne benefity, no to po oddaniu już troszeczkę większej ilości krwi, w przypadku kobiet jest to 5, 10, 15, w przypadku mężczyzn 6, 12 i 18 litrów krwi. Mamy również dodatkowe benefity pod uzyskaniu odznaczenia zasłużony honorowy dawca krwi trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia. I chociażby już ta brązowa odznaka, czyli ta najniższa, daje nam prawo do skorzystania z lekarzy specjalistów poza kolejnością taką tradycyjną. Więc jako honorowy krwiodawca mamy ten przywilej z racji tego, że ofiarujemy cenny dar życia, troszeczkę szybciej dostać się do lekarza specjalisty. Na terenie naszego miasta stołecznego Warszawy mamy też po odznaczeniu pierwszego stopnia darmowe przejazdy komunikacją miejską, co też uważam jest bardzo fajne, bo nie musimy stać w korkach w samochodzie się męczyć, nie musimy wydawać na bilety na komunikację miejską. Całe metro, tramwaje, autobusy i nawet kolejka SKM PKP na odcinku warszawskim jest całkowicie za darmo.
0: Także sami państwo widzą, że warto oddawać krew. Pomijam już nawet te benefity, o których wspomniał pan Michał. To jest niesamowicie dobre uczucie, jak człowiek sobie uświadomi, że zrobił po prostu coś dobrego. I oczywiście ja wiem, że są wśród nas tacy, którzy chcieliby oddawać krew, ale nie mogą. No i rozumiem, że jest to trudne. Natomiast wszystkich, którzy mogą oddawać krew, naprawdę bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby to robić i żeby to robić regularnie. No bo jest taki mit, to jest kolejny mit, który krąży wokół oddawania krwi, że jak się oddaje tę krew tak regularnie, to w którymś momencie tej krwi może w człowieku zabraknąć.
1: Nawet nie tyle, że zabraknie, absolutnie nie. Myślę, że też ludzie się boją, że będzie nadprodukcja tej krwi. To też oczywiście jest...
0: to w drugą stronę.
1: Tak, jest mitem. Absolutnie nasz organizm świetnie sobie reguluje swoją własną gospodarką i składnikami tej krwi, więc nigdy nie będzie jej ani za dużo, ani za mało, pod warunkiem, że prowadzimy zdrowy tryb życia.
0: Tak jest. Także pijmy wodę i oddawajmy krew. Michał Szostek, kierownik działu dawców i pobierania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, był gościem Radia Nowy Świat. Serdecznie dziękuję. No i do zobaczenia na Saskiej w Warszawie.
1: Liczę na to. Dziękuję państwu. Pozdrawiam.

Olka i nie szkoda. Powiem Państwu, że tytuły co najmniej dwóch najbliższych piosenek bardzo kojarzą mi się z tematem, który poruszyliśmy przed kilkoma minutami na naszej antenie, bo tu nie szkoda, prawda? No nie szkoda, oczywiście. A teraz jeszcze Miss You. No przecież te panie z Centrum Krwiodawstwa wszystkie tak o nas myślą.

Rolling Stones i Miss You. Państwo w grupie patronów Radia Nowy Świat też chwalą się swoimi osiągnięciami w dyscyplinie oddawania krwi. Polecam bardzo serdecznie, naprawdę, jeżeli mają Państwo taką możliwość, odwiedzenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa albo krwiobusu. Może gdzieś Państwo będą szli właśnie na trasie stanie krwiobus. To naprawdę nie boli. Przynajmniej mam nadzieję, że nie boli. Wiem, że są osoby, które źle znoszą igły, no ale z zasady to nie boli. No a przy okazji można się dowiedzieć, jaki jest Państwa stan zdrowia. To jest po prostu, jak to się mówi, sytuacja win-win. Helicopters to Ezra Collective. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Ezra Collective, Green Tea, Pangy, War Child Records i Helicopters. To świetna, naprawdę świetna płyta. Polecam znalezienie War Child Records. Na zachętę dla Państwa, bo przypominam, że działa nasza poczta e-mailowa w środku dnia małpanowyświat.online, więc na zachętę dla Państwa postanowiłam opowiedzieć tym razem jako pierwsza chyba o swoim weekendzie, bo w ten weekend miałam zdecydowanie szansę doświadczyć zmiennej pogody, szczególnie wczoraj. Dowiedziałam się na przykład, że jedna z kurtek, które mam w domu, no niestety nie jest wodoszczelna. Wydawało mi się, że jest. Okazało się, że nie jest. Dowiedziałam się o tym oczywiście w sposób najbardziej możliwy, jaki można, czyli po prostu zostałam zlana. No bo wiedzą Państwo, jak to z tą naszą pogodą jest ostatnio, prawda? Świeci słońce, nagle pstryk, ktoś włącza przycisk, no i leje się z nieba. A że akurat byłam na dworze i bez możliwości schronienia się gdziekolwiek, no to trochę zmokłam. Zdążyłam potem wyschnąć, przynajmniej nieco, i potem nastąpiła kolejna runda opadów. Także wczoraj zmokłam kilkakrotnie, nie ukrywam, ale przepraszam, warto było moknąć. Wyjaśnia to oczywiście moją niedyspozycję głosową, za którą mam nadzieję zdołają mi Państwo ją wybaczyć. No ale wczoraj miałam okazję obserwować, właściwie to nie były zmagania, tylko to był egzamin. Egzamin Polskiego Związku Jeździeckiego. No i powiem Państwu, że emocje były przeogromne. Na szczęście zakończyły się pozytywnie chyba dla wszystkich, którzy przystąpili wczoraj do egzaminu na odznakę jeździecką. To była ta pierwsza odznaka jeździecka, jeżdżę konno, no ale mimo wszystko emocje sięgały zenitu, tym bardziej, że no właśnie pogoda nie pomagała, bo to było słońce, to był deszcz, to znów słońce, to grad, dlaczego nie? No a warunki, w jakich przyszło podejść do tego egzaminu, były takie, że odbywało się to po prostu na otwartej przestrzeni, więc już sama nie wiedziałam, komu bardziej współczuję, czy koniom, czy jeźdźcom, czy egzaminatorkom, czy nam, rodzicom obserwującym zmagania własnych dzieci. Tak czy inaczej, był to dzień pełen zaskoczeń, ale bardzo, bardzo, bardzo pozytywnych. No i przynajmniej dzień spędzony na świeżym powietrzu, co polecam Państwu bardzo serdecznie. No a właśnie a propos takiego świeżego powietrza, to Pure Morning i Placebo.

Placebo i Pure Morning z płyty Without You I'm Nothing z roku 1998. W ogóle ciekawa jest historia zespołu Placebo, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale zespół powstał w Londynie, natomiast Brian Molko, czyli właśnie wokalista, tak naprawdę ma pochodzenie belgijsko-brytyjskie, natomiast Stefan Olsdal jest pochodzenia szwedzkiego i panowie uczęszczali do tej samej szkoły w Luksemburgu. Tyle, że była to szkoła amerykańska. No ale wtedy podobno nie zamienili ze sobą ani jednego słowa i spotkali się ponownie w roku 1994 w londyńskim metrze. Podobno taka jest historia tego zespołu. W każdym razie potem zespół zauważył David Bowie i to on otworzył przed nimi drogę do wielkiej, wielkiej międzynarodowej kariery. Teraz Placebo powraca, wydaje płytę na 30-lecie wydania swojego debiutanckiego krążka. Będą odsłuchy organizowane, takie odsłuchy w bardzo dobrej jakości, ale no to odsłuchy będą w Chicago, w Christchurch, w Los Angeles, w Melbourne, Montrealu, Nowym Jorku i Tokio, a także w Brazylii, w różnych miejscach, w Chile, Polski, szczerze mówiąc. Nie znalazłam na mapie tych odsłuchów bardzo, bardzo dobrej jakości. No ale panowie w każdym razie zapowiadają tournée związane właśnie z tą nową płytą. No i mam nadzieję, że może na trasie tego tournée się znajdziemy, bo nie ukrywam, że Placebo to była jedna z moich młodzieżowych fascynacji, ale jakoś nigdy na ich koncert nie dotarłam. Podobno nigdy nie jest za późno.

Red Alert, to Basement Jacks. No, w drugiej połowie pierwszej godziny dzisiejszego spotkania w programie W Środku Dnia poruszamy się zdecydowanie po drugiej połowie lat 90. No bo Red Alert to rok 1999, Placebo rok 1998, no to jeszcze Portishead i All Mine to już rok 1997.

0: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Jacek Kurski został przesłuchany w prokuraturze krajowej jako świadek w sprawie Zbigniewa Ziobry. Śledczy sprawdzają medialne doniesienia, według których były prezes TVP miał pomagać byłemu ministrowi sprawiedliwości po jego wyjeździe z Europy do Stanów Zjednoczonych. Jacek Kurski jednak odpiera te zarzuty. Posłuchajmy.
1: On takiego schronienia nie szuka, dlatego że poza granicami kraju jest wolnym człowiekiem i nie ukrywa się, trudno udzielać schronienia i chronić kogoś, kto się nie ukrywa. A po drugie, jest to po prostu fakt nieistniejący. Nigdy Zbigniew Ziobro nie przekroczył progu naszego, mojego i mojej żony Joanny domu w Stanach Zjednoczonych.
0: Były prezes TVP przyznał jednocześnie, że utrzymuje ze Zbigniewem Ziobrą kontakty koleżeńskie. Kurski podkreślił też, że stawił się na wezwanie śledczych, choć jak zaznaczył, nie uznaje legalności obecnej prokuratury krajowej. Rosja przeprowadziła w nocy jeden z największych ataków na Ukrainę w ostatnich miesiącach. Jednym z celów ostrzału była Ławra Peczerska. O sprawie będą dziś rozmawiać ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej podczas spotkania w Luksemburgu. Niewykluczone, że wydarzenia przyspieszą pracę nad kolejnym pakietem sankcji wobec Rosji. Posłuchajmy, co na ten temat mówił szef francuskiego MSZ Jean-Noël Barrot.
2: Rosja Władimira Putina kolejny raz pokazała na Ukrainie skalę swojego okrucieństwa, przeprowadzając masowy atak na Kijów, powodując niezwykle poważne uszkodzenia katedry Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny i Ławry Peczerskiej, obiektu wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dla nas Francuzów to tak, jakby zbombardować katedrę Notre Dame lub Saint-Denis, co jest oczywiście niedopuszczalne.
0: To był komentarz szefa francuskiego MSZ w tłumaczeniu TVP Info. Minionej nocy Rosja wystrzeliła przeciwko Ukrainie około 70 rakiet i ponad 600 dronów. Według najnowszych informacji zginęło co najmniej 10 osób. Uszkodzone zostały też m.in. obiekty mieszkalne, infrastruktura energetyczna i zabytki. Wracamy do kraju. Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego odpowiada na zarzuty dotyczące finansów i wypłat dla sportowców. Podczas konferencji prasowej Radosław Piesiewicz przekonywał, że PKOL wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wobec medalistów igrzysk w Paryżu oraz sportowców, którzy nie otrzymali środków związanych z działalnością sponsora Zondy Krypto. Jak podkreślał, brakujące pieniądze udało się wypłacić dzięki wsparciu prywatnych sponsorów.
3: Bez udziału spółek z udziałem Skarbu Państwa, bez pomocy państwa, dzięki prywatnym sponsorom dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów. Polski Komitet Olimpijski wypłacił wszystko od A do Z i nasze nagrody, do których się zobowiązaliśmy, i te za naszych sponsorów.
0: Piesiewicz odniósł się także do krytyki kierowanej pod adresem PKOL-u i swojej osoby, przekonując, że działania komitetu są konsekwentnie atakowane. Zapewnił jednocześnie, że sportowcy pozostają dla niego najważniejsi, a wszystkie obiecane nagrody zostały wypłacone. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: W dzień na niebie dużo chmur, ale też i większe przejaśnienia, a po południu rozpogodzenia na południu kraju. Do tego może dziś przelot nie padać deszcz. Wieczorem będzie zanikał na południowym zachodzie. Natomiast na wybrzeżu i na Podlasiu dziś burze, i to lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum, do 21 na zachodzie i południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz.

Sur la plonge, czyli na desce, bo na plaży, na piasku szukam wrażeń, ale na desce i na fali to czuję te doznania. To formacja La Femme i piosenka z roku 2013. No, wakacje już za pasem, więc proszę się nie dziwić, że już i takie tematy na naszej antenie się pojawiają. In the air tonight, czyli w powietrzu dzisiaj, a właściwie to dziś wieczorem. Ja w powietrzu nie dzisiaj wieczorem, ale już teraz czuję, że niedługo pojawi się tutaj redakcja muzyczna. A to Phil Collins.

Kto z Państwa, tak jak i my z Grzegorzem, tutaj walił w stół tę partię perkusyjną? Jest nas na pewno więcej. Phil Collins i In the Air Tonight. Ależ to był. A właściwie to jest dalej. Wspaniała piosenka. Dobrze, to teraz, jak już wielcy, to dlaczego nie? Jack White i Dollar Bill. No a potem porozmawiamy o muzyce.

0: Dola Billy, Jack White, Jan Janczy w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Właśnie ustaliliśmy, że możemy porozmawiać o koncertach, na których nas nie było.
1: Tak jest. Czyli właśnie...
0: Na przykład na koncercie Jacka White'a.
1: No to porozmawiajmy. Byłaś?
0: No właśnie nie byłam. A ty byłeś?
1: Ja też nie.
0: No właśnie.
1: No to się dobrze składa. To już mamy temat do rozmowy.
0: Drugiego grał w Krakowie, potem czwartego w Berlinie i nas to ominęło.
1: No tak, tak.
0: No bywa.
1: Tak. No bywa, bywa.
0: Ale spokojnie, bo będą kolejne razy przecież Jack White ma
1: na
0: się
1: pewno
0: dobrze.
1: Tym bardziej, to ma się bardzo dobrze, tym bardziej, że on płytę będzie wydawał. I to właśnie zapowiedź jest tej płyty. Tak na marginesie powiem, że ona wychodzi 10 lipca. I tak się zastanawiam. Ostatnio też
0: przypadek
1: w sobotę wieczorem, no właśnie sobie tak dywagowałem na temat jakiejś innej płyty, nie pamiętam, która też wychodzi 10 lipca i tak sobie głośno w eter rzuciłem, czy to jest przypadek. No
0: nie,
1: właśnie,
0: nie
1: no,
0: ma
1: ale nie ma przypadków, są tylko znaki.
0: Są tylko znaki, tak, oczywiście.
1: Są tylko znaki, nasze 6 urodziny. No, kto wie, może na 10 przyjedzie, zagra coś. Zobaczymy, panie Jacku, jak pan słucha.
0: Zapraszamy.
1: Tak jest.
0: Zapraszamy, koncert hol stoi otworem dla pana, nie ma problemu.
1: Tak jest.
0: Że tak powiem, dogadamy się. Będzie pan zadowolony.
1: Bardzo chętnie przyjmiemy. To jest jeden z naszych singli tygodnia. Ta zapowiedź płyty, której tytułu z wrażenia aż nie podałem, czyli Frozen Charlotte. 10 lipca się ona ukaże, ale jeszcze trochę innych rzeczy też mamy takich singlowych, bo płytę to sobie zostawimy może na koniec. Bonobo, także z nowym singlem. Nie 10, a 11 i nie lipca, a września. Ukaże się jego płyta Distance in Static. Me and You to jest pierwszy singiel, który tę płytę zapowiada. No i tak powiedziałbym, że Bonobo nie zmienił diametralnie stylu, to znaczy brzmi jak Bonobo po prostu, no ale jeśli ktoś akurat lubi tego Brytyjczyka, powiem jeszcze, że to nagranie jest bardzo energetyczne i być może ktoś z państwa je słyszał, bo on je grywał na koncertach, właśnie na koncertach. Natomiast,
0: na którym mnie też nie było.
1: No właśnie i mnie też, czyli kolejny temat do rozmowy mamy.
0: Bardzo proszę.
1: Natomiast to nagranie właśnie funkcjonowało w takiej sferze koncertowej, ale nie było wydane jeszcze w formie właśnie czy płytowej, czy singlowej, czy cyfrowej, więc w końcu to się wydarzy. No i jeszcze mamy nowe nagranie od Jasmine Lacey, to też Wielka Brytania. Artystka, którą trochę znamy za sprawą takiego zespołu Ezra Collective, który też tutaj z nami się lubi. Na marginesie to nagranie Sweetest Season, które też jest naszym singlem tygodnia, powstało z jednym z muzyków z Ezry, czyli z Femim Kolesą i trochę częściej będą państwo właśnie Jasmin tutaj w Radiu Nowy Świat słyszeć. Trochę muzyki soulowej, jazzowej, R&B też. No i bardzo dużo takiej emocjonalnej subtelności, jak to w jej wypadku bywa.
0: Ale to kolejna artystka, której ja nie widziałam na koncercie.
1: No właśnie, bo ona chyba w Polsce jeszcze w ogóle nie grała, trzeba powiedzieć.
0: No to już tak nie z mojej winy w takim razie.
1: Tak jest, czyli my dobrze, ona źle.
0: Stop being lazy, przyjedź do Polski.
1: Tak jest. To jeśli chodzi o singla, jeśli chodzi o płytę, to będzie po polsku. Płyta Sen Multiplayer to grupa Przebiśniegi. Taki chichot historii trochę, bo oni debiut wydawali 2 lata temu, w roku 2024 i to też było w czerwcu i po 2 latach również w czerwcu. Sprawdziłem też z ciekawości, z dokładnością do 2 dni ukazuje się pełnoprawny, pełnowymiarowy album, bo właściwie ta płyta Letnie Myśli, ona tak była zatytułowana pierwsza, to była taka no, prawie że płyta, duża epka. Granie polskie oni deklarują, ten zespół, chociaż młody, to deklaruje, że odwołuje się bardzo mocno do tej tradycji polskiej piosenki lata 60., 70. i inspirują, chociaż akurat na tym albumie wydaje mi się, że poszli trochę innym tropem, bardziej współczesnym, ale to już moje zdanie, oni sami się tutaj wypowiedzą i dosłownie się wypowiedzą, bo będą gośćmi Radia Nowy Świat w piątek po godzinie 14 tutaj u nas zagoszczą. Ta płyta to będzie nasza płyta tygodnia, Sen Multiplayer, a jeszcze wychodząc do końca tygodnia, czyli do soboty, właściwie przełomu piątku i soboty, koncertowe granie. Zespół Korn z roku 2006.
0: Też ich nie widziałam na koncercie.
1: Ale tym z 2006, czy tak w ogóle?
0: W ogóle niestety.
1: W ogóle.
0: Jakoś mi nie wyszło, że tak powiem.
1: To jest okazja, żeby niekoniecznie
0: no
1: zobaczyć, ale
0: posłuchać.
1: Usłyszeć.
0: To
1: no
0: już,
1: właśnie.
0: To już prawie to samo.
1: Prawie to samo. Możesz słuchać i sobie wyobrażać, jak
0: mogę
1: to
0: właśnie
1: było, prawda?
0: Zamknąć oczy i już, to już jakbym tam była. Włożę koszulkę, włożę glany, poskaczę po domu, czemu nie?
1: No i mamy to. Life and Rare... No, czyli albo będzie surowo, albo będą to nagrania rzadkie, ale w wypadku Korn to chyba raczej surowo. To jest płyta, która powstała nie z jednego koncertu, ale z dwóch. Jeden nowojorski, a drugi z festiwalu Woodstock. I to była nagrywana od końca lat 90. do początku XXI wieku. No i właśnie, czy będą to nagrania rzadkie, czy surowe, tu już odsyłamy do soboty paru minut po północy.
0: Tak jest. I to już wszystko?
1: Tak jest.
0: No, chciałbym koncert w holu
1: chciałbym
0: się
1: więcej,
0: szykuje?
1: Chciałbym
0: może
1: więcej.
0: Coś byś powiedział?
1: Na razie nie będziemy zdradzać.
0: Może. Ale będzie.
1: No tak, ale za czas jakiś.
0: Tak, ale będzie.
1: No, ale będzie.
0: I to będzie koncert, na którym być może już będziemy.
1: No tak, tu mamy prostą sprawę. Tu mamy dosyć prostą sprawę. Nie mamy daleko na pewno, tak, także...
0: No tylko terminy tak. Jeszcze trzeba zgrać na
1: tak jest. A zbliżają się wakacje, dodam, więc też i dostępność artystów jest taka skromniejsza. Tak jest, ale na pewno będzie coś.
0: A ja chciałam dodać, a propos zespołu Placebo, że napisał do mnie pan, którego imienia nie pamiętam, proszę wybaczyć, że będzie Placebo w Polsce 18 listopada w Łódzkiej Arenie, no ale 18 listopada to środa.
1: Mhm. Aha, czyli cię nie będzie.
0: No i jak ja mam się wybrać na koncert? No?
1: Chciałaś? Chciałaś, ale nie możesz.
0: No właśnie.
1: No i tak to jest.
0: Coś jeszcze pokombinujemy. Może by tak Brian Molko tutaj przyjechał. Mhm. Nie miałabym nic przeciwko temu, żeby tutaj przyjechał.
1: Może się
0: tak
1: z tej łodzi tu przeniosą. No.
0: No to nie jest daleko.
1: No właśnie.
0: Znaczy nie muszą się przenosić właściwie. Mogą 19, bo 19 no nie
1: tak,
0: bardziej.
1: No
0: a
1: tak.
0: Nie, bo to imieniny Elżbiety, to nie.
1: Ale to też to nie możesz.
0: To 17.
1: A ja też na 19 coś w kalendarzu mam wpisane.
0: No właśnie, prawda?
1: No nie.
0: Widzą państwo. I człowiek chce chodzić na koncerty, ale artyści nie pozwalają.
1: No
0: a właściwie to chyba organizatorzy już tych artystów, tak nie winmy.
1: Mm. Ja wiem, że oni też by chcieli.
0: Tak, oni też bardzo
1: tak,
0: by chcieli.
1: Oni też by
0: bardzo
1: chcieli. Ja nawet rozmawiałem tam z Brianem i on mówił, kurczę, przyjechałbym tu
0: no
1: do
0: właśnie,
1: was.
0: Właśnie.
1: Ale nie mogę.
0: No nic, no. Pozostaje mieć nadzieję, że kiedyś się spełni. No a to 30-lecie Placebo, no to może jednak coś. No w każdym razie, dobrze. Jan Janczy, bardzo dziękuję. Dobrze,
1: pięknie,
0: że my
1: dziękuję.
0: Się widzimy.
1: No tak.

Jay Dilla i Won't Do. Na zegarze 34 minuty po godzinie 12. Państwo się rozpisali o krwiodawstwie. Pan Marcin napisał, że w Mosinie krwiobus gościł wczoraj. W Mosinie to nie tylko krwiobus gościł wczoraj. Zdaje się, że Klaudia Kowalczyk też tam była. Chyba jeszcze wczoraj. Ma się dobrze, żyje, tak bym powiedziała. Pan Wiktor pyta, czy ktoś może opowiedzieć, jak w praktyce wygląda sprawa tego skracania kolejek do specjalistów. No więc powiem, że to faktycznie działa. Nie mówię na podstawie własnych doświadczeń, ale na podstawie doświadczeń osób z mojego bardzo bliskiego otoczenia. Naprawdę to działa. Wystarczy wspomnieć przez telefon, że jest się właśnie zasłużonym, honorowym dawcą krwi i nagle ta kolejka tak i znika. Pani Katarzyna napisała, że jej przygoda z krwiodawstwem zaczęła się dzięki jej znajomej, która chorowała na nowotwór i miała często przetaczaną krew. No więc była organizowana zbiórka krwi. Na początku, ze względu na mój wygląd, pobrano ode mnie tylko 250 ml, ale za 4 miesiące bez ryzyka mogłam już oddać 450 ml i za każdym razem, jak oddaję krew, czuję się świetnie i jakaś taka radosna radość wstępuje we mnie. Zachęcam do oddawania krwi. Pani Katarzyno, przyłączam się do tego zachęcania. My za chwilę nie o krwi, chociaż podejrzewam, że wielu z nas uważa, w poniedziałek przede wszystkim, że ta nasza krew to nie jest czerwona, tylko ma kolor espresso. No bo przeniesiemy się do Włoch. A właściwie to Włochy przyjadą do nas. No wiedzą Państwo, z Nicolą Paladinim w każdym razie będziemy rozmawiać.

0: ziemi polskiej do włoskiej.
1: Jest z nami Nicola Paladini. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, buongiorno tutti.
1: Chciałam powiedzieć, że ja bardzo liczę na to, że dzięki spotkaniom z tobą przypomnę sobie trochę mój włoski, który gdzieś tam leży w kącie mojego umysłu, ale takie podstawy to jeszcze pamiętam. I pamiętam, że jak byłam we Włoszech, to zawsze bardzo mi smakowała kawa. I teraz jak idę do sklepu kupić sobie kawę, no to szukam kawy, która ma dopisek włoska. No bo włoska kawa to jest jakiś taki symbol, może nie luksusu, ale jednak no, jakości.
2: No pod tym kątem to we Włoszech możemy być pewni, że za każdym razem, nawet jak podjedziemy do stacji benzynowej i tam będzie oczywiście miejsce, gdzie możemy sobie kupić kawę, no to będziemy z tego zadowoleni. Nie tylko ja, ale też inne osoby właśnie mówimy, no fajnie by było tak chociaż dojechać do granicy i przejechać tą granicę i od razu na pierwszej stacji benzynowej sobie tam zamówić kawę i będzie smakowała ona zupełnie inaczej niż tutaj w Polsce. Ale sądzę, że to jest kwestia przede wszystkim właśnie tych maszyn, tych kafetierek, tych wszystkich rzeczy, które są potrzebne, żeby nam przygotować dobre espresso. Tutaj podkreślam, żeby nie mówić espresso, bo to, że jest zrobione ekspresowo, to nie znaczy, że nazywa się espresso. Więc espresso albo też dla ciekawostki wszystkich naszych słuchaczy, no to też jeśli posiadają taką mokatierkę włoską, taką kafetierkę, gdzie mamy taki ludzik, który podnosi paluszek do góry i ma wąsik, kapelusik i tak dalej.
1: A tak, kojarzę, ten, no.
2: Tak, to ten znak jest coś, co mogą wszyscy spróbować zrobić we Włoszech. Wchodząc do baru, pierwsza rzecz, patrzymy się oczywiście na barista i w tym momencie podnosimy rączkę do góry, jeden paluszek i barista natychmiast kiwnie głową i będzie wiedział, żeby nam przygotować właśnie espresso. Bo un caffè, więc jedna kawa dla nas to jest właśnie espresso. I od tego wszystkiego potem się rozwija i potem mamy różne inne trunki, że tak powiem, na podstawie kawy.
1: No w ogóle trunki te kawowe mają nazwy włoskie, jakby nie było. Czy cappuccino, czy latte. No flat white akurat nie, ale americano na przykład. To też wszystko są nazwy z języka włoskiego, więc jakby nie było, kawa może we Włoszech chyba nie rośnie, ale mimo wszystko to Włochy są stolicą kawy.
2: Absolutnie tak, ale tutaj dałeś mi dobre połączenie do jednej rzeczy, bo kiedy tutaj w Polsce przyjechałem, to się zastanawiałem właśnie, ile tutaj w Polsce się pije mleka. Ponieważ samo słowo latte nie oznacza tutaj, że będzie tam kawa w środku. Jeśli zamówimy w barze we Włoszech latte, no to będzie tylko pytanie od barista, caldo o freddo?
1: I czyli tu, jeżeli ciepłe nie znamy czy włoskiego, zimne?
2: Tak, dokładnie, ale jeśli nie znamy włoskiego, to odpowiemy si i barista za nas zdecyduje, czy dać nam
1: zrobi
2: dużą
1: letnie
2: szklankę. Tak, żeby zrobić tutaj dużą szklankę mleka i potem na jego życzenie, czy będzie to zimne albo ciepłe. Żeby tutaj zamówić coś, co będzie miało dużą ilość mleka, ale też kawy w środku, no to musimy albo caffè latte, albo latte macchiato. To są tutaj dwie rzeczy, które pijemy tylko i wyłącznie na śniadanie, łącznie oczywiście z naszym cappuccino. Potem tutaj zawsze wszyscy mi mówią, a dlaczego tutaj po 12 jesteście tacy złośliwi, że serwujecie to cappuccino tylko do 12, ale już kiedyś tam lekko sobie rozmawialiśmy o tym, że te rzeczy z mlekiem, no to serwujemy tak do takiej pory, które możemy nazwać śniadaniowej, bo już o 12 to szykujemy się do obiadu. Więc cappuccino, które no ma też jest dużo spienionego mleka i tutaj też, jeśli chcemy malutką część, na przykład takie espresso z malutką częścią mleka, to możemy na przykład sobie zamówić caffè macchiato. Ktoś śpiewał ostatnio właśnie o espresso macchiato i wszyscy się zachwycali tym wszystkim. Też w internecie leciały różne
1: tak,
2: filmiki.
1: Tak, mi amore, espresso tak, macchiato, por favore.
2: Tak, tutaj tylko, żeby właśnie było por favore.
1: No właśnie, a nie per favore. Tak to takie pomieszanie hiszpańskiego i włoskiego, bo kto to rozróżnia, wiesz?
2: No tak, i też nie zamówimy espresso macchiato, tylko caffè macchiato. I tutaj może być macchiato freddo albo macchiato caldo, więc te dwa słówka są bardzo, bardzo istotne, żeby wiedzieć, ja jaki rodzaj mleka chcemy, bo też jest na przykład kafe skiumato, a skiumato jest ta piana, którą mleczko robi właśnie, kiedy jest tam podgrzewany i przygotowany przez barista i może być na przykład to espresso tylko z tą pianką, bo niektórzy lubią takie rzeczy. Albo też będzie pytanie tacina o vitro. Tacina, no to będzie no, ta malutka filiżaneczka właśnie, gdzie sobie tam serwujemy espresso, a vitro, no to będzie w szkle.
1: Więc poczekaj, ja zapisuję. Tacina albo vetro. Dobrze, tacina vitro, przez 2 tak. Z, jak rozumiem.
2: Tak, 2 Z, vitro przez 1 T. I smak tych wszystkich rzeczy. Też kiedy pomyślimy sobie na przykład, jak pijemy coś innego i czy to jest serwowane właśnie w jakimś kubeczku, nie wiem, papierowym, plastikowym, czy to jest szkło, czy to jest na przykład też kubeczek. Nie wiem, czy inni mają to samo poczucie, ale jestem pewien, że tak, że to smakuje wszystko inaczej. Coś z puszki albo z butelki. Więc każdy ma swoje tam upodobania, że tak powiem, ale to jest bardzo istotne. I jak pójdziemy do baru we Włoszech, no to wszystko na nas czeka. I też możemy potem przejść do innych też trunków kawowych, na przykład jak caffè corretto. Jeśli ktoś lubi, jest na wakacjach i lubi właśnie to dolce far niente, więc to słodkie nie robienie niczego, no to też może sobie pozwolić na przykład na odrobinkę alkoholu. Takiego mocniejszego, ale to naprawdę no, w porównaniu do ilości tego naszego espresso, no to też może być przykładowo łyżeczka takiej sambuki, takiej grappy albo jakiegoś innego trunku, mirto i tak dalej. Rzecz fajna, którą można też spróbować, kiedy będziemy na przykład w Apulii, to jest plaża. Iść do baru, który na przykład jest tam wszystko z tej plaży zorganizowanej i zamówić sobie espresso z kawałkiem lodu w środku i do tego jeszcze polany takim syropem migdałowym. To jest rzecz, która mnie to zaskoczyła i była bardzo ciekawa, dobra w smaku, delikatnie słodka, ale też bardzo wzmacniała ten smak kawowy.
1: A co powiesz na tonik espresso?
2: Dobre, kiedy jest bardzo ciepło i kiedy jest upał, to też jest fajne, ale z nutką właśnie goryczy i z nutką pomarańczki, to by to jest jak najbardziej akceptowalne. Ale tutaj dałaś mi też asystę na przykład na temat Americano. Americano to jest oczywiście od przede wszystkim nie tylko żołnierzy Amerykanie, którzy byli we Włoszech, ale przede wszystkim przez turystów. Nawet wszystko tak naprawdę nie bierze się tylko od samej kawy, ale od koktajlu. Istnieje taki koktajl, który się nazywa Mito, więc skrót Milano Torino. I tutaj pomieszanie właśnie wermutu i Campari. I do tych dwóch alkoholi, ponieważ to było za mocne dla turystów amerykańskich, kiedy to zamawiali, to zawsze zamawiali sobie jeszcze szklaneczkę gazowanej wody. I dodawali to do środka. Ten sam ruch, że tak powiem, robili też przy kawie. Ponieważ kawa jak Americano jeszcze kiedyś nie była tak popularna, to za każdym razem też zamawiali wodę. Czasami gorącą, czasami zimną, w zależności od tego, jak właśnie była pogoda. I do właśnie do tego espresso albo do espresso doppio, bo istnieje też w tym momencie podwójne espresso, ale każdy sądzę, że o tym wie, no to sobie dolewali właśnie tą wodę. I przez to, że Amerykanie przede wszystkim właśnie pytali o coś takiego, no to powstały właśnie te dwie wersje tych i koktajlu i tej właśnie kawy.
1: Wiesz co, jest jeszcze jedna kwestia, bo często jak się zamawia espresso, to dostaje się właśnie espresso ze szklanką wody obok. No i pewnie część z nas, osób, no, które być może no, nie piją espresso, może nie wiedzieć, do czego ta woda i kiedy ją należy wypić, a to podobno jest cały właściwie rytuał związany z tą wodą.
2: Absolutnie tak. Woda we Włoszech jest dobra i możemy ufać, że jak nam dają tą szklaneczkę wody, to możemy ją spokojnie wypić. To jest, żeby ugasić pierwsze pragnienie, ale też, żeby wyczyścić trochę nasze kubki smakowe, zanim będziemy pić tą kawę. Niektórzy to używają tylko na początku, potem właśnie piją to espresso, więc un caffè i cieszą się potem przez dłuższy czas tym, co nazywamy w winiarstwie długim finiszem, bo kawa jednak ma dużą ilością tanin, więc też czujemy te smaki coraz bardziej i cieszymy się tym, żeby nasza buzia i nasze kubki smakowe były przygotowane do tego, żeby właśnie wchłonąć wszystkie te aromaty tej dobrej kawy. Jest jedna rzecz. Kiedy idziemy na kawę i potem nie jesteśmy zadowoleni z pierwszego łyku, który bierzemy z tego espresso albo z innej kawy, no to my Włosi mówimy, no to trzeba posłodzić. Bo ogólnie nawet ci, co nie słodzą i piją niedobrą kawę, no to potem, żeby troszeczkę ten smak zmienić, to właśnie tutaj dodają cukru. Bardzo często to słyszę tutaj niestety w Polsce, kiedy właśnie ktoś zamawia espresso. Espresso też to jest taki moment, kiedy spotykamy nawet kogoś na ulicy i zapraszamy go na jedną kawę. I się idzie właśnie na te pogadunki, które będą tam no, trwać za od 2 do 3, 5 minut maksymalnie. Nawet nie siadamy. Po prostu przy ladzie, w barze rozmawiamy, pytamy się o podstawowe rzeczy, jak wszystko tam ma i umawiamy się na przykład, że zadzwonimy do siebie albo się właśnie tutaj spotkamy. Ale ta woda, tak, jest fajnie, że ona jest serwowana i widzę, że tutaj w Polsce też w różnych takich kawiarniach to już ten zwyczaj powolutku wchodzi. Ewentualnie jeszcze jakieś małe, mikroskopijne coś, jakąś malutką czekoladkę też możemy ewentualnie dostać, albo na przykład takie malutkie amaretti, więc coś też w posmaku migdałowym, podobny właśnie do likieru amaretto, no to fajnie to potem sobie zgryźć na końcu.
1: No ja nie powiem, drodzy Państwo, mnie się zachciało kawy, jest dokładnie przed godziną 13, więc myślę, że to dobry moment na Un Caffè. Nicola Paladini był gościem, bardzo Ci serdecznie dziękuję i już się boję, co Ty nam na za tydzień wymyślisz.
2: Pozdrawiam wszystkim i bardzo dziękuję za rozmowę.

Anna Castiglia z Katanii i jej piosenka U Marii. No bo jak się Państwo już być może zdążyli zorientować, a być może nawet przyzwyczaić, w poniedziałki po 12.30 właśnie spotykamy się z Nicolą Paladinim. No i potem gramy coś po włosku. Dziś za muzykę odpowiada Zuza Iwenda. To tak, żeby mieli Państwo pełną informację. No a teraz Not in Surrender, a na zegarze 7 minut zostało do godziny 13.

Not in Surrender za 4 minuty. Godzina 13, po 13 zajrzymy, a właściwie dowiemy się, co w tym roku przygotowali dla nas organizatorzy Baltic Opera Festiwalu. Będzie też infonauka przygotowana przez Olgę Bobienko. No i dowiedzą się Państwo między innymi o tym, że został odkryty nowy gatunek ośmiornicy. Będzie też co nieco o inteligencji trzmieli, bo okazuje się, że te owady latające są naprawdę, naprawdę bardzo inteligentne. No a na koniec tej godziny Brodka i Monika, albo Monika Brodka.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Trwa obława po śmiertelnej strzelaninie w Białej Podlaskiej. Do zdarzenia doszło w rejonie jednej z głównych ulic miasta. Na miejsce skierowano dodatkowe siły z województwa lubelskiego, a w całym powiecie trwają kontrole pojazdów i sprawdzanie zapisów monitoringu.
3: Trwa policyjna obława za sprawcą zabójstwa, do którego doszło przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Przed godziną 10:00 otrzymaliśmy informację o tym, że nieznany mężczyzna najprawdopodobniej oddał kilka strzałów w kierunku innego mężczyzny. Jego życia oczywiście nie udało się niestety uratować. Sprawca oddalił się z miejsca. W tej chwili policjanci wystawili posterunki blokadowe. Trwa penetracja terenu. Zwracamy się także z apelem do osób, które były świadkami tego zajścia, o pilny kontakt z bialską policją.
2: Mówił nadkomisarz Andrzej Fiołek z lubelskiej policji. Śledczy ustalają teraz motyw zbrodni oraz relacje między uczestnikami zdarzenia. Nie wiadomo jeszcze, kim byli ofiara i napastnik. Policja apeluje do mieszkańców o zachowanie ostrożności i przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w szybkim zatrzymaniu sprawcy. Unia Europejska pracuje nad 21. pakietem sankcji wobec Rosji. Nowe restrykcje mają objąć kolejne osoby odpowiedzialne za agresję na Ukrainę, a także firmy związane z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym. Bruksela chce również rozszerzyć sankcje na statki tzw. floty cieni, wykorzystywane do omijania ograniczeń w handlu ropą, oraz uderzyć w rosyjski sektor finansowy.
4: Przypominam, są kolejne statki floty cieni, są kolejni winni agresji, także ideolodzy tej wojny. Jest rozszerzenie na firmy zbrojeniowe i inne firmy rosyjskie. Putin lekceważył Europę, a teraz widzi, że Europa potrafi być solidarna i skuteczna.
2: Tak o planowanych sankcjach mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Unijni dyplomaci liczą, że nowe ograniczenia utrudnią Rosji finansowanie wojny i zwiększą presję na Kreml. A tymczasem dziś Ukraina oficjalnie rozpoczyna negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. W Luksemburgu oficjalnie rozpoczynają się rozmowy między Kijowem a wspólnotą. Otwarty zostanie pierwszy z 6 klastrów negocjacyjnych, obejmujący m.in. praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji. Równolegle negocjacje rozpoczyna także Mołdawia. Radosław Sikorski podkreśla, że proces rozszerzenia Unii jest dziś bardziej wymagający niż kilkanaście lat temu, a spełnienie wszystkich kryteriów członkostwa będzie kluczowe dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Pierwszy etap negocjacji dotyczy fundamentalnych reform i tradycyjnie jest zamykany dopiero na końcu procesu akcesyjnego. Wizyta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych wywołała polityczne komentarze w kraju. Kancelaria prezydenta przekonuje, że nieoficjalnym celem wyjazdu miała być rozmowa na temat utworzenia stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Przedstawiciele koalicji rządzącej oceniają jednak, że spotkanie z Donaldem Trumpem miało głównie znaczenie wizerunkowe i nie przyniosło Polsce konkretnych korzyści. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że każda okazja do rozmowy z amerykańskim przywódcą jest cenna.
5: Utworzenie stałej bazy wojskowej byłoby najlepsze i wszyscy się zgadzamy co do tego, może poza Grzegorzem Braunem, który by wolał rosyjskiej bazy w Polsce, że tego rodzaju działania trzeba podejmować. 250. rocznica podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, połączona z różnego rodzaju wydarzeniami, jest bardzo dobrym elementem tego rodzaju rozmowy, a nawet gdyby Donald Trump proponował rozmowę na polu golfowym, to też należałoby ją prowadzić.
2: Tak mówił poseł PiS Tobiasz Boheński. Nie wiadomo jednak, czy doszło do zapowiadanego wcześniej spotkania Nawrockiego i Trumpa w cztery oczy. Kancelaria prezydenta nie przedstawiła dotąd szczegółów na ten temat. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: Pogoda.
7: Dziś dzień pochmurny, choć z większymi przejaśnieniami, deszczowy, choć to opady przelotne, no a na wybrzeżu również burzowy i lokalnie z gradem, na termometrach od 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum, do 21 na zachodzie i południowym wschodzie. W nocy na południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju okresami duże, no i tam przelotne opady deszczu, początkowo na Suwalszczyźnie także zanikające burze. Temperatura minimalna od 8 do 12 stopni, cieplej na wybrzeżu, tam około 13 stopni, a chłodniej w kotlinach górskich, tam około 6 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, choć na wybrzeżu i w górach porywisty, do 60 km na godzinę.

Alice Russell, turn and run, czyli odwróć się i uciekaj, albo biegnij. No, ja będę stąd uciekać, ale to dopiero po godzinie 14, a tymczasem na zegarze 8 minut po 13.

Ian Brown, Dolphins Were Monkeys, czyli o delfinach i o małpach, i to wszystko się bardzo ładnie nam układa, bo my za chwilę też będziemy między innymi do świata zwierząt zaglądać za sprawą Olgi Bobienko i jej infonauki, bo tak jak Państwo słyszeli przed godziną 13 będzie o ośmiornicach i będzie też o trzmielach i nie tylko, ale najpierw jeszcze Barry Can't Swim.

0: Maleńka niebieska ośmiornica z głębin Pacyfiku okazała się nieznanym wcześniej gatunkiem. Zwierzę odkryto niemal 1800 metrów pod powierzchnią oceanu w pobliżu archipelagu Galapagos podczas ekspedycji z wykorzystaniem zdalnie sterowanego robota podwodnego. Naukowcy przez lata analizowali pojedynczy okaz, nie chcąc go uszkodzić, i zamiast klasycznej sekcji wykorzystali tomografię komputerową i stworzyli trójwymiarowy model zwierzęcia. Badania potwierdziły, że jest to nowy gatunek. Liczba zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową w Europie rośnie w rekordowym tempie. Od 2015 roku liczba przypadków rzeżączki zwiększyła się ponad trzykrotnie, a zachorowań na kiłę jest dziś dwa razy więcej. Lekarze zwracają uwagę, że wiele zakażeń przebiega bezobjawowo, dlatego chorzy często nie wiedzą, że mogą zakażać innych. Kluczowe znaczenie ma odpowiednia diagnostyka. Badania powinny uwzględniać wszystkie formy aktywności seksualnej, ponieważ infekcje mogą rozwijać się także w gardle czy w odbycie. Nieleczone choroby, takie jak kiła, chlamydioza czy rzeżączka, mogą prowadzić do poważnych powikłań, w tym bezpłodności i uszkodzeń układu nerwowego. Trzmiele potrafią używać narzędzi do rozwiązywania złożonych problemów. Wykazał to eksperyment opisany na łamach Science. Naukowcy nauczyli owady korzystania ze sztucznego kwiatu z syropem, a następnie umieścili go poza zasięgiem, tak by można było dostać się do niego tylko po przesunięciu styropianowej kulki i wykorzystaniu jej jako stopnia. Większość trzmieli poradziła sobie z zadaniem bez metody prób i błędów. Co więcej, owady przesuwały kulkę nawet wtedy, gdy nagroda nie była widoczna. Zdaniem badaczy oznacza to, że trzmiele potrafią planować działania i tworzyć mentalny obraz rozwiązania problemu. W naczyniach sprzed 4,5 tysiąca lat odkrytych na Podlasiu naukowcy znaleźli najstarsze ślady alkoholu w historii regionu. Badacze z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Łódzkiej zidentyfikowali w ceramicznych naczyniach supraśla i skrzeszewa pozostałości sfermentowanych napojów przypominających piwo lub tak zwany Nordic Grog. To najwcześniejsze chemiczne dowody spożywania alkoholu w północno-wschodniej Polsce. Analizy wykazały obecność związków charakterystycznych dla fermentacji oraz śladów zbóż, owoców i żywic używanych do konserwacji lub aromatyzowania napojów.
1: Było o trzmielach, było o trzmielach, było o ośmiornicach, było o ośmiornicach, a reszta o ludziach. Olga Bobienko, Infonauka, dziękuję. Powróci za tydzień.

of Love, czyli Śmierć Miłości, to James Blake piosenka wydana w tym roku. Teraz Public Enemy i So What You Gonna Do Now, czyli Co Ty Zrobisz Teraz? No ja zapowiem ten utwór.

0: a nigga kills a nigga.
1: And that's just another dead nigga.
2: You're not niggas.
3: Y'all niggas. And you gon' be niggas forever. Just like us.
4: White man's idea of a good nigga.
5: That's bullshit. Without question, we are all black
6: nigga.
7: Pop, pop.
6: Kill the niggas.
8: Calling us niggas. Nigga, you ought to stay in your place.
9: Are you black?
10: You take a look in the mirror, man.
11: Nigga, you can't come in here. Nigga, you can't come in there. Nigga, you get out.
7: Pop!
12: Getting ready to be a rich nigga.
13: Many young black men find the whole process demeaning.
2: You're not niggas.
14: Niggas are nigga lovers.
5: That's bullshit. Without question, we are all black.
15: There was always one loyal and true black man who would do anything for his master.
16: Black. Are you a boy? What kind of man?
17: Black and beautiful man.
2: You're not.
18: To Public Enemy, So What You Gonna Do Now. Widzę, że Państwa poruszył temat, o którym rozmawialiśmy w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, a mianowicie krwiodawstwa, bo Państwo opisują swoje historie. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że Państwo dzielą się swoimi przemyśleniami, swoimi osiągnięciami również w dyscyplinie, jaką jest krwiodawstwo. To oczywiście nie żadne współzawodnictwo, umówmy się. Natomiast cieszy mnie to, że wśród naszych słuchaczy jest tyle osób świadomych tego, że po prostu warto oddawać krew, o ile oczywiście można, o ile ciało Państwu na to pozwala, no bo rozumiem też, że są osoby, które nawet by chciały, ale po prostu nie mogą. Tak jak pan Jacek, który napisał, że no on nie może już oddawać, ma na swoim koncie w cudzysłowie ponad 11 litrów, ale za to, że żona ma już złotą odznakę honorowego dawcy krwi i że kilkukrotnie miała krótszą kolejkę do lekarza. I pan Jacek przypomina, że jest jeszcze jeden profit zasłużonego krwiodawcy. To jest profit, o którym ja na przykład szczerze mówiąc nie pamiętam, żebym słyszała, a mianowicie, że część lekarstw jest tańszych lub w ogóle jest za darmo. No więc jeżeli jeszcze się Państwo wahają, czy Państwo mogą, czy nie mogą, czy warto, czy nie warto, no to warto. I warto też sprawdzić, czy Państwo mogą, czy nie mogą, bo no właśnie, nauka też idzie do przodu i zdarza się tak, że to, co kiedyś było absolutną przeszkodą do oddawania honorowego, oddawania krwi, dziś już taką przeszkodą nie jest. Albo zmieniły się u Państwa pewne uwarunkowania i być może już Państwo mogą tę krew oddawać. Także zachęcam do odwiedzenia strony internetowej na przykład Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Szczególnie właśnie teraz przed wakacjami, no bo jak Państwo słyszeli, wakacje to jest taki bardzo kluczowy moment właśnie dla banków krwi. No a poza tym oczywiście krew i krwiodawstwo można odliczyć sobie od podatku, ale to pewnie Państwo wszyscy dobrze wiedzą. BRK i utwór zatytułowany Mordo.

0: BRK i Mordo. Teraz przed nami nowość Dame Dame, Fire Burning Through the Rain. No a potem przeniesiemy się nad Bałtyk i usiądziemy sobie i posłuchamy pięknej opery.
1: It's like to chase your dreams. It's like this.

0: Na antenie Radia Nowy Świat witam pana Rafała Kokota, dyrektora festiwalu Baltic Opera Festival i dyrektora Sinfoniety Krakowi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Czy zastajemy pana w Krakowie, czy już nad Bałtykiem?
1: No, tym razem w Krakowie, w biurze Sinfoniety.
0: Tak pytam, no bo to trudne funkcje wydaje mi się łączyć kierowanie Sinfonietą Krakowią, która mieści się w Krakowie, no i nadzorowanie festiwalu Baltic Opera Festival, ale panu się to jakoś udaje i bardzo serdecznie gratuluję. Ja się zastanawiam, jakie w ogóle jest obecnie, pana zdaniem oczywiście, miejsce opery w tym świecie współczesnym, gdzie no, muzyka nadawana w tych rozgłośniach, na przykład w Radiu Nowy Świat, no z operą tak na pierwszy rzut ucha wiele wspólnego nie ma.
1: No, na pierwszy rzut ucha zdecydowanie ma niewiele wspólnego, natomiast trzeba pamiętać, że główna idea, jeśli chodzi o Baltic Opera Festival, to jest przywrócenie opery do Oper Leśnej w Sopocie, bo to przecież, może też nie każdy o tym wie, ale tak naprawdę bogata historia tego obiektu jest ściśle połączona z formą operową, wykonywane w latach międzywojennych dzieła Wagnera w otwartej przestrzeni amfiteatru sopockiego. No, później po II wojnie szereg kontekstów i politycznych, historycznych wykluczyło wykorzystywanie tego obiektu, natomiast od kilku lat wspólnie z Tomaszem Koniecznym staramy się przywrócić operę na to piękne miejsce do Opery Leśnej, gdzie warunki akustyczne, gdzie warunki teraz zresztą pięknie wyremontowanego obiektu sprawiają, że rzeczywiście no, przenosimy się w zupełnie inne, bardziej zaczarowane obszary i proszę mi wierzyć, że to nie jest forma zaklęta i zarezerwowana tylko dla znawców tego gatunku muzycznego, dlatego że co roku w Operze Leśnej gościmy także osoby, które pojawiają się po raz pierwszy i od 4 lat zbudowaliśmy sobie całkiem pokaźną liczbę fanów, którzy niekoniecznie byli związani w jakikolwiek sposób z operą, natomiast czar miejsca, czar muzyki wykonywanej na żywo, artyści zapraszani, jakość wykonawcza tego, co prezentujemy, sprawia, że rzeczywiście z roku na rok przyrasta nam grupa stałych odbiorców.
0: No i w tym roku wprowadzają też państwo w świat opery dzieci. To jest taki dobry moment, żeby właśnie nasze dzieci no, w ten świat jakoś tak spróbować chociaż je zanurzyć.
1: W tym roku jest to szczególne, dlatego że jest szczególna sytuacja, ponieważ rzeczywiście mamy specjalnie przygotowany dla dzieci spektakl, to jest Złoto Renu, ale z librettem przetłumaczonym na język polski. No może dla niektórych to brzmi dość egzotycznie, bo czy muzyka Wagnera może być przyswajalna dla młodych odbiorców? Otóż wydaje mi się, że tak, dlatego że mamy ten wzorzec sprawdzony na rynku niemieckim, aczkolwiek my przygotowaliśmy specjalną wersję, jak już wspomniałem, z przetłumaczonym librettem na język polski i z udziałem wspaniałych młodych śpiewaków. A spektakl trwa niewiele więcej niż godzinę i jest rzeczywiście zdefiniowany w taki sposób, aby był atrakcyjny nawet nie tylko dla dzieci. Myślę, że to warto poświęcić czas nawet bardziej familijnie, bo to nie o to chodzi, żeby wyłącznie dzieci były odbiorcami. Myślę, że to jest radość wspólnej celebracji spędzania wolnego czasu dla całych rodzin. Taka jest idea tego projektu, tego konkretnego wydarzenia. W zasadzie dwóch wydarzeń, bo to już za chwilę pierwszy spektakl będzie 1 lipca w Operze Leśnej o godzinie 18, a drugi 2 lipca w samo południe.
0: No więc właśnie, wspomniał pan o muzyce Wagnera, no i ona będzie towarzyszyła w trakcie festiwalu, no bo będą państwo pokazywali Walkirię, ale też w nie takiej bardzo tradycyjnej odsłonie.
1: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że w 2026 roku mamy 150. rocznicę premiery pieśni Nibelunga. Wobec tego Walkiria, druga część tej monumentalnej tetralogii Richarda Wagnera, jak najbardziej mieści się i taki jest zresztą jeden z głównych powodów prezentacji tym razem tego dzieła na Baltic Opera Festival. Natomiast nie ukrywam, że jest to ogromne wyzwanie produkcyjne z tego względu, że jednak spektakl bez mała, łącznie z przerwami, no, trwa ponad 5 godzin, więc sam jestem ciekawy, jak w tym roku nasza publiczność zareaguje na tego typu wyzwanie. Choć z drugiej strony trzeba pamiętać, że ten konkretny tytuł jest spektaklem, który jest koprodukowany przez operę w Kopenhadze. i z grecką operą narodową, więc jest to już spektakl, który miał swoją premierę na deskach opery w Kopenhadze w Danii, ale rzeczywiście tutaj reżyser John Full James wizytował nas wielokrotnie, dlatego że jednak przygotowanie adaptacji do warunków, jakie oferuje scena opery leśnej, wymaga rzeczywiście dużego, powiedzmy na nowo, umeblowania całej inscenizacji.
0: No i jest to też spore wyzwanie dla śpiewaków. Nie wyobrażam sobie, że państwa gardła tak po prostu wytrzymają te 5 godzin.
1: No ale pamiętajmy o tym, że tutaj wiodącą postacią jest Wotan, a więc Tomasz Konieczny w swojej życiowej roli, który z tego co wiem, a jestem z nim w stałym kontakcie, nie może się doczekać zaprezentowania swojej popisowej roli, z której słynie na całym świecie. Chyba po raz pierwszy będzie miał, nawet nie chyba, po raz pierwszy szansę pokazać siebie polskiej publiczności. To jest ogromne wydarzenie, na które bardzo czekamy.
0: Tak jest. Mówimy o Wagnerze, natomiast z drugiej strony pokażą państwo Polskie Wesele Józefa Bera. No i to jest ciekawe zestawienie, no bo Wagner został zawłaszczony właściwie przez ideologię faszystowską, a Józef Ber przetrwał tę całą wojenną zawieruchę.
1: No tak, a jeszcze tylko na chwilkę do Wagnera wrócę. Mm-hmm. Wagner w pewien sposób, jako Wagner, z tego co wiem, niespecjalnie identyfikował się z ideologią faszystowską, raczej jego muzyka została w ten sposób zaanektowana na potrzeby polityki, ale tego wątku historycznego myślę, że nie ma co kontynuować. Mm-hmm. A rzeczywiście Polskie Wesele Józefa Bera to jest kompletnie druga strona palety muzycznych barw, którą możemy podczas Baltikopera Festiwalu zobaczyć, które możemy doświadczyć. Rzeczywiście jest to w zasadzie, można powiedzieć, no na wpół jazzowo, czy też jazzujący spektakl, wydarzenie, w którym obok właśnie no, występów śpiewaków operowych będziemy na przykład gościć trio Andrzeja Godzińskiego, trio jazzowe. Zresztą sam jestem ciekawy tej inscenizacji, którą przygotowuje zespół opery wrocławskiej pod kierownictwem Łukasza Borowicza w reżyserii Pawła Miśkiewicza, ponieważ to będzie po raz pierwszy w zasadzie w Polsce w pełnej inscenizacji scenicznej przygotowany i zaprezentowany spektakl, który tak naprawdę miał swoją premierę, jeśli dobrze pamiętam, w Zurychu w 1937 roku. Owszem, tutaj chyba nawet w Krakowie była prezentacja, ale to była prezentacja koncertowa tego dzieła, więc zgoła inna niż to na co czekamy podczas Baltic Opera Festival w tym roku. Ten spektakl będzie prezentowany dla odmiany w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.
0: No i ostatni już koncert, o którym nie mogę nie wspomnieć, to koncert penderecki In Memoriam, który no właściwie to przyjeżdża z Krakowa. Czyli pan przywozi ten koncert.
1: W tym roku tak się złożyło, że właściwie mam takie lekkie rozdwojenie jaźni, bo z jednej strony od 4 lat jako dyrektor Baltic Opera Festival realizuje wszystkie najbardziej szalone pomysły Tomka Koniecznego i zespołu producentów, którzy przygotowują poszczególne wydarzenia, a w tym roku właśnie zakończyliśmy wspólny, mój pierwszy sezon artystyczny z zespołem Symfonii Krakowi i tutaj jest specyficzny kontekst, ponieważ trzeba pamiętać, że Symfonia Krakowa jako instytucja swój byt zawdzięcza szczególnie Elżbiecie Pendereckiej. Z kolei Elżbieta Penderecka od samego początku była w komitecie honorowym Baltic Opera Festival. A ponieważ festiwal odbywa się tylko raz w roku w okresie wakacyjnym, postanowiliśmy z Tomaszem w taki dla nas, wydaje się właściwy naszym zdaniem, sposób uczcić pamięć Elżbiety Pendereckiej. Na kto może to zrobić lepiej, jeśli nie Sinfonietta, która bądź co bądź, no chyba mogę powiedzieć, jest kolejną córką Elżbiety Pendereckiej i możemy wyrazić swoją wdzięczność także wykonując utwory maestro Krzysztofa Pendereckiego. Także rzeczywiście to będzie taki no, troszkę inny punkt programu. Tutaj nie będziemy mówić o dziełach wokalno-muzycznych, będziemy mieli tylko warstwę muzyczną, ale za to ze znakomitymi solistami, a do tego także zaprosiliśmy do współpracy, przepraszam, operę krakowską, w zasadzie 8 tancerzy zespołu Baletu Opery Krakowskiej będzie także towarzyszyć Sinfoniecie podczas tego wieczoru. To będzie 6 dzień lipca.
0: Tak jest, Baltic Opera Festival od 2 do 7 lipca w Gdańsku i w Sopocie. Zapraszamy bardzo serdecznie. BalticOperaFestival.pl to jest ta strona, na której znajdą państwo wszelkie aktualności, program i bilety, a na festiwal zapraszał państwa dyrektor naczelny tego festiwalu, Rafał Kokot. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję i zapraszam Państwa do Sopotu, do Gdańska.

To tanc skomponowany przez Krzysztofa Pendereckiego, wykonany przez Ezgiego Jurumeza. Na zegarze za 12 minut godzina 14. Teraz Genesis Owusu, Death Cult Zombie.

Death Cult Zombie. To była nagła zmiana nastroju, przyznają państwo. Pani Anna napisała, no bo skoro już rozmawialiśmy o tym krwiodawstwie, no to kontynuujmy ten temat. Pani Anna napisała, u nas w Trzciance jest impreza połączona z akcją oddawania krwi. Zawsze pierwszy weekend lipca to przegląd horrorów na plaży pod gołym niebem. Zaczyna się, gdy jest już ciemno i nazywa się Wampiriada. Świetna nazwa, powiedziałabym szczerze. Pani Anna dołącza również program tego. No i faktycznie 4, 5, 6 lipca, ale to ubiegły rok. Mam nadzieję, że i w tym roku się odbędzie. No i że w tym roku też będzie ciekawie oglądać horror i przy okazji oddawać krew. No dla mnie miks idealny.

Natalia Mujangaj, ile snów nam zostało? Ja wiem, ile zostało minut do końca tego programu. Zostało dokładnie 5 minut do końca programu w środku dnia dzisiejszego. Zapraszam oczywiście do słuchania jutro. Jutro prowadzi Jan Niebudek, a ja zapraszam na Komitet Rodzicielski mniej więcej o godzinie 12:20. Jutro porozmawiam o wyjazdach i o odpoczywaniu. Będzie też dobra rada dla tych z Państwa, których dzieci wyjeżdżają i tęsknią. I tę radę udzieli dr Magdalena Wegner-Jezierska, psycholożka, terapeutka dzieci i młodzieży i redaktorka naukowa Małych Charakterów. A na koniec dziś Telepop Music, czyli znowu wycieczka do Francji, ale nie tylko, bo też Angela McCluskey się tam udziera. Grzegorz i Agnieszka i Kajetan. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny Olga Szygenda. Jacek Kurski został przesłuchany przez prokuraturę krajową w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o wątek związany z poszukiwaniem Zbigniewa Ziobry oraz sprawdzenie doniesień, według których były prezes TVP miał pomagać byłemu ministrowi sprawiedliwości w ukrywaniu się za granicą.
2: My przede wszystkim chcieliśmy zweryfikować pojawiające się w mediach informacje o tym, iż świadek Jacek Kurski gości, można powiedzieć, Zbigniewa Ziobro w swoim domu. A więc tutaj tą informację chcieliśmy uzyskać. Zapytaliśmy oczywiście również pytanie ogólne o wiedzę świadka na temat miejsca pobytu podejrzanego. Tą informację również uzyskaliśmy. No to ma znaczenie zarówno dla samego poszukiwania podejrzanego, jak również w przyszłości do formułowania wniosku o ekstradycję.
1: Mówił prokurator Przemysław Nowak. Prokuratura nie ujawnia treści zeznania, ale podkreśla, że przesłuchanie zostało zakończone i nie ma planów ponownego wzywania Kurskiego. Śledczy nadal sprawdzają informacje dotyczące miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry oraz przygotowują kolejne działania związane z jego poszukiwaniem i ewentualnym wnioskiem o ekstradycję. Kierowcy zapłacą więcej za paliwo. Rząd nie zamierza przedłużać programu ceny paliwa niżej, mimo poprawy sytuacji na światowym rynku ropy po porozumieniu między USA a Iranem. Już teraz wraca wyższa akcyza o 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy na litrze oleju napędowego. Program ma być stopniowo wygaszany jeszcze tego lata. Rząd podkreśla, że pakiet osłonowy spełnił swoją rolę w czasie kryzysu paliwowego wywołanego konfliktem na Bliskim Wschodzie. Na razie utrzymane zostaną obniżony VAT na paliwa i ceny maksymalne na stacjach, jednak według zapowiedzi kolejne elementy programu będą stopniowo wycofywane w najbliższych miesiącach. Ponad 160 tysięcy osób czeka na przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, alarmuje kancelaria premiera. Rząd zarzuca kancelarii prezydenta wielomiesięczne opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków. Chodzi o odznaczenia dla par, które przeżyły razem co najmniej 50 lat.
3: Jeden z europosłów, pan Krzysztof Brejza, skierował pismo w związku z zainteresowaniem swoich wyborców tą sprawą do Kancelarii Prezydenta i sama ta odpowiedź Kancelarii Prezydenta jest bulwersująca. Otóż to właśnie z tego pisma dowiadujemy się, że spośród prawie 80 tysięcy spraw, które w ostatnich kilkunastu miesiącach wpłynęły do Kancelarii Prezydenta, tylko 1% został mniej więcej rozpatrzony, co oznacza, że wiele osób, jeśli w tym tempie sprawy będą rozpatrywane, będzie czekało wiele lat na przyznanie tego medalu. Mówimy tu o 70, 80, 90 latkach. Wiecie Państwo, jak ryzykowne jest przewlekanie takich procedur. Wiele z tych par może nie doczekać w zdrowiu do momentu odbioru tego medalu.
1: Mówił szef Kancelarii Rady Ministrów Jan Grabiec. Zaapelował też do Kancelarii Prezydenta o szybkie rozładowanie zaległości. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
0: Dziękuję za wypowiedź.

0: To mogłeś być ty.
1: Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak w coponiedziałkowej audycji. Dziękuję za wypowiedź. Kilka minut po godzinie 14, 15 dnia czerwca 2026 roku. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Rozpoczęliśmy audycję od utworu, który wykonywała Patrycja Krzyczman, a zatytułowany ten utwór był To mogłeś być ty. Podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyświat.online, dziękując Państwu za korespondencję, pozdrawiając jednocześnie patronki i patronów zgromadzonych na fanpage'u Radia Nowy Świat, a również tych z Państwa, którzy towarzyszą komentując na bieżąco audycję. Dziękuję za wypowiedź. No to przechodzimy do utworu następnego, znanego, do którego mam sentyment, bo jest dobrze skonstruowaną piosenką, świetnie zaśpiewaną, dobrze zagraną, zaaranżowaną i kompozycyjnie spełniającą wszelkie warunki dobrej piosenki. Ja wysiadam, Anna Maria Jopek, i tenże utwór przed Państwem.

Zapewne i u Państwa działo się w tym tygodniu, bo przecież w ciągu każdego tygodnia dzieją się sprawy ważne. U mnie się działy sprawy ważne, o tyle ważne, że związane z festiwalem Zaczarowanej Piosenki organizowanym przez Fundację Mimo Wszystko byłem jak co roku od kilkunastu lat jestem związany z tym festiwalem promującym umiejętności, talenty osób dotkniętych niepełnosprawnością. No więc być może nie bezpośrednio jako wysłannik radia, ale jako człowiek współpracujący z Radiem Nowy Świat było mi bardzo miło, jak zwykle z powodu zaproszenia oraz z wielką satysfakcją odnotowałem ujawnienie talentów osób dotkniętych niepełnosprawnością, a są to fantastyczne osoby, tak jak i te, które przygotowują cały festiwal i ci wszyscy, którzy pomagają, wolontariusze, no i wiele innych podmiotów, które współtworzy ten festiwal, dofinansowuje. Niezwykła to jest zupełnie wieloletnia dla mnie przygoda. Przed Państwem Skrzydła, to aby dodać skrzydeł uczestnikom tego festiwalu, laureatkom i laureatom nagród Kim Nowak.

choć pogoda w ubiegłym tygodniu, a właściwie w weekend bardziej, nie była specjalnie zachęcająca do imprez plenerowych, to również w Gdańsku odbył się Flounder Festival, jak od wielu zresztą lat, najczęściej przy dobrej pogodzie, no ale w tym roku mieliśmy do czynienia z tym, z czym mieliśmy, natura swoje, nasze ambicje plenerowe swoje. To jest rzeczywiście festiwal, który skupia mnóstwo ciekawych wykonawczyń, wykonawców, którzy na co dzień być może nie istnieją w mediach, ale za to mają odwagę wyjścia na scenę i skonfrontowanie się z publicznością przychodzącą i odwiedzającą Brzeźno i Park w trakcie tego festiwalu. Trzymam co roku kciuki za to wydarzenie. A tenże festiwal jest jak najbardziej w stylu gdańskim, nie myląc ze stylem warszawskim, bo taki jest tytuł utworu, który Państwo za chwilę usłyszą w wykonaniu Pablo Pavo i Ludzików.

Wiemy, że redaktor współpracujący z Radiem Nowy Świat, czyli Piotr Bukartyk, jest autorem płodnym, niezwykle płodnym. Właściwie siada, pisze piosenkę i jednocześnie prawdopodobnie komponuje. Robi to nie tylko dla siebie, ale również dla innych i tutaj będziemy mieli do czynienia. Zresztą już prezentowałem ten utwór w wykonaniu Grażyny Łobaszewskiej, bo dla niej specjalnie napisał ten utwór Piotr Bukartyk. Zresztą po rozmowie takiej wnikliwej z Grażyną Łobaszewską, zbierając informacje na temat tego, co w utworze powinno się znaleźć, a potem przykroił, zresztą chyba w jednej z piosenek użył podobnego chyba wyrażenia, że przychodzą panienki i przymierzają z piosenki jak sukienki. To chyba jest Piotra Bukartyka, jeżeli się nie mylę. No i tutaj rzeczywiście przykroił piosenkę sukienkę dla Grażyny Łobaszewskiej bardzo trafnie. Po prostu nie. Grażyna Łobaszewska i zespół Ajagorek.

wszystko zleci. Proszę, nie gniewajcie się, jeden z drugim, drugi z trzecim.

I być może samo sformułowanie z piosenki, którą Państwo przed chwilą usłyszeli, że powypadali na zakrętach, być może nie dość zaistnieli, bardzo mnie rozbawia. Jest trochę oczywiście protekcjonalne w stosunku do tych mężczyzn, którzy nie spełnili warunków i oczekiwań oblubiennicy. To jest to bardzo trafne sformułowanie. No, jeżeli ktoś nie daje rady, to po prostu wypada na zakręcie życiowym i tyle. Okej, okay. Przed nami Szałwia i utwór zatytułowany Sunshine.

0: Taka piosenka, taka ballada.
1: Jak wiemy nie tylko z historii piosenek, które są emitowane Wojciecha Młynarskiego w audycji, również z jego wypowiedzi i z jego działalności tekściarza wynajmującego się do pisania i konstruowania tekstów dla innych wykonawców, a było ich w Polsce w historii powojennej polskiej piosenki sporo. Dzisiaj tekst, który napisał dla Anny German, lubianej, kochanej wręcz wykonawczyni w okresie, w którym przyszło jej funkcjonować w Polsce, z niełatwym życiorysem, ale z bardzo dzielną odpowiedzią na tę niełatwość życiorysu. Anna German, tekst Wojciech Młynarski, utwór zatytułowany Czy jeszcze zdążę?

dusza z ciała wyleciała, na łące nas czekała. Długie było czekanie, jesień przyszła jak zamieć. Lodem zaszklone, lewady zielone. Jeszcze może na wiosnę, albo przed żniwami, żałośnie przykuś tykamy, gęby odrapane, nogi w ranach, na plecach tobuł wszystkiego, co się zrobiło złego. Nie będzie już czekania, ostatnia zamyka się brama. Bez tchu, o suchym pysku, pognamy krwawym ścierniskiem.

Wysłuchali Państwo przed chwilą utworu ugrupowania polskiego młodych ludzi. Ugrupowanie nazywa się Omasta i jest nadzieją, nową nadzieją polskiego młodego jazzu. Utwór zatytułowany Kazimierz, a przedtem recytacji wiersza Ernesta Bryla Dusza z ciała wyleciała. Za chwilę zaś posłuchamy Magdy Cieleckiej i Kory w utworze ikonicznym, charakterystycznym dla pierwowzoru, ale doszły mnie słuchy, że Magda Cielecka wzięła się za piosenki Kory. Dobrze. Szafa Kory. Jesteśmy kobietami. Michał Pepol, Magdalena Cielecka i Kora.

0: życie jest po to, by kochać się.
1: Mam takie przypuszczenie, że nawet jeśli przekornie, to utwór ugrupowania Świetliki będzie odpowiednim, być może nie konkurencyjnym, ale odpowiednim, adekwatnym głosem zaraz po utworze Szafa Kory, a Świetliki wykonają Delikatnienie.

szafach, okładkach płyt, książkach. Okna otwarte.

A i z kulturą ludową lub okołoludową jest nam tutaj w audycji zupełnie do twarzy, bo lubimy, kiedy muzyka ludowa, utwory ludowe żyją, osadzone w korzeniach, a nawet jeżeli są inspiracją do tworzenia tak zwanej odpowiedzi na muzykę ludową, to pytanie jest zawsze, dlaczego nie? Robiono to już po wojnie, w całej naszej długiej tutaj powojennej historii wielokrotnie. Zespoły big beatowe brały się i nie tylko, grupy skiflowe i cały szereg innych dokonań, również jazzowych, zahaczających o muzykę ludową. Leć głosie po rosie. Wowakin.

Zaskakujące są pomysły autorów tekstu i niektóre przypadają mi do gustu, tak jak ugrupowania w czasy z tytułem utworu Asfaltowe szyje. Nie pomyślałbym, bo Andrzej Sikorski kiedyś śpiewał Prowadź mnie ulico, prowadź mnie za rękę, a tutaj jest inna odpowiedź. Asfaltowe szyje.

Tak, zdaje się, że kiedyś już zapowiadałem utwory tego ugrupowania. Oni nazwali się Dorośli. Mnie przekornie najczęściej nachodzi pytanie, co to w ogóle oznacza w życiu człowieka dorosłość, że do czegoś się dorosło, bo można dorosnąć na przykład do różnych wytrawnych smaków, ale można dorosnąć do postaw życiowych, do opinii, do poglądów, z którymi się kiedyś człowiek na przykład nie zgadzał, ale dorósł i zaczął się zgadzać. Na przykład, albo kiedyś nie lubił wytrawnego wina, a potem nagle może już pić tylko wytrawne wino, bo ze słodkim ma nie po drodze. No to dorastamy do różnych okoliczności, zachowań, poglądów, myśli, słów i czego tam jeszcze od nas się oczekuje. Dorośli i utwór zatytułowany Nie wiem.

Na zakończenie pierwszej godziny audycji piosenka, dawna piosenka, piosenka przedwojenna, dzisiaj w wykonaniu Adama Astona, wszechstronnego wykonawcy, również aktora, bardzo lubianego i cenionego przed wojną, a dzisiaj utwór o zaskakującym tytule, czyli Srulek. Tak to zostało zatytułowane i o tym też jest piosenka, czyli o srulku. A my słyszymy się kilka minut po godzinie 15:00.

spokój i gwar. Dużo ludzi radość, lamp naftowych żar. Handlarzowi złodzi, syn się dziś urodził, właśnie dostał piękne imię Król. Ojciec radości, aż łzy w oczach ma, bawcie się, radujcie, lecz

Królek już podrósł do szkół, idzie już. Nad nim wiecznie czuwa ojciec anioł stróż. Choć jak wucharuje, syn tego nie czuje. Synek wszystko musi mieć, co chce. Z pracy wraca ojciec.

Królka wesele odbywa się dziś, sale oświetlone, goście bawią się. Królek dziś bogaty, nie zna swego taty, nawet nie zaprosił go na ślub. Stary, złamany, w oczach wielkie łzy, stoi siwy.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny Olga Szygenda. Stany Zjednoczone i Iran osiągnęły wstępne porozumienie dotyczące zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Dokument ma zostać oficjalnie podpisany w piątek w Szwajcarii. Do tego czasu strony mają przygotować szczegóły dotyczące m.in. irańskiego programu nuklearnego, znoszenia sankcji oraz bezpieczeństwa w regionie. O warunkach porozumienia mówił wiceprezydent USA J.D. Vance.
2: Po pierwsze, natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i oczywiście zniesienie blokady morskiej. Po drugie, to oznacza, że Iran nigdy nie będzie posiadał broni jądrowej, a nie tylko będzie dążył do jej zdobycia lub próbował ją kupić. To jest wpisane w tę umowę. Po trzecie, i to jest jasne tylko wtedy, gdy Iran dotrzyma swojej obietnicy. Jeśli Irańczycy zastosują się do tej umowy, to fundamentalnie zmieni to Bliski Wschód na następne 50 lat. To zakończy wojnę i sprawi, że Bliski Wschód stanie się bardziej atrakcyjny pod względem inwestycyjnym.
1: To słowa wiceprezydenta J.D. Vance'a w tłumaczeniu TVP Info. Sprawa będzie jednym z głównych tematów rozpoczynającego się dziś szczytu G7 we Francji. Liderzy państw mają rozmawiać również o sytuacji w Ukrainie i dalszym wsparciu dla Kijowa. Tymczasem nie wszyscy uczestnicy bliskowschodniego konfliktu zamierzają respektować ustalenia wynegocjowane przez Waszyngton i Teheran. Izrael nie zamierza podporządkowywać się porozumieniu pokojowemu między Stanami a Iranem. Według izraelskich mediów premier Benjamin Netanyahu poinformował Donalda Trumpa, że izraelska armia pozostanie w Libanie i będzie kontynuować operację przeciwko Hezbollahowi. Stanowisko to potwierdzili także ministrowie izraelskiego rządu. Szef resortu obrony Izrael Katz zapowiedział utrzymanie wojsk również w Syrii i w Strefie Gazy. Z kolei minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gawir podkreślił, że Izrael nie jest stroną porozumienia i nie uważa się za związany jego zapisami. Mimo ogłoszenia przełomu dyplomatycznego, izraelska armia przeprowadziła dziś kolejne ataki na południu Libanu. Pozostajemy przy tematach związanych z bezpieczeństwem i sytuacją za granicą. Polska na razie nie przekaże Ukrainie myśliwców MiG-29. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk poinformował, że samoloty pozostaną w kraju do czasu podpisania porozumienia o transferze ukraińskich technologii dronowych do Polski. MON podkreśla, że rozmowy z Kijowem nadal trwają, a przekazanie maszyn będzie możliwe po osiągnięciu porozumienia. Na koniec pogoda. Po chłodnym początku tygodnia do Polski nadciąga pierwsza w tym roku fala upałów. Według prognoz IMGW kulminacja gorąca przypadnie na weekend. W sobotę na zachodzie kraju temperatura może sięgnąć nawet 36 stopni Celsjusza, a w niedzielę upały obejmą także centrum i południe Polski. Synoptycy ostrzegają, że po gorącym weekendzie mogą pojawić się gwałtowne burze i intensywne opady deszczu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
0: Dziękuję za wypowiedź.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak w coponiedziałkowej audycji. Dziękuję za wypowiedź. Kilka minut po godzinie 15. 15 dnia czerwca 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyswiat.online i zapraszam Państwa do wysłuchania audycji, którą rozpoczęliśmy od utworu Nowe Settembre w wykonaniu Canis. A za chwilę posłuchamy J.J. Cale'a. To taki gitarzysta, wykonawca, piosenkarz, no trudno byłoby to powiedzieć, aczkolwiek świetnie sobie radził wokalnie, tylko nie był obdarzony jakimś wielkim głosem, natomiast fantastycznie opowiadał swoje historie do swoich kompozycji i znakomicie grał na gitarze, rozpropagował taki styl, który po nim przejął i kontynuował i świetnie go również rozwinął Mark Knopfler i wielu innych gitarzystów i to słychać w ich wykonaniach. A dzisiaj Friday i J.J. Cale.

Nawet jeśli może mogłoby się wydawać, że nagrania czy sposób wykonywania już jest odrobinę archaiczny, to jednak darzymy sympatią i wiele słuchaczek i wielu słuchaczy na pewno kojarzy J.J. Cale'a jako człowieka, który miał wpływ na sposób grania wielu gitarzystów. Przed nami La Mort Sakaria i ugrupowanie La Malcoife. Tak, to są różne języki w tejże naszej tutaj wspólnej audycji, pilnowanej i nie chcę powiedzieć kontrolowanej, ale przypilnowanej przez osobę realizującą program, pilnie strzygącą uchem, a czasem nawet i zerkającą z uwagą na czynności wykonywane przez prowadzącego audycję. La Mort Sakaira.

Sięgając do skrzynki mailowej, niemal jestem pewien, że będzie korespondencja od stałego korespondenta Simona Simona. Krótka, zgrabna jak zwykle i na temat. Zatytułowana Poczytaj mi, mamo. Dzień dobry dla redakcji. Dzień miał się ku końcowi i rodacy powoli opuszczali podwinięte rękawy. Pracowali na rzecz Rzeczpospolitej, dobra wszelkiego, począwszy od aut klasy premium po meble ogrodowe na wakacjach egzotycznych, nie poprzestając. Ale byli też tacy, którzy sobie czytali. Dla jednych i drugich poproszę o książkowe rekomendacje redaktorskie, tylko proszę pamiętać, że to wymaga nie lada odwagi, bo czytanie należy do sfery intymności. Nic to reflektorem w mrok, nawet Iron Maiden odczuwali strach przed ciemnością, niech moc będzie z nami. Simon Simon. Okej, już szybko polecam. Za chwilę po wysłuchaniu utworu East Coast or What? Bad Ogaggio i Gilles Chapeau Centurion.

Tak, a przed nami już raz kiedyś, jakiś czas temu, prezentowana w swoich utworach i ze swoim utworem Marii Boine, niezwykła pieśniarka, twórczyni kultury norwesko-samskiej, tworząca i wykonująca muzykę inspirowaną właśnie folklorem samskim. Posłuchajmy jej utworu, ponieważ jest zupełnie unikatowa. Ja wiem, że często używam tego słowa, ale to dlatego, że ludzie, którzy pielęgnują swoją tożsamość, pielęgnują tożsamość kultury, zasługują absolutnie na to, żeby nazwać ich unikatowymi, chociaż każdy z nas jest unikatowy, to być może niektórzy są unikatowi bardziej. Mustit Engelit Sogalas, Marii Boine.

Dobrze, w takim razie z powodu mojej propozycji, a odpowiedzi Simona Simona, polecam Państwu mojego, jednego z moich ulubionych autorów, nieżyjącego już niestety, Andrzeja Bobkowskiego, świetnego analityka, człowieka, który umiał niejednokrotnie zaskakiwać aktualnością swoich zapatrywań na to, co działo się we współczesnej cywilizacji, w czasach, w których żył, i przed wojną, i w trakcie wojny, i po wojnie, wyemigrowawszy z Polski z początkiem wojny, to Andrzej Bobkowski rzeczywiście jawi się tutaj jako niezwykły zupełnie autor i wielokrotnie aktualny, po prostu jeśli się sięgnie do szkiców piórkiem albo do książki, którą teraz trzymam w ręku, Andrzeja Bobkowskiego, Na tyłach, eseje i szkice, to gdyby ktoś miał kłopoty ze szkicowaniem i tworzeniem esejów, pisaniem esejów, to może nabrać wprawy, czytając to, co napisał Andrzej Bobkowski, również w wydawnictwie Na tyłach. Przepraszam, tak, Na tyłach, oczywiście, taki jest tytuł. Andrzej Bobkowski. Przed nami Bresayrolla i Lamalcoyfe.

po opolskim koncercie poświęconym Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej wiele głosów do mnie dotarło, iż był to bardzo zaakceptowany i potraktowany z dużą sympatią i wzruszeniem koncert wspominający te dwie niezwykłe postaci polskiej kultury piosenkowej, tekstowej, reżyserskiej, scenariuszowej, dramaturgicznej również, bo Agnieszka Osiecka słynęła również z pisania krótkich form dramatycznych i nie tylko. Była oczywiście wszechstronną literatką, niech to się tak nazywa, i również wszechstronna była Magda Umer i szereg takich pozytywnych opinii z Państwa strony przyszło do mnie za pomocą ucha, ale również maila od pana Artura. Dostałem korespondencję. Dzień dobry, panie Adamie. Przed chwilą obejrzałem w TVP od koncert VOID. Koncert z Opola poświęcony Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Wszystkie wykony były zachwycające, ja jednak szczególnie ucieszyłem się z pańskiego występu, duetu Zbyszka Zamachowskiego z Piotrem Polkiem oraz Doroty Miśkiewicz. Takiej właśnie misyjności od mediów publicznych oczekuję, przyklaskuję i doceniam. Przesyłam serdeczne pozdrowienia i proszę pamiętać, że wszystkie nowaki to fajne chłopaki. Panie Arturze, bardzo dziękuję za ten pozytywny mail i oczywiście nie ode mnie to zależy, ale ja przyjmuję zaproszenia do szlachetnych przedsięwzięć i dość tego pilnuję, aby tak zawsze było. Przed nami Demain, Demain i Fabulous Troubadours.

Cytując szybko słowa piosenki, które kiedyś śpiewał pan Czesław Niemen, płynie czas jak rzeką woda. Otóż w naszej audycji nie płynie wcale tak wolno jak rzeką woda. Płynie znacznie szybciej, bo mnie tego czasu dzisiaj może zabraknąć, oby nie. Clara Isse i utwór zatytułowany Fait Magnétique.

Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, kiedy brakuje czasu i wtedy człowiek się być może z sobą umawia, że będzie się zachowywał tak, jakby było go dużo, żeby nie dać się sprowokować uczuciom paniki albo pośpiechu, bo wiemy, że pośpiech uwłacza lub robi z człowiekiem szereg innych, przydając mu takie właściwości, że człowiek zamiast robić to, co powinien, robi to, czego nie powinien. I tutaj nie jawię się jako profetyk, tylko stwierdzam fakt z własnego doświadczenia. Cóż, któż to przed nami? Mary Gauthier i Falling Out of Love.

I jeszcze raz przed nami dzisiaj pielęgnujący tożsamość i korzenie pochodzenia La Malcoy Fe, tym razem w utworze o tajemniczym tytule Pim Pam. Posłuchajmy.

zaiste pomysłowość ludzi kreatywnych nie zna granic i dobrze. Oczywiście czasem by się przydało, kiedy wyobraźnia czy realizacja wyobrażeń przynosi zupełnie niespodziewane efekty, a czasem nawet i skutki, to może się wydarzyć, że to, co sobie wyobrażamy, to, co realizujemy na podstawie tych wyobrażeń, potem wcale nie jest tym, co sobie wyobrażaliśmy, lub skutkuje nie tym, co sobie wyobrażaliśmy. Tak się może przydarzać i my musimy sobie, czy powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę. Dlaczego o tym mówię? Właściwie dzisiaj sam nie wiem, ale mogę Państwu zasugerować, że ta wypowiedź miała związek z tytułem utworu, którego za chwilę posłuchamy, a mianowicie Melocoton, Sage comme des Sauvages. Posłuchajmy. Melocoton.

Z uporem i konsekwencją prezentuję Państwu na zakończenie każdej drugiej godziny audycji utwór związany z porą roku, no w tym wypadku z wiosną, albo z miesiącem. Wpadło na dzisiaj, na do usłyszenia, na utwór związany z wiosną, bo jeszcze jest to ostatni tydzień wiosenny w języku duńskim. En lille melodie met forar i Else Marie Pade i Kira Martini i Dipfelt. Posłuchajmy, ja Państwu życzę wszystkiego dobrego na cały poniedziałek, na cały tydzień i do usłyszenia w przyszły poniedziałek.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Rosyjski atak na Kijów wywołał międzynarodowe oburzenie. UNESCO potępiło zniszczenie w Ławrze Peczerskiej, jednej z najważniejszych zabytkowych klasztorów Ukrainy, wpisanym na listę światowego dziedzictwa. Ukraińskie służby pokazały już szczątki rosyjskiego drona, który uderzył w kompleks klasztorny. Sprawę skomentował szef MSZ Radosław Sikorski podczas spotkania unijnych szefów dyplomacji w Luksemburgu.
3: Uderzono w Jasną Górę Ukrainy, czyli Ławrę Peczerską. To jest zabytek klasy światowej, XI wiek. W XI wieku, tam gdzie dzisiaj jest Moskwa, jeszcze rósł las. I może dlatego się Putinowi to nie podoba. Więc mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy się dają nabierać na to, że Zachód jest zgniły, a Rosja jest obrońcą tradycji chrześcijańskiej, właśnie zobaczyli, jak pułkownik KGB walczy o wiarę i o tradycję, uderzając w jeden z najstarszych kościołów w Europie.
2: W nocnym ataku Rosja użyła dziesiątek rakiet i setek dronów. Zginęli cywile, a Ukraina ponownie apeluje do sojuszników o zwiększenie dostaw amunicji do systemów obrony powietrznej. Karol Nawrocki dwukrotnie rozmawiał z Donaldem Trumpem podczas wizyty w Waszyngtonie. Tak wynika z nieoficjalnych informacji. Do spotkań doszło przy okazji gali MMA UFC Freedom, organizowanej z okazji 80. urodzin amerykańskiego prezydenta. Jedna z rozmów została zarejestrowana przez kamery. Według doniesień odbyło się także drugie, nieoficjalne spotkanie. Szczegóły mają zostać przedstawione podczas briefingu ministra w kancelarii prezydenta Marcina Przydacza. Nawrocki przebywa w Stanach Zjednoczonych od soboty. W niedzielę spotkał się z Polonią w Maryland, a wieczorem uczestniczył w uroczystościach w Białym Domu. Wśród tematów rozmów z amerykańską administracją miały znaleźć się kwestie bezpieczeństwa oraz obecność wojsk USA w Polsce. Wracamy do kraju. Nadal trwa obława po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Przed południem na jednej z głównych ulic miasta zginął mężczyzna, do którego sprawca oddał kilka strzałów. Napastnik uciekł i nadal pozostaje nieuchwytny.
4: Wszystko wskazuje na to, że ten mężczyzna może posiadać przy sobie broń palną. Nie wiemy, jak może się zachować, ponieważ nie wiemy nic na temat szczegółowych okoliczności, ani na temat jego tożsamości, więc apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Kiedy zobaczymy takiego mężczyznę, u którego może gdzieś znajdować się broń, zachowującego się w jakiś sposób agresywnie, lepiej nie dokonywać żadnych prób takiego ujęcia tego napastnika, tylko taką informację przekazać do odpowiednich służb, a więc najszybciej przez numer alarmowy 112.
2: Mówił nadkomisarz Andrzej Fiołek z lubelskiej policji. Śledczy zabezpieczają teraz nagrania monitoringu i przesłuchują świadków. Na razie nie są znane ani personalia ofiary, ani motyw działania sprawcy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Nie wiem jak ty, Olga, ale ja mam czasem takie nieodparte wrażenie, że weekend to jest jak pociąg Intercity. Człowiek ledwo wsiada w piątek po południu, mrugnie dwa razy okiem, a w poniedziałek o 16:00 stoi już na peronie w zupełnie innej rzeczywistości i się zastanawia, gdzie się podziały ostatnie dwa dni.
6: To prawda.
5: Też tak masz?
6: To prawda, tak. Mój weekend też był bardzo pociągowy, więc faktycznie metafora niezwykle trafna.
7: Nowy Świat po południu.
5: No właśnie, bo jeszcze nie zdążyliśmy mrugnąć, a z przystanku piątek jesteśmy w poniedziałku, ale z zupełnie nową energią i z nowymi tematami. Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Franek Wójcicki, Patryk Rabiega, Grzegorz Muranowicz jeszcze przez chwilę i Ksenia Maćczak. Do 19:00 polecamy się Państwa uwadze

0: psów olej na początek poniedziałkowego popołudniowego spotkania. Jeszcze Slaw w wiadomości do nas, że żadnego weekendu nie było. No to przy okazji pozdrawiamy wszystkich niskociśnieniowców. Pewnie częściowo Państwo ten weekend przespali. Tak, tak, ale to wina po prostu tego, co dzieje się w ostatnim czasie z Aurą i o tym też w popołudniowym programie oczywiście mówić będziemy, ale niezależnie od tego, co za oknem, to my przełączamy się już w tryb pełnej gotowości, no bo dzisiaj popołudnie przynosi tematy, o których po prostu trzeba głośno rozmawiać. No to co? Na początek polityka, w dodatku zagraniczna? No tak, dobrze się Państwo domyślają. A właściwie zaczniemy od pytania. Wielka dyplomacja czy polityczny błąd w sztuce? A chodzi o wizytę prezydenta Karola Nawrockiego na urodzinach innego prezydenta amerykańskiego, Donalda Trumpa.
1: Doskonałe relacje pana prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem zaowocowały między innymi tym, że został pan prezydent Nawrocki zaproszony.
2: Nie ma ani gwarancji dotyczących obrony wschodniej flanki NATO, ani nie ma żadnej gwarancji dotyczącej powrotu Ziobry. To właściwie no, nic nie osiągnął oprócz kolejnego zdjęcia z Trumpem.
0: No tak, otoczenie prezydenta mówi o nowoczesnym budowaniu sojuszy z Donaldem Trumpem. Premier Donald Tusk ucina sprawę krótko. Niczego się nie spodziewałem. Ile więc realnych korzyści z tej wizyty dla naszego kraju? O tym oczywiście za chwil kilka będzie Państwu opowiadał Klaudiusz Slezak. Po 16.30 jak instagramowe filtry mają się do prawdziwego życia na wsi i czy my przypadkiem trochę tej polskiej prowincji nie romantyzujemy?
3: Taka romantyzacja jest, że tam jest cicho, tam się czas zatrzymał, że możemy wrócić do naszego dzieciństwa, do takich wyobrażeń, o taplaniu się w błocie, wiciu wianków po prostu i porykujących krówkach, a tam wieś kompletnie się zmieniła.
0: To, co nas kusi, to przede wszystkim święty spokój, bliskość natury i marzenie o własnym domu z ogrodem. Z drugiej strony nie powinniśmy jednak zamykać oczu na twardą rzeczywistość i właśnie o tej twardej rzeczywistości będzie Państwu opowiadać Olga Bobienko. No a skoro już będziemy krążyć wokół uroków natury, to tuż po 17 prześwietlimy wiejskie życie od tej troszkę mroczniejszej strony, czyli porozmawiamy o kleszczach i komarach.
4: Kleszcze są niebezpieczne, ponieważ mogą przenosić choroby, takie jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. Aby się przed nimi chronić, warto przede wszystkim zadbać o odpowiedni ubiór podczas spacerów w lesie, na łąkach czy w parkach.
5: Usuwamy go niezwłocznie, na ile to jest możliwe. Nie czekamy do następnego dnia, żeby pojechać na SOR albo do chirurga, albo do lekarza rodzinnego, tylko można usunąć samemu.
0: Dlatego Olga Bobienko sprawdzi, jak bardzo w kwestii komarów i kleszczy miesza nam dziś natura, a także dynamiczna zmiana klimatu. A wybitny zakaźnik profesor Leszek Szenborn po 17.30 zdradzi naukowy sposób na to, jak oszukać zmysły insektów i stać się dla nich niewidzialnym. Czy to w ogóle możliwe? A także, które insekty są dla nas realnym zagrożeniem i dlaczego tym tematem będziemy się zajmować do godziny 18, a po 18 przejdziemy od drapieżników w świecie przyrody do drapieżnych zachowań w świecie ludzi. Dlaczego w strukturach państwowych coraz częściej słyszymy o patologiach w zarządzaniu?
6: Główny Inspektorat Pracy w zeszłym roku na konferencjach wypowiadał się, że głównie mobbing występuje w instytucjach i strukturach publicznych, gdzie istnieje bardzo duże to podporządkowanie.
7: W chwili obecnej pójście do sądu

kiedykolwiek uświęca środki. Oczywiście sprawa z Biura Rzecznika Praw Dziecka to tylko pretekst do rozmowy. Kwestie łamania praw pracowniczych w tej instytucji na pewno wyjaśni sąd. Niemniej o tym, co może lub powinno niepokoić w zakładzie pracy, omówimy z naszymi gośćmi. Mecenas Michał Matuszak, specjalista prawa pracy oraz Justyna Zacharuk, psycholożka i trenerka mocnych stron z Instytutu Galupa. Pojawią się w naszym studiu po 18.30, a na rozmowę zapraszam oczywiście w imieniu Anny Rokicińskiej. 224-280-280, Franek Wójcicki dziś czuwa przy naszym telefonie. Ja do godziny 19 będę czuwać przy naszej skrzynce pocztowej popołudnie@nowyswiat.online. No i do mediów społecznościowych rzecz jasna też będę zaglądać, obiecuję.

0: Jack White i 14 minut po godzinie 16. Pani Aleksandra daje znać, że kleszcze są także w Warszawie. Mój pies łapał je tu, a nie na wsi, dodaje, a także na Mazurach. Pani Olu, proszę się nie martwić, oczywiście o wszystkich kleszczach będzie w drugiej godzinie popołudniowego programu, także o komarach nie będziemy rozróżniać na te miejskie i na te wiejskie. Po prostu wrzucimy je do jednego wora i porozmawiamy o tym, które są niebezpieczne dla nas i z jakiego powodu, a być może także będzie o innych insektach, których nie bierzemy pod uwagę, że może nam się coś stać po ukąszeniu, a jednak stanowią jakieś zagrożenie dla naszego zdrowia czy życia. Ale to wszystko oczywiście w drugiej godzinie popołudniowego programu, ale zaczniemy, jak Państwo już doskonale wiedzą, od polityki, a właściwie od tego, jakie echa wywołała wizyta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Prezydent był zaproszony z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa. No to, co wiemy, to, że doszło do krótkiej pogawędki przywódców podczas historycznej gali UFC. Kamery zarejestrowały moment powitania polityków tuż przed rozpoczęciem walk. No, co nie zmienia faktu, że jeszcze przed wylotem szef MSZ-u Radosław Sikorski apelował do prezydenta o twarde ustalenia w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce, a premier Donald Tusk skomentował ten wylot krótko: niczego po nim nie oczekuje. No a sam Karol Nawrocki w mocnych słowach do Polonii stwierdził, że polityka rządu Tuska częściej przeszkadza niż pomaga w relacjach z USA. No to połączmy się z Klaudiuszem Slezakiem. Klaudiuszu, mam nadzieję,
1: dzień
0: że już
1: dobry,
0: jesteś razem
1: dobry,
0: z nami.
1: Jestem.
0: Cześć, dzień dobry. Klaudiuszu, no to pytanie, które ciśnie się oczywiście na usta jako pierwsze, to czy dyplomacja w rytmie walk MMA to jest faktycznie nowoczesny sposób na budowanie sojuszy, czy jednak jak twierdzą rządzący, błąd w sztuce dyplomatycznej. I co nam faktycznie...

0: faktycznie zostaje po tej wizycie.
1: Dodajmy jeszcze do tego twojego opisu początkowego wpis Radosława Sikorskiego, który przecież pisał o tym, że ma nadzieję, że Karol Nawrocki dojdzie chociaż do półfinału.
0: Tak.
1: Rozumiem, że nie chodziło o odbywające się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, tylko raczej o półfinał tych walk, które tam się odbywały na trawniku przed Białym Domem, na specjalnie tam zainstalowanej arenie, żeby zaproszeni goście mogli to oglądać. Więc było trochę złośliwości przed wylotem. Było też trochę takich wypowiedzi, które mówiły, no dobra, to nie jest wizyta oficjalna, ale dzięki takim wizytom i dzięki takim kontaktom też przecież potem może łatwiej jest w sytuacji krytycznej, no przypomnę te słowa z kampanii sprzed lat, podnieść telefon i zadzwonić, wybrać numer do prezydenta, co prawda dotyczyło to innego prezydenta, jak mówiła ówczesna kandydatka w tych wyborach, ale być może niektórzy mówili, takie spotkania, także i to, że Karol Nawrocki tam leci, dadzą mu tę możliwość, że będzie miał taki bezpośredni kontakt z Donaldem Trumpem, że będzie mógł w ważnych chwilach i ważnych sprawach po prostu do niego zadzwonić i po prostu porozmawiać. To były oczekiwania przed. Mhm. Natomiast teraz, skoro już jesteśmy po i widzieliśmy, jak to się wydarzyło,
0: chociaż żebyśmy oddali wyglądało. Klaudiuszu prawdzie tutaj to, co musimy oddać, to tam troszeczkę te stanowiska z czasem zaczęły ułagodnieć, chociaż teraz to nie wiem, w którą stronę to pójdzie. Poza tym jeszcze pojawiła się taka medialna informacja, że jednak tam były dwa spotkania między prezydentem Karolem Nawrockim a Donaldem Trumpem. Nie wiem, na ile możesz to potwierdzić, bo zdaje się, że to ustalenia dziennikarzy TVN24.
1: No właśnie to są informacje, które dotarły do nas niedawno, że jak było jakieś drugie spotkanie. Na pewno było jedno spotkanie i to jest spotkanie, które odbywało się w ramach, no właśnie, przerwy między tymi walkami. To jest spotkanie, które uchwyciły kamery, trwało kilkadziesiąt sekund, tam niewiele ponad minutę w każdym razie. I Karol Nawrocki zostaje podprowadzony jakby do Donalda Trumpa. Wcześniej przed Karolem Nawrockim do ucha szepcze mu coś jego współpracownik. Nie wiemy, co mu szepcze. Wygląda to, podkreślam, wygląda trochę tak, jakby mówił, przypominał Donaldowi Trumpowi, kto do niego podchodzi, ale być może mówił mu oczywiście cokolwiek innego. To tylko moje domysły na podstawie tego filmiku. No i potem głównie Karol Nawrocki mówi coś ewidentnie głośno do ucha Donalda Trumpa, no bo otoczenie też jest głośne, jak to na takich walkach i jak to na takim wydarzeniu. Potem coś wskazuje ręką, no i właściwie tyle wiemy. O czym panowie rozmawiali, co ustalili, czy była tylko to grzecznościowa wymiana jakichś informacji, o, że miło cię widzieć, a ciebie również, a co u ciebie, no fajnie, a skąd przybywasz, o, no zobacz, stamtąd właśnie przyleciałem. Być może właśnie tak to brzmiało i tak to...
0: No czekaj, no może tam życzenia były, no w końcu to było zaproszenie na urodziny.
1: Mogły być też jakieś tak szybkie życzenia zdrowia i wszystkiego najlepszego, no bo... Tak, umiejętności podejmowania decyzji, tego też chciał życzyć Karol Nawrocki Donaldowi Trumpowi, wchodząc tam, jeszcze spotkając się przed tym wydarzeniem z dziennikarzami, twierdził, że właśnie tego będzie mu życzył. No więc oczywiście nie zdziwię się, jeżeli dzisiaj zbierając komentarze, są dwie strony tego wszystkiego, no plus jeszcze jedna, która stara się być mniej więcej gdzieś po środku, ale tutaj też cię nie zdziwię, które zupełnie inaczej patrzą na tę wizytę. Oto Robert Kropiwnicki, poseł Koalicji Obywatelskiej, który oczywiście uważa, że ta wizyta niczego nie przyniosła, a sam wylot Karola Nawrockiego, no właściwie był niepotrzebny.
2: Powiedzmy sobie jasno, że jeżeli chodzi o politykę, to nic nie osiągnął Karol Nawrocki w tej sprawie. Może wizerunkowo, że pokazał się na tle klatki i zrobił zdjęcie z prezydentem Trumpem. To jest jedyny urobek dzisiaj z tej wizyty. I no, czy warto było jechać? No skoro zapraszał prezydent Trump, może warto, ale na pewno nie ma z tego żadnego uzysku politycznego dla Rzeczypospolitej, bo nie ma ani gwarancji dotyczących obrony wschodniej flanki NATO, ani nie ma żadnej gwarancji dotyczącej powrotu Ziobry. No właściwie no nic nie osiągnął, oprócz kolejnego zdjęcia z Trumpem. Trzymamy kciuki za to, żeby były jakieś konkrety z tych wizyt, a nie tylko ładne zdjęcia zrobione gdzieś na chybcika bokiem po to tylko, żeby móc się pochwalić, że lista została podpisane. No bo to trochę tak, jakby pojechał podbić sobie delegację po prostu. No, zrobił zdjęcie i wraca i obejrzał walki przed Białym Domem. No, przypomnę, że kiedyś wielkie jubileusze świętowano w operach, w no, wielkich takich wydarzeniach multimedialnych, a tutaj mieliśmy po prostu walkę no, takich no, quasi bokserów. No to coś nieprawdopodobnego, no ale to znak czasu Karolowi Nawrockiemu to bardzo odpowiada.
1: No i też dodajmy od razu, Kseniu, że o ile powrotu Zbigniewa Ziobry i przywiezienia go, tutaj cudzysłów oczywiście przez Karola Nawrockiego do kraju, nikt się nie spodziewał, o tyle temat stałej bazy amerykańskiej w Polsce jest ciągle żywy. Mhm. Mówimy o tych 5000 żołnierzy, całe to zamieszanie sprzed kilku tygodni, jeszcze wycofywanie z Niemiec, potem wstrzymana rotacja, a w końcu rozmowy o tym, że ta stała baza amerykańskich żołnierzy w Polsce miałaby być. Zabiegał to rząd. No i teraz pytanie, czy takie kontakty Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, no kiedy zostaje właśnie dopuszczony do Donalda Trumpa, może sobie z nim nawet przez te kilkadziesiąt sekund porozmawiać i się przypomnieć, czy w polityce i sposobie działania Donalda Trumpa mają znaczenie, czy nie? No bo pewnie jakbyśmy wzięli chociażby prezydenturę poprzedniego, no właśnie prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy Joe Bidena, tam pewnie by były analizy, mnóstwo doradców, którzy stwierdzają, czy warto, czy nie warto. W przypadku Donalda Trumpa widzimy to przecież, często rządzą emocje, więc być może taki kontakt też przy tej klatce z walczącymi mężczyznami, co będzie miało dla niego jakieś znaczenie. Tu też stawiam znak zapytania, no bo to oczywiście wszystko trochę dzieje się na naszych oczach. Mm-hmm. Tak. Ewa Szedler to jest posłanka Polski 2050. Mówiłem ci o tym, że są też tacy, którzy starają się być pośrodku tego wszystkiego. Tak komentowała tę sprawę.
3: Uważam, że na pewno warto było jechać, bo przede wszystkim był zaproszony prezydent Polski do prezydenta Stanów Zjednoczonych i nieskorzystanie z tego zaproszenia to byłoby niesamowitym afrontem, więc musimy cieszyć się jako kraj, że takiego wyróżnienia dostąpiliśmy. Oczywiście liczyliśmy na bardzo dużo, a jeśli tylko minuta 20 było tego kuluarowego spotkania, to nie sądzę, aby pan prezydent miał przestrzeń na poruszenie istotnych dla naszego interesu państwowego spraw. Tym niemniej oczekujemy, myślę, wszyscy na oficjalny komunikat z Pałacu Prezydenckiego i tam to dowiemy się. Jednak należy podkreślić, że budowanie relacji to jest proces i sama obecność również jest taką cegiełką w budowaniu tych relacji, które mamy, jak wiemy, bardzo długie, bardzo cenne i bardzo ważne i mam nadzieję, że oparte z jednej strony na relacji między prezydentami, ale nie przede wszystkim, ponieważ to, co łączy naród polski z amerykańskim, to dużo, dużo więcej.
1: No prawda, tylko pytanie, czy w polityce Donalda Trumpa te wszystkie właśnie wskaźniki, to ile kto wydaje PKB na obronność, czy nie, ma aż tak duże znaczenie, jak być może jego podejmowanie decyzji, które, no, wiemy jak wygląda. Tak, wszyscy to obserwujemy już od jakiegoś czasu, że często są to decyzje szybkie, a potem jeszcze zmienne do tego wszystkiego też dodajmy.
0: No to może stąd też pojawiły się te życzenia, bo trochę pani Ewa się tutaj uśmiecha, czy życzenie Donaldowi Trumpowi umiejętności podejmowania dobrych decyzji nie jest trochę bezczelne. Przecież on już podejmuje wielkie, piękne decyzje. Ja przyznaję, Klaudiuszu, że jak słyszałam prezydenta Nawrockiego, jakie życzenia zamierza złożyć, to też się przy tym zatrzymałam. Aż szkoda, że naprawdę żaden z dziennikarzy nie dopytał, to czy w takim razie pan prezydent nie podejmuje dobrych decyzji? Szkoda, prawda?
1: To jest, no bo tam padło takie dopowiedzenie ze strony dziennikarzy, chyba Marcina Wrony zresztą z TVN-u, że przecież już podejmuje. No tak, tak, to prawda, powiedział Karol Nawrocki, ale żeby jeszcze podejmował, dobra. Także rozumiem, że to był jakiś tam, no jakby to powiedzieć, chyba nie do końca przemyślane, tak, ta wypowiedź.
0: No wiesz, no szybko pytanie, też dziennikarze zapytali go, no to chciał coś powiedzieć. Wyszło coś.
1: Mateusz Kurzyjewski z PiS-u, oczywiście o tym, jak bardzo ważna była ta wizyta i jak ma duże znaczenie.
4: Dzięki panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu w tej chwili w Polsce jest utrzymany kontyngent wojsk amerykańskich. No przypominam, że gdyby nie było pana prezydenta Karola Nawrockiego, gdyby prezydentem został na przykład Rafał Trzaskowski, a rządziła ta koalicja, która cechuje się skrajnym antyamerykanizmem w swojej polityce, w tej chwili w Polsce nie byłoby już żołnierzy wojsk amerykańskich. A doskonałe relacje pana prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem zaowocowały między innymi tym, że został pan prezydent Nawrocki zaproszony na to spotkanie, które odbyło się w Waszyngtonie. I to jest niezwykle istotne, bo musimy utrzymywać dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. To jest strategiczny sojusz, który służy naszemu bezpieczeństwu.
1: No i tutaj się zaczęła druga część dyskusji a propos tej wizyty. Bo w trakcie tego spotkania z dziennikarzami pan prezydent Nawrocki powiedział, że te dobre relacje to głównie on buduje. A rząd, a właściwie koalicja rządząca tylko niszczą. Wskazał tu dwie osoby, które te relacje niszczą, czyli tak jakby twierdził, że całość spoczywa po prostu na nim i bez niego to wszystko by się nie udało i z tymi wojskami też byłby problem.
5: Pan prezydent Donald Trump regularnie powtarza, że Polska jest wzorowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Bardzo ceni naszą osobistą relację, ale też bardzo ceni naród polski. To jest ważne. Naszą historię, nasze wydatki na zbrojenia, naszych żołnierzy także, którzy przecież brali udział w misjach amerykańskich, w misjach NATO, więc pana prezydenta Donalda Trumpa w sposób szczególny nie trzeba przekonywać. No natomiast, jak państwo wiecie, to nie odkrywam teraz żadnych nowych kart, jest problem często z antyamerykańską narracją wielu ważnych polityków w Polsce, w tym polskiego rządu. Jest problem z egzekwowaniem tego, co na najwyższym poziomie politycznym ja ustalę z prezydentem Donaldem Trumpem. Myślę, że nie chcę państwa zadaniować, ale myślę, że to jest główne zadanie dla polskich dziennikarzy dzisiaj, dla polskiej opinii publicznej, aby to, co udaje się dzięki doskonałym relacjom dwóch prezydentów ustalić na najwyższym poziomie politycznym, było realizowane przez rząd.
0: Czekaj, Klaudiuszu, zatrzymajmy się na chwilę. To bardzo ciekawe, co powiedział pan prezydent Nawrocki. A kto odpowiada za politykę zagraniczną w naszym kraju? Rząd czy prezydent?
1: No, generalnie rząd. Choć przypomnijmy, że ta konstytucja nasza nie jest doskonale napisana. Tam jest też oczywiście o roli prezydenta w tejże polityce zagranicznej.
0: Więc... No dobrze, ale to rozumiem, że jednak...
1: Ale
0: no
1: niewątpliwie słowa o tym, że prezydent z drugim prezydentem coś ustalają, a rząd ma wykonywać, nijak się mają do naszego porządku konstytucyjnego. To niewątpliwie. No ale wiemy o tym, Kseniu, i doskonale widzimy to od tych ładnych już kilku miesięcy, że prezydent Nawrocki mocno próbuje sobie, przychodzi mi do głowy słowo wyrąbać, no niech dobrze, biorę odpowiedzialność za to słowo, tę przestrzeń do tego, żeby prowadzić swoją politykę i mocno postawić na Pałac Prezydencki jako kreatora polityki, także zagranicznej. Nie tylko zresztą, bo wewnętrzną też chce kreować. No, to swoje miejsce w przestrzeni niewątpliwie pan prezydent mocno zaznacza, z czego mieliśmy dowód też właśnie w Waszyngtonie. I dlatego taki komentarz Jana Grabca, szefa kancelarii premiera, który brzmi tak.
6: Nigdy nie jest dobrze, kiedy politycy wyrażają się źle o swoim kraju, jeszcze gorzej, kiedy robią to za granicą. Przyjaciele polityczni z PiS-u pana prezydenta zwykli mawiać w takich sytuacjach o donoszeniu na Polskę za granicą, obcym państwom. Ja nie będę używał takich słów. Myślę, że Polacy ocenią zachowanie pana prezydenta. Jeśli to jest główna część dyplomatyczna tej wizyty, bo zdaje się, że innych komunikatów politycznych z tej wizyty nie będzie, sądząc po długości rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem, przyryku muzyki pod klatką do walk podczas tej uroczystości. Rozumiem, że nie ma czego komunikować, więc jeśli to jest główne przesłanie polityczne wizyty pana prezydenta, to lepiej chyba nie latać za granicę, lepiej takie tyrady wygłaszać tutaj w Polsce.
1: No i tak to się właśnie skończyło. Czyli prezydent Nawrocki, mówiąc o tym, że Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty niszczą relacje polsko-amerykańskie, donosi według Jana Grabca na Polskę za granicą. Przeglądałem też komentarze prasy amerykańskiej, ale bardzo skąpo podchodzą do wizyty Karola Nawrockiego. Właściwie nie została jakoś szczególnie zauważona, przynajmniej w tych głównych mediach amerykańskich. Amerykanie skupiają się na zupełnie innych problemach, na Iranie, swoich wewnętrznych wyborach, chociażby tych połówkowych i paru innych kwestiach, także tego, czy w ogóle taka gala MMA powinna się przed Białym Domem odbywać, bo to na tym skupia się uwaga amerykańskich mediów.
0: Mm-hmm. Czyli z naszej perspektywy ta wizyta za oceanem pokazała, że polska dyplomacja potrafi wejść w ten rytm amerykańskiego show biznesu. Pytanie tylko, czy to krótkie starcie przy oktagonie przyniesie Polsce twarde gwarancje bezpieczeństwa, czy może raczej kolejną rundę politycznej wojny domowej na własnym podwórku? Chyba tak powinniśmy to ująć, słuchając tych wszystkich komentarzy i wczytując się też w to, co politycy zamieszczają między innymi na X-ie.
1: Dokładnie tak.
0: No dobrze, to ja Państwa z tym pytaniem zostawiam i Ciebie też, Klaudiuszu, bo pewnie rzeczywistość przyniesie nam odpowiedź w jakiejś całkiem niedalekiej przyszłości. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia jutro w popołudniowym programie, a najpierw oczywiście o poranku.
1: Wszystko się zgadza.
0: Dobrego popołudnia.
1: Od 6 rano zapraszam. Dziękuję.
0: Tak jest. Dobra wiadomość jest taka, że już za oknem zrobi się całkiem sympatyczniej.
1: Tak. Chociaż teraz leje tu nad Sejmem, ale chyba przelotnie.
0: Mhm. No to co będzie w kolejnych dniach, za chwilę Państwu opowiem. Dziękuję, Klaudiuszu. Dobrego dnia.
1: Dziękuję.
0: A na naszym zegarze 16:31.

0: Pogoda.
1: 16:34 już na naszym zegarze. No to czas na ekspresowy raport pogodowy, bo nad północną Polską robi się coraz bardziej niebezpiecznie, chyba tak mogę to ująć. Jeśli słuchają nas Państwo w pasie od Mazur i Podlasia przez Pomorze, aż po wschodnią część zachodniopomorskiego, to proszę naprawdę spoglądać w niebo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi burzami, a w związku z nimi trzeba się spodziewać ulew i gradu. Lokalnie może spaść tyle deszczu, że na drogach natychmiast utworzą się rozlewiska. Wiatr będzie wiał z prędkością do 75 km na godzinę. No i trzeba się też spodziewać skoków wody w rzekach. Możliwe są szybkie i lokalne podtopienia. No i te alerty burzowe, proszę Państwa, potrwają do godziny 23:00, a w pozostałych częściach kraju sytuacja jest już o wiele spokojniejsza. Zachmurzenie mamy słabe, umiarkowane, ale też z dużą ilością przejaśnień i słońca, a temperatura od 14 stopni na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach, 16 na Wybrzeżu, 17, 18 w centrum, do 19 na zachodzie, 18 na południu Polski, ale już mogę Państwu zdradzić, że z każdym dniem ma być coraz cieplej.

Patti Smith i 16.39. Jeszcze pani Elżbieta w grupie naszej patronackiej napisała, że w dawnych czasach głowy państw poza oficjalnymi rozmowami spotykały się w teatrach, w filharmonii, na wystawach, koncertach, w operze, a obecnie pod oktagonem. I napisała, jaki prezydent, taka gala. No, chyba że weźmiemy pod uwagę i spróbujemy sobie wyobrazić, że ten oktagon to po prostu takie współczesne koloseum, pani Elu. Kiedyś politycy oklaskiwali poetów, a dziś wolą tych, którzy skutecznie nokautują. 224-280-280 popołudnie małpa Nowy Świat Online. To oczywiście ścieżki kontaktu z popołudniowym programem, a my już za chwilę z tej wielkiej sceny politycznej zejdziemy na ziemię i to dosłownie, bo te wizerunkowe mity kontra twarda rzeczywistość to temat, który dotyczy nie tylko polityki, ale też naszych codziennych marzeń, na przykład o ucieczce od cywilizacji. No to zgodnie z obietnicą już za chwilę porozmawiamy o tym, jak wygląda polska wieś, ale nie tylko na obrazkach, tylko w rzeczywistości. Z najnowszego badania portalu socjolożek.pl wyłania się taki fascynujący obraz. Z jednej strony aż 66% z nas uważa, że życie na wsi to niezwykle atrakcyjna sprawa, no bo kusi nas cisza, przestrzeń, czyste powietrze, a z drugiej ta sielanka ma swoją bardzo wysoką cenę, którą najgłośniej podobno punktują młodzi i kobiety, ale o szczegółach opowie Państwu za chwilę Olga Mowienko.

0: Bemi Beck i 16.43 na naszym zegarze. Jeszcze pan Bartłomiej to trochę w nawiązaniu do prognozy pogody napisał, że wcale nie cieszymy się z tego ciepła. No ale lato i polecie. Ale panie Bartłomieju, przecież jeszcze nie mamy lata w kalendarzu. Wciąż wiosna, a lato jakby troszkę o nas zapomniało. Podobno nadchodzi i podobno ma być zgodnie z rozkładem kalendarzowym. Ale kto je tam wie? W każdym razie, gdyby już było państwu gorąco, to za 169 dni zima. I możemy sobie to wszystko wyobrazić. A parsknęła śmiechem oczywiście Olga Bobienko, która już jest ze mną w studiu. Cześć Olu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, a później będą święta, koniec roku i znowu 2027.
0: A zanim będą święta, to my jeszcze we wrześniu czy w październiku zdążymy państwu wszystkich ozdobach świątecznych opowiadać. No dobrze, ale my tu gadu o zimie i o tym, co się będzie działo na naszych termometrach później. Tymczasem wieś przeżywa swój wielki renesans. I ja nie wierzę, że państwo, myśląc o lecie, o tej wsi gdzieś tam nie marzą. No bo dla jednych to jest ucieczka od korków, od betonu, od nieustannego pośpiechu, dla innych symbol życia bliżej natury, spokoju, autentyczności. Problem w tym, że między tymi wyobrażeniami polskiej wsi a jej rzeczywistością coraz częściej rozciąga się przepaść. I to dosłownie. No bo choć my coraz częściej marzymy sobie o życiu poza miastem, to nie zawsze jesteśmy gotowi na to spotkanie z prawdziwą wsią. Tą pocztówką, która nie do końca odpowiada tym naszym wyobrażeniom. No to co nas najbardziej szokuje po tym już, kiedy rozpoczynamy to nasze wiejskie życie i wiejską przygodę, Olu?
1: Mam takie wrażenie, przynajmniej jak przejrzałam dzisiaj fora internetowe, media społecznościowe, chociaż jak mówię fora internetowe, to chyba brzmi bardzo boomersko, bo chyba już nie istnieją typowo fora internetowe, więc media społecznościowe, wpisy gdzieś w mediach społecznościowych i jakieś takie dyskusje.
0: Nie, no dobrze, ale to żeby oddać też tutaj prawdę, no przecież nie znajdziesz w mediach społecznościowych weekendu, w którym ktoś się chwali, że został w swoim warszawskim mieszkaniu. No nie, pochwalą się ci wszyscy, którzy właśnie wyjechali na sielską wieś. No i tego będziesz miała bardzo dużo. Natomiast w drugą stronę, no nie wiem, może ja akurat nie mam takich znajomych, ale...
1: To rzeczywiście jest głównie w ten sposób i żeby lepiej, to statystyki pokazują, że my w mediach społecznościowych udostępniamy około od 1% tego swojego dnia albo tego swojego życia do 10 maksymalnie. I nawet jeżeli jest to obraz pokazywany przez influencerki, to nigdy nie jest to obraz, który jest tym obrazem prawdziwym. Czyli jeżeli ktoś się wyprowadził na tę wieś z wielkiego miasta i pomyślał właśnie, teraz będę mieszkać w pięknych okolicznościach przyrody, będą mnie ptaki budziły i równie dobrze ubierały jak w bajkach Disneya, to się nagle okazuje, że jednak wcale tak nie jest, bo dookoła są inni ludzie, którzy to wcale nie muszą się cieszyć z tego, że ktoś przyjechał. Poza tym wcale nie będą funkcjonowali według ram czasowych, które mogą mieć ludzie z miasta, w cudzysłowie oczywiście tak to nazwijmy, pracujący zdalnie, zaczynający pracę o 9 rano, no bo przyroda rządzi się również innymi prawami, więc tak, jeszcze te kilkanaście lat temu marzeniem wielu mieszkańców polskiej wsi było wyjechać do miasta, a kierunek teraz staje się takim kierunkiem odwrotnym. I te media społecznościowe, no przyznam, jak przeglądam, jak to, że nagle się okazuje, że no gdzieś ryczą krowy i mi to przeszkadza. Wyprowadziłam się z wielkiego miasta, na wieś miało być spokojnie, ryczą zwierzęta. Miało być spokojnie. Tymczasem zapach wcale nie jest zapachem kwietnej łąki o poranku, rosy i nie możemy się czuć jak świtezianka biegając z gołymi stopami po tej łące, tylko no jednak możemy trafić na odchody zwierząt, które są zwierzętami gospodarskimi i zapachy również takie właśnie poczujemy. Więc media społecznościowe przedstawiają ten obraz w rytmie takiego slow, czyli drewniany dom, ogród, własne warzywa, gdzieś śniadanie na tarasie i cisza. Przerywana tym śpiewem ptaków.
0: No wiesz, może gdybyśmy się wyprowadzili na taką wieś, w której jesteśmy sami z przyrodą, sam na sam, jeden dom. Kiedyś trochę się uśmiecham, bo oczywiście zobaczyłam w mediach społecznościowych taki obrazek, że jest jedno wielkie pole, nic, lasy, a po środku stoi jeden domek, taki malutki. I to jest ten mój azyl do życia, tak? Że to jest ta moja ukochana wieś. No tylko, że nie do końca ta wieś tam wygląda. No.
1: To prawda i to jest jedna rzecz. A druga rzecz, w praktyce, jak już się wyprowadzimy na tą wieś i ta wieś będzie wyglądała tak, jak w tym przypadku tego obrazka, który właśnie narysowałaś, to czy my naprawdę myślimy o tym, co się będzie działo zimą, kiedy będzie trzeba tę jedną drogę odśnieżyć i w jakiś sposób dojechać do tego domu. Jest taki filmik, bardzo stary filmik na gdzieś w odmętach YouTube'a. Jest to filmik, może to jest historia taka opowiedziana, ale do tego w tym filmiku się pojawia właśnie, czyli całe życie marzyłem o domku w Karkonoszach. A później co się dzieje, jak już się wyprowadziłem do tego domku w tych Karkonoszach. I jak na początku zachwycam się tym jeleniem, który przychodził, a po roku zaczyna mnie to nadzwyczaj irytować. I ja teraz używam bardzo delikatnych słów, ponieważ w tym filmiku pada bardzo dużo przekleństw. Natomiast wydaje mi się, że to jest esencja tego, jak wygląda rzeczywistość, a jak wygląda nasze wyobrażenie, jeżeli chodzi o takie wyprowadzenie się.
0: Ale rozumiem, że ty już z tą przestrogą, tak? Co się wydarzy za 169 dni?
1: To wszystko
0: państwo rozważali.
1: Tak, okay. to wszystko tam jest. Tym bardziej, jeżeli trzeba na przykład odśnieżać kilka razy dziennie. Ale właśnie, o tym zderzeniu tej rzeczywistości z wyobrażeniami, jeżeli chodzi o polską wieś, opowie nam socjolożka Dorota Peryt-Jatkowicz, której to zespół, dwuosobowy zespół, przeprowadził także badanie na ten temat.
2: My jesteśmy społeczeństwem, które jest społeczeństwem chłopskim, z taką dużą, nabożną czcią wręcz wobec natury, wobec piękna krajobrazu, wobec spokoju, ciszy, ptaszków, roślinek. Nam się wydaje i bardzo to romantyzujemy, że tam jest życie, które jest prostsze, które jest ładniejsze, które jest bardziej odpowiadające, żeby zachować swój dobrostan i psychiczny, i fizyczny. A jednocześnie na to się nakłada nasz taki obraz wsi, który trochę mamy z dawnych czasów. Nie patrzymy na wieś jako na nowoczesne miejsce do życia, tylko patrzymy na wieś z taką nostalgią. Te siedliska, te jeziora zasnute mgłą, te porykujące jelonki na rykowisku. No i potem kupujemy takie siedlisko albo też tam przyjeżdżamy i nagle się okazuje, że po pierwsze tam są ludzie, po drugie ci ludzie wcale się nie zachowują tak, jakbyśmy chcieli. Na przykład puszczają muzykę disco polo i nie mają takich zainteresowań jak my. Oprócz tego wcale nie jesteśmy w stanie się tam wtopić w społeczność, ponieważ społeczność nas postrzega jednak jako kogoś z zewnątrz, a nie z wewnątrz.
1: I oczywiście ten trend widać w statystykach, bo od ponad 2 dekad Polska przechodzi ten proces suburbanizacji i coraz więcej osób opuszcza miasta i osiedla się na tych terenach wiejskich, ale wbrew tym romantycznym wyobrażeniom, większość no właśnie nie wybiera tych odludnych miejsc na końcu świata, bo tego końca świata i tych odludnych miejsc właściwie nie ma tak dużo, żebyśmy się wszyscy tam pomieścili, kiedy tylko chcemy rzucić wszystko i dojechać.
0: W pewnym wieku jeszcze trzeba, nie wiem, pracować, dowozić dzieci do szkół na jakieś zajęcia dodatkowe, więc może niektórzy wyobrażają sobie, no dobrze, no wieś, okej, bliżej natury, większy spokój i tak dalej, ale jednak w jakiejś rozsądnej odległości od tego miasta. Tak sobie myślę, że taka wieś daleko gdzieś od miasta, to chyba tylko na emeryturze.
1: No i właśnie o to chodzi, że jednocześnie też wtedy na tej emeryturze, ile razy, sami też wspominamy o tym, jak trudna jest kwestia komunikacji, jak trudne jest dojechanie z jednego miejsca do drugiego. Ta komunikacja wręcz w małych ośrodkach, nawet nie mówię, że tylko na wsi, ale po prostu nawet między małymi miejscowościami jest nie najłatwiejsza i co dopiero, jeżeli jesteś na emeryturze. I nagle się okazuje, jak na przykład pojawia się to w tych mediach społecznościowych, o których wspominamy cały czas teraz, pojawia się chociażby to, że nagle wyprowadzając się, mogliśmy w mieście nie mieć żadnego samochodu, a teraz potrzebujemy dwóch.
0: Co najmniej.
1: Więc to też są kwestie tego, że pewne rzeczy, jeżeli romantyzujemy i wydaje nam się, że właśnie polska wieś jest tą wsią, która tylko nam oferuje tę sielskość i przyrodę. I oczywiście to też jest ten obraz, który budują influencerki, który buduje ostatnimi czasy trend, który się pojawił i który ma nawet jakąś swoją nazwę. Więc teraz taka zbitka 2 influencerek, które właśnie o takim życiu opowiadają.
3: Moja nowa countryside era, rynek era.
4: Z moim ostatnim TikTokiem dużo osób się spiera, co jest lepsze, wieś czy miasto. Muszę wam pokazać chyba i sprostować, dlaczego ja tak bardzo kocham wieś. Bo moja wieś wygląda tak. To jest, słuchajcie, moje biuro na dzisiejszy dzień. Wstaję z biura,
5: Wychodzę. I mam taki widok.
1: I tym widokiem było jezioro, i tym widokiem były puste łąki. I rzeczywiście ten widok może i był cudowny, natomiast no nie, to nie jest typowa polska wieś. To nie możemy mówić o tym, że to jest właśnie typowa wiejska wieś. A dziewczyna, która wcześniej wspominała o tym cottage era, countryside era, czyli właśnie życie na wsi, i rynek era, między innymi opowiadała tam o tym, że ma swój koszyczek, z którym to będzie chodzić na ryneczek wiejski we własnej wsi, więc to oczywiście też trzeba by było zbić z rzeczywistością. Czy na pewno na każdej wsi są ryneczki wiejskie, będzie chodzić po jajka od szczęśliwych kurek i tak dalej. Więc tak, ja też bardzo często wspominam to, że przez długie lata studiów po przeprowadzce z mojego miasta rodzinnego, Siemiatycz na Podlasiu, słuchałam o tym, jak to Podlasie jest nieodkryte, dziewicze i takie niewinne wręcz. I nie pochodzę, Siemiatycze są 15-tysięcznym miastem, więc to nie chodzi o to, że jest to porównanie wsi do dużego miasta, ale ciągle hasło, które się pojawia jako dziewicze i nieodkryte, no jak ktoś tam mieszka, to raczej bywa odkryte. I o tym też jeszcze raz Dorota Barytiatkowicz.
2: Taka romantyzacja jest, że tam jest cicho, tam się czas zatrzymał, że możemy wrócić do naszego dzieciństwa, do takich wyobrażeń, o taplaniu się w błocie, wiciu wianków po prostu i porykujących krówkach. A tam wieś kompletnie się zmieniła i wieś żyje swoimi sprawami na swoim poziomie. Zmieniła się też przedsiębiorstwa, które zatrudniają ludzi. Ludzie robią biznesy, czasami bardzo duże biznesy. Ludzie pracują w inny sposób niż tutaj, a my jedziemy tam ze swoją pracą zdalną i nam się wydaje, że my po prostu przeniknęliśmy to środowisko, że teraz jesteśmy częścią wsi. No nie jesteśmy częścią wsi, bo nie pracujemy z tymi ludźmi, nie rozmawiamy na tematy, które są dla nich ważne, tylko przyjeżdżamy ze swoją bańką i robimy wszystko, żeby w tej bańce pozostać, nawet na tym siedlisku.
1: Byłam ostatnio w Bieszczadach, jeszcze żeby podsunąć takie to nasze porównanie tego, jak się wyprowadzamy z jednego miejsca do drugiego i czy czujemy się już swoi. I usłyszałam przypadkową rozmowę trzech panów, gdzie dwóch pytało tego trzeciego o to, czy jest tutejszy. I on powiedział, że nie jest tutejszy. Ale okazało się, że mieszka tam od 15 lat, a ciągle nie czuje się tym tutejszym.
0: Czyli się nie zaklimatyzował.
1: Albo zaklimatyzował, ale powiedział, że on się nie nazwie tutejszym. On pochodzi z Beskidu Niskiego, więc tutejszym nie jest. Ale tu mieszka od 15 lat, więc może to też jest kwestia tego, jakie mamy oczekiwania co do tego wtapiania się w tę rzeczywistość.
0: Tak, to prawda, jeszcze pan Krzysztof napisał wieś sielską. Dla mnie sielska wieś to wspomnienie orki, ręcznego rozrzucania obornika, przerywania buraków, żniw za koniem, sianokosów, biegania z grabiami, stawiania snopków, ręcznego dojenia krów. Takie oto wspomnienie. Rozumiem, że próżno go szukać na filmiku pani...
1: Od kurek szczęśliwych i koszyka.
0: Bym jeszcze zauważyła, proszę państwa, jedną rzecz, że pani od szczęśliwych kurek miała internet, żeby mogli to państwo wszystko zobaczyć i opublikować, ale proszę się przyznać z ręką na sercu, któż z nas nie szukał zasięgu choćby jednej kreski chodząc po polach, więc z tym zasięgiem internetowym to też trzeba uważać. Zresztą pan Jarosław w liście napisał, że od 14 lat mieszkamy, rozumiem, na wsi. 14 lat temu wyjechaliśmy z miasta na wieś. Dzisiaj ptaki, pobudka 3:40. Zasięg komórki, o właśnie, jedna kreska. Internet tylko z kosmosu. Z odśnieżaniem w zimie, głównie samemu, samochód z napędem na 4 koła. No ale jesteśmy i nie wracamy. Co najważniejsze, napisał pan Jarosław. No to kto z państwa właśnie porzucił korporację w mieście i przeprowadził się na wieś, a potem gwałtownie zderzył się z troszeczkę inną rzeczywistością niż tą, która malowała się, kiedy podejmowali państwo taką decyzję. I czego o życiu na wsi w przestrzeni publicznej nie mówimy, nie usłyszymy, to proszę pisać, proszę dzwonić, proszę nam opowiadać o swoich największych rozczarowaniach, ale też sukcesach. 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat Online. Olu, dziękuję ci bardzo. Chociaż oczywiście jeszcze o pewnej stronie wsi i nie tylko opowiemy państwu, ale to po godzinie 17.
1: Tak jest.

0: Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przyleciał do Europy na rozpoczynający się we Francji szczyt grupy G7. Kluczowym punktem rozmów ma być potencjalne amerykańsko-irańskie porozumienie w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormuz. To pierwsze spotkanie liderów w tym gronie od wybuchu wojny w Iranie, która wywołała głębokie podziały wśród sojuszników. Trzydniowe rozmowy będą dotyczyć także dalszego wsparcia dla Ukrainy oraz regulacji sztucznej inteligencji. W szczycie obok przywódców G7 wezmą udział także liderzy m.in. Brazylii, Indii, Kenii i Korei Południowej oraz państw arabskich. Jutro do obrad ma dołączyć także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rząd zaprezentował projekt zintegrowanej sieci kolejowej. Długoterminowy plan zakłada wybudowanie blisko 5 tysięcy kilometrów nowych linii oraz modernizację ponad 5,5 tysiąca kilometrów już istniejących torów. O planowanej nowej sieci mówił pełnomocnik rządu do spraw CPK i wiceminister infrastruktury Maciej Lasek.
1: Ta sieć zakłada wybudowanie przez Port Polska oraz Polskie Koleje Państwowe, Polskie Linie Kolejowe 4700 km nowych linii kolejowych. Pierwsze 1000 km linii powstanie już do 2035 roku. W tym 480 będzie stanowić realizowana już linia kolei dużych prędkości, łącząca Warszawę z nowym lotniskiem Łódź, Poznań i Wrocław. Tu już prace trwają, ogłoszone zostały pierwsze postępowania, kolejne są w przygotowaniu.
0: Inwestycje mają skrócić czas podróży między największymi miastami. Zgodnie z zapowiedziami przejazd z Warszawy do Gdańska, Wrocławia czy Poznania ma zająć maksymalnie 100 minut. Dodatkowo dostęp do kolei dalekobieżnej ma zyskać każdy powiat w Polsce. Szacowany koszt całego programu to 610 miliardów złotych. Rząd nie przedstawił na razie szczegółowych źródeł finansowania tego projektu. Na koniec wracamy do sprawy strzelaniny w Białej Podlaskiej. Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, który zginął w jej wyniku. Szczegóły przekazał nadkomisarz Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
2: Ustaliliśmy tożsamość mężczyzny, który zginął dzisiaj w Białej Podlaskiej. Został zastrzelony przez nieznanego mężczyznę na ulicach miasta. Jest to 44-letni obywatel Rosji, natomiast w dalszym ciągu trwają czynności zmierzające do zatrzymania napastnika, mężczyznę, który podszedł do niego i w pewnym momencie oddał najprawdopodobniej kilka strzałów w jego kierunku, po czym się oddalił.
0: Nadkomisarz pytany o tożsamość sprawcy dodał, że na razie na podstawie relacji świadków i miejskiego monitoringu typują zabójcę. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło przed godziną 10 na ulicy Królowej Jadwigi. W całym powiecie trwa policyjna obława, a na drogach wyjazdowych ustawiono blokady. Funkcjonariusze ostrzegają, że poszukiwany sprawca może być uzbrojony i niebezpieczny. Osoby, które posiadają informacje o zdarzeniu, proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112. To był serwis Radio Nowy Świat.
3: 3 minuty po godzinie 17, a wracając jeszcze do wsi i widoków, jakie z wsią Państwu się kojarzą. Pan Jacek napisał: widok na jezioro, widok na łąkę, widok na komary, widok na muchy.
4: Nowy Świat po południu.
3: I to się idealnie składa, panie Jacku, bo o tym też w popołudniowym programie Państwo usłyszą, a drugą godzinę rozpoczynamy cały czas w składzie niezmienionym, to znaczy trochę zmienionym, bo zapomniałam Państwu powiedzieć, że Grzegorza Muranowicza zmienił Wojciech Ratasiewicz. A poza tym wszyscy bez zmian. Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Franek Wójcicki, Patryk Rabiega i Ksenia Maćczak.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: In Destiny's Child.

I 8 minut po godzinie 17. Jeszcze pan Mateusz oczywiście napisał, że 12 lat temu przeprowadził się z Krakowa na wieś do domku naprzeciwko lasu, do pociągu, do busa, pieszo 3 kilometry i za żadne skarby świata nie chciałbym już mieszkać w mieście. Taki głos w naszej dyskusji się pojawia. Jeszcze pani Alicja, że miastowi pragną przyrody, a potem się dziwią, że przyroda jest przyrodą. Pomijając oczywiście zwierzęta gospodarskie, głośne i brudzące prace polowe, to nagłe zdziwienie, że owady latem latają, że gryzą, że latają po domu, że wszędzie daleko, że pół życia w samochodzie na dojazdach, z dziećmi na zajęcia, a zimą, tak jak opowiadacie, zamiast romantycznego kominka, problemy z odpaleniem samochodu i odśnieżaniem, a nawet własne warzywa. To jest coś, co wymaga dużej pracy, która nie zawsze przynosi owoce, bo a to za dużo deszczu, a to susza, o której słyszeliśmy chociażby w tym roku, i zawsze coś źle. No i jeszcze pani Magdalena oczywiście z przymrużeniem oka dodaje, ale któż tego nie zna, weekendowe śniadanie na tarasie, zawsze przy akompaniamencie kosiarki któregoś z sąsiadów. No właśnie dlatego z Olką rozmawiałyśmy o tym, że jeżeli, to najlepiej tak, żeby w pobliżu, nie wiem, kilometra, dwóch żadnego sąsiada nie mieć. No to może wtedy tę sielskość można poczuć, ale jeżeli za płotem z jednej strony jeden sąsiad, z drugiej drugi, jeszcze naprzeciwko, no to nie ma się czemu dziwić, że ten obraz wsi sielankowej gdzieś tam nam się rozpływa. No to przy okazji aut jeszcze, bo się państwo rozpisali, to proszę się przyznać, czy na wsi bez auta da się żyć? To też pytanie do państwa zamieszkujących poza miastem. No i ile kilometrów państwo robią swoimi samochodami? Czy wiejskie życie w ogóle bez prawa jazdy, bez samochodu jest możliwe? 224-280-280, popołudnie Małpa Nowy Świat online. Do tematu wsi zaraz też jeszcze wrócimy.

0: Marillion i 14 minut po godzinie 17. Pytałam Państwa, czy da się na wsi żyć bez samochodu. Pan Hubert napisał, jasne, że da się żyć, mając na przykład traktor. Nie pomyślałam. Faktycznie, czasem się przydaje, szczególnie jeżeli troszeczkę więcej ziemi do obrobienia. 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat online, ale dzielą się Państwo swoimi przemyśleniami na temat wyboru dalszej drogi życiowej i takiego wyboru wieś czy miasto. I piszą Państwo, że da się żyć na wsi. Na przykład pan Marcin podzielił się taką oto refleksją. Malutka wioska pod Mosiną, 80 mieszkańców, wodociąg, kanalizacja, światłowód, chodnik, siłownia zewnętrzna, salka wiejska, las z jednej strony, jezioro z drugiej, bezpłatna komunikacja miejska, dojazd do miasteczka plus autobus szkolny. Sąsiad przynoszący jajka czy ziemniaki z pola obok, sołtys zimą odśnieża drogę szybciej niż służby miejskie w mieście. Cisza, spokój, dzika przyroda, miód z własnej pasieki i żona pracująca na tarasie. W dużym korpo. Marzenia o małym domku na wsi czasem jednak się spełniają. I tak już od 21 lat. Panie Marcinie, no to bardzo serdecznie gratulujemy, bo oczywiście mamy też świadomość, że nie każda polska wieś w taki oto sposób wygląda. A wracając jeszcze do wsi, i to gdzieś marząc o ciszy i o bliskości natury, często zapominamy o jeszcze jednej niezwykle twardej i brutalnej rzeczywistości, choć troszkę Państwo o tym już wspominali, o terytorium, na które wchodzimy, ponieważ wiejski raj, gęsta trawa we własnym ogródku, to także królestwo stworzeń, które czasem tylko czekają na naszą obecność.
1: Tu jeszcze są niebezpieczne, ponieważ mogą przenosić choroby, takie jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. Aby się przed nimi chronić, warto przede wszystkim zadbać o odpowiedni ubiór podczas spacerów w lesie, na łąkach czy w parkach.
2: Usuwamy go niezwłocznie, na ile to jest możliwe. Nie czekamy do następnego dnia, żeby pojechać na SOR albo do chirurga, albo do lekarza rodzinnego, tylko można usunąć samemu.
0: Ale ponieważ aura za oknem przypomina chłodny przełom marca i kwietnia, to wielu z nas zarówno w miastach, jak i na wsiach zaciera ręce.

Co z radości myśląc, przynajmniej nie będzie komarów i kleszczy. No to ile w tym prawdy, za chwilę Olga Mowienku Państwu opowie, a po 17.30 zapraszam na spotkanie ze specjalistą chorób zakaźnych, profesorem Leszkiem Szynbornem. A porozmawiamy o tym, jakich insektów naprawdę powinniśmy się bać i z jakich konkretnie powodów, oraz jakie anomalie i ciekawostki ze świata i komarów, i kleszczy najbardziej zaskakują dziś lekarzy, ale także biologów.

0: 19 minut po godzinie 17, co Państwu najbardziej przeszkadza na wsi. Drugi człowiek okazuje się, to między innymi pani Halina w liście do nas. Mieszka od 16 lat na wsi i ma coraz więcej sąsiadów. No i niestety ci sąsiedzi najbardziej przeszkadzają, a nie jakieś tam insekty. No tak, bo w sumie to już nie trzeba wchodzić do lasu, by spotkać kleszcza. Coraz częściej czekają w miejskich parkach, przydomowych ogrodach czy na osiedlowych trawnikach, a ich sezon aktywności wydłuża się wraz z ocieplającym się klimatem. Wraz z rosnącą liczbą kleszczy rośnie też liczba zachorowań na boreliozę czy też kleszczowe zapalenie mózgu. No i wciąż wiele osób wierzy też w różne mity, jak chociażby ten o kleszczach spadających z drzew. Podczas gdy przecież, mam nadzieję, Państwo wiedzą, że największe zagrożenie czai się znacznie bliżej ziemi, a eksperci alarmują. Problem przestał dotyczyć wyłącznie leśników czy turystów, stał się wyzwaniem zdrowotnym dla mieszkańców całego kraju. No to co wiemy o kleszczach, Olu?
1: No właśnie, to jest to hasło, które bardzo mi się spodobało, jakkolwiek nie podoba mi się to, że rzeczywiście, tak jak mówią epidemiolodzy, problem, którym są kleszcze dla nas, jeżeli się stajemy żywicielem takiego, ten problem wyszedł z lasu i zamieszkał z nami. To hasło jest tym hasłem, które powinno nam się rzeczywiście wryć już w głowę i powinniśmy zapamiętać, bo to już nie jest kwestia tylko tego, że dopiero jeżeli pójdziemy w wysokie trawy i w tych wysokich trawach będziemy gdzieś sobie wędrować, no to wtedy tego kleszcza przyniesiemy do domu. Tu lekka prywata, bo jestem bardzo dobrym przykładem, wręcz medycznym na tą chwilę, bo mając...
0: To przypadek sprawił akurat.
1: Przypadek. Tak, no mając 36 lat, właściwie po raz pierwszy miałam kleszcza 3 tygodnie temu, który się wbił, pożywił, no i zostawił po sobie boreliozę. Natomiast dlaczego zaznaczam, że po raz pierwszy mam go w całym tym swoim ponad 30-letnim życiu? Bo przez długie lata byłam harcerką, jeździłam, biegałam po tych lasach, biegałam po tych wysokich trawach. Regularnie jeżdżę w góry, regularnie gdzieś te lasy odwiedzam i do tej pory naprawdę nigdy nie miałam kleszcza. Po raz pierwszy go miałam, nie wiedząc, że to kleszcz, tylko myślałam, że to strób, więc mam nadzieję, że nikt z Państwa nie popełni tego samego błędu. Takiego nie można zdrapywać. No, mnie on zostawił boreliozę, jak się okazuje, to jest rzecz do wyleczenia i nie trzeba się jakoś wybitnie bać. O tym również zaraz usłyszą Państwo w głosach eksperckich. Ale co jest dosyć istotne, to to, że inaczej myślimy, że to może wyglądać i inne informacje podaje nam internet, niż rzeczywiście może być na co dzień. Także to pierwsze pytanie, które się pojawia, czy tych kleszczy jest w odniesieniu do ocieplania klimatu, do zmian klimatu, ale także do tego, że mamy za sobą trochę mroźniejszą zimę niż mieliśmy wcześniej, to czy jest ich teraz mniej czy więcej w tym środowisku? To pytanie zadałam entomologowi, profesorowi Stanisławowi Ignatowiczowi ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
2: Po tej ostrej zimie, która była po raz pierwszy od dłuższego okresu czasu, mamy populację, wydaje się, mniejszą niezwykle niż poprzednio, gdyż jednak te niższe temperatury ograniczyły liczebność kleszcza, tak zwanego kleszcza łąkowego, który jest bardziej ciepłolubny niż ten kleszcz pastwiskowy, który nas najczęściej atakuje. Ja też to obserwowałem, że się kleszcze pojawiły trochę później niezwykle i jest ich nieco mniej. Więc kleszcz pastwiskowy, ten, który nas ciągle atakuje, jest w podobnej liczebności. A zauważyłem, że jest znacznie mniejsza populacja ciepłolubnego kleszcza, który należy do gatunku kleszcz łąkowy.
1: I kleszcze rzeczywiście korzystają z tych cieplejszych miesięcy, a ich populacje szybciej się odbudowują. Tym bardziej, że jedna samica kleszcza, tego kleszcza pospolitego, może złożyć nawet około 20 tysięcy jaj. Więc to jest kwestia tego, że oczywiście one się pojawiają w tych trawach, ale pojawiają się również w domach i wtedy, jeżeli się pojawiają w domach, to najczęściej jest to związane z tym, że nasz czworonożny pupil, z którym wychodzimy na spacery, przyniósł takiego kleszcza do domu, ale również sami przynosimy po różnych spacerach i to, tak jak wspomniałam, wcale nie muszą być łąki, lasy czy koniecznie góry, tylko może to być również taki spacer na przykład między blokami, no bo kleszcze pojawiają się tak po prostu, więc dobrze by było za każdym razem się przygotować i też jakoś zadbać o profilaktykę. I o tym mówi lekarz internista Krzysztof Urban.
3: Kleszcze są niebezpieczne, ponieważ mogą przenosić choroby, takie jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. Aby się przed nimi chronić, warto przede wszystkim zadbać o odpowiedni ubiór podczas spacerów w lesie, na łąkach czy w parkach. Długie spodnie, bluzy z długimi rękawami, zakryte obuwie mogą znacząco zmniejszyć ryzyko ukąszenia. Dodatkowo warto stosować repelenty, czyli środki odstraszające kleszcze, które zawierają w swoim składzie substancje DEET lub ikarydynę. Po powrocie do domu należy dokładnie obejrzeć całe ciało, szczególnie miejsca takie jak pachwiny, pachy, zgięcia kolanowe czy skórę głowy, ponieważ kleszcze często wybierają te obszary do żerowania. Szczepienie jest szczególnie zalecane osobom mieszkającym na terenach zwiększonego występowania kleszczowego zapalenia mózgu lub wyjeżdżającym tam w celach turystycznych czy zarobkowych.
1: I to rzeczywiście jest niezwykle ważne, jeżeli chodzi o to, jak jesteśmy przygotowani przed takim spacerem, no ale największy problem zaczyna się wtedy, kiedy już ten kleszcz pojawi się na naszym ciele i postanowi się nami pożywić, bo jeżeli taki kleszcz jest zakażony, no to najczęściej w naszym kraju mówimy o boreliozie właśnie, czyli to jest najpowszechniejsza choroba odkleszczowa w kraju i jednocześnie jedna z najczęściej występujących chorób wektorowych w Europie. I tak całe terytorium Polski jest uznawane za obszar endemiczny dla boreliozy. W 2022, bo to są ostatnie statystyki, odnotowano ponad 17 tysięcy przypadków zachorowań i ta liczba wraca do poziomów sprzed pandemii, dalej rośnie. Największa zapadalność to jest mniej więcej województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie i lubelskie. No i borelioza jest podstępna, bo nie zawsze daje oczywiste objawy. Jeżeli chodzi o to, jak to wygląda, to pytanie zadałam profesorce Joannie Zajkowskiej, czyli wojewódzkiej konsultantce do spraw epidemiologii z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
4: Usuwamy go niezwłocznie, na ile to jest możliwe. Nie czekamy do następnego dnia, żeby pojechać na SOR albo do chirurga, albo do lekarza rodzinnego, tylko można usunąć samemu, tylko w warunkach takich, czy za pomocą kleszczkarty, czy jakiegoś narzędzia kupionego w aptece i zdezynfekować skórę. Natomiast nie odkładajmy tego, dlatego że im dłużej ten kleszcz pozostaje w skórze, tym większe ryzyko zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi, czyli boreliozą. Więc określenie niezwłoczne jest chyba tutaj takie najwłaściwsze. Nie musi to być akurat w lesie, w parku, ale natychmiast po powrocie do domu, kiedy są takie warunki, że można go usunąć, bądź kiedy dostrzeżemy. Jeżeli mamy ze sobą oczywiście taką kleszczkartę czy jakieś narzędzie do usuwania i stanie się to gdzieś w terenie, no to też warto usunąć, oczywiście mając coś do dezynfekcji jeszcze skóry, bo można wprowadzić bakterie ze skóry.
1: I właśnie, tak jak wspomniałam, ta borelioza jest podstępna, dlatego że nie zawsze daje te oczywiste objawy, więc nawet ten rumień wędrujący, o którym się bardzo często mówi w kontekście tej choroby i też to się jako pierwsze pojawia w sieci zdjęcia, jak taki rumień może wyglądać, to tym się proszę nie sugerować, bo to, że wygląda jak rozlane, takie jak rzucamy kamień do wody i tworzą się te kręgi, to często te zdjęcia pokazują właśnie mniej więcej tego typu kręgi. To niekoniecznie wygląda tylko tak.
4: kleszczu, wirus kleszczowego zapalenia mózgu, czyli tej najgroźniejszej choroby, jaka może być przenoszona przez kleszcze, bo nie ma na nią leczenia, tylko leczymy objawowo, znajdują się w gruczołach ślinowych i są wprowadzane przez kleszcza w momencie wkłucia. Kiedy on fiksuje ten swój aparat ssący, wprowadza ślinę, w której znajdują się białka, powodujące, hamujące krzepnięcie krwi, fiksujące ten jego aparat ssący, przeciwbólowe białka. Wirus jest wprowadzany od razu, dlatego warto pomyśleć wcześniej o szczepieniu. Natomiast jeżeli chodzi o boreliozę, to krętki znajdują się w jelitach kleszcza i w momencie, kiedy zasysana jest krew przez tego pajęczaka, one przechodzą pewną przemianę i przenoszą się do gruczołów ślinowych i dopiero później są wprowadzane do tej ranki, gdzie kleszcz żeruje. W związku z tym zajmuje to czas. Jest to co najmniej 12 godzin albo i więcej. W związku z tym wczesne usunięcie kleszcza zapobiega w znacznym stopniu przy zakażeniu boreliozą.
1: Bo ten charakterystyczny rumień wędrujący pojawia się tylko u części chorych. U innych takim pierwszym sygnałem mogą być bóle stawów, przewlekłe zmęczenie, zaburzenia neurologiczne albo problemy z koncentracją. I proszę zawsze w jakiejkolwiek tego typu sytuacji udać się do lekarza, bo nieleczona choroba może prowadzić do zapalenia stawów, do uszkodzeń układu nerwowego, a nawet do zmian kardiologicznych. I lekarze podkreślają, że borelioza wykryta odpowiednio wcześniej jest chorobą uleczalną. Przyjmując antybiotyki, traktujemy to jak wyleczoną chorobę. Antybiotyki przyjmuje się przez 21 do 28 dni i później jesteśmy zdrowi. Znacznie groźniejsze jest natomiast to kleszczowe zapalenie mózgu, bo to jest choroba wirusowa, przeciwko której nie istnieje leczenie przyczynowe i można jedynie łagodzić objawy i walczyć z powikłaniami, a tych bywa niestety wiele, bo ta choroba przebiega nawet dwufazowo. I tu zostawię ten temat tobie i Kseniu i profesorowi. Natomiast jeszcze na koniec chciałabym dodać, że niezwykle istotne jest to, żebyśmy zapamiętali i rozprawili się z jednym z najtrwalszych mitów, które się pojawiają, czyli kleszcze nie latają i nie spadają z drzewa, o czym jeszcze raz profesor Ignatowicz.
2: Absolutnie nie mają skrzydeł i takich czynności nie wykonują, czyli nie latają, ale mogą spadać z krzewów, szczególnie w tych miejscach, gdzie w lesie zwierzyna często się przemieszcza i wydeptuje ścieżki. Jeśli my idziemy taką ścieżką po zwierzynie, to wtedy na nas mogą z gałęzi spadać kleszcze. Kleszcze wyczuwają człowieka, jak i zwierzynę, po tym, że mamy wyższą temperaturę ciała niż otoczenie i my oddychamy, a więc wydzielamy dwutlenek węgla, który też bodziec jest odbierany przez kleszcze.
1: Więc jeszcze podsumowując, kilkanaście lat temu w Polsce notowano zwykle około 200-300 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu rocznie. W 2023 była to już dwukrotność, no i tak to też się układa w kolejnych latach.
0: Pan Krzysztof jeszcze napisał, kleszcz w dzieciństwie tak, kilkadziesiąt lat temu. Biegałem po łąkach, tarzałem się w trawie, wędrowałem po lesie, nigdy nie miałem kleszcza. Wówczas nie miałem, teraz jest inaczej. Pani Barbara potwierdza, siedziało się w jagodziskach, łaziło po krzakach w poszukiwaniu grzybów. Teraz po doświadczeniu z kleszczami, strach przed wejściem do lasu, na łąkę czy chociażby do parku. No właśnie, dlaczego tak, a nie inaczej? O tym między innymi już za chwilę. Z profesorem Leszkiem Szenbornem, kierownikiem Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, porozmawiamy. Olu, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dwie relacje. No to co, jeszcze prognoza pogody i mamy nadzieję, że pan profesor pojawi się na naszych łączach, a wtedy już w szczegółach sobie porozmawiamy o kleszczach, ale też o kleszczach, tak, o komarach, o kleszczach i o innych insektach, o których troszeczkę w przestrzeni publicznej nie słyszymy, a być może powinniśmy.

0: Pogoda.
1: Przed nami wyraźny podział kraju na dwie różne strefy. Jeśli mieszkają albo przebywają Państwo nawet czasowo na południowym zachodzie Polski, to noc będzie spokojna, pogodna, z małym zachmurzeniem, a w pozostałych regionach chmur znacznie więcej. No i z tych chmur przelotnie na pewno popada. Rzeźko, bo zaledwie 6 stopni w kotlinach górskich, a w większości kraju termometry wskażą od 8 do 12 nad samym morzem. Przed nami najcieplejsza noc, proszę Państwa, ma być około 13 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, większe podmuchy jedynie nad morzem i w górach. A jeśli chodzi o jutro, no to słońce nierówną walkę z chmurami stoczy jedynie na północnym wschodzie. Tam znów mogą pojawić się burze i deszcz, no i tam też najchłodniej, 15 stopni. A na pozostałym obszarze coraz pogodniej, w centrum przyjemne 20, a na zachodzie i południu nawet do 22 stopni. No i z każdym dniem ma być coraz cieplej, a w weekend nawet upalnie z temperaturą do 34 stopni.

17.39 na naszym zegarze. Pan profesor już czeka na rozmowę z nami, ale jeszcze przeczytam list od pani Zuzanny. Kiedyś byliśmy na wakacjach w Polsce. Moja roczna córeczka złapała kleszcza, który wyglądał jak malutki strupek na potylicy. Z pomocą przyszła nam technologia i zrobienie zdjęcia telefonem w dużym powiększeniu, a potem wrzucenie go oczywiście do czata. Stąd dowiedzieliśmy się, że była to nimfa kleszcza. Po kilkunastu dniach pojawił się rumień, ale i tu uwaga, nie w miejscu wkłucia kleszcza, tylko wielopostaciowy na nóżkach, rączkach i pupie dziecka. Nie miałam świadomości, że tak może być, bo zawsze zaleca się obserwowanie miejsca wkłucia, a nie całego ciała. Córka dostała antybiotyk i mam nadzieję, że po boreliozie, chociaż w sieci pojawiają się informacje, że borelioza zostaje w organizmie. I też dodam, że nikt z rodziny nigdy kleszcza nie miał, a córka złapała za pierwszym pobytem w Polsce. Czy istnieje coś takiego jak podatność na kleszcze? Pyta pani Zuzanna. No to jedno z pytań do naszego gościa.

0: nie da rady.
1: A razem z nami w popołudniowym programie profesor Leszek Szenborn, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, nie wiem, czy pan słyszał wpis
2: tak,
1: pani
2: Zuzanny. Tak, słyszałem, bardzo ciekawa
1: tak.
2: historia.
1: Panie profesorze, to zacznijmy od tego pytania właśnie, no. Czy istnieje coś takiego jak podatność na kleszcze?
2: Istnieje nie tyle na kleszcze, na wszystkie te ukłucia stawonogów. To zależy od naszego zapachu ciała, od składu potu, zawartości kwasu mlekowego i innych substancji. Także to widzimy też przy komarach, prawda? Także ludzie często w rodzinach zauważają, że żony gryzą komary, a męża nie. Każdego mogą ugryźć, ale bardziej po prostu. Tak istnieje takie powinowactwo.
1: Mhm. Czyli tak, ubiór, pot,
2: ale,
1: tak?
2: Ale nieznane mi są takie, żeby osobno na komary, na kleszcze i tak dalej. Ubiór czy przyciąga, raczej ubiór służy do tego, żeby łatwo zobaczyć kleszcza, dlatego polecamy ubierać się w jasne, żółte rzeczy, żeby zobaczyć, otrząsnąć się. Takie mechaniczne sposoby zwalczania chorób odkleszczowych.
1: Mhm. Panie profesorze, tylko sprowadźmy to całą naszą dyskusję dzisiejszą w programie do twardych danych, żeby też uniknąć niepotrzebnej paniki, bo przecież nie każdy kleszcz zarazi nas boreliozą czy kleszczowym zapaleniem mózgu. A statystyki pokazują, że w Polsce zainfekowanych bakteriami borelia jest średnio od 10 do 40% kleszczy, z przewagą oczywiście w takich rejonach jak Podlasie czy Warmia i Mazury. W przypadku kleszczowego zapalenia mózgu to zaledwie kilka procent. Czyli to oznacza, panie profesorze, że większość kleszczy, potocznie mówiąc, jest czysta. To czy nasz lęk nie jest przesadzony?
2: Oj, przesadzony. Mamy prawo się różnych rzeczy obawiać, nie takie rzeczy się boimy jak kleszcze. Myślę, że to jest tak. Przede wszystkim zawsze są korzyści do ryzyka, prawda? No chyba nie zrezygnujemy z kontaktu z naturą z tego względu, że nas kleszcz może ugryźć. Bo mało tego, że one są zakażone tam w tych kilkudziesięciu albo nawet w tym 1% jak KZM, to jeszcze dochodzi ryzyko przeniesienia tej transmisji z kleszcza na człowieka. Mm-hmm. W przypadku KZM-u to ono jest pewniejsze, dlatego że wirus już ze śliną, jak nas kuje i chce znieczulić naszą skórę, przekazuje wirusa. Natomiast w przypadku boreliozy to występuje co dopiero tak po 24 godzinach. W przypadku tych kleszcz, które są w Polsce, do tej transmisji dochodzi szybciej, aniżeli kleszczy, które w Stanach Zjednoczonych przenoszą boreliozę. Także nie zawsze wszystkie zalecenia amerykańskie można tu przenosić na nasz grunt europejski, prawda, środkowoeuropejski, bo my tu mamy więcej przypadków właśnie na przykład tego rumienia nogiego, który mamy tutaj w Europie, którego słuchaczka doświadczyła u swojej córeczki, prawda, że nie w miejscu wkłucia, tylko później borelioza już była postacią wczesną, ale rozsianą. I podobne takie pierścionki, taki rumień wielopostaciowy, nie wielopostaciowy, tylko wieloogniskowy, jest trudniejszy do rozpoznania, bo takich stanów w medycynie więcej występują podobne zmiany na skórze i tutaj trzeba to oczywiście potwierdzić, że jest to zakażenie wywołane boreliozą. Natomiast tak jak słuchaczka powiedziała, została przeleczona i to można uznać za wyleczenie, prawda? Wyleczenie, jeżeli wszystkie zmiany zniknęły na skórze, to jest właśnie dobry punkt, bo my mamy testy do rozpoznawania, do potwierdzania etiologii choroby, natomiast nie dysponujemy metodami, które mówiły, czy ktoś się wyleczy. Natomiast w tych właśnie typowych postaciach boreliozy, rumieniu wędrującym nogim, zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, prawda, to po prostu widzimy, że pacjent się poprawia i to jest najlepszym dowodem, że z tej boreliozy się wyleczą.
1: Panie profesorze, ale właśnie każdy szuka na ciele tego słynnego wędrującego rumienia, o którym także pan wspomina. A jeśli go nie ma, możemy uznać, że jesteśmy bezpieczni?
2: Nie ma tak. Właśnie, bo kiedyś na początku, jak borelioza jest nową chorobą, prawda? Dopiero w 90-tych latach w Polsce była rozpowszechniana, także wielu lekarzy nie dysponuje jeszcze wiedzą. I na początku zresztą był taki podział stadia boreliozy, że pierwsze to był rumień, prawda? A następne były tam zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. To się okazało nieprzydatne, jako że w boreliozie nie ma konieczności przechodzenia z jednego stadium do drugiego. Czyli każdy może mieć inny początek. Jeden będzie miał to typowy rumień wędrujący, to jest najczęstsza przyczyna, a drugi może mieć taki guzek, sino-czerwony guzek, który się najczęściej lokalizuje na nosie, na uszach czy na sutkach, na i mośnie u chłopców, bo to zimniejsze części ciała. Inny będzie miał właśnie taki rumień nogi. A co jeszcze można mieć? No, a ten jeszcze zapalenie okołowzrokowo-rdzeniowych, także to są różne postaci i to wystarczy, prawda? I po przebyciu boreliozy mówimy, że ta odporność nie jest pewna, prawda? Dlatego przede wszystkim jest więcej gatunków tych boreli, które kleszcze przenoszą nawet w Polsce.
1: Mhm, czyli tak naprawdę trochę od naszego pecha to zależy, co nam...
2: Tak, dokładnie. No, do ekspozycji, czy szybko usuwamy tego kleszcza. Szybkie usunięcie to zmniejsza ryzyko zakażenia.
1: Czyli warto przeglądać, oglądać swoje ciało bardzo.
2: Bardzo, bardzo. W Stanach Zjednoczonych, w tych regionach, gdzie zakleszczonych, można by użyć takiego słowa, no to poleca się nawet kąpiel pod prysznicem ze szczotką z ominkiem włosiu, żeby po prostu te słabo jeszcze przyczepione kleszcze szybko od siebie oddalić.
1: A jak niebezpieczne jest kleszczowe zapalenie mózgu, panie profesorze?
2: No przede wszystkim jest to choroba, która coraz częściej w Polsce występuje. W ubiegłym roku mieliśmy prawie 1000 przypadków. I ryzyko ciężkiego przebiegu zapalenia mózgu zależy od wieku. Taką granicą w Polsce wyznaczoną właśnie na podstawie twardych danych i przeglądu tysięcy danych pacjentów jest 50 lat, powyżej 50. Także jak przychodzą do mnie rodzice i mówią, że chcą zaszczepić swoje dziecko, to ja zawsze pytam, a czy państwo się zaszczepiliście? I tych kleszczy jest coraz więcej. Niedawno też tu we Wrocławiu mieliśmy chłopca z kleszczowym zapaleniem mózgu, który zakaził się, nie wyjeżdżając nigdzie poza Wrocław, prawda? Do tych, by tu Dolny Śląsk jest terenem endemicznym do tej choroby, ale spośród właśnie takich Wrocławian, którzy nigdzie nie wyjeżdżali, no to on jest pierwszym naszym pacjentem. I dzieci zwykle łagodniej chorują, ale nigdy nie ma pewności. W ubiegłym roku mieliśmy 17-letniego chłopca, który po prostu bardzo ciężko chorował i ta choroba u niego była przewlekła i do dzisiaj walczy ze skutkami i z następstwami.
1: Ale rozumiem, że w tym przypadku, panie profesorze, szczepienie jest właściwie jedyną rzeczą, którą możemy sobie zafundować, żeby...
2: Dokładnie, bo wszystko inne jest już wyrokiem opatrzności, natomiast możemy się z własnej woli zaszczepić. To szczepienie niestety jest niewygodne, prawda, bo składa się ze szczepienia podstawowego, a później jeszcze wymagane jest podawanie dawek przypominających co 5 lat u młodszych ludzi, a starszych co 3 lata.
1: Mm-hmm. Bo rozumiem, że to tutaj szczepienie, a jeżeli chodzi o boreliozę, no to tylko
2: no to
1: musimy pamiętać...
2: Takie niespecyficzne środki, no stosowanie repelentów, właśnie wypatrywanie miejsca ukucia. No ale przede wszystkim borelioza przede wszystkim jest chorobą samoustępującą. Zresztą kleszczowe zapalenie mózgu również. Przecież 80% ludzi zakażonych to ma tylko objawy pierwszej fazy, takie niespecyficzne. I na tym się choroba kończy. Nie ma tych objawów neurologicznych. Jakkolwiek, mimo że to jest tak rzadka choroba, no to my mamy tych 1000 przypadków potwierdzonych w Polsce. To jest dużo więcej niż w poprzednich latach.
1: Mm-hmm. A co z komarami, panie profesorze? No bo przecież na świecie słyszymy o malarii, o dędze, o wirusie Zika. Czy polskie komary pod tym względem są całkowicie bezpieczne?
2: No to mamy już takie komary, które są zdolne również do przeniesienia tych chorób, ale na razie te choroby przenoszone przez komary, których jest zdecydowana większość niż chorób kleszczowych, w Polsce endemicznie występują, są zawlekane, ale właśnie nie ma jeszcze tych takich komarów. Na przykład choroba wywołana wirusem zachodniego Nilu występuje u nas na przykład u koniowatych, potwierdzają to badania, że bardzo duży odsetek koni jest zakażonych, natomiast a ludzie nie chorują, a ten wirus jest też chorobotwórczy dla człowieka. To znaczy, że jeszcze nie ma takiego wektora, który by przenosił to na człowieka. No ale wiemy, że jest to możliwe w takich krajach jak Włochy czy Francja, na przykład taka choroba właśnie, w której pamiętam, chikungunya, przenoszona przez komary, to we Francji czy we Włoszech w okresach letnich tworzą się ogniska endemiczne, także po prostu nigdzie nie trzeba wyjeżdżać, tam są, mieszkają, a nawet we Włoszech są dowiedzione, że przeżywają te komary, które te zarazki mogą przenosić.
1: Czyli rozumiem, że w kwestii takiego świata, w którym podróżujemy, ciągle wyjeżdżamy gdzieś do tropikalnych miejsc, to jest to kwestią czasu, że przywieziemy po prostu coś do naszego kraju.
2: Tak, bardzo dobrze pani mówi, to jest zawsze ryzyko. Każdy wyjazd, nie ma żadnej działalności bez ryzyka tutaj zdrowotnego. No po prostu no nie wszyscy się zakażą, a jeżeli się nawet zakażą, to mają to postać i taką pełnoobjawową jeszcze z następstwami, prawda? Bo o tym, jak też chorujemy, to decyduje nasza podatność. Czyli każdy choruje jak umie. Niby może być ten sam czynnik zakaźny, natomiast przebieg choroby będzie zależał od ilości drobnoustrojów, które się wprowadzi i od tego właśnie, ile mamy lat, jaką mamy genetykę.
1: Mhm. Czy mamy jakieś choroby przewlekłe? Rozumiem, jaki jest nasz ogólny stan zdrowia, tak?
2: Tak. A w ogóle takie na przykład ta chikungunya, to wirus wprowadzony, można się zakazić. I to jest taka choroba przebiegająca z bardzo prominentnymi dolegliwościami stawowymi. I później to zapalenie stawów, a przede wszystkim bolesność, pozostaje na wiele lat w ogóle. Już dawno choroba minie, a bolesność stawów pozostaje, jest trudna do leczenia. No i te choroby również, czy denga, czy zika, to potrafią też przebiegać ciężko, bo to też mogą być jako gorączki krwotoczne, wywołując zapalenia naczyń, zaburzenia krzepnięcia. Dlatego też na przykład w tych chorobach nie poleca się używać pochodnych, tych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Czyli to ważne, byłaby na przykład informacja dla pacjentów, dla turystów, którzy wybierają się do stref występowania tych chorób, żeby w aptece jako lek przeciwgorączkowy zawsze mieli paracetamol, bo on, użycie tutaj właśnie ibuprofenu, który jest również popularny bardzo w Polsce, w tych chorobach jest niekorzystne i mogłoby się przyczynić do cięższego przebiegu tych chorób.
1: O, to bardzo ważna, cenna uwaga, którą pan profesor przed chwilą się podzielił z naszymi słuchaczami.
2: Że sobie o tym przypomniałam.
1: Panie profesorze, to niezwykłe i fascynujące jest też, jak te stworzenia nas lokalizują. A czy istnieje taki naukowy sposób, żeby oszukać ich zmysły? Co zrobić, aby kleszcze i komary nas po prostu nie widziały?
2: Naukowy, to nie wiem, czy to, ale to taki praktycznie fizyczny. Są te lampy przyciągające specjalnym światłem owady, tak, takie rzeczy są, ale to, czy to naukowo jest, jak niszczy te owady i przyciąga, odciąga do człowieka, to ma znaczenie. No bo właśnie komary na ciepło działają i na te zapachy, prawda? To są bardzo ważne.
1: Ale rozumiem, że nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć. W sensie nie przyjmiemy magicznej pigułki, która nas ochroni na przykład przed komarami, bo to jest dokładnie to, o czym rozmawialiśmy w przypadku kleszczy. Jak to jest, że jeden człowiek wejdzie do lasu i ma od razu 10, a drugi może wejść 10 razy do lasu i go nie ma. I tak samo z komarami.
2: Prowadziłem badania na leśnikach, którzy pracują w ogóle w lesie i po prostu niektórzy wyciągali z siebie po 30 kleszczy dziennie w sezonie, prawda? I w ogóle nie mieli dodatnich przeciwciał przeciwko boreliozie. Z tego powodu byli bardzo nieszczęśliwi, bo nie mogli sobie choroby zawodowe rozpoznać, bo nie było dowodu na to, że się zarazili.
1: Czyli tutaj rozumiem, że nic nie zrobimy. To muszę pana o coś zapytać, co istnieje w przestrzeni publicznej, no bo to skoro już wiemy, jak precyzyjnie też działają receptory chemiczne tych pasożytów, to nie mogę nie zapytać o te internetowe poradniki, bo od lat krąży taka informacja, że wystarczy na przykład połykać witaminę B, żeby nasz płód zmienił zapach na tak nieznośny dla insektów, że staniemy się po prostu dla nich niewidzialny. No to pytanie, czy medycyna zna jakieś doustne leki i suplementy?
2: Może to wynika z tego, że ci, co przyjmują dużo witaminy B, to wiedzą, że mocz ich pachnie gorzej niż przeciętnie i z tego wyciągają takie wnioski. Nie wiem, nie mogę się odnieść do tego, chciałbym przeczytać. Ale jeżeli by to była prawda, to byłaby w różnych rekomendacjach podawana, a takich nie widziałam.
1: No właśnie, bo się zastanawiałam, skąd w takim razie wzięła się ta teoria. Przecież miliony ludzi na świecie w to wierzy, a niektóre apteki wręcz promują witaminę B przed sezonem wakacyjnym.
2: ale z zaradności naszej. Przecież musimy sobie uspokoić, że coś zrobiliśmy dla siebie, żeby czuć się. No, są pewne metody, no to jest na przykład profilaktyka przeciwmalaryczna, prawda, że ją zażywamy jeszcze przed wyjazdem z tereny, gdzie istnieje ryzyko zarażenia się, prawda, i później po powrocie jeszcze trzeba, dlatego że pasożyty mają zdolność przeżywania. Ale to robią ci, co jadą raz kiedyś w taki teren. Ci ludzie, którzy mieszkają w terenach malarycznych, nie biorą żadnej profilaktyki. Prawda? Oni się zarażają i organizm normalnego człowieka w większości przypadków radzi sobie z takimi zakażeniami. Tylko w chwilach słabości albo choroby, obniżonej odporności dochodzi do ujawnienia się tych zakażeń, no i te postaci już zawsze wymagają leczenia przeciwdrobnoustrojowego.
1: Panie profesorze, to tak na sam koniec, bo już musimy za chwilę postawić kropkę. Są jakieś inne insekty, których powinniśmy się bać, albo na których ukąszenia powinniśmy być jakoś uwrażliwieni, oprócz komarów i kleszczy?
2: No, zwróciłbym uwagę na pająki, prawda?
1: To właśnie.
2: Słyszałem, że właśnie pająki w Polsce nie ma wielu jadowitych pająków, ale nie w tym sensie jadowitych, że tam zabijają od razu, ale ukucie pająków potrafi doprowadzić do martwicy skóry, a po prostu niektórzy nawet trzymają różne jadowite pająki u siebie w domu i miałem tutaj 2 lata czy 3 lata temu pacjenta, który po prostu z ranami, które się nie goiły, chodził po lekarzach, no i w zasadzie pomogliśmy mu rozwiązać tą sytuację, no bo to były po prostu reakcje na pogryzienie tych pająków.
1: To jakie to też reakcje właśnie, panie profesorze, to proszę jeszcze naszym słuchaczom powiedzieć, co powinno zaniepokoić?
2: No i rana, która się nie chce goić po prostu w jakimś miejscu na skórze, która nie idzie na antybiotyki, jak to pacjenci mówią, i lekarze nie wiedzą, co to jest, no bo to zwyczajna sprawa, żeby o tym pomyśleć. Ale to się może zdarzyć. Słyszałem właśnie, że w Niemczech, już w Mecklenburgii, tutaj blisko naszych granic Polski, pająki, które są w stanie ugryźć i wywołać takie szkody na skórze, nie są rzadkością. Czyli na pewno kilka lat stanie się, będziemy mogli w przyszłym roku odłożyć o tym porozmawiać.
1: Właśnie, być może będzie szansa wrócić do tego tematu, bo bardzo ciekawy wątek, aż żałuję, że musimy postawić kropkę. Ale pięknie dziękuję, panie profesorze, za garść
2: bardzo
1: ważnych
2: proszę.
1: Informacji. Profesor Leszek Szenborn, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, był gościem popołudniowego programu. Bardzo dziękuję raz jeszcze, panie profesorze, że znalazł pan dla nas czas.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: Dziękuję. 17:58, co oznacza, że za 2 minuty, a nie nawet już na minutę, serwis informacyjny na naszej antenie. No to przypominam Państwu jeszcze nasz numer telefonu 224-280-280. Franek Wójcicki czuwa przy naszym telefonie, wsłuchuje się w Państwa głosy, a ja się wczytuję w to, co Państwo piszą. Popołudnie, małpa, Nowy Świat Online i oczywiście media społecznościowe też cały czas do Państwa dyspozycji.
0: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: W piątek 19 i w sobotę 20 czerwca już po raz ostatni zagramy Macki Miłości. Spektakl stworzony w koprodukcji Teatru Współczesnego i Radia Nowy Świat na nasze zeszłoroczne 5 urodziny. Napisany przez Wojciecha Zimińskiego, wyreżyserowany przez Wojciecha Malajkata, zagrany m.in. przez Agnieszkę Pilaszewską, Katarzynę Dąbrowską, Szymona Mysłakowskiego czy redaktorów Radia Nowy Świat. Na stronie teatru nie znajdą już Państwo biletów na sobotę, ale na piątek zostało ich jeszcze kilka. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
5: Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Poznaliśmy szczegóły rozmów prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Jak przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, polski prezydent odbył z Donaldem Trumpem 2 rozmowy, w tym jedną dłuższą o charakterze zamkniętym.
6: Ta tematyka, która jest dla nas ważna, pozostaje na agendzie relacji polsko-amerykańskich, czyli kwestie polityki bezpieczeństwa, kwestie obecności amerykańskich żołnierzy, kwestie kontynuacji polityki zbrojeń, oczywiście także i zbliżający się szczyt NATO.
5: Komentował tematykę rozmów Marcin Przydacz. Karol Nawrocki rozmawiał w Waszyngtonie także z wiceprezydentem J.D. Vance'em i z Jaredem Kushnerem. Na uroczystości był obecny również Marco Rubio i Pete Hegseth. Po powrocie do kraju prezydent przedstawił ustalenia z Amerykanami wicepremierowi i szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski apeluje w Luksemburgu na spotkaniu ministrów o wypłatę zaległych unijnych funduszy za broń przekazaną Ukrainie. Chodzi o tak zwany instrument na rzecz pokoju, którego wypłatę przez miesiące blokowały Węgry. Po zmianie władzy w Budapeszcie weto zostało wycofane, jednak szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zaproponowała, aby część z ponad 6 miliardów euro przeznaczyć na nowe wsparcie dla Kijowa zamiast na zwroty dla państw członkowskich. Polska, której Unia jest winna 450 milionów euro, sprzeciwia się temu pomysłowi. Minister Sikorski podkreślił, że dotychczasowe zobowiązania powinny zostać uregulowane na starych zasadach. A na koniec w serwisie starcia z policją w Szwajcarii. W Genewie doszło do zamieszek podczas demonstracji przeciwników rozpoczynającego się dziś we Francji szczytu grupy G7. Choć 20-tysięczny marsz antyglobalistów i aktywistów klimatycznych zaczął się spokojnie, grupy agresywnych manifestantów zaczęły niszczyć witryny sklepowe i podpalać samochody. Policja użyła armatek wodnych oraz gazu łzawiącego. Służby skonfiskowały m.in. noże, siekiery i ładunki pirotechniczne. Władze Genewy zdecydowały o zaostrzeniu środków bezpieczeństwa, by miasto nie poniosło już większych strat. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Dwie minuty po godzinie 18, no to rozpoczynamy trzecią i ostatnią godzinę popołudniowego spotkania.
0: Nowy Świat po południu.
1: W składzie cały czas niezmienionym Olga Bobienko, Anna Rogicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Franek Wójcicki, Patryk Rabiega, Wojciech Ratasiewicz i Ksenia Maćczak.

Fears for Fears i 7 minut po godzinie 18. W kwestii podatności na komary czy kleszcze pan Mariusz napisał, że absolutnie tutaj się zgadza. Jego, czyli pana Mariusza, żaden nie ruszy, chyba że jakoś mocno zdesperowany. Na Mazurach zawsze wszyscy się na mnie wkurzali z tego powodu. Ale co ciekawe, tak mam od kiedy pamiętam. No i więcej takich komentarzy, że faktycznie jednych z państwa gryzą, a innych absolutnie nie, to głównie w kontekście komarów oczywiście, ale w sprawie kleszczy też jeszcze państwo piszą. Pan profesor skończył oczywiście na temacie pająków i o nich też możemy porozmawiać i wracać. Z kolei jeszcze słuchacz podsyła nam do rozmowy kwestie pewnych gąsienic chyba, jeżeli dobrze pamiętam, już, bo mi się właśnie wszystko tutaj zamknęło. Mają trujące włoski od pierwszego dnia życia, unoszą się w powietrzu, potrafią wywołać silną alergię, kaszel oraz podrażnienie oczu. Gąsienice, korowódki, dębówki, owad, z którym teraz zmagają się Niemcy i Francja, pojawiły się już w 3 regionach Polski. Władze gmin apelują o ostrożność, zwłaszcza w pobliżu dębów. Bardzo dziękuję za tą przesyłkę, drogi słuchaczu. Może faktycznie będzie okazja, żeby jeszcze do tego tematu na moment wrócić.

0: Bonobo i 12 minut po godzinie 18. To jeszcze pan Jacek w kontekście oczywiście tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy w drugiej godzinie popołudniowego programu, napisał, że mapa zagrożeń pisze się na naszych oczach na nowo, a mechanizmy adaptacyjne pasożytów pokazują, że natura potrafi bezwzględnie wykorzystać każdą naszą słabość i uśpioną czujność. No i to właśnie o strukturach, które pod płaszczykiem szczytnych celów żerują na innych, porozmawiamy w ostatniej godzinie naszego dzisiejszego popołudniowego programu, bo w świecie przyrody toksyczne relacje i pasożytnictwo chyba nikogo nie dziwią, ale w świecie instytucji publicznych powinny budzić nasz absolutny sprzeciw. Tymczasem w ludzkich strukturach zarządzania coraz częściej dochodzi do anomalii, które jednak ten system od środka paraliżują. Dlatego już za chwilę Kacper Badura opowie o głębokich patologiach w administracji publicznej.
1: Główny Inspektorat Pracy w zeszłym roku na konferencjach wypowiadał się, że głównie mobbing występuje w instytucjach i strukturach publicznych, gdzie istnieje bardzo duże to podporządkowanie.
2: W chwili obecnej pójście do sądu w sprawie o mobbing, no po pierwsze jest długotrwałe i stresujące dla samego pracownika, po drugie trudno naprawdę przewidzieć, jaki będzie efekt.
0: A pretekstem do tej dyskusji stała się sytuacja w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, instytucja powołana do ochrony tych najsłabszych i tej najbardziej bezbronnych stanęła w obliczu poważnych oskarżeń o brutalne łamanie praw pracowniczych, ale chodzi oczywiście o własnych pracowników zatrudnionych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. No to czy w XXI wieku jakikolwiek, nawet najwspanialszy cel może uświęcać środki? Tym tematem w tej godzinie będziemy się zajmować.

0: rozmawiały z 20 pracownikami Biura Rzecznika Praw Dziecka. Jak Państwo wiedzą, instytucji stojącej na straży praw najmłodszych. Tu cytat z reportażu będzie. Wszyscy mówią o strachu, przemęczeniu, rozstroju zdrowia i katastrofalnym wpływie pracy na życie rodzinne. Do sądu pracy trafił pozew byłego prawnika biura Łukasza Korzeniowskiego. Prawnik domaga się oficjalnych przeprosin, zadośćuczynienia za naruszenie praw pracowniczych i mobbing. W biurze miał 247 spraw. Do pozwu dołączył maile, z których wynika, że miał pracować w weekendy i w święta bez wynagrodzenia. Lekarze psychiatrzy zdiagnozowali u niego zaburzenia adaptacyjne, a nawet epizod depresji. A więcej o tej sprawie opowie Państwu teraz Kacper Badura.
1: Przeładowanie obowiązkami i maile w środku nocy, mówi dziennikarka Justyna Suchewska.
2: Pani rzecznik podejmowała decyzje takie organizacyjne, które te prace jeszcze, zdaniem pracowników oczywiście, wzmagały. Na przykład zadecydowała o jednoosobowym zamykaniu spraw. Czyż nawet bardzo prosta sprawa, jak kwestia listu obywatela o tym, że ogrzewanie podłogowe było włączone w przedszkolu, albo że ktoś dostał słabą ocenę z plastyki, którą urzędnicy wcześniej bardzo szybko zamykali, teraz musiała być procedowana. To musiało być pismo dziękczynne do obywatela, to musiała być decyzja pani rzecznik, że to już jest koniec, nic więcej nie trzeba robić. No i te pisma mnożyły się i sprawiały, że ludzie pracowali więcej i więcej. No i to potęgowało takie rzeczy, które z boku czasem wydają się niewinne, to znaczy ktoś pracuje w nocy, szefowa pracuje w nocy, wysyła w nocy maila, napisała, że nie trzeba się tym przejmować, ale kiedy człowiek wstaje rano o 8, otwiera swój departament, swój referat, czyli to swoje miejsce pracy i widzi, że ktoś komentował jego pracę o 2 w nocy czy w weekendy, to ten stres zaczyna się u ludzi pojawiać i narastać i zaczyna się podwójny stres. Z jednej strony obawa o to, że za chwilę stracę pracę, ale z drugiej, że tej pracy jest tak dużo, że zawiodę jakieś dziecko, więc ten lęk jest naprawdę obezwładniający.
1: Dziennikarka Agata Listoś-Kostrzewa mówiła w TVN24 o złej organizacji pracy.
3: Czasami więcej czasu poświęcali na przygotowanie notatki do pani rzecznik, która była załączona w systemie do sprawy, niż na faktyczną pracę nad pismem.
1: Obecna rzecznik praw dziecka, prawniczka Monika Horna-Cieślak, w odpowiedzi podkreśla, że po 2023 roku, czyli po jej poprzedniku, biuro musiało zostać przeorganizowane. Poprzednia kadencja zakończyła się negatywnym raportem Najwyższej Izby Kontroli za 2023 rok. Niedziałające lub nieistniejące wyposażenie, trudności lokalowe, brak nowoczesnej infrastruktury IT czy nawet zagrzybione archiwum. Po 2023 roku wdrożono rotacyjny tryb pracy z możliwością pracy zdalnej, wymieniono sprzęt komputerowy i meble. W ciągu niecałych 3 lat liczba pracowników wzrosła z 72 do ponad 160. Jest też pozytywna ocena NIK-u. Autorki reportażu zaznaczają, że wobec 3 toczących się procesów trzeba poczekać na wyrok sądu. W których miejscach pracy najczęściej dochodzi do mobbingu? Zapytałem radcę prawnego Agnieszkę Macurę.
4: Główny Inspektorat Pracy w zeszłym roku na konferencjach wypowiadał się, że głównie mobbing występuje w instytucjach i strukturach publicznych, gdzie istnieje bardzo duże to podporządkowanie. Natomiast o prywatnych firmach czy spółkach, organizacjach się nie wypowiadał. Moim zdaniem, z mojego doświadczenia życiowego, tam gdzie występuje mobbing, jest to problem z doborem kadry i menedżerskiej, i ludzi, którzy pracują w danej firmie.
1: Tam, gdzie pracuje się dla misji i dla szczytnej idei, można czuć silniejszą motywację, ale i silniejszą presję.
4: W ostatnich latach faktycznie obserwujemy duże natężenie zgłaszania spraw mobbingowych w takich instytucjach związanych właśnie z misyjnością, w urzędach związanych z jakimś takim skrajnym podporządkowaniem. I też instytucje publiczne same w sobie wymuszają to, że ponieważ przez x lat było się podporządkowanym, to pewnie jak osiąga się jakieś wyższe stanowisko, to robi się dokładnie to samo. Ja osobiście cieszę się, że takie sprawy są zgłaszane i wychodzą na światło dzienne, bo też ta definicja mobbingu w kodeksie pracy kilkanaście lat temu była zupełnie inaczej rozumiana. Dzisiaj na przykład Sąd Najwyższy dopuszcza taką interpretację, że można być mobberem, a nie działać świadomie. Mówię o tym dlatego, że właśnie w przypadku takiej misyjności często te osoby, które już totalnie nie są w stanie rozdzielić życia zawodowego z życiem osobistym, oczekują tej misyjności, oczekują dyspozycyjności pracownika 24 godziny na dobę i właśnie tłumaczą to tą kwestią misyjności, tą kwestią osiągnięcia wyników. By zgłaszać mobbing, to nie musi to doprowadzić doprowadzić u pracownika do utraty zdrowia, ale również pracownik, kiedy czuje, że pewne działania po prostu już przekraczają pewne granice i mogą doprowadzić do jego pogorszenia stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, może już zgłaszać ten mobbing, więc to na pewno należy ocenić bardzo pozytywnie.
1: Żebyśmy mogli zgodnie z kodeksem pracy mówić o mobbingu, muszą wystąpić działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, które polegają na długotrwałym, uporczywym nękaniu lub zastraszaniu, a ich celem albo skutkiem powinny być poniżenie, ośmieszenie, izolowanie pracownika. Te działania lub zachowania mogą też wywołać u pracownika zaniżoną ocenę własnej przydatności zawodowej. Problem w tym, że choć istnieje prawna definicja, to każdy rozumie mobbing na swój sposób. Mobbing trzeba też udowodnić, a sprawa w sądzie może trwać latami, mówi prawniczka Marta Hanslik-Rosu.
5: W chwili obecnej pójście do sądu w sprawie o mobbing, no po pierwsze jest długotrwałe i stresujące dla samego pracownika, po drugie trudno naprawdę przewidzieć, jaki będzie efekt. No chyba, że zostanie zawarta jakaś ugoda, bo nie wiem, pracodawca stwierdzi, że no okej, on nie chce procesu, on może się nie zgadza z tym, ale właściwie niepotrzebny mu rozgłos, to się dogadajmy. Natomiast jeżeli pracodawca twierdzi, że nie mobbingował, to raczej jest liczone w latach.
1: A sądowe statystyki pokazują, że spraw o mobbing jest coraz więcej. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: No i także skarg dotyczących mobbingu, skarg składanych do Państwowej Inspekcji Pracy. A gdzie się kończy specyfika misji urzędu, a zaczyna łamanie kodeksu pracy i zmuszanie do darmowych nadgodzin? I czy cel uświęca środki? O tym po 18.30 porozmawiamy z mecenasem Michałem Matuszakiem, specjalistą prawa pracy, a także z Justyną Zacharuk, psycholożką, trenerką mocnych stron Instytutu Gallupa.

0: Candy Statin i 18.27. Słowo mobbing odmieniany dziś przez wszystkie przypadki w mediach. Często słychać jednak głosy sceptyków. Daj spokój, teraz wszystko nazywa się mobbingiem. Szef nie może już głośniej krzyknąć ani wymagać efektów. No to gdzie leży ta niezwykle cienka, czerwona linia? Czym się różni surowe nastawienie na sukces, ale legalne zarządzanie od takiego systemowego niszczenia człowieka, o którym słyszymy coraz częściej, nie tylko w mediach? Z raportów Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że liczba oficjalnych skarg na mobbing wzrosła aż o 34% rok do roku. I co kluczowe, 89% ofiar podpisuje się pod tymi skargami własnym imieniem i nazwiskiem. No to też jedno z pytań, które należy tutaj w tej naszej dyskusji postawić. Czy nauczyliśmy się głośno mówić dość? No i to pytanie też kieruję oczywiście do Państwa, naszych słuchaczy. Gdzie dla Państwa kończą się wysokie wymagania menadżera, a gdzie zaczyna taka ordynarna patologia? O tym oczywiście porozmawiamy z gośćmi, ale gdyby chcieli Państwo zająć stanowisko w tej sprawie, to absolutnie zapraszam do dyskusji. 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat Online i media społecznościowe cały czas do Państwa dyspozycji.
1: Pogoda.
0: Sami Państwo donoszą, że początek tygodnia przynosi spore ochłodzenie. W północnej i wschodniej Polsce jest wyjątkowo zimno jak na tę porę roku, bo termometry pokazują zaledwie 13-14 stopni, więc naprawdę warto mieć pod ręką jakieś cieplejsze ubrania. Wszystko zmieni się jednak jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki już w środę, bo wtedy do kraju zacznie napływać bardzo ciepłe powietrze i czeka nas błyskawiczny wystrzał temperatur. Dosłownie wystrzał, no bo w piątek na Dolnym Śląsku pęknie bariera 30 stopni. A w weekend to czeka nas nawet uderzenie afrykańskiego upału. W sobotę i w niedzielę termometry pokażą, proszę Państwa, 33-34 stopnie na południu i zachodzie, a także w centrum Polski. A po weekendowych upałach od poniedziałku, czyli 22 czerwca, czeka nas lekkie wytchnienie. Nadal będzie bardzo ciepło i przyjemnie, ale już bez tego męczącego skwaru temperatura nie powinna przekraczać 27-28 stopni.

0: The Rolling Stonesi i 18.33 na naszym zegarze. A ja cały czas zerkam do tego, co Państwo piszą w temacie mobbingu. Pani Karolina napisała, że pracuje w budżetówce. W naszej instytucji normą jest powtarzanie, że pracujemy dla idei. Kiedy ktoś zaczyna mówić o zmęczeniu, to szefowa natychmiast wyciąga argument, że brakuje nam empatii i nie dorastamy do misji urzędu. A w naszym zespole niestety nie ma jedności i to też jest problemem naszej firmy. Pan Jacek z kolei z drugiej strony, z tego co rozumiem, pan Jacek jest akurat szefem, zarządzającą osobą w firmie. Prawda jest też taka, że wielu pracowników po prostu nie radzi sobie z presją czasu i wysokimi wymaganiami. Może niektórzy powinni zmienić branżę. Kiedy policzyłem, ile czasu moja załoga realnie pracuje, wynik był słaby, w zasadzie pół na pół. No to dlaczego mam za to płacić, kiedy zapowiedziałem, że zacznę ich skrupulatnie rozliczać i przechodzimy na inny system wynagrodzeń, natychmiast usłyszałem, że ich mobbinguję. No to ja pytam, za co mam płacić? Bo chyba nie za kawę i za plotki, napisał pan Jacek. Pracodawca oczywiście ma pełne prawo angażować swój zespół i rozliczać z efektów. No ale mobbing to już zupełnie coś innego. No to gdzie leży ta granica szacunku do człowieka i granica prawa? O tym już teraz w rozmowie z naszymi gośćmi. Anna Rokicińska w studiu. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Temat ważny, poważny. Mamy punkt zaczepienia, punkt wyjścia do tej rozmowy. Jest o czym mówić.
1: No z pewnością.
0: No to bardzo proszę.
2: Przepytanie.
1: Gościmy Justynę Zacharuk, psycholożkę, trenerkę mocnych stron z Instytutu Gallupa. Dzień dobry pani.
3: Dzień dobry.
1: Oraz mecenasa doktora Michała Matuszaka, specjalistę prawa pracy. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: A punktem wyjścia do naszej rozmowy jest to, co dzieje się wokół Urzędu Rzecznika Praw Dziecka. Są oskarżenia o mobbing i łamanie praw pracowniczych z jednej strony, z drugiej zapewnienia, że do takich nie dochodziło. Oczywiście nie możemy tutaj rozstrzygać, kto w tym sporze ma rację, bo to zrobi sąd. Jednak nasuwa się wiele pytań. Najpierw od strony prawnej, czy jeśli przełożony obarcza pracownika ponad siły, w tym przypadku mówiono, że 100-120 spraw do załatwienia w ciągu miesiąca to realne możliwości pracownika, a pracownicy otrzymywali po dwa razy więcej, to jest forma mobbingu czy nie? I czy powinno za tym iść zwiększone wynagrodzenie, jeśli chodzi o nadgodziny?
4: To problem jest złożony. Ja chcę państwu powiedzieć, że kodeks pracy przewiduje kilka elementów związanych z niepożądanymi zachowaniami w miejscu pracy. To jest oczywiście mobbing, jest to też molestowanie seksualne, dyskryminacja, nierówne traktowanie, ale także naruszenie dóbr osobistych. I zatem każda sytuacja może być rozpoznawana przez wiele przestrzeni, przez wiele płaszczyzn. Musimy tutaj zważyć na dwie strony, na interesy zarówno pracodawcy, jak i pracownika i samo ciężkie tempo pracy, nawet stresująca atmosfera, trudna praca, to jeszcze nie jest niepożądane zachowanie w miejscu pracy. Natomiast często właśnie te nadmiarowe oczekiwania powiązane z takim jakby nękającym zachowaniami, powtarzającymi, stałymi, może rzeczywiście generować jakby niepożądane zachowania w miejscu pracy. A zatem na tak postawione pytanie ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedź. To wszystko zależy od szczegółów sprawy. Ja chcę tylko zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, że obecnie jakby mamy też zmiany, które już są po projekcie rządowym dotyczącej definicji mobbingu, dlatego że ta obecna jest niezwykle trudna i zgadzam się, że jakby w sądzie bardzo często ciężko z nią uzyskać pozytywny wynik. Teraz mamy sytuację taką, że po zmianach mobbing to będzie uporczywe nękanie pracownika o charakterze powtarzalnym, nawracającym lub stałym. Prosta definicja, która w tych sytuacjach, o których tutaj dzisiaj mówimy, może bardzo często doprowadzić do pozytywnego rozstrzygnięcia.
1: No właśnie, ale jeśli ktoś w miesiąc dostaje nadmiarowy nadział pracy, to w takim razie jak do tego podchodzić?
3: No, ja myślę, że sytuacja też od strony psychologicznej jest dosyć skomplikowana, bo można obdarzać w cudzysłowie oczywiście pracownika dużą ilością zadań, ale może za tym iść komunikat wspierający. Czyli to jest taki moment, to jest taki czas, potrzebujemy faktycznie zakasać rękawy i wspólnie sobie z tym poradzić. Kiedy pracodawca na przykład mówi, widzę twój trud, widzę twoje zaangażowanie, ale też widzę twoje zmęczenie i jestem gotowy ci pomagać, versus komunikat, nie radzisz sobie, bo jesteś za słaby. to, co przytoczyłyście na początku. Nie ma w tobie empatii, za dużo plotkujesz, za dużo chodzisz na kawę. Ja to bardzo często słyszę. Więc komunikat pod tytułem jesteś za słaby do tej roli albo nie nadajesz się, myślę, że jest to już bardzo mocno związane z taką sytuacją zagrożenia danej osoby, kiedy moja przydatność zawodowa i moja kompetencja jest bardzo podważana, dlatego na przykład, że nie jestem w stanie w ciągu 8 godzin mojej pracy, a przecież każda praca wymaga też odpoczynku, skupienia, zjedzenia, powoduje, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie potrzeby na przykład mojego szefa.
1: No właśnie. Ale tutaj chciałam wrócić do tego jeszcze trochę wokół tego nadmiarowego nadziału pracy. Bo jeśli taki pracownik dostaje non-stop tego rodzaju przydział, to co się dzieje w jego głowie? Tam nie było złych komunikatów pod hasłem nie nadajesz się do tej pracy. Tam raczej było starajcie się, za chwilę zatrudnimy kogoś nowego.
3: No wyobrażam sobie, jeżeli na przykład przez kilka dobrych miesięcy, a być może nawet lat, pracuję ponad siłę, wstaję już w stanie bardzo dużego zmęczenia, nie jestem w stanie się skupić, jestem rozkojarzony, moje ciało się już nie regeneruje, no to co się może dziać? No to jest długotrwałe zmęczenie, które się kończy prawdopodobnie przewlekłym stresem i wpływa to na nasze zdrowie psychiczne i na nasze zdrowie fizyczne. I tu prawdopodobnie nie jesteśmy już nawet w stanie więcej pracować, bo po prostu nie jesteśmy w stanie więcej unieść. Więc jedyne, co de facto możemy zrobić, to faktycznie zatrzymać tą sytuację, jeżeli oczywiście jeszcze widzimy w ogóle to, jak ona na nas wpływa. Myślę, że bardzo często, ja przynajmniej w swojej pracy zawodowej spotykam się z tym, że pracownicy, ale też szefowie, od razu mówię, bo to nie jest tylko odnośnie pracowników, szefowie zespołów, szefowie działów, ale też na przykład właściciele firm są w stanie tak długotrwałego zmęczenia, albo nawet czasami wypalenia, że nie są w stanie już nawet racjonalnie na to spojrzeć i na przykład przerwać tą machinę i powiedzieć, nie zgadzam się na przykład na takie traktowanie. Mówię temu nie. Mhm. Ja ciągle będę przypominać, że praca to jest miejsce, gdzie skupiają się osoby dorosłe, które mają absolutnie wolną wolę. I zawsze mogą powiedzieć nie. Nie zgadzam się, nie mam na to siły, nie chcę w taki sposób pracować. I oczywiście nie namawiam do tego, żeby rzucać papierami, mówić odchodzę, bo to jest też dalekie od odpowiedzialnego zachowania, ale ktoś to musi przerwać. Na pewno nie przerwie tego osoba, która na przykład czerpie z tego korzyści albo po prostu nie wie jak inaczej zarządzić swoim zespołem, co jest bardzo częste i w firmach prywatnych, dużych koncernach międzynarodowych, czy tak jak mówimy teraz o administracji publicznej.
0: Tam pojawia się też wątek systemu obiegu dokumentów, z którego jasno można wyczytać, kto, kiedy i ile nad daną sprawą pracował, ile minut jej poświęcił. Śledzenie tej bazy przez przełożonego jest formą inwigilacji pracownika, panie Michale?
4: Wydaje się, że nie, bo tu musimy rozszczególnić, ja tak słuchałem jakby zainteresowaniem, bo się absolutnie zgadzam, że właśnie komunikaty, które jakby padają do pracownika, to one często, czy inne zachowania są właśnie przestrzenią do niepożądanych zachowań w miejscu pracy. Przełożony ma prawo kontrolować nasz czas pracy, oczywiście powinien to robić w sposób zapewniający pełną godność pracowniczą i wielu pracodawców jest w stanie znaleźć idealne mechanizmy komunikacyjne, zarządcze do tego, żeby to czynić. Ma też prawo w określonych przypadkach wymagać od nas nawet pracy nadmiarowej w godzinach nadliczbowych, wtedy kiedy mamy jakieś zapotrzebowanie czasowe. Nie ma możliwości zgodnie z prawem jakby projektowania nadgodzin, czyli jakby takiego projektowania miejsca pracy, że przewidujemy, że ci nasi pracownicy zawsze będą pracować w godzinach nadliczbowych, bo to jest niezgodne z prawem. I oczywiście każda praca wymaga wynagrodzenia, to jest podstawa, czyli za każdą godzinę w godzinach nadliczbowych potrzebujemy albo uzyskać czas wolny na powrót do sił i regenerację na inne potrzeby, albo kwestie dodatkowego rozliczenia finansowego. Zatem pracodawca ma prawo jakby kontrolować. Ważne jest, żeby czynił to wspólnie dla wszystkich pracowników tak samo, bo bardzo często dochodzi do sytuacji, że określona grupa czy określony pracownik jest jakby inwigilowany bardziej, sprawdzany mocniej, dociskany i wtedy rzeczywiście no, taka forma jakby wykonywania sprawstwa i kierownictwa pracodawcy może być potraktowana jako niepożądane zachowanie w miejscu pracy.
3: Ja bym do tego jeszcze dodała, że ta transparentność, o której pan mówi, jest jakoś dla mnie kluczowa. To znaczy, żeby ludzie czuli się po prostu równi, że to nie jest tak, że ktoś się na kogoś uwziął, co często jest słyszane. On się na mnie uwziął, tylko wręcz przeciwnie. Znasz cel i wiesz, dlaczego na przykład w taki sposób twoja praca jest sprawdzana czy odbierana i czemu to ma posłużyć. Myślę, że poczucie wpływu i sensu będzie absolutnie kluczowe i też będzie obniżające po prostu napięcie związane z tym, że na przykład nie rozumiem, dlaczego akurat moja praca albo praca mojego zespołu jest jakoś szczególnie sprawdzana.
1: Ale z tego, co wynika z publikacji, to jasno jest tam napisane, że no jakby pani rzecznik kontrolowała wszystkich pracowników i wszystkie sprawy. Jak to wpływa w ogóle na całość zespołu?
3: No to jest bardzo dobre pytanie, jak to wpływa, bo pewnie prawdopodobnie różnie. I myślę, że tutaj warto postawić pytanie, jak to było przekazywane, jak ludzie byli o tym informowani. No i przede wszystkim, czy to było właśnie partnerskie i godnościowe, czy to było na przykład wyższościowe i było związane z tym, że potrzebuję was kontrolować, bo nie mam zaufania do waszej pracy. Nie wiem, ile jesteście w stanie zrobić i nie mam na przykład pomysłu, w jaki inny sposób usprawnić pracę. Z tego, co pamiętam, tam było też dużo zarzutów właśnie tego, że te rozstrzyganie różnych pism bardzo długo czasu pochłaniało, więc to miał być jakiś pomysł, żeby to faktycznie jakoś nadać temu większej efektywności. Nie wiem, czy do końca to się udało, ale wiem jedno, że zespoły, z którymi się rozmawia i kontraktuje, na przykład na wymiar, w jaki sposób będziemy sprawdzać waszą pracę, po czym poznamy jej skuteczność, efektywność, ale też w jaki sposób będziemy rozmawiać o trudach, że na przykład nie jest tak, jak to sobie wyobraziliśmy, zupełnie inaczej na to reagują. Ja myślę, że my jako ludzie bardzo potrzebujemy takich trzech rzeczy, to znaczy czuć, że mamy wpływ, a nie, że wszystko jest nam narzucane, czyli po prostu czuć się autonomicznie w pracy, czuć się docenionym i zauważonym za swoje kompetencje. Czyli jak ciągle słyszę, że jestem nie dość dobry, nie dość dobrze robię, umiem, posiadam, nie wiem, jakieś umiejętności, to bardzo będzie to podkopywać nas. No i trzeci wątek, czuć, że nie jestem sam. To znaczy, że mogę liczyć na swój zespół, ale też mogę liczyć na swoich na przykład przełożonych i odwrotnie, że przełożony może liczyć też na nas.
1: Panie Michale, czy pracodawca może dzwonić do pracownika po godzinach albo w dni świąteczne i w jakich sytuacjach?
4: Co do zasady nie. I też każdy z pracowników, chyba że jest osobą zarządzającą danym zakładem pracy, nie ma żadnego obowiązku obsługiwania telefonu czy poczty służbowej po godzinach pracy, no chyba że mamy wprowadzone jakieś oficjalne dyżury czy inny sposób jakby zgodny z prawem. Czasami się zdarza, i tu znów jest forma komunikacji, też nienadużywania z dwóch stron, że dzieją się rzeczy nadzwyczajne ze strony pracodawcy. Mamy jakąś awarię, mamy jakąś pilną kontrolę i wtedy czasami rzeczywiście taki telefon pojawia się. To wszystko sprowadza się właśnie do pewnej komunikacji. Co do zasady, zatem pracownik nie ma jakby obowiązku świadczenia pracy, pozostawania w gotowości poza swoimi godzinami pracy. Natomiast no, czasami w sytuacjach takich wyjątkowych no, wydaje się, że ze względu na dobro dwóch stron stosunku pracy no, można byłoby to rozważać. Natomiast absolutnie nie może to prowadzić do jakby sytuacji nadużywających zaufanie do tego, że ten pracownik no, nie ma czasu na odpoczynek, na własne sprawy, że on pozostaje uzależniony od pracodawcy, co niestety czasami się dzieje, bo my musimy też pamiętać o tym, że wielu pracowników jest niestety no, potrzebie podsiadania danej pracy. Oni nie mogą rzucić papierami, oni się boją często zgłosić nieprawidłowości, bo są to osoby często no, niezbyt dobrze wykształcone, osoby, które muszą jakby pozostać często w pracy, żeby mieć po prostu środki na utrzymanie siebie i najbliższej rodziny.
1: I jeszcze jedna sprawa, pani Michale. Jeśli pracownicza skrzynka pocztowa jest zapełniana korespondencją służbową po godzinach, przy czym pracodawca wysyła komunikat, że tej korespondencji nie trzeba odczytywać poza godzinami pracy, to jest jakaś forma nacisku czy też presji?
4: No, to też pytanie, czy pracownik ma dostęp do tej skrzynki po godzinach pracy, w jaki sposób on się zapoznaje z tą skrzynką mailową. No bo tak naprawdę w takim zdrowym środowisku pracy rzeczywiście te wiadomości nie powinny do niego docierać poza godzinami pracy, no bo musiałby mieć one ustawione, nie wiem, na telefonie prywatnym czy na innym dostępie, czy też zaglądać do tej skrzynki. A zatem, kiedy pracodawca wymaga od nas do tego, żebyśmy do tej korespondencji jakby siadali, przeglądali, zapoznawali się, wtedy wykonujemy pracę. Wtedy wykonujemy pracę w godzinach nadliczbowych ze wszystkimi tego konsekwencjami. Natomiast no nie mamy jakby takiej konieczności. Natomiast do dobrych praktyk rzeczywiście jakby coraz więcej organizacji ustawia automatyczne godziny wysyłania tej korespondencji, kiedy ona trafia nawet przy wysyłaniu późno wieczornym do tego pracownika, czy do klientów, czy do innych osób, no w czasie po prostu ich pracy.
1: Pani Justyno, a jak to działa na psychikę pracownika? Taki przepływ korespondencji o dziwnych porach, niezwiązanych z pracą, mówię o porach oczywiście.
3: No wyobrażam sobie, że jeżeli na to nie ma kontraktu, no bo też widziałam bardzo różne zespoły, to wyobrażam sobie, że siedzę z rodziną i dostaję na przykład pikające maile albo SMS-y, no to mnie to po prostu destabilizuje w jakiś sposób, bo z jednej strony dostaję komunikat nie reaguj, ale z drugiej strony to przychodzi, więc ja już na to zareagowałam. Więc to przede wszystkim zabiera moją uwagę od czasu mojego wolnego, wprawia mnie w stan zaniepokojenia być może, ale też takiej gotowości. Jestem w stanie nawet powiedzieć, że taka sytuacja odpoczynku w jakiś sposób raczej się kończy. Ale to, co jest dla mnie też jakoś ważne, to ja bardzo dużo pracuję z właścicielami firm, czy z liderami, szefami zespołów i zawsze mówię jedną podstawową rzecz. Pamiętajcie, że to wy modelujecie, jak właśnie ludzie będą pracować. No, my się uczymy przez obserwację innych ludzi. I ostatnio nawet miałam taką sytuację w zespole, gdzie liderka przychodziła do pracy chora. I to naprawdę nieźle. I jednocześnie podczas tego samego spotkania mówiła do swojego zespołu, ale pamiętajcie, że jak wy będziecie miały katar, to macie zostać w domu. Jej zespół do mnie przyszedł i powiedział, słuchaj, jak my mamy to rozumieć? No to jest taki pokrętny komunikat, bo może to jest jakoś podchwytliwe, może ona po prostu sprawdzę, czy my faktycznie damy radę przyjść, a może sprawdzę, czy nam zależy. I otóż jak dostajemy podwójne komunikaty, to jako ludzie tracimy poczucie bezpieczeństwa. Bez względu na wiek i pozycję. Dlatego ja zawsze mówię i apeluję do lidera. Zobacz, jakie postawy chcesz realnie modelować. Jeżeli chcesz modelować takie postawy, że ludzie mają prawo odpocząć, jakkolwiek to brzmi, że możesz nie odpisywać na maila po godzinach pracy, znowu aż się dziwię, że to mówię, to nie zasypuj ludzi wiadomościami i nie wprawiaj ich w taki stan, nie musisz odpowiadać. Po prostu ustaw, tak jak pan powiedział, wysyłanie na inne godziny. Ja mam duże jednak oburzenie na to, jak ktoś mówi, ale ja mam taki styl i ja tak pracuję. W momencie, kiedy zarządzasz zespołem, twój styl będzie widziany, będzie komentowany, ale będzie wpływał na budowanie kultury zespołu, ale też i całej organizacji. Więc wyobrażam sobie, że jeżeli w dużej jednostce administracji publicznej, to może być fundacja, NGOsy, czy wielka firma, takich liderów jest nie jeden, ale na przykład 10 i każdy się tak zachowuje, to mają olbrzymi wpływ na to, w jaki sposób ludzie zaczynają się zachowywać. I myślę, że oczywiście wiele osób powie, okej, to jest nowa norma, co więcej, o której nie mówimy. Czyli generujemy do tego wszystkiego nowe tabu. Czyli odpisujemy cichaczem na maile albo udajemy, że ich nie widzimy i generujemy taki drugi obrót w tej naszej firmie. Albo w drugą stronę ktoś mówi, nie mam na to zgody i zaczyna się buntować. No i mamy piękną polaryzację za i przeciw.
1: Czy można łamać prawo pracownicze, bo przyświeca nam szczytny cel pomagania, a czasami ratowania dzieci? Panie Michale.
4: To pytanie podchwytliwe, bo odpowiedź rzuca się sama, nie możemy łamać prawa. Absolutnie prawa pracownicze są bardzo ważne. My często jeszcze w Polsce je, mam wrażenie, bagatelizujemy. Wydaje nam się, że są prawa ważniejsze, mniej ważne i te prawa pracownicze przez pewne zaleciałości kulturowe, przez nasze tutaj społeczne oddziaływania, my ich troszkę nie doceniamy. My zaczynamy się ich uczyć, zaczynamy się uczyć tego, że mamy prawo powiedzieć nie pracodawcy, że mamy prawo zgłosić sprzeciw, postawić bariery, że mamy prawo domagać się sprawiedliwości, ale mamy też prawo domagać się godności.
1: Bo ta ja bym dodała, że mogę też mieć prawo się zwolnić, bo to często do tego się sprowadza.
4: To prawda, tylko że taka decyzja często właśnie przez też opieszałość jakby rozpoznawania spraw sądowych pozostawia tego pracownika często bez środków do życia tu i teraz. Bo fajnie, że ten pracownik ma te możliwości, ma przepisy dotyczące mobbingu, możliwości nawet wypowiedzenia umowy z winy pracodawcy tu i teraz, natychmiastowo, natomiast musi poczekać 2, 3, 4, czasami 5 lat, żeby tę sprawę dokończyć w sądzie i żeby dostać wtedy ewentualnie odszkodowanie czy zadośćuczynienie. A co teraz i tutaj? No to prawo gdzieś nie sprosta tym oczekiwaniom, które w tak bardzo ważnych i fundamentalnych sprawach oczekują pracownicy.
1: Z psychologicznego punktu widzenia, na ile cel jest uzależniający takiego pracownika od pracodawcy, czyli na ile on ma znaczenie w momencie, gdy uświadamiamy sobie, że coś w tej pracy jest nie tak?
3: Ja od razu wprowadzę takie pojęcie, ono się nazywa etyczny szantaż albo szantaż misją. Bardzo często je spotykam, szczególnie właśnie w organizacjach, które są fundacjami, administracją publiczną oczywiście wybraną, czy NGO-sami, czyli w imię wyższej wartości zrezygnuj z siebie. To tak nie działa. Jestem tutaj, bo te wartości są dla mnie szczególnie ważne. Jestem w stanie się zaangażować absolutnie na 100%, na przykład w godzinach mojej pracy. Ale później mam prawo też zaangażować się w inne rzeczy i to nie osłabia mojego bycia w tej misyjności. Ja jakoś będę bardzo mocno stać na straży tego, że stawianie granic, które wywołuje poczucie winy, może być manipulacją. To znaczy, jeżeli ja postawię granicę, a któraś z pań mi teraz powie, ale poczekaj, przecież to jest, my tu robimy dobro, nagrywamy ważne rzeczy dla ludzi, powinnaś tu z nami siedzieć do 23. Jeżeli ja zaczynam czuć poczucie winy, o kurczę, może to ze mną jest coś nie tak, że ja chciałam pojechać po prostu do domu, jak skończymy i zająć się swoimi sprawami, to jest absolutnie przekraczające i nawet bym powiedziała manipulacyjne. I to jest pytanie wtedy o cel. Po co ta druga strona to robi? No manipulacja jest działaniem przeciwko mnie, żeby ktoś drugi mógł uzyskać jakieś korzyści. Więc mam jasność, jeżeli ktoś chce skorzystać na tym, że ja cierpię, to jest daleko od w porządku. I myślę sobie, że nie ma w takich wartości, takich misji, które powodują, że trzeba siebie zatracić w imię czegoś.
1: I teraz już poproszę o bardzo krótkie podsumowanie państwa obojga. A czy do łamania praw pracowniczych częściej dochodzi w urzędach, które są bardzo zhierarchizowane, czy w prywatnych firmach? Jak to jest? Panie Michale, może na początek.
4: Wydaje mi się, że przemoc występuje wszędzie i to akurat bym nie rozróżniał. Nie wydaje mi się, że jest jakiekolwiek miejsce, jakakolwiek przestrzeń wolna od przemocy i to dotyczy zarówno środowiska pracy, środowiska domowego, wszystkich innych, więc nie chciałbym tutaj jakby prorokować, gdzie jest więcej. Każde niepożądane zachowanie jest niedopuszczalne, nie powinno występować i zasługuje na potępienie.
1: I pani Justyna też króciutko?
3: Absolutnie się zgadzam i zawsze będę mówiła, że przemoc jednakowoż generują ludzie, więc dbajmy o to, żeby pracować nad sobą i lepiej siebie rozumieć. Jeżeli mamy trud z tym, jak współpracować z drugą osobą, to może jest pierwszy taki krok, żeby zacząć nad sobą pracować, nim zacznie się pracować nad innymi ludźmi.
1: I bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościliśmy Justynę Zacharuk, psycholożkę, trenerkę mocnych stron z Instytutu Galupa oraz mecenasa doktora Michała Matuszaka, specjalistę prawa pracy. Do usłyszenia.
3: Dziękujemy.
4: Dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję Państwu. Aniu, tobie dziękuję za przygotowanie rozmowy. To jeszcze komentarz pani Anny na koniec, że prawdziwy lider buduje ludzi, a nie ich niszczy. Tam, gdzie zarządza się strachem, kończy się profesjonalizm, a zaczyna patologia. To Państwa głos na podsumowanie tej naszej dzisiejszej dyskusji. I musimy kończyć popołudniowy program. Pięknie Państwu dziękuję za 3 wspólnie spędzone godziny. Oczywiście dziękuję w imieniu całego zespołu. Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Franek Wójcicki, Patryk Rabiega, Wojciech Ratasiewicz z Państwem zostaje i Ksenia Maćczak. Kłaniamy się pięknie i zapraszamy na popołudniówkę jutro. Punkt godzina 16. Do usłyszenia.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Stany Zjednoczone i Iran miały podpisać wstępne porozumienie w sprawie zakończenia wojny, informuje agencja Reutera, powołując się na wysokich rangą urzędników amerykańskich. Pod dokumentem podpisy złożyli prezydent Donald Trump, wiceprezydent J.D. Vance oraz przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf. Oficjalna ceremonia podpisania porozumienia zaplanowana jest na piątek, a ruch statków w ciśnienie Ormus ma być stopniowo przywracany, podkreślali amerykańscy urzędnicy. Treść ostatecznego dokumentu może zostać upubliczniona w ciągu jednego lub dwóch dni. Unia Europejska i Francja podpiszą w środę umowę o pożyczce w wysokości ponad 15 miliardów euro. Środki będą pochodzić z unijnego programu SAFE, a informację o porozumieniu przekazała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przed rozpoczęciem szczytu G7 w Evian. Dzięki swojemu silnemu przemysłowi obronnemu Francja jest kluczowym graczem w sferze bezpieczeństwa Europy. SAFE pomaga państwom członkowskim we wzmacnianiu ich potencjału, wsparciu przemysłów obronnych i wspieraniu Ukrainy. Przewodnicząca komisji odniosła się także do doniesień z Bliskiego Wschodu. Wyraziła zadowolenie ze wstępnego porozumienia Stanów Zjednoczonych z Iranem i podkreśliła, że priorytetem jest teraz ponowne otwarcie cieśniny Ormus dla bezpiecznej żeglugi. Wracamy do Polski. Prokuratura Okręgowa w Krośnie na Podkarpaciu przejęła śledztwo w sprawie śmierci noworodka w miejscowości Sulistrowa. Ciało dziecka odnaleziono na terenie jednej z posesji dzień po tym, jak do miejscowego szpitala trafiła 15-letnia dziewczyna, która, jak ustalili lekarze, przebyła poród. O sprawie mówiła Marta Kolendowska-Matejczuk z Prokuratury Okręgowej w Krośnie.
1: Śledztwo prowadzone jest o czyn z artykułu 148 kodeksu karnego, 148 paragraf 1 kodeksu karnego, to jest zbrodnia zabójstwa. W dniu dzisiejszym prokuratura okręgowa w Krośnie przejęła do dalszego prowadzenia przedmiotowe śledztwo. W sprawie zatrzymane były trzy osoby z kręgu najbliższej rodziny 15-latki, które na mocy decyzji prokuratora po wykonaniu czynności zostały zwolnione.
0: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok noworodka, która ma wykazać dokładną przyczynę jego śmierci. Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów. To był serwis Radio Nowy Świat.

0: poważna. Dzień dobry, wieczór Państwu. Witam serdecznie. Zapraszam na muzykę bardzo poważną. Dzisiaj tak nietypowo, od czasu do czasu mamy takie nietypowe wieczory z Państwem, ponieważ dzisiaj będziemy gościć Anię Świstak, wokalistkę, autorkę tekstów, panią pedagog, ale także panią od hardkora. I nie hardkora, tylko hardkora, takiego sercowego kora. Dzień dobry, Aniu, jesteś z nami?
1: Witam ciebie, Krzysztof, i wszystkich słuchaczy. Dzień dobry.
0: Super, bardzo się cieszę. Przyczynkiem do naszego spotkania jest oczywiście wszystko to, co tworzysz, ale szczególnie twój debiut pisarski, bo właśnie ukazuje się lada moment twoja pierwsza książka. Miałem przyjemność przeczytać tę książkę no jakiś czas temu i się miałem też przyjemność nią zachwycić. Bardzo gratuluję, bo to jest bardzo dobra książka. Pomijając tematykę, pomijając jakby związek z tym akurat gatunkiem muzyki, to jest to po prostu świetna literatura i tego ci bardzo gratuluję.
1: No bardzo ci dziękuję. Miło mi to słyszeć, bo wiesz, całe życie w zasadzie zajmuję się literaturą z racji tego, że jestem, jak powiedziałeś, polonistką, ale faktycznie nigdy nie miałam śmiałości, żeby wziąć się za pisanie i cieszę się, że ten debiut no, został tak przez ciebie odebrany.
0: O tej śmiałości to za chwilę porozmawiamy, bo ja nie wymieniłem nazwy zespołu. Eye for an Eye to jest zespół, dla którego piszesz i w nim śpiewasz. No, zespół zasłużony, który działa już 30 lat, czy może więcej?
1: W przyszłym roku będziemy mieli 30.
0: A no właśnie, to dobrze policzyłem. Znany zresztą słuchaczom, bo ja grałem wielokrotnie wasze utwory, ale dzisiaj jeszcze sobie posłuchamy muzyki. Zaczęliśmy od piosenki Bankiet i to jest piosenka z waszej ostatniej płyty, z tego co pamiętam, tak?
1: Zgadza się. To jest z ostatniej płyty teraz.
0: No właśnie. Wróćmy zatem do literatury, bo napisałaś moim zdaniem książkę, która wydaje mi się dość odważna, bo jest bardzo osobista, nawet bym powiedział intymna może. Opisujesz swoje życie, co wydaje mi się nie jest rzeczą prostą, ale nie jest to biografia taka, jak to zwykle są biografie. Nie jest to też taka powieść, bo sytuacje opisane nie są wymyślone, tylko prawdziwe, a jednak czyta się ją w taki sposób, no jakby się czytało powieść. Czy to był twój zamiar, czy po prostu tak wyszło? Jaki był pomysł na tą książkę od początku? Może tak mi odpowiedz.
1: To znaczy, zacznę może od tego, że gdybym miała, wiesz, w jakiś taki specjalistyczny sposób określić, jaki to jest gatunek, to chyba powiedziałabym, że jest to powieść fabularna inspirowana wątkami autobiograficznymi. Bo faktem jest to, co powiedziałeś, że bardzo dużo tutaj jest no, prawdy, prawdy o mnie, prawdy o moim mieście, prawdy o tym świecie, w którym się wychowywałam. Natomiast no, siłą rzeczy, wiesz, jest tu też fikcja literacka, tak? I bardzo wiele postaci, które pojawiają się w tej książce, to nie są autentyczne osoby, tylko są to postacie literackie inspirowane czasami dwoma, trzema różnymi różnymi osobami, które znałam. Natomiast jeśli pytasz o zamysł, szczerze mówiąc, siadając do tej książki, nie miałam do końca w ogóle chęci pisania czegoś większego. To miało być krótkie opowiadanie o dojrzewaniu, o latach 90., które dla mnie były kluczowe w moim rozwoju. No a później dopiero pojawiła się taka myśl, żeby kilka wątków tutaj rozwinąć. Między innymi, wiesz, wątek tej przemiany kulturowej, która wtedy miała miejsce i którą moje pokolenie

0: I ta droga zaczyna się dość wcześnie, bo w wieku lat 4, bo od tego momentu chyba piszesz swoje wspomnienia, bo też ja tak myślę, że jednak w dużej mierze książka opiera się o, przynajmniej tak chcę wierzyć, opiera się o twoje wspomnienia prawdziwe, autentyczne. I to wszystko, co się wydarzyło w twoim życiu od tego 4 roku, bo wcześniej to pewnie się niewiele pamięta, to jest jakby taka właśnie ścieżka prowadząca w to miejsce, w którym się akurat musiałaś znaleźć.
1: No, to jest trafna obserwacja, że tutaj jakby, wiesz, ta przygoda nie zaczyna się w momencie, kiedy pierwszy raz usłyszałam jakąś punkową nutę, tylko znacznie wcześniej, bo myślę sobie, że wiesz, do tej, nie lubię słowa subkultury, ja raczej powiem kultury alternatywnej, nie trafiało się raczej przez przypadek, tylko my, bo myślę, że mogę to mówić w imieniu całego pokolenia, my szukaliśmy tej ścieżki, my szukaliśmy czegoś innego niż oferował nam ówczesny świat, szukaliśmy siebie nawzajem i chyba to się zaczęło dużo wcześniej, bo to z pewnego pogubienia, z pewnego, wiesz, wstydu, który towarzyszył mi bardzo długo w życiu, jakby znalazłam się tam, gdzie się znalazłam.
0: A czy masz jakąś swoją prywatną definicję, czy też opis punk rocka? Bo bardzo często mi takie pytanie jest zadawane w różnych wywiadach. Ja się zwykle staram wymiksować, chociaż ja w swojej książce cały rozdział poświęciłem temu, jak ja to widzę. Ale być może ja po prostu mam inaczej niż ty, a ty może masz jakąś na to krótszą definicję. I w związku z tym moglibyśmy powiedzieć, dlaczego akurat punk rock?
1: Ja myślę, że znaczy dla mnie punk rock jest alternatywą dla tego, co oferuje mi tak zwana kultura popularna. To było szukanie czegoś więcej, wiesz, niż pewien wizerunek, który jest nam codziennie sprzedawany. Jakby myślę, że w punk rocku można znaleźć nie tylko muzykę, ale można znaleźć światopogląd, można znaleźć pewien aktywizm, działanie i można znaleźć ludzi, którzy są podobni do ciebie. I dlatego, wiesz, dlatego nie lubię słowa subkultura, bo ono spłyca bardzo tę kulturę. Ona jest naprawdę ogromnie szeroka. Ja bym się nigdy nie podjęła opisu całej tej kultury. Natomiast myślę, że właśnie kultura alternatywna to jest chyba lepsze określenie.
0: Tak, zdecydowanie ja zawsze protestuję na subkultury, bo subkultura to mi się kojarzy zwykle z subkulturą więzienną, a myśmy takiej tworzyć nie chcieli nigdy. Wiesz co, no, wy startowaliście, ty startowałaś 10 lat, może ciut więcej po mnie i ten punkt początkowy miałaś zupełnie inny niż ja w tych wieku tam nastoletnim, 18-19 lat. I tak się zastanawiam, że też skierowało ci to na drogę punk rocka, a jednak tych alternatywnych działań było trochę do wyboru. Ja dlatego tak pytam, czemu akurat to? No bo gwałtowna, głośna, agresywna muzyka. Ty jako młoda dziewczyna w tym się jednak odnalazłaś w sposób... Znaczy jest to opisane bardzo fajnie w książce i tak plastycznie i miękko, ale nie będziemy tej książki opowiadać. To może jest pretekst, żebyś ty jakoś to skróciła teraz do takiej krótkiej wypowiedzi. Że i dlaczego w takiej muzyce się odnalazłaś? Przecież były jakieś hip-hopowe sytuacje, czy jakiś alternatywny rock, czy jakieś inne formy, nawet nie tylko muzyczne.
1: Wiesz co, ja myślę, że tym, co przyciągnęło mnie właśnie do punk rocka, do hardcore punka, może szerzej to nazwę, to był swego rodzaju gniew, który w nim był. I właśnie to, co mówisz, to była agresywna, to była mocna muzyka, bo w niej było bardzo dużo gniewu. Wiesz, gniewu tych młodych ludzi, którzy poczuli się trochę oszukani, wiesz, przez ten nowy system, ten cały neoliberalizm, który wtedy wchodził na potęgę i próbował

0: nam wyprać mózg z tego wszystkiego, co wcześniej nam wciskano do tych głów. I my też obserwując, wiesz, naszych rodziców pogubionych, wyrzucanych z kopalń, z zakładów pracy, my czuliśmy bardzo dużo gniewu. I myślę, że w tej muzyce ten gniew został najlepiej oddany i chyba stąd takie dążenie do tego, żeby właśnie ten gniew też wyrazić, nie? To u mnie to jakby była naturalna ścieżka, że ja potem zaczęłam gdzieś śpiewać najpierw, a potem krzyczeć w tym zespole, bo musiałam to wykrzyczeć z siebie.
1: To świetny pretekst, żeby posłuchać piosenki, która ma tytuł Krzyczymy.

0: Wracamy do rozmowy. Ania Świstak po drugiej stronie mikrofonu. Krzyczymy. To było z płyty?
1: To było z płyty Dystans. To była właściwie druga nasza płyta, a pierwsza wydana już w samodzielnym wydawnictwie, a nie
0: I który to był rok, tak mniej więcej?
1: 2001 bodajże, ale nie mam pewności, bo w datach jestem naprawdę kiepska.
0: No ale początek XXI wieku. Ja dlatego o to zapytałem, bo mówiąc o tym twoim, znaczy ty mówiąc o gniewie, powiedziałaś o zmianie czasów, zmianie tego, co nam mówiono, na to, co potem słyszeliśmy. To również odnosi się do szkoły. Ja zawsze sobie ze szkoły, przepraszam, ale czasami mi się zdarza ze szkoły żartować albo nawet być złośliwym, bo w szkole często oceny dostajemy za to, co jest nieprawdą. Nas uczono czego innego i nas z tego oceniano. Nawet kariery naukowe były robione na kłamstwach. W nowych czasach, czyli już w twoich czasach, kiedy ty chodziłaś do szkoły, jednak dostęp do wiedzy był nieco inny. Ale nie tylko do wiedzy, no bo tak jak słuchaliśmy, to był około 2000 rok, dostęp zespołów do studiów nagraniowych, do możliwości wyjazdów, do możliwości nawet koncertów za granicą, które opisujesz w książce. Czyli jednak te złe dla was czasy w mojej ocenie miały wiele dobrych stron. Jak to było w twoim pokoleniu, kiedy mieliście po lat 18? Czy mieliście ten taki jakby to spostrzeżenie, że jednak to, co było, to jednak nie było wcale lepsze, czy też może zmieniło się, ale za mało? Może tak?
1: Ja bym powiedziała, że tutaj chyba problemem było pewna, wiesz, zmiana narracji, która się pojawiła w momencie takim dla nas przełomowym, czyli kiedy ty masz te 14-15 lat i budujesz całą tożsamość swoją, pojawiła się nagle kompletnie inna narracja, nie? I taka narracja, wiesz, oparta na społeczeństwie osiągnięć, tak? Że jakby osiągnięcia czynią cię człowiekiem, czynią cię ważnym, dzięki osiągnięciom zasługujesz na szacunek. A wiesz, myśmy często byli dzieciakami, wiesz, z różnych domów, czasem trudnych bardzo, czasem z bity. I te osiągnięcia nie zawsze były dla nas dostępne i to budziło frustrację. Natomiast faktem jest, i ja też to staram się pokazać w książce, że świat wokół nas się zaczął zmieniać, bo nagle, wiesz, z takiej kultury wiecznego braku, gdzie wszystkiego brakowało, my dostaliśmy aż nadmiar przedmiotów, wiesz, kolorów. To była duża zmiana dla nas, nie? I z jednej strony ona miała swoje oczywiście ogromne plusy, ale z drugiej strony było czasem frustrujące, kiedy mogłeś sobie tylko popatrzeć przez szybę wystawy na to. Wiesz, ja kończę w pewnym momencie mniej więcej właśnie na wydaniu, no trudno im powiedzieć, ale to jest początek XXI wieku, właściwie kiedy Polska dopiero pomału tam próbuje wejść do Unii, to w tym momencie jakby kończy się moja książka i te zmiany, które nastąpiły potem, już się w niej nie pojawiają, więc jakby tych zmian w dobrą stronę, bo one też były, nie czarujmy się, już tam za wiele nie będzie.
0: A jak oceniasz dzisiejszy punkt, w którym jesteśmy w stosunku do tego właśnie przełomu i jak widzisz, no masz kontakt z młodzieżą, taki bezpośredni, o wiele mocniejszy niż ja. Jak ty to oceniasz, no już jako jakby dorosła osoba i obserwujesz młodzież, czy młodzież również poszukuje rozładowania tego gniewu i jak oni to robią?
1: Tak, myślę, że poszukuje coraz bardziej, bo ich gniew jest z zupełnie innych przyczyn niż był nasz. Oni mają zupełnie inny rodzaj doświadczeń. Myślę sobie, że jakby pojawia się jeszcze jeden ważny czynnik, czyli rozwój internetu, social media i tak dalej. To jest coś, co nieprawdopodobnie wpływa. Zwróć uwagę, że nawet na nas, nie, ludzi już dojrzałych, nas to też zmienia, a ich to kształtuje. I oni się czują bardzo pogubieni, bo o ile my mieliśmy świat, wiesz, naszego osiedla, naszego miasta i ewentualnie raz na czas wyjazd do Czech, to oni mają cały świat w tym telefonie i muszą się w tym świecie jakoś odnaleźć. I to czasem budzi w nich głęboką frustrację, głębokie pogubienie. I patrzę na nich czasami z dużym niepokojem. Na to zastanawiam się, czy te dzieciaki sobie poradzą.
0: Ja się zastanawiam nad tym, czy będzie pokolenie, które się zbuntuje właśnie przeciwko takiemu obrazowi świata, który... o którym my często mówimy, czy nawet piszemy piosenki. To się pojawia ostatnio dość często. Ja czytując teksty czy opisy utworów, które prezentuję na antenie, to ten wątek taki manipulacji tych antysocial mediów już w tej chwili, to jest bardzo częsty motyw. Tylko że to jest motyw zespołów zwykle składających się z ludzi dorosłych. Zastanawiam się, czy młodzież też to dostrzega, czy wpada na ten pomysł, że jednak ktoś ich robi w balona.
1: Myślę, że tak. Myślę, że takie zarzewie już się pojawia. Ja czasami, wiesz, rozmawiam tak o takich rzeczach z moimi uczniami i oni mówią mi wprost, my już to odinstalowaliśmy, my już tego nie chcemy. Nie? Oni nagle się, wiesz, co bystrzejsi już się połapali, że to im robi coś niedobrego, więc zaczynają szukać takiego życia naturalnego, nie? Przychodzą na koncerty, co na przykład tego nie było przez ostatnie 10 lat, a w ostatnich latach oni nie tylko przychodzą, oni robią swoje imprezy, oni tworzą, wiesz, swoją muzykę. Ja się z tego bardzo cieszę, bo to jest właśnie trochę bunt przeciwko takiej temu pozornemu życiu, które dostajemy w social mediach. Oni chcą żyć naprawdę. Oni się przyjdą, wiesz, spocą na tych koncertach, ubrudzą, potargają sobie koszulki w moszu i to jest coś pięknego, na co ja patrzę i cieszę się, bo widzę, że jest nadzieja w tym pokoleniu.
0: Czyli robią to, co my robiliśmy, tylko mają inne możliwości.
1: Ale... Tak, inną motywację.
0: Tak, dokładnie, ale wróćmy w takim razie trochę do twojego życia i do twojej książki. Jeszcze raz przypomnę, Pani od Hardcora, to jest książka, która będzie już za niecałe 2 tygodnie dostępna na festiwalu Ultra Chaos Piknik. Tam będzie premiera, wydawnictwo Zima Records. Jeśli Państwo macie ochotę sobie poszukać tej książki, to preorder zdaje się już odpalił i można spokojnie sobie tę książkę zamówić. Ja polecam, bo naprawdę to jest dobra książka. Jeszcze wrócimy do tej jej dobrości. Natomiast ja chciałem ciebie zapytać, Aniu, o te właśnie młodzieńcze aktywności, bo ty dość wcześnie zaczęłaś być aktywna. Przypomnę, że Eye for an Eye to jest zespół z Bielska Białej. Ty jesteś również bielszczanką, czy też bialanką. Nie wiem, z której części.
1: Zawsze mówimy bielszczanie o sobie.
0: Okej. W związku z tym może o tej aktywności porozmawiajmy, bo ty dość wcześnie zaczęłaś i ja tak czytając tę książkę miałem takie trochę poczucie, takie trochę, no nie chcę powiedzieć wstyd, ale tak trochę było mi łyso, że ja tak nie zacząłem wcześniej.
1: Wiesz co, ja zawsze miałam taką przypadłość, że lubiłam się zadawać ze starszymi i miałam bardzo dużo przyjaciół, znajomych, którzy byli te 3-4 lata starsi ode mnie i jakoś tak się zdarzyło, że oni mnie wciągnęli w ten wir działania i pamiętam, że jak zakładaliśmy nasze pierwsze stowarzyszenie, no to nie mogłam brać udziału, jakby podpisywać się na dokumentach, bo byłam po prostu niepełnoletnia, więc, ale już bardzo mocno zaangażowana w to, co robiliśmy tutaj w Bielsku i myślę, że to jest też zasługa naszej takiej załogi bielskiej, która tutaj zawsze była i jest do dzisiaj, coś takiego jak bielska załoga, która wciąga ciągle to nowe pokolenia. Także miałam to szczęście, że trafiłam na tych ludzi.
0: No fakt jest faktem, że to jest słynna załoga w Polsce. Dla wszystkich, którzy grają koncerty, to wiedzą, jak to wygląda, jak to jest organizowane, kto przychodzi i tak dalej. To jest naprawdę zgrana paczka, taka powiedziałbym trochę rodzinna nawet sytuacja, bo wciągająca jeszcze cały ten obwarzanek bielski do was. Ale powiedz mi, bo to stowarzyszenie, ono trochę jest moim zdaniem za mało opisane. To znaczy, ono jest opisane, tam jest sporo na ten temat, ale jakby ja byłem cały czas ciekaw, ale kto to założył? Jak to było możliwe założyć takie stowarzyszenie? Jakie ono miało cele? Co wam się udało zrobić? Czego wam się nie udało zrobić?
1: To znaczy stowarzyszenie było, to była taka próba kontynuacji naszych działań wcześniejszych. Było coś takiego w Bielsku, taki twór jak Bielska Bojówka Anarchistyczna. On niestety nie przetrwał przez to, że jakby założyciel nas opuścił dość szybko, tej Bielskiej Bojówki. No ale jakby została grupa młodych ludzi, którzy się poznali dzięki temu miejscu, chcieli dalej coś tworzyć. No i zaczęliśmy się tak po prostu odspotykać regularnie raz w tygodniu i myśleć, co możemy zrobić. No i gdzieś tam najpierw pojawiła się manifestacja antyfaszystowska. Potem jak zobaczyliśmy sukces tej manifestacji, bo rzeczywiście było bardzo dużo ludzi na tej manifestacji w Bielsku, no to zaczęliśmy inne działania, tak? I byli w tej grupie ludzie, część ludzi zainteresowanych na przykład działaniami ekologicznymi. Zresztą ci ludzie później pracowali też w organizacjach takich jak Gaja czy Arka. Część ludzi interesowała się bardziej sztuką, kulturą. No i stwierdziliśmy, że żeby te działania wszystkie uskuteczniać, to musimy się zalegalizować, bo po prostu było nam łatwiej wtedy rozmawiać tutaj z urzędem, żeby na przykład zrobić manifestację, czy nawet mieliśmy na swoim koncie festiwal, tak zwany festiwal tolerancji, on trwał 2 dni. Mieliśmy nie tylko koncerty, ale mieliśmy nawet spektakl w teatrze tutaj Bania Luka Bielskim. Więc rzeczywiście tych rzeczy było bardzo dużo. Wydaliśmy tomik poezji Jacka Podsiadły, który no jest poetą do wielkiej wagi w tej chwili, bardzo ważnym. I udało nam się, wiesz, dogadać z nim i wydać tomik jego poezji. Robiliśmy wieczorki artystyczne, wystawy, fotografii, malarstwa, więc tego było naprawdę bardzo dużo. Ja sama się zastanawiam, jak grupa dzieciaków mogła tyle rzeczy zrobić w tym mieście. Ale udało się.
0: Super. Bielsko-Biała the best. Posłuchajmy. Morituri te salutant.

0: Teraz nic nie słyszę. O, jestem. Jesteśmy na łączach?
1: Jesteśmy.
0: O, super, bo tutaj mieliśmy pewne zagadki techniczne i nie byłem pewny, czy się ponownie słyszymy. Mówiliśmy o tych aktywnościach i o młodzieńczym wieku, ale te aktywności i mówiłaś o manifestacji antyfaszystowskiej, która miała dużą frekwencję i zrobiła wrażenie. I to było bardzo dawno temu. A ja mam wrażenie, że te czasy znowu w jakiś sposób tylnymi drzwiami znowu nam wracają, bo czytałem ostatnio o waszych kłopotach. No i tak się zastanawiam, bo to również są młodzi ludzie. Co poszło nie tak przez te 30 lat?
1: Też się nad tym zastanawiam. Ja myślę, że wiesz co, no jakoś zaczynamy zjadać własny ogon. Że ja mam przynajmniej taką refleksję, że w tym rozwoju, wiesz, gospodarczym, my zapomnieliśmy o pewnej społecznej wspólnocie. I czasem myślę sobie, że właśnie w takiej kulturze, która jest nastawiona tylko i wyłącznie na rywalizację, my zatracamy więzi społeczne. I tak jak powiedziałeś, to są też młodzi ludzie, ale nie tylko. Bo taka, wiesz, narracja nacjonalistyczna, jakaś taka wykluczająca innych jest obecna wszędzie w tej chwili. I jest bardzo modna, bym nawet powiedziała. Chyba nawet mocniej niż w tych latach 90. Coraz mniejszy jest opór w stosunku do tego, bo jakby no, zwróć uwagę, że budujemy, no, social media też i w ogóle media budują taką kulturę strachu, lęku. I z tego lęku bierze się ksenofobia, bierze się faszyzm, biorą się różne takie negatywne rzeczy, bo ludzie żyjąc w ciągłym lęku próbują się okopać na swoich pozycjach, nie? I chyba zabrakło tej wspólnotowości. Dlatego to wraca.
0: Ale to jest zjawisko chyba globalne i pamiętam, że być może to jest związane z takim systemem naszego, nie wiem, to jest późny kapitalizm, wczesny kapitalizm, prymitywny, trudno mi powiedzieć, bo kiedy sobie przypomnę lata, nawet moje młodości, 80., to te takie sentymenty narodowe i faszystowskie to w Europie Zachodniej były również dość silne. Więc jakby to niekoniecznie musi być tak, że te warunki tutaj w Polsce akurat do tego doprowadziły, tylko to jest jakiś trend ogólny. Ja to mam czasami wrażenie, że ludzkość ma w sobie jakiś gen taki destrukcji, że jeżeli zrobi się coś dobrego, to przyjdzie ktoś i to zepsuje, bo jemu przeszkadza to, że coś jest dobre. Zbudujesz zamek z piasku na plaży, to przyjdzie ktoś i go zdepcze dla samego aktu zniszczenia, bo nie ma w tym żadnego sensu. I tak się zastanawiam, czy te nacjonalizmy i te takie faszystowskie ideologie to nie wynikają po prostu z tego, że ludzie tak już mają. I to jest tak, że też mam takie spostrzeżenie, że zwykle ten sam procent społeczeństwa jest aktywny, ten sam procent społeczeństwa jest zupełnie bierny, ten sam procent społeczeństwa jest agresywny, tylko zależy, jak się to odpowiednio podkręci, czy też zmanipuluje, to można te grupy jakby sobie poszerzyć.
1: Wiesz co, no, Juliusz Słowacki miał taką koncepcję ducha dziejów i twierdził, że jakby raz na jakiś czas przychodzi taki duch dziejów, który, no jakby historia musi trwać i następuje falami, tak? Są chwile wzrostu i chwile upadku. Nie wiem, czy tak jest, ale rzeczywiście jak się prześledzi historię, to właściwie wszystkie imperia, które się rozwijały, czy wszystkie kultury, w pewnym momencie następował ich kres, tak? I teraz mam czasem wrażenie, że te grupy, o których mówimy, w ogóle ta narracja taka nienawistna trochę, to jest taki pierwszy krok do autodestrukcji naszej kultury, naszej cywilizacji takiej zachodniej, bo jakby mówiąc o tym, nie miałam na myśli tylko Polski, ponieważ ten pęd do osiągnięć jest wszędzie w świecie zachodnim. I nie tylko zachodnim, bo Chiny i tak dalej, to idzie w tą samą stronę, nie? Więc jakby, nie wiem, mi się wydaje, że brakuje nam, że jakby nowe media też to wyzwoliły w dużej mierze. No bo zwróć uwagę, że Hitlerowi do władzy pomogło dojść radio, tak, które się upowszechniło w tamtych czasach i stało się taką szczekaczką propagandową. Teraz mamy TikToka, mamy inne social media, które też są doskonałą szczekaczką dla takich sił. One mogą się tam pokazać i się pokazują i są i zyskują dzięki temu popularność, więc ja nie wiem, czy to się da zatrzymać. Trzeba próbować i jakby trzeba cały czas być czujnym.
0: No tak, te media zwykle są tylko narzędziem, bo co prawda dzisiaj te zmiany następują dość szybko i szybko można te nastroje zmieniać. Kiedyś to trwało latami, bo i epoki były długie, bo zanim coś się rozeszło, jakaś wieść i się zmieniło coś w społeczeństwie, to trzeba było czekać dziesiątki czy setki lat. Dzisiaj za sprawą technologii to się zmienia w ciągu 10 lat często. Więc technologia tylko pomaga, natomiast mechanizm wydaje mi się, że jest wciąż ten sam. Ale wróćmy teraz jeszcze do książki, bo tak, zresztą ja mówiłem, że będziemy odpływać od tego tematu, ale to chyba normalne, bo pisarka jest osobą ciekawą i rozmowa z ciekawym człowiekiem jest zawsze fajna na różne tematy. Wracając do książki, bo tak jak powiedziałem, książka jest bardzo fajnie napisana, bardzo lekko się czyta, mimo trudnej treści. Znaczy, może nie trudnej treści, ale takiej treści... No czasami tam za te trzewia rwie, więc jest poważnie. Od czasu do czasu nawet smutno w tej twojej opowieści się dzieje. I powiem tak, że w związku z tym, że miałem świadomość, że większa część tej opowieści jest autentyczną, jest tym, co się wydarzyło, no to tym bardziej te uczucia takiego niepokoju, smutku, czy też czasami przygnębienia odczuwa się bardziej niż w sytuacjach, kiedy opowieść jest zmyślona zupełnie. Chociaż są autorzy, którzy potrafią tak słowem operować, że, no, że również im się to udaje. Ale tutaj miałem takie poczucie, że to, jak piszesz... Czasami było wzruszające, czasami smutne i ja to tak fizycznie odczuwałem. I powiedz mi teraz, jak pisałaś tę książkę, to czy miałaś tego rodzaju przemyślenia, żeby tak właśnie pisać, czy to wynika po prostu z treści, z tego, co chciałaś opisać i się zdarzyło tak, że te sytuacje akurat takie były?
1: Wiesz, ja myślę, że no powiedziałabym tak, że ja i odbieram i tworzę sztukę bardziej chyba układem limbicznym niż korą przedczołową, czyli bardziej umysłem, bardziej sercem albo trzewiami, jak to ująłeś ładnie, niż jakąś analizą. To znaczy nie zastanawiałam się nad tym, czy to dobrze zabrzmi, a czy to wypada, czasami na przykład użyć mocnych określeń, czasem wulgaryzmów. Zupełnie się nad tym nie zastanawiałam, tylko szłam za takim wewnętrznym głosem. I dopiero wiesz, potem gdzieś jak to dawałam do przeczytania mojemu pierwszemu recenzentowi, czyli Tomkowi, mojemu mężowi, no to on mi często mówił, jejku, no to mnie rusza. Iść w tą stronę, nie? Więc starałam się właśnie nie analizować, czy powinnam, czy mi wypada, czy się wstydzę, czy się nie wstydzę, tylko starałam się puścić po prostu tą, wiesz, tą narrację. I ona szła trochę sama i może dlatego udaje mi się dotrzeć do czytelnika, który, no cieszę się, że mówisz tak, jak mówisz, że ona gdzieś tam też trafiła do głębi twojej, bo mam nadzieję, że dużo ludzi odnajdzie tam też pewnie swoje swoją młodość, swoje życie, swoje trudne sytuacje i zabawne sytuacje, bo starałam, nie chciałam, żeby to była książka tylko do płaczu, ale też, żeby czasami można się było przy niej uśmiechnąć. Więc chyba to szło po prostu z takiego wspomnienia, z takiej konfrontacji też ze swoim, z tymi wspomnieniami. To wiesz, fajny wymiar autoterapeutyczny ma, polecam.
0: No właśnie, to mi akurat wyjęłaś z ust, bo chciałem o to zapytać, czy pisząc tego rodzaju książkę zrzuca się z pleców jakiś ciężar, coś, co gdzieś tam ciśnie, uwiera gdzieś pod wątrobą, czy gdzieś właśnie w sercu, czy... No bo są takie sytuacje w życiu, jeżeli życie nie jest błahe i proste, tylko są sytuacje skomplikowane, no to to się w człowieku zbiera w jakiś sposób i odkłada. I różnie ludzie sobie z tym radzą. Jedni sobie nie radzą w ogóle, jedni sobie radzą doskonale. Jeszcze inni przekuwają to w sztukę. Tak mam wrażenie, że trochę u ciebie tak to się wydarzyło, że te wszystkie jakieś traumy, czy jakieś takie poczucie jakiegoś niedosytu, czy tak jak mówiłaś, trochę wstydu, że to wszystko znalazło swoje ujście w twórczości. I czy ja dobrze, znaczy chyba dobrze odczytałem, bo nawet to potwierdziłaś, że twórczość może mieć wartość terapeutyczną i mam wrażenie, że nie tylko dla twórcy.
1: Myślę, że tak, zdecydowanie tak. I wiesz, to jest tak, że to jest niełatwy proces i wiesz, ja w pewnym momencie rzeczywiście zaczęłam się łapać na tym, Jezu, babo, co ty to robisz? Nie pisz o takich rzeczach, bo przecież wcale nie byłam pewna, czy chcę, żeby nagle o tym czytali obcy ludzie.
0: Obcy to obcy, ale rodzina.
1: No, to nie jest łatwe wszystko, pewnie dla wszystkich, ale wiesz, pomyślałam sobie, że my często narzucamy sobie w życiu taki właśnie wstyd, który jest nieuzasadniony, bo wstydzić powinniśmy się rzeczy złych, które robimy, a nie tego, że na przykład, nie wiem, urodziliśmy się w jakiejś tam trudnej rodzinie, czy urodziliśmy się w jakiejś ciężkiej sytuacji, przeżyliśmy jakieś trudne sytuacje. To nie powinno być powodem do wstydu, bo ten wstyd blokuje nas. I my, jeżeli się go nie wyzbędziemy, to myślę, że trudno jest oczyścić się z takich rzeczy. I oczywiście niektórzy zrobią to, wiesz, w gabinecie terapeuty. I to też jest bardzo ważny moment, kiedy wyrzucą, pozbędą się tego wstydu. No a ktoś taki jak ja, który, no ja zawsze miałam potrzebę, żeby w formach jakichś różnych artystycznych wyrzucać z siebie te głębokie emocje, no napisze książkę, albo zaśpiewa o tym piosenkę, albo zrobi, nie wiem, nakręci o tym film i tak dalej. To chyba jest sedno w ogóle tworzenia.
0: To w takim razie jeszcze jedną rzecz chciałem poruszyć, no bo jesteś od lat autorką tekstów piosenek hardkorowego zespołu. Krótka, mocna forma. Jest to pewien taki, no nie chcę powiedzieć schemat, ale jest to pewien jakiś taki gorset, w którym trzeba się poruszać, no bo trzeba zachować rytm, trzeba zachować rym. Melodyka tekstu jest istotna. No wiele czynników, które jakby czyni kawałek, fragment tekstu tekstem piosenki, bo to jest jakby taka forma wymagająca czegoś innego niż po prostu zwykła mowa. I teraz trochę wiem po swoim doświadczeniu, że przesiąść się na taką formę beletrystyczną, gdzie trzeba pisać długimi zdaniami, trzeba pisać opisami, czy też rozwijać te myśli z takich krótkich strzałów do pełnych kwiecistych opisów takiej dłuższej, ładnej mowy, to nie jest wcale takie proste. A mam wrażenie, czytając tę książkę, że tobie przyszło to dość łatwo chyba.
1: Sama też zakładałam, podobnie jak ty, że na pewno ja się do tego zupełnie nie nadaję i absolutnie pisanie prozy przez większość mojego życia nie przyszło mi do głowy. Przywykłam do tych tekstów, ale tak naprawdę teraz, patrząc z perspektywy, wiesz, tych dwóch różnych form, chyba pisanie tekstów przychodzi mi znacznie trudniej, właśnie przez to, że muszę się trzymać, wiesz, akcentów, rytmu i tak dalej, bo ja tworzę w taki sposób, że najpierw jest muzyka, ja sobie coś tam, wiesz, biadolę, jak to u nas w zespole mówią, po pseudobułgarsku, a potem dopiero pod tą linię muszę napisać tekst. I to jest naprawdę ogromna męka i czasami miesiącami zwlekam z napisaniem tekstu i to jest bardzo trudna robota. Tutaj jakoś po prostu poleciało samo, nie? Siadałam i pisałam i rzeczywiście ta forma okazuje się, że była dla mnie dużo łatwiejsza.
0: Posłuchajmy. Piosenka gra z jakiej płyty?
1: I z płyty gra.
0: Okej. Okay. Piosenka gra z płyty gra Eye for an Eye.

0: Kiedy ja zaczynałem swoją działalność, wtedy ilość dziewczyn zaangażowanych w ten rodzaj ekspresji, czyli granie w zespole, śpiewanie w zespole, było ich bardzo mało. Natomiast tobie przyszło już funkcjonować w tej rzeczywistości, kiedy dziewczyny się po prostu odważyły. I nawiązuję tutaj do okładki książki, na której są dziewczyny same. Opowiedz może o tym.
1: Tak, rzeczywiście. Tu są same dziewczyny, bo też chciałabym tą książką pokazać wkład tych dziewczyn w tą kulturę niezależną. A wiesz, jest tu jeszcze jedna jakby idea tej mojej książki zrealizowana, czyli pokazuje, że ta kultura kształtuje, kształtowała nas i myślę, że kształtuje człowieka, skłaniając go do tworzenia czegoś więcej niż przeciętny Kowalski, że tak powiem, bo w sumie jak wiesz, przyjrzałam się, to są moje koleżanki z dawnych lat. To zdjęcie było zrobione na 18 mojej przyjaciółki. I każda z tych dziewczyn, każda, która tam jest, to są dzisiaj dorosłe kobiety, tak jak ja, każda z nich tworzy coś wyjątkowego, wiesz, bo tam są i dziewczyna, która tworzy edukację alternatywną w Bielsku, jest bardzo ważną osobą dla tej naszej edukacji i ktoś tam prowadził galerię sztuki i realizuje się artystycznie. Jedna z tych dziewczyn to jest szefowa tutaj największej organizacji ekologicznej, która robi tutaj ogrom roboty, zresztą w całym kraju, mam na myśli Arkę. Także tu każda z tych osób jest wyjątkowa i ja myślę sobie, że one nie poszłyby tą drogą, gdyby któregoś dnia nie natrafiły, wiesz, na tego punk rocka. Poza tym, wiesz, ja myślę, że to zdjęcie kapitalnie oddaje w ogóle klimat lat 90., nie? Te ciuchy, wiesz, ten popękany murek, to, że myśmy wszystko próbowali złożyć jakoś tą rzeczywistość po swojemu, nie? I myślę, że to zdjęcie, ja wiedziałam od samego początku, że to musi być to zdjęcie, cokolwiek by się nie działo.
0: To jest niesamowite, co mówisz o tych paniach ze zdjęcia. Ja mam taką zawsze refleksję, że punk rock, hardcore i wszystko to, co w naszym środowisku się wydarzyło przez te ostatnie 45 lat, nawet trochę więcej, jest absolutnie niedoceniane w mainstreamie. Od czasu do czasu rzeczywiście coś się tam wydarzy, ktoś coś napisze, jakiś ukaże się wywiad i tak dalej. Moim zdaniem to wszystko jest za mało, bo naprawdę mnóstwo rzeczy to środowisko wygenerowało. Ja znam wiele osób z tego środowiska, które są na wysokich stanowiskach, choćby państwowych. Także to no, myślę, że jakby szkoda, że dużo osób o tym nie wie, ale dzięki temu, że powstają książki, ostatnio nawet ich jest coraz więcej, i taka książka jak Pani od Hardcora, no to te informacje, czy też ta wiedza o tym środowisku w jakiś sposób, mam nadzieję, dotrze. No tutaj mamy słuchaczy w Radiu Nowy Świat z różnych jakby bajek, więc mam nadzieję, że ta książka również dotrze do takich osób, które na co dzień nie słuchają takiej muzyki.
1: No zdecydowanie się tutaj z tobą zgadzam, co świetnie pokazuje jak gdyby kultura mojego miasta. Moje miasto ostatnio zostało mianowane Europejską Stolicą Kultury. Tutaj bardzo dużo rzeczy się dzieje, natomiast nikt z tych, wiesz, władz miejskich nie zainteresował się na przykład miejscem, w którym są dziesiątki salek prób, poprzednie miejsce nam po prostu miasto zabrało i sprzedało deweloperom, nie zastanawiając się nad tym, że wyganiają, nie wiem, 40 czy 50 kapel z różnych gatunków muzycznych, tu naprawdę jest dużo, dużo muzyki w tym mieście, ludzi, którzy są aktywistami w bardzo różnych dziedzinach, którzy uczą innych też, jakby miasto w ogóle nie wie o istnieniu tej kultury, a ona się tu gotuje, kotłuje, to tak jak powiedziałeś, Bielsko jest rozpoznawalne w całej Polsce, ale Nasz urząd miejski nawet o tym nie wie. I to właśnie pokazuje, czym jest kultura alternatywna. Ale wiesz, ja nie wiem, czy to źle. Ja myślę, że może to nawet dobrze, że my sobie robimy swoje, a oni niech się zajmą wydawaniem publicznych pieniędzy, nie? A my róbmy swoje. I myślę sobie, że jakby nie tęsknię też za tym mainstreamem, dlatego że mainstream ma taką tendencję, żeby wszystko spłycać, wszystko upraszczać, wiesz, ociosać. A niekoniecznie bym chciała, żeby te różne odcienie szarości, które są w tej naszej kulturze, były ociosane i spłycone właśnie do poziomu przekazu, wiesz, z Reels, TikToka i tak dalej.
0: Aniu, za chwilę mamy serwis, więc ostatni numer w tej godzinie, jeszcze porozmawiamy po 20. Eye for an eye, ostatni raz.

0: Jest 20. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Do Parlamentu Europejskiego wpłynął kolejny wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Prawa i Sprawiedliwości Danielowi Obajtkowi. O przekazaniu dokumentu poinformowała w Strasburgu szefowa Europarlamentu Roberta Metsola. Sprawa ma związek ze śledztwem krakowskiej prokuratury i dotyczy rozliczeń podatkowych za 2020 rok. Śledczy zarzucają byłemu prezesowi Orlenu niewykazanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń na kwotę ponad 3 milionów złotych. Chodzi o nakłady na remont dworku w gminie Choczewo. Daniel Obajtek odrzuca oskarżenia. W wydanym oświadczeniu stwierdził, że sprawa ma charakter polityczny i jest próbą szukania pseudoafer. Radosław Piesiewicz nie zamierza rezygnować z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jego reakcja na dzisiejsze walne zgromadzenie organizacji, podczas którego odrzucono sprawozdania, zarówno to dotyczące działalności zarządu oraz to finansowe za ubiegły rok. Delegaci przyjęli również uchwałę wzywającą Piesiewicza do natychmiastowej dymisji oraz wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wyborczego.
1: Prezes Piesiewicz nie zabrał głosu na tym spotkaniu, wyłącznie je otworzył, tylko nie skomentował stawianych mu zarzutów, nie skomentował woli odwołania go, nie skorzystał z głosu, którego przewodniczący spotkania chciał mu udzielić, zignorował zupełnie wszystkich delegatów, delegatki walnego zgromadzenia.
0: Komentował pytany przez dziennikarzy Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski, doradca w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Szef PKOL-u zapowiedział, że sprawdzi legalność tych uchwał pod kątem statutu.
2: Bardzo dobre, walne sprawozdawcze. Oczywiście były uchwały, które nie powinny mieć miejsca, ale zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo ja stoję na straży prawa i przede wszystkim statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: Prezes zapowiedział również ponowny start w wyborach, które planowo mają odbyć się za 10 miesięcy. A teraz w serwisie Wielka Brytania, która zakaże dzieciom poniżej 16 roku życia korzystania z mediów społecznościowych. Premier Keir Starmer ogłosił, że nowe przepisy wejdą w życie na początku przyszłego roku, najprawdopodobniej wiosną. Każdy rodzic widzi to na własne oczy. Media społecznościowe unieszczęśliwiają dzieci, ułatwiają prześladowcom nękanie i znęcanie się nad nimi. Mogą nawet szkodzić ich zdrowiu psychicznemu, wystawiając je na działanie niebezpiecznych treści, ponieważ to właśnie one przyciągają uwagę. Są zaprojektowane, żeby uzależniać. Funkcje takie jak nieskończone scrollowanie są stworzone po to, by zablokować cię przed ekranem na długie godziny. Ograniczenia mają objąć m.in. takie platformy jak TikTok, Instagram, Facebook, X oraz YouTube. Zakaz nie będzie dotyczył komunikatorów internetowych. Odpowiedzialność za weryfikację wieku i egzekwowanie przepisów spadnie na właścicieli platform cyfrowych. Brytyjski rząd nie wyklucza również wprowadzenia ograniczeń nocnych dla starszych nastolatków w wieku 16 i 17 lat. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: poważna. Witam ponownie, Krzysztof Grabowski przy mikrofonie, muzyka bardzo poważna, a z nami jest dzisiaj Ania Świstak, autorka tekstów, wokalistka, nauczycielka i pisarka, która zadebiutowała właśnie swoją książką Pani od Hardcora. Witaj Aniu, jesteś z nami?
1: Tak, jestem, witam was ponownie.
0: To jeszcze na koniec naszej dość długiej, ale za to bardzo interesującej rozmowy. Jeszcze chwila o książce może najpierw, bo książka kończy się dość smutnym wydarzeniem i urywa się w takim poczuciu, że chciałoby się więcej, tak jak odcinek serialu kończy się w jakimś newralgicznym momencie, żeby czekać na drugą część, na kolejną część. Czy to ta końcówka tej książki, czy to jest zapowiedź tego, że będzie jakiś ciąg dalszy?
1: Szczerze mówiąc, nie myślałam o tym absolutnie w ten sposób. To raczej, wiesz, była taka dość charakterystyczna dla mnie łyżka goryczy, nie? Ziarnko goryczy, które zawsze się pojawia, bo generalnie chciałam w tej książce pokazać wartość tej kultury, no bo z perspektywy czasu, teraz kiedy, wiesz, po latach relacji z tą kulturą niezależną, która bywała różna, tak? Czasami była hura optymistyczna, a czasami byłam znudzona tą kulturą i zastanawiałam się, jejku, co ja tutaj właściwie robię, to teraz z perspektywy czasu widzę jej ogromną wartość. Natomiast są takie momenty w życiu, które powodują, że no, że musisz po prostu, że tracisz trochę wiarę, myślisz sobie, no wydawało nam się, że będziemy zawsze razem, że jakby nic nas nie złamie, ale są chwile w życiu, które nas łamią. I chyba bardziej takie ziarnko goryczy gdzieś na końcu chciałam dorzucić, bo nie chodzi o hura optymizm w tej książce i nie myślę o, na ten moment nie myślę w ogóle o kontynuacji. Mam wrażenie, że to jest zamknięta historia, ale czas pokaże, co będzie.
0: Nie będziemy zdradzać tego zakończenia, bo wydaje mi się, że lepiej to przeczytać niż usłyszeć od nas. Powiedz mi, czy zespół Eye for an Eye rozwiązał się w związku z tym, czy zupełnie z innego powodu?
1: Nie, zespół Eye for an Eye rozwiązał się tak naprawdę w takim momencie, kiedy właśnie to życie upomina się o siebie. Kiedy ja urodziłam drugie dziecko i wydawało nam się, że już nie damy rady. Kiedy już nie mieliśmy sił, byliśmy, wiesz, zarobieni. Nasi rodzice kochani, którzy do tej pory nas nieprawdopodobnie wspierali, też już jakby zaczęli być coraz starsi, mieli coraz mniej siły. I my baliśmy się, że nie damy rady, tak? Pojawiły się jakieś tam wewnętrzne kwasy, no to się po prostu zdarza. I na tamten moment uważam, że była to najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć. Być może ta decyzja pozwoliła nam po jakimś czasie się zebrać, spotkać i powiedzieć, słuchajcie, wróćmy do tego, bo to był fajny kawałek naszego życia, to było coś bardzo ważnego, to była wielka wartość. I potem jakby 3 lata później okazało się, że decyzja o tym, żeby znowu grać, też była najlepszym na tamten moment, jaką mogliśmy podjąć. Także tak miało być.
0: Kiedy czytałem tę książkę, to miałem takie wrażenie i takie trochę tożsame z moimi odczuciami, że jak się wejdzie do takiego pociągu pędzącego z napisem twórczość alternatywna i to wychodzi, to trudno z niego wysiąść, wyskoczyć. No, czasami ten pociąg się zatrzyma pod semaforem, ale chce jechać dalej.
1: No, dokładnie tak jest. I pojawia się, wiesz, taka tęsknota za pewnymi rzeczami. No my, powiem szczerze, my, wiesz, zagraliśmy w sobotę ostatni koncert, a w poniedziałek spotkaliśmy się na próbie znowu i stwierdziliśmy, nie, my nie damy rady żyć bez grania. To jest tak głęboko już wryte, wiesz, w nas, w nasze osobowości, że my, ja nie wiem, czy, kiedy my wreszcie powiemy dość, nie? Czy jak już nie będziemy się w stanie wdrapać na scenę, nie wiem, kiedy nastąpi ten moment, ale rzeczywiście mieliśmy przecież projekt Last w tym czasie i też graliśmy, tyle że on był na dużo mniejszą skalę, co pozwalało nam złapać oddech, tak? Te koncerty były bliżej, były lokalne, było ich mniej i jakby nie czuliśmy wtedy, że zawodzimy oczekiwania ludzi, naszych słuchaczy. Natomiast kiedy już ułożyliśmy życie, nagle stwierdziliśmy, nie no, my naprawdę tego potrzebujemy, my musimy grać, my musimy jeździć. To jest kawałek naszego życia i masz rację, z tego pociągu chyba się już nie da wysiąść tak łatwo.
0: Ja pamiętam, jak się pojawił projekt Last, to śmialiśmy się ze znajomymi, że o, nie wytrzymali jednak, tylko po co zmienili nazwę? Mogli przecież to samo robić ze swoją normalną nazwą. Do dziś nie wiem czemu, ale okej, twoje tłumaczenie przyjmuję. Chciałbym powiedzieć, że my mamy dzisiaj rozdawnictwo. W ogóle będą dwa rozdawnictwa. Najpierw będzie to rozdawnictwo, czyli pani od Hardcora. Będzie można zdobyć, nie wiem, dwie książki, czy ile tam wydawnictwo Zima Records przeznaczyła. Żeby je otrzymać, trzeba napisać maila, powołać się na audycję. Śląsk.pl. Śląsk.pl.
1: Proszę. Zgadza się. Ślask chyba nawet.
0: Tak, tak. Proszę pisać właśnie Ślask czy Slaks? No dobrze, bo źle mi kolega napisał, więc poprawiłem i mam chyba prawidłowo. zima@slask.pl. O. Więc jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, to można tam otrzymać. Jeżeli ktoś nie otrzyma, to niech natychmiast zamawia. Wspieramy kulturę alternatywną, żeby było więcej takich książek, bo ja byłbym bardzo rad przeczytać kolejną. Aniu, masz pomysł?
1: Tak, coś tam się rodzi i coś tam nawet pomalutku zaczynam sobie skrobać, ale to jeszcze jest takie w powijakach, powiedzmy.
0: Dobrze, to jeszcze tylko zapowiedz, kiedy i gdzie premiera i zaproś słuchaczy, niech wpadają.
1: No to zapraszam Was serdecznie na festiwal Ultra Chaos Piknik w Żelebsku. Tam również będę ja w sobotę rozmawiać z Szymonem o tej książce i z Wami, mam nadzieję, że się zjawicie, bo, no bo zależy mi na tym, żebyśmy mogli rozmawiać. Zależy mi na odbiorze czytelnika, na tym, na feedbacku Waszym. Także zapraszam. Do zobaczenia, a Tobie dziękuję serdecznie.
0: Czekaj, jeszcze powiedzmy, kiedy to jest? Czy to jest 27 czerwca?
1: To jest pierwszy weekend wakacji, 27-28 czerwca.
0: O, super. No dobrze, dziękuję bardzo. Ania Świstak, autorka książki Pani od Hardcora, była dzisiaj z nami. No i mnóstwo muzyki Ani i kolegów w audycji. Jeszcze ostatni numer, ten oszukany Eye for an Eye, który został przezwany na zespół Last. I mamy tutaj piosenkę Te chwile. Aniu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, dziękuję za tę książkę przede wszystkim. I ja co? Również. Zapraszamy na koncerty i do księgarni.
1: Do zobaczenia na spotkaniach. Dzięki wielkie.
0: Dzięki bardzo. Last, Te chwile.

Przypomnę jeszcze, że rozdawnictwo pierwsze już było. zimamaupazima.slask.pl i tam książka pani od hardkora do zdobycia. Będzie niebawem kolejne rozdawnictwo, bardziej koncertowe. Już zapraszam, ale teraz zagramy trochę muzyki. Może będę mniej mówił, więcej grał. Nowy utwór Meryl Streak. Pierwszy singiel z nadchodzącego albumu Stories They Don't Teach You at School. Ukaże się 9 października ta płyta. Natomiast w tym utworze gościnny udział Steve'a Ignoranta, czyli bardzo ważnej postaci anarchopunkowej sceny brytyjskiej z początku lat 80., wokalista zespołu Crass, a obecnie mnóstwa innych projektów. No i razem powstał, znaczy z udziałem Meryl Streak i Steve'a Ignoranta powstał utwór Rotten Fruit.

0: is wiping, makes your world rotten and fragrant.
1: And I see melts on shook, but lies are lost.
0: Someone else's psychosis.
1: And I see Annie last, bitter humanity disregarded.
0: Someone else's psychosis, autistic anatosis.
1: I see people breaking up when the trick is to stay together.
0: Someone else's psychosis, autistic anatosis.
1: I see desperation on the streets like no other.
0: Someone else's psychosis, autistic anatosis.
1: I see rotten food for brains and dark days remain. And what do you like about life?
2: Meryl Streep, świeżutki, cieplutki jeszcze singiel. Steve Ignorant powiedział o tej płycie: ten album robi to, czego politycy nie robią, mówi prawdę. 9 października będzie ta płyta. Jeszcze tylko wiadomości z frontu. Proszę już nie pisać, jeśli chodzi o rozdawnictwo książkowe, bo już bardzo dużo maili przyszło, a przeczytałem w grupie patronów, żeby nie robić rozdawnictw książkowych, bo trzeba wydawnictwa wspierać i te książki kupować, ale to jest wola wydawcy, ja się nie wtrącam. Teraz przenosimy się do Nowej Zelandii, skąd pochodzi zespół CCTV. Kiedyś był w audycji, bardzo dawno temu, ale ukazał się nowy singiel 5 czerwca, Cowboy Song.

sypnęło nowościami tej wiosny. Teraz będę miał kolejne dwie nowości. Najpierw przenosimy się do Wrocławia. Stan oskarżenia. Już przyzwyczaili nas panowie, że wydają single dość często, co jest akurat super zjawiskiem, a potem zbierają te single w epki lub płyty i je wydają. To jest bardzo fajny plan. Fajnym planem jest to, że taki zasłużony zespół wciąż nagrywa nowe piosenki. Ja jestem zachwycony. To będzie światowa premiera, o ile pamiętam, bo chyba jeszcze piosenka nie została opublikowana, a my ją w Radiu Nowy Świat już mamy. Stan oskarżenia, chciałem zapytać.

Kolejna nasza nowość, nasza w sensie z kraju ojczyzna, ale nie zupełnie, bo to jest taki zespół trochę zagraniczny, trochę też irlandzki i być może nawet angielski, ale też oczywiście polski. Fight Your Fear, zespół, który całkiem niedawno ogłosił swój nowy album, wydał, prezentowałem go w audycji kilkukrotnie, teraz wydał nowy singiel. No i zmiana nastąpiła w składzie, a właściwie nie zmiana w składzie, co do składu doszlusowała pani Sylwia jako główny wokal. No i teraz zespół występuje z wokalistką. Także kolega Jerzy będzie drugim głosem, a pani Sylwia pierwszym głosem. Czy to jest zapowiedź jakiegoś materiału nowego? Jeszcze nie wiem. Prawdopodobnie tak, no bo jak już się rozpędzili, no to pewnie się tak łatwo nie zatrzymają. Fight your fear. Kto jest twoim wodzem?

Fight Your Fear, czyli niebanalne, melodyjne, punkrockowe granie. Bardzo mi się to podobało. To rozdawnictwo kolejne teraz mam dla Państwa. Proszę przygotować kredki albo jakieś inne węgielki do pisania na ścianie. Suburban Wave, podmiejska fala, część trzecia festiwalu pod hasłem Postpunk, zimna fala w plenerze. 20 czerwca 2026 roku. To jest najbliższa sobota, proszę Państwa. A teraz miejsce. Rejony Pogorzeli Warszawskiej i Gliny, około 30 kilometrów od centrum Warszawy. Zagrają Już Nie Żyjesz, Koń, Hate Story, Nameless Creation i Dead Tahiti. Zrzutka na zespoły to jest po 6 dyszek na bramce od godziny 16. Można dojechać kolejami mazowieckimi. Stacja Pogorzel Warszawska plus 800 metrów spacer, rower plus kolejka lub samochód trasą S17. Mam dla Państwa jedną podwójną wejściówkę. Oczywiście zapraszam, żebyście Państwo tam wybrali się masowo na ten koncert, bo to będzie bardzo przyjemny koncert w przyjemnych okolicznościach przyrody. Jedna podwójna wejściówka pod adresem deadtahiti@gmail.com, z tym, że Tahiti jest pisane przez H w środku. deadtahiti@gmail.com. Dead, czyli dead, Tahiti @gmail.com. Myślę, że już wszyscy zdążyli zapisać. Suburban Wave, trzecia edycja festiwalu Podmiejska Fala. Jeszcze raz przypomnę, 20 czerwca w Pogorzeli Warszawskiej, a właściwie w okolicach. I Glina, to jest też chyba okolica Pogorzeli Warszawskiej. Nie znam tej okolicy, ale jestem przekonany, że ci, którzy mają znać, znają. Już Nie Żyjesz, Koń, Hate Story, Nameless Creation i Dead Tahiti zagrają na tym koncercie. No a więc Dead Tahiti, teraz Wielkie Ogniska.

To był Dead Tahiti i zapowiedź koncertu Suburban Wave, czyli Podmiejska Fala, trzecia edycja. Zagrają Już Nie Żyjesz, Koń, Hate Story, Nameless Creation, Dead Tahiti. Koncert 20 czerwca w najbliższą sobotę w rejonach Pogorzeli Warszawskiej i Gliny. Jedna podwójna wejściówka pod adresem deadtahiti@gmail.com. To już Państwo wiecie. Teraz szybki skok do Teksasu, do Austin. Zespół Oakwood, który już się kiedyś pojawił, ale jest okazja, ponieważ panowie po długiej przerwie, po 10 latach, wreszcie nagrali pełny album. I to stało się trochę przypadkiem, bo 2 lata temu po ponownym udostępnieniu starych wydawnictw na platformach streamingowych do zespołu odezwał się laureat Nagrody Grammy, pan Will Leap z zespołu Turnstile, który zaproponował podpisanie kontraktu z jego wytwórnią Memory Music. No i tak jeszcze w dodatku zremasterował album i ta płyta ukazała się 29 maja. Blurred Away, zespół Oakwood, doskonała płyta, piosenka tytułowa.

Nie było jeszcze Malborka dzisiaj w audycji, czyli muzyki gotyckiej. Zespół False Flowers z Kalifornii w ubiegłym roku wydał mini longplay i mam dla Państwa piosenkę Chatham Rules. To jest taki Chatham House Rule. To jest, są zasady poufności, które pozwalają wpływowym osobom swobodnie wypowiadać się za zamkniętymi drzwiami, chroniąc ich tożsamość. Czyli to jest takie narzędzie, dzięki któremu bogaci i wpływowi mogą kształtować politykę samemu będąc w cieniu. I o tym jest piosenka False Flowers. Chatham Rules.

Teraz będzie człowiek z misją, czyli jednoosobowy zespół Country Squares. Artysta, który łączy produkcję hip-hopową ze wczesnym rock'n'rollem, trochę z punk rockiem, zapowiedział swoją najnowszą epkę i właśnie z tej płyty mam dla Państwa Trash Can Sinatra.

Już kończymy dzisiejszą audycję. Została nam tylko kołysanka. To będzie zespół Sunrod z płyty z 2023 roku The Unfalling Rope. Ja już Państwu dziękuję bardzo. Dzisiaj był intensywny ten wieczór. Piękna rozmowa z Anią Świstak, autorką książki Pani od Hardcora. Polecam serdecznie tę książkę. Zapraszam za tydzień. Oczywiście słyszymy się z kolejnym zestawem pięknych piosenek. Wojciech Ratasiewicz realizował audycję, Krzysztof Grabowski przygotował dla Państwa ten piękny zestaw. No cóż, życzę przyjemnego wieczoru i udanego letniego już prawie tygodnia. Dziękuję bardzo. Dobranoc.

0: W piątek 19 i w sobotę 20 czerwca już po raz ostatni zagramy Macki Miłości. Spektakl stworzony w koprodukcji Teatru Współczesnego i Radia Nowy Świat na nasze zeszłoroczne piąte urodziny. Napisany przez Wojciecha Zimińskiego, wyreżyserowany przez Wojciecha Malajkata, zagrany m.in. przez Agnieszkę Pilaszewską, Katarzynę Dąbrowską, Szymona Mysłakowskiego czy redaktorów Radia Nowy Świat. Na stronie teatru nie znajdą już Państwo biletów na sobotę, ale na piątek zostało ich jeszcze kilka. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Jest 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Cieśnina Ormus zostanie całkowicie otwarta dla żeglugi w najbliższy piątek. Zapowiedział to prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podczas szczytu G7 we francuskim Evian. Odblokowanie tego kluczowego szlaku transportu ropy to efekt wstępnego porozumienia USA z Iranem, które ma zakończyć trwający od lutego konflikt zbrojny. Z wielką radością pragnę poinformować, że umowa została podpisana, a cieśnina jest już częściowo otwarta. Trwa tam jeszcze małe przeczesywanie terenu w poszukiwaniu kilku min, które zresztą już namierzono, ale zasadniczo statki zaczynają już wypływać. W piątek zostanie ona całkowicie otwarta. Szczegóły umowy poznamy pod koniec tygodnia, a już w najbliższych dniach ruszą negocjacje techniczne dotyczące m.in. irańskiego programu nuklearnego. I to nie koniec zapewnień Donalda Trumpa, ponieważ prezydent Stanów Zjednoczonych podtrzymał deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Poinformował o tym szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, relacjonując rozmowę prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie.
2: Myślę, że to była bardzo dobra deklaracja. Publiczne zapewnienie o dodatkowych 5000 żołnierzy, dodatkowych 5000 w stosunku do tego, co mamy. Ona została podtrzymana, ta deklaracja, także i podczas wczorajszych rozmów. Natomiast dzisiaj trzeba wypełnić tę deklarację konkretnymi poddecyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej, ale też trzeba stworzyć odpowiednie warunki.
1: Jak dodał, w związku z tym prezydent Karol Nawrocki tuż po powrocie do kraju spotka się z wicepremierem i szefem resortu obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Trump potwierdził również zobowiązania sojusznicze wynikające z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Według zapowiedzi ogólna liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce może wzrosnąć do 11, a nawet 15 tysięcy. Dziś premiera spektaklu Tygrysice w reżyserii Anny Oberc na warszawskiej scenie Relax.
3: Zapraszam Państwa na komedię o dojrzałych kobietach, które po śmierci mężów biorą sprawy w swoje ręce, ale że strasznie się nudzą, postanawiają wystąpić w telewizyjnym show. No i tu na ich drodze do sukcesu pojawia się znany latynoski TikToker. Pomaga im spiąć plan. No ale żeby go spiąć, to najpierw musi je rozpiąć. Znaczy, więcej Państwu nie zdradzę, bo mam nadzieję, że resztę zobaczycie w teatrze.
1: Zachęcała reżyserka. Tygrysice to komedia, która bawi do łez i udowadnia, że wiek to tylko liczba, a w życiu nigdy nic nie jest za późno. W gwiazdorskiej obsadzie spektaklu znalazły się m.in. Małgorzata Królikowska, Anna Samusionek, Małgorzata Lewińska oraz Agnieszka Wielgosz. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Jeżobrzmienia.

Dobry wieczór, przy mikrofonie Jerzy Sosnowski z Jerzem, za konsoletą Wojtek Ratasiewicz. Zaczęliśmy dzisiejszy wieczór od Charlesa Aznavoura, bo intryguje mnie od dawna kwestia zmieszanych tożsamości. Aznavour, dla porządku przypomnę, urodził się jako Aznavourian, syn ormiańskich emigrantów, a zarazem, jak mało kto, może jak Edith Piaf, jest ikoną piosenki francuskiej. I przypominałbym to jako ciekawostkę, gdyby nie to, że w ostatnich latach znowu zaczęły krążyć, także niestety w Polsce, zarazki ksenofobii. A przejawem tej umysłowej słabości, silnej emocjami pewnie dla równowagi, jest przekonanie, że istnieją jakieś stałe wyznaczniki narodowości, może nawet biologiczne, które w przypadku niektórych ludzi bywają osłabione domieszkami narodowości innych. I że nie jest możliwa tożsamość podwójna czy zmieszana. Tymczasem brytyjski filozof Ernest Gellner, logik, napisał kiedyś zdanie, którego matematyczna prostota zapadła mi w pamięć. Brzmi ono tak. Dwóch ludzi należy do tego samego narodu wtedy i tylko wtedy, kiedy uważają, że należą do tego samego narodu. Naród bowiem jest wspólnotą wyobrażoną, co nie znaczy absolutnie nieistniejącą. Jest zbiorem ludzi, którzy chcą być razem. Co wyjaśnia, że przenosząc się z miejsca na miejsce, rodząc się gdzie indziej niż kraj rodziców, albo mając rodziców z rozmaitych wspólnot, zaczynamy mieć wybór. I nikt nie ma prawa podejmować go za nas samych. Dziś będziemy słuchać artystów, którzy z rozmaitych powodów mieli taki wybór, jakoś z dylematem tożsamości musieli sobie poradzić i często właśnie dzięki temu szczególnie wzbogacają nas, słuchaczy. Przy tym z rzadka, ale czasem mówią o tym wprost i tu jest właśnie moment na przywołanie pewnego niedawnego zdarzenia. Otóż na ostatnim festiwalu w Opolu piosenką, którą za chwilę usłyszymy, zdobył nagrody jury i publiczności młody wokalista Sargis. Proszę tylko posłuchać, o czym nam zaśpiewał.

0: Proszę Państwa, rzadko to z Jerzem robimy, ale tutaj okazja nadarzyła się nadzwyczajna. Proszę Państwa, w naszym studiu gość specjalny, Sargis, wykonawca i autor piosenki pod tytułem Ziemia, laureat tegorocznego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Dzień dobry Panu.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję, jestem naprawdę zaszczycony, że tu jestem.
0: To my jesteśmy zaszczyceni. Przede wszystkim gratulacje z powodu Opola.
1: Dziękuję.
0: Myślę, że ta Ziemia robi takie wrażenie, bo tam słychać, aż trochę ciarki chodzą. To jest strasznie osobista piosenka.
1: Bardzo, bardzo. Do bólu. No, jestem autorem wszystkich tekstów z płyty, no oprócz oczywiście tego lamentu ormiańskiego, o którym pewnie porozmawiamy, ludowego. I dla mnie myślę, że nie było innej opcji, że zawsze tak podchodzę do tekstu. Ja też znam innych tekściarzy, z innych autorów piosenek i spotykam się na przykład z autorami, którzy wybitnie potrafią kreować historię, potrafią usiąść jak pisarz do powieści, fantasy i wymyślić sobie wszystko, cały świat, od religii począwszy po postaci. A ja mam na razie tak, że piszę tylko o sobie i z perspektywy swojej. I tak też było z tą piosenką.
0: Przyjechał pan do Polski z rodzicami, sprawdziłem, mając 2 lata.
1: Tak.
0: Czyli pierwsze wspomnienia pana muszą być stąd.
1: Tak, pierwsze wspomnienia są z Polski. Dokładniej to miałem

0: Trzeba powiedzieć, że pod koniec lat 90., początek 2000, to był kraj odradzający się po rozpadku Związku Radzieckiego, po wojnie karabachskiej pierwszej. I sytuacja była taka, że w Armenii tak naprawdę byli oligarchowie i bardzo biedni ludzie. Ktokolwiek miał jakąkolwiek możliwość wyjechania z kraju za chlebem, to robił. Albo miał jakiegoś znajomego czy rodzinę w innym kraju. Tak było w przypadku moich rodziców. Rodzice mojej mamy byli już w Polsce. Moi rodzice w ogóle poznali się w Polsce. Zakochali się w Polsce. W Przemyślu jeszcze wtedy. Moja mama miała 16 lat. Przyjechała po skończeniu szkoły do swoich rodziców, a mój tata, jak skończył wojsko, miał 22 lata, przyjechał z swoim wujkiem za pracą. Zobaczyli się wtedy na jakimś bazarku, pamiętam, w Przemyślu opowiadali. Mój tata zagrał mojej mamie na akordeonie. Moja mama na początku myślała, że to nie dla niej, tylko dla innej Ormianki, która tam była. Potem się już domyśliła i tam spotykali się. I później, jak mama miała jechać na początku do Lwowa i później do Armenii, to tata powiedział jej na dworcu, że czekaj tam na mnie, bo ja się chcę z tobą ożenić. I pojechali.
1: Co za historia, prawda? Piękna.
0: No niesamowita, niesamowita. Aha. Naprawdę takiej miłości, która przetrwała bardzo wiele, bo moi rodzice, oczywiście potem mieszkaliśmy chwilę w Armenii, urodził się mój brat, po 4 latach ja. Bardzo duże problemy później związane właśnie z korupcją w Armenii i tak dalej, z różnymi sytuacjami. No i trzeba było zostawić wszystko i naprawdę $100 w kieszeni, nie więcej. Młoda matka z dwojgiem dzieci przyjechała do Polski z nadzieją zbudowania tutaj swojego domu. I pamiętam, że za te pierwsze $100 kupiła jakiś pierwszy towar, jakieś AGD, okulary. To były bardzo smutne historie, bo często się zdarzało, że ludzie nie mieli na przykład stałego pobytu. Przez to, jak przyjeżdżały na bazary, na przykład Straż Graniczna, to uciekali i na przykład z krzaków obserwowali, jak ludzie kradną cały ich dobytek, który mają. I to były takie straszne sytuacje, ale oczywiście wszystko się pięknie już ułożyło. Mamy obywatelstwo polskie i pokolenie moich rodziców, naprawdę nie tylko moja rodzina, ale wiele takich rodzin znam, bo się przyjaźnimy od lat, naprawdę przepracowało swoje młode lata w bardzo taki trudny sposób, żebyśmy my, ich dzieci, mieli już szansę w ogóle móc myśleć o innym zawodzie, móc myśleć o innych rzeczach.
1: A to proszę mi powiedzieć, bo przepraszam, no ale te piosenki pana tak osobiste tak skłaniają. Mam wrażenie, że ja pana już trochę znam, chociaż się zobaczyliśmy przed chwilą właściwie po raz pierwszy. Więc ośmielę się zadać takie pytanie. Jak to jest z rodzeniem się tożsamości takiej? Czy pan się poczuł najpierw Ormianinem, a potem nagle odkrył, że jednak jest pan również przynajmniej trochę albo i w ogóle w 100% Polakiem? Czy odwrotnie? Jak to było?
0: Na pewno od zawsze czułem się Ormianinem. Wychowywałem się też w bardzo patriotycznym domu. W bardzo dobrym tego słowa znaczeniu. Często patriotyzm kojarzy się nam błędnie oczywiście z nacjonalizmem chorym. Ale absolutnie nie. Słuchaliśmy dużo muzyki ormiańskiej. Mój tata też dużo opowiadał o historii Armenii. Bardzo często właśnie obserwowaliśmy i martwiliśmy się o sytuacje polityczne czy wszystko, co się dzieje w Armenii. I pamiętam, że jak byłem dzieckiem, to jak ktoś mi powiedział, że jestem Polakiem, a Sargis, ty jesteś już Polakiem, to pamiętam, że jako dziecko był we mnie bunt. Że nie, jestem Ormianinem, tylko Ormianinem. I teraz jak wracam z perspektywy czasu, to rozumiem dlaczego, że to była taka walka o zachowanie tej tożsamości. Z racji tego, że ja jako dzieciak wiedziałem, że no, żyję poza granicami swojego kraju, nie mam wokół siebie dużo Ormian i widząc, jak bardzo to bycie Ormianinem jest wyjątkowe na przykład dla moich rodziców i całej mojej rodziny, to nie chciałem zostać z tyłu. Jak ktoś mi chciał to odebrać, to pamiętam, że się wzbraniałem. A teraz dumnie mówię, że jestem Ormianinem i również jestem dumnym obywatelem Polski.
1: Aha. Uderzyło mnie zresztą, że w piosenkach z pana albumu, przypomnijmy, ten album, no, oficjalna premiera za 5 dni, jeśli dobrze
0: tak,
1: liczę, ale on już jest w sprzedaży.
0: Tak, 19 czerwca. Teraz w przedsprzedaży, tak, 19 czerwca już będzie dostępny w regularnym.
1: Ja się pochwalę od paru minut, jestem dumnym posiadaczem tego krążka. Tam kilka piosenek mówi o dzieciństwie. I znów miałem takie wrażenie, że czy w czasach, w których jednak my często tacy zamaskowani występujemy, to i Trzy Jabłka, i Złote Dziecko, to moje, to ta, w takiej czwórce moich faworytów z tego albumu jest, to są piosenki, w których pan z taką zuchwałością

0: Mówi wprost po prostu o rozmaitych rzeczach. Tak. Pan nie jest za gardą schowany.
1: Nie, za żadną gardą. Nawet kiedyś pamiętam, że śmiał się ze mnie mój kolega Brian. Pamiętam, że mieliśmy jakąś sytuację, że byliśmy na jakiejś imprezie i ja po bardzo krótkim czasie zacząłem opowiadać o swoim życiu zupełnie nieznajomej osobie. Wziął mnie na bok, mówi, co ty opowiadasz całe swoje życie? Przecież dopiero ją poznałeś, coś tam. No i może to jest jakaś moja taka skłonność, że mówię otwarcie, ale też dla mnie to jest pewnego rodzaju, jak się dużo przeżywa myśli i ta wrażliwość jakoś się tak właśnie materializuje, na przykład jako piosenki i tak dalej, to myślę, że no, chciałbym, żeby usłyszeli o tej mojej perspektywie też ludzie obok po prostu.
0: Wybrałem na dziś inną jeszcze kompozycję z pana płyty, nagraną z Maciejem Prokopowiczem, pieśń Deleja Man.
1: Tak, tak.
0: Czy mógłby pan opowiedzieć, co to za pieśń? Bo to jest jedyna nie pana kompozycja.
1: Tak, to jest ludowy lament ormiański, lament o niespełnionej miłości, o tęsknocie za ukochaną. Deleja Man w tłumaczeniu oznacza na miłość boską. I to jest tragiczna historia miłosna o tym, że dwoje kochanków nie mogą się zobaczyć i po prostu tęsknią za sobą. I to jest, w tej piosence jest coś takiego w tej melodii, że ja sobie zawsze wyobrażam to, bo Armenia jest górzysta, to są takie stepy, 80% Armenii, 2000 metrów nad poziomem morza, że to jest taka pieśń zaśpiewana na skraju jakiegoś wzgórza z takim bezkresem, który jeszcze piętnuje tą samotność. I to jest właśnie ta pieśń o tęsknocie.
0: To jeszcze dodajmy a propos gór, że jak w ziemi pada kwestia, że Ararat z właściwej strony, to tak. Dodajmy, że chodzi o to, że od strony Armenii, nie od strony Turcji.
1: Dokładnie. Jest taki film ormiański, bardzo stary, chyba z lat 50. czy 60. I tam była taka scena, nie jestem pewien do końca, jak się nazywał ten film, chyba coś, że gdzie szumi rzeka, coś takiego tak się nazywało. I była taka scena, że jeden zdradził drugiego i powiedział, wiesz kim jesteś? I mówił, kim? Spójrz za okno, to zobaczysz. I był odwrócony Ararat, wtedy właśnie powiedziany. I to jest tak, no bo Ararat z właściwej strony, czyli dzisiejsza Armenia, miejsce, do którego wracam, kraj, do którego wracam co najmniej raz w roku i czuję to przyciąganie, które opisuję w ziemi. Niesamowite to jest doświadczenie, bo jak państwo polecą do Armenii, to lotnisko jest dosłownie przy Araracie. W sensie widać Ararat, jak się ląduje, oczywiście jeżeli jest za dnia, ląduje czy startuje. To jest niesamowite uczucie, bo od razu czujesz, że wylądowałeś właśnie tam.
0: Bardzo panu dziękuję. Będę pana nasłuchiwał. Ufam, że ze słuchaczami Jerzy Olbrzymień. Dziękuję bardzo za wizytę u nas.
1: Bardzo dziękuję.
0: A naszym gościem był Sargis. Sargis Daftian, tak brzmi pana
1: nazwisko. Daftian, tak, dokładnie.
0: A teraz w jego wykonaniu Deleja Man.

Kiedy usłyszałem Deleya Man Sargisa, pomyślałem zaraz o duecie, którego utwory pojawiają się już od ponad roku w jego brzmieniach. Członkowie tego duetu urodzili się we Lwowie i tam się poznali, spotkali się 14 lat temu. Od 7 lat są w Polsce, mieszkają w Poznaniu. Ich debiutancka płyta nosiła tytuł Shine, Made in Poland. Są stąd, z naszej części Europy, ale i w jakimś sensie zewsząd. Właśnie z Made in Poland piosenka, której jeszcze w jego brzmieniach nie było, Nata and Evgeny, Dance Again.

Wierzę, że bycie skądś, tożsamość własna, otwiera, a nie zamyka i że zdrowy jest kraj, który przyciąga ludzi z innych miejsc, a chory taki, który nerwowo reaguje na wędrowców, jakby niepewien własnej wartości. Nadstawimy teraz ucha w stronę odleglejszych miejsc na ziemi, bo dystans lepiej pokazuje, o co chodzi. Oto Shakira, urodzona i wychowana w Kolumbii, o korzeniach libańskich, przywiązana do Europy, mieszkająca na co dzień w Miami. A z nią zaśpiewa działający w tej chwili głównie w Stanach Kolumbijczyk Maluma. Ta piosenka, kiedy pojawiła się na YouTubie, zdobyła blisko 2,5 miliarda wyświetleń na całym świecie.

0: pretty boy.
1: Wybierając artystów do dzisiejszej playlisty, parę razy się zawahałem, bo czasem trudno wyczuć granicę między radosnym przypominaniem, ile znakomitości zawdzięcza nasza kultura przybyszom, a taką niezdrową ekscytacją, kto skąd pochodzi, w stylu tego pana posła, którego nazwiska nie wymienię, żeby nie psuć nastroju. Ale wydaje się, że wolno przywołać znany fakt, że na przełomie lat 40. i 50. do Polski przyjechało kilkanaście tysięcy Greków w wyniku toczącej się wtedy w Grecji wojny domowej, a wśród ich dzieci znalazł się Apostolis Antimos z Siemianowic Śląskich. Państwo wiedzą, że należy do licznego grona ludzi, którzy twierdzą, że byliby kimś zupełnie innym, gdyby nie muzyka współtworzonego przez Apostolisa SBB, ale teraz posłuchamy fragmentu jego solowego albumu, kompozycja Story Number One.

To teraz powiedzmy krótko historię pana Dawida Gudmana, który przyjechał do USA z Warszawy, i panny Dory Grysińskiej, imigrantki z Kowna. Oboje przeszli z pewnością upokorzającą procedurę selekcji imigrantów na Ellis Island, były lata 90. XIX wieku. Poznali się w Baltimore, pobrali i zamieszkali w Chicago, gdzie w roku 1909 urodził się ich syn Benny. Kiedy 29 lat później w nowojorskiej Carnegie Hall odbył się koncert jego zespołu, zaliczany zresztą dzisiaj do najważniejszych wydarzeń w historii jazzu, Benny Goodman był już królem swingu.

Camille Cabello jest amerykańską gwiazdą estrady, ale urodziła się w Hawanie w rodzinie kubańsko-meksykańskiej i do USA przyjechała z rodzicami w wieku lat 7. Usłyszymy ją w wielkim przeboju, w którym towarzyszy jej urodzony w Georgii raper Young Thug. No i przy tej okazji pozwolę sobie dopowiedzieć, że kiedy obecny lokator Białego Domu wygłasza antyimigranckie hasła, no to rozumiem, że marzy mu się prezydentura Winnetou. Za chwilę trochę więcej o tym samym w kontekście polskim, ale najpierw Hawana, Camille Cabello.

No to teraz będzie przykładowa lista, jej fragment drobny, dość znanych Polaków, których najdalej jedno z dziadków, a często jedno z rodziców, a czasem oboje, nie mieli polskiej tożsamości. Jan Matejko, Leopold Staw, Fryderyk Chopin, Krzysztof Zanussi, Julian Tuwim, Jan Brzechwa i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy oni lub ich bezpośredni przodkowie wybrali polską tożsamość. No innymi słowy, ktoś tu zwariował, dopytując się o polskość Polaków, panie pośle o imieniu Janusz. A dla nas zaśpiewa Rita Ora, brytyjska wokalistka, urodzona w Prisztinie, w rodzinie albańskiej, dziś mówiąca o sobie, że ma dwie tożsamości, brytyjską i kosowską.

Proszę wybaczyć te dzisiejsze korepetycje, ale to dla wzmocnienia państwa przy ewentualnych spotkaniach z ludźmi, którzy zaczęli wyobrażać sobie, że człowiek przenoszący się z miejsca na miejsce, a także jego dzieci czy wnuki, jest dla wspólnoty zagrożeniem. Przypomina mi się, jak w pewnym zoo wydostała się z wybiegu słonica. Pracownicy ogrodu spokojnie ją zaczęli prowadzić z powrotem, ale nagle usiadł przed nią wróbelek i słonica w nogi. Co dedykuję wszystkim, którzy uważają Polskę za słonicę. Kiedyś byliśmy dumni z naszej gościnności. Kłaniają się państwu Jerzy Sosnowski z Jerzem oraz Wojtek Ratasiewicz. Do usłyszenia.

0: Jest 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Unia Europejska oficjalnie otworzyła pierwszy klaster negocjacyjny z Ukrainą oraz Mołdawią podczas konferencji międzyrządowej w Luksemburgu. Decyzję tę wymagającą jednomyślności państw członkowskich udało się podjąć po przełamaniu dotychczasowego sprzeciwu Węgier. Pierwszy pakiet rozmów dotyczy praworządności i zobowiązuje oba kraje do dostosowania prawa do unijnych standardów w obszarach sądownictwa, walki z korupcją oraz administracji publicznej.
1: Sprawy podstawowe to praworządność, a więc także walka z korupcją na przykład. Ale dobrze, że Ukraina jest nie tylko kandydatem, ale teraz będzie już kandydatem negocjującym, bo to daje i Ukrainie i nam punkt docelowy relacji między Ukrainą a Unią Europejską. My musimy być pewni, że Ukraina będzie gotowa, że my będziemy gotowi i że rozszerzenie będzie dla obu stron sukcesem. Wobec tego wszystkie kryteria muszą być w pełni wykonany.
0: Komentował wicepremier i minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski. Unijna komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos wyraziła nadzieję, że kolejne 5 klastrów tematycznych uda się otworzyć już w lipcu. Po 13 latach negocjacji Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski podpisały w Strasburgu porozumienie, które rewolucjonizuje prawa pasażerów linii lotniczych. Nowe przepisy znacząco upraszczają procedury odszkodowawcze. Przewoźnicy będą mieli 14 dni na wypłatę rekompensaty za opóźnione o co najmniej 3 godziny lub odwołany lot. Unijne prawo kładzie kres kontrowersyjnym praktykom. Linie lotnicze nie będą mogły pobierać dodatkowych opłat za przydzielanie dziecku miejsca obok rodzica, a praktyka rozdzielania rodzin zostaje zakazana. Zakazana zostaje także zasada tzw. no-show. Przewoźnik nie będzie mógł anulować biletu powrotnego, jeżeli pasażer nie stawił się na pierwszy lot. Dodatkowo w przypadku tzw. overbookingu linie lotnicze nie będą mogły odmówić wejścia na pokład kobietom w ciąży oraz osobom z niepełnosprawnościami. Kierowcy zapłacą więcej za paliwo. Rząd podjął decyzję o stopniowym wygaszaniu programu ceny paliwa niżej jeszcze tego lata. Zmiany wchodzą w życie mimo poprawy sytuacji na światowym rynku ropy po podpisaniu wstępnego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Na stacje benzynowe wraca wyższa akcyza. Oznacza to wzrost ceny benzyny i oleju napędowego. Na razie utrzymane zostają obniżony podatek VAT oraz ceny maksymalne. Jednak kolejne elementy tarczy będą wycofywane w najbliższych miesiącach. Decyzja rządu zapada wbrew oczekiwaniom społecznym. Z najnowszego sondażu wynika, że 78% Polaków chciało utrzymania programu osłonowego do końca roku. To był serwis Radio Nowy Świat.
2: Strumień.

22 z niewielkim hakiem, no tak jak to było zaplanowane od 311 tygodni. Czasami było trochę wcześniej, ale przecież nie chodzi o czas, tylko chodzi o jakość naszych spotkań. Bardzo Państwa witamy, machamy antenką, Wojtek Ratasiewicz i Jan Chojnacki. Będziemy z Państwem do północy, jako strumień zdumień. A dodatkowo jeszcze będą z nami, przynajmniej przez najbliższe jeszcze jakieś tam 8 minut, gęsi. A w zasadzie gęś, goose, bo tak nazywa się zespół, kwartet amerykański, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Zespół Goose opublikował niedawno swój nowy album zatytułowany Big Modern z wykrzyknikiem. I to jest płyta, która no, wciągnęła mnie, tak jak to ładnie się mówi, po całości. Ten utwór, który usłyszeliśmy, nosi tytuł Savenger. Dokładnie nie bardzo wiem, o co chodzi z tym tytułem, bo to Savenger to jest na przykład po angielsku ktoś taki, kto chodzi po śmietnikach i grzebie i próbuje coś z nich wyłowić, albo coś, ktoś, kto sprząta te śmietniki. No, w każdym razie taka jednostka specjalnie niezachęcająca. W tekście o tym Savengerze nic nie ma, ale tekst dla mnie w ogóle, jeśli chodzi o Goose, jest sprawą drugoplanową. Natomiast sprawą pierwszoplanową jest brzmienie gitary. Rick Mitarotonda gra na gitarze, śpiewa, jest też jednym z współkompozytorów większości numerów tego zespołu. I to jest fantastyczny młody spadkobierca tej tradycji, którą The Allman Brothers Band wprowadzili głównie no, za sprawą Dickiego Betza. On się zresztą, ten Mitarotonda, przyznaje trochę do tego, że brzmi podobnie, chociaż odżegnują się na wszelkie możliwe sposoby od kojarzenia ich z The Allman Brothers Band, jeśli chodzi o takie przesłanie, no, to muzyczno-tekstowe. Ale to odżegniwanie się na nic, bo ktoś, kto tak jak ja rósł przy muzyce Betza, Allmana i w ogóle tej estetyki, którą bracia wprowadzili, no to wie, że on musiał tego się nasłuchać i pięknie z tego korzysta. Do muzyki zespołu Goose powrócę w Dzieciach Bluesa w najbliższą środę i wtedy zaprezentuję no, pełną gamę tych gitarowych, nie tylko fajerwerków, ale tych gitarowego śpiewu, które wydobywa ze swojego instrumentu Rick Mitarotonda. No a teraz jeszcze proszę posłuchać jednego nagrania z tego ich nowej płyty. Faena. Też dokładnie nie wiem, o co chodzi z tym tytułem, czy to jest po hiszpańsku, czy po brytyjsku. A tytuł, jak mówię, nie ma znaczenia, bo jest to pieśń bez słów. Ona się zaczyna tak jakoś marudnie troszkę i taki snuj jak gdyby, a potem, no to Państwo, ci, którzy cenią dobre gitarowe granie, sami ocenią. Goose, Faena.

Tak brzmi gitara elektryczna Ricka Mita Rotondy. Jak mówiłem, w środę Rick pojawi się jako dostarczyciel kolejnych wrażeń swojej niesłychanej techniki, no i takiej umiejętności śpiewania na gitarze. To była gitara elektryczna, no a teraz tradycyjna, już bardziej akustyczna, Bruce'a Coburna.

0: 10, a raczej 22 z coraz większym hakiem, więc to jest właśnie ten moment, w którym po gitarze Bruce'a Coburna dźwięczny głos Filipa Łobodzińskiego się odzywa. Uwaga.
1: Dobry wieczór. Rzeczywiście słyszałem Bruce'a Coburna przed chwilą.
0: I to cię zadziwiło, czy co?
1: Wzruszyło, wiesz, tak.
0: Wzruszyło, no tak, rozumiem. Ja też w zasadzie już tą niezmiennością czasu, dźwięku i ciszy czasami też się wzruszam.
1: Ja dzisiaj przyniosłem limeryk Łobody. Czy może tak być?
0: No to taki był plan.
1: Taki był plan.
0: Na to, no to państwo dobrze czekają przecież. Mhm.
1: Dobry wieczór również państwu wszystkim oczywiście, bo najpierw przywitałem się z Jankiem i z Daktylkiem, ale państwu się nisko

0: Kłaniam. Metaforycznie, bo coś mnie dzisiaj łupie w karku.
1: Ojej, a to źle spałeś, był przeciąg, jechałeś pociągiem, bo w pociągu największe są przeciągi.
0: Tak, to związane było z pociągiem rzeczywiście. No nic, proszę państwa, mamy dzisiaj limeryk, jak powiedziałem, do którego oczywiście potrzebny jest wstęp muzyczny. To zresztą jest już tradycją właściwie od niemalże od początku Strumienia Zdumień. I ja przyniosłem ci piosenkę, w której bohaterka, narratorka śpiewa o tym, że jest w stanie pogodzić się z faktem, że jej partner nie dochowuje wierności, że ogólnie rzecz biorąc chyba ją oszukuje, ale niech ją okłamuje dalej.
1: Czyli, że pogodziła się z
0: tak,
1: tym?
0: Tak, tak. Trudno powiedzieć. Autorka Christine McVie pisała ją chyba ze swoim ówczesnym mężem i twierdziła, że to nie miało nic wspólnego z ich pożyciem, ale mówić
1: jaka
0: można
1: była
0: różne
1: prawda?
0: Rzeczy.
1: Tak. Tego się już nie dowiem.
0: No tak, zresztą Christine odeszła już dokąd inąd, więc rzeczywiście się nie dowiemy. Little Lies, kłamstewka, Fleetwood Mac, rok 1987, czyli ten Fleetwood Mac najbardziej popowy z największymi sukcesami komercyjnymi. Nie ten, który pokochaliśmy z Jankiem kiedyś, bluesowy, brytyjski, ale swoją klasę ma.

0: Fleetwood Mac, Christine McVie i ja ci muszę powiedzieć, że z tego właśnie takiego popowego czasu Fleetwood Maca te numery, w których ona główną rolę spełniała i też dostarczała swoich własnych kompozycji, to chyba do mnie trafiały i uważam je za takie bardzo nawiązujące jednak do przeszłości, bo ona miała w swoim rozumieniu muzyki umiejscowienie siebie jednak w korzeniach.
1: Czy należy to również wiązać z tym, że była Brytyjką w przeciwieństwie do Buckinghama i Nix?
0: Być może, no ta cała brytyjska ekipa, czyli ta brytyjska trójka, która przybyła do Stanów, no oni niewątpliwie wyrośli z tego brytyjskiego blues boomu, no czyli tak. To gdzieś musiało w nich osiąść na dobre. No i jeszcze jedno dorzucę, tak. Że ten dzisiejszy twój wybór muzyczny bardzo kojarzy się z moim rozumieniem muzyki, niezależnie od, że tak powiem, pewnych nawiązań do limeryku.
1: No, cieszy mnie to.
0: Bo choć... od czasu do czasu zaskakujesz mnie do tego stopnia, że nie wiem skąd pozyskać mam konkretny nagranie.
1: No to mów mi, to będę szukał razem z tobą, bo rzeczywiście te nasze poszukiwania, moje poszukiwania w tym wypadku są czasami desperackie. I sam siebie zaskakuję. Ale dziś rzeczywiście chyba wybrałem takie rzeczy z kanonu. Ale najpierw limeryk. Ja bym Redaktyla poprosił, żeby może teraz się odezwał, bo to jest ten czas.
0: Limeryki łobody.
1: Ten limeryk jest... zdarza mi się to czynić przeróbką dowcipu, a nawet szmoncesu. Musiałem go nieco skrócić, zrobić w postaci bardziej zwięzłej, żeby zmieścić się w tych 5 wersach, więc oparty jest po prostu na dialogu, na 2 wypowiedziach i nawet, no to jest trochę wbrew zasadzie limerycznej, nie ma tu miejscowości żadnej, ani no, żadnego geograficznego odniesienia. Kto bez kipy wejdzie do burznicy, to jakby w cudzej grzeszył łożnicy. Powiem ci, że kolego, próbowałem jednego i drugiego i wiesz, jest różnica.
0: Słuchaj kolego, ale czy to by znaczyło, że to jest lekko autobiograficzna wersja limeryczna?
1: Nie. Nie.
0: No, po pierwsze napisana w pierwszej osobie, czyli tak jakby to było zwierzenie autora, a po drugie zwracasz się jeszcze do mnie z tym. Czy mamy to pozostawić w absolutnym sekrecie, czy też po prostu licencja?
1: Nigdy nie wszedłem do burznicy bez kipy.
0: A bywałeś?
1: No 2 razy w życiu tak. To znaczy zawsze miałem coś na głowie. Więc no, z tym autobiografizmem tutaj nie przesadzałbym.
0: Myślę, że być może części no, z państwa należy się wyjaśnienie, co to jest kipa, bo szczerze powiem, że w Polsce ile może być w tej chwili takich miejsc, do których należałoby właśnie wchodzić w tym nakryciu głowy, bo tych synagog czynnych jest już chyba na palcach jednej ręki policzyć.
1: Pewnie tak. No, na pewno na cmentarze. Wiesz, też się, bo byłem też na cmentarzu żydowskim w Krakowie i tam też było ogłoszenie, żeby mieć coś na głowie.
0: Wiem, że w niektórych synagogach są wręcz przy wejściu takie
1: podręczne.
0: Tak, wielokrotnego użytku.
1: Skoro jesteśmy przy cudzołóstwie, to zaproponuję teraz, tu rozumiem, że bardzo ci zadrgała struna, pieśń, której tytuł jest czy był w czarnych społecznościach Ameryki synonimem człowieka, który musi pierzchać tylnymi drzwiami, gdy przychodzi mąż. Ja zresztą przełożyłem tę piosenkę, ale może jeszcze kiedyś przyjdzie czas, żeby ją zaprezentować jako przekład Łobody. Od razu zdradzę tytuł w języku polskim. Zaczerpnąłem ze słownika rozmaitych tego typu ciekawostek i tytuł polski brzmi Zając. Bo ponoć taka postać bywa w Polsce nazywana zająca, więc Backdoor Man, człowiek, który właśnie czmycha tylnymi drzwiami, napisał to Willie Dixon, a w 60. chyba pierwszym roku wydał, w 60. nagrał Howlin' Wolf.

0: I to jest ten przypadek, który wskazuje, jaką ja drogą dochodziłem do korzeni bluesa, bo szczerze ci powiem, że Backdoor Man po raz pierwszy usłyszałem w wykonaniu Morrisona.
1: No tak, Doors. The Doors, tak. Tak.
2: Ja też.
0: Tak, tak. No to dosyć typowa jest pokoleniowa sprawa.
1: Zwłaszcza w tej części Europy,
0: no,
1: prawda?
0: Tak. No i potem przecież no, było tych tak zwanych cover versions mnóstwo, ale rzeczywiście ta wersja Howling Wolfa mogła zainspirować Jima Morrisona, bo jest, no jest taka najprawdziwsza z możliwych.
1: Z tym, że no, The Doors trochę tam pozmieniali, prawda, dodali inne akordy, bo u Howling Wolfa to jest ciągle jedna harmonia i chyba Morrison tam pododawał trochę tekstu, ale... Dobrze, to przedstawmy teraz kolejną pieśń. Z tego co wiem, powstała chyba w roku 1965 albo i wcześniej, a jej prawdopodobną adresatką jest niejaka, czy była, nie wiem czy pani żyje, Shelley Albin, która na początku lat 60. W pierwszej połowie lat 60. stała się kochanką autora piosenki i była od niego starsza chyba o parę lat i ponoć wręcz na kampusie Uniwersytetu Syracuse, gdzie autor studiował jako 19-latek, rozprowadzała dla niego heroinę, żeby tam sobie podorabiał. Więc taka historia bardzo, że tak powiem, no, brzemienna w rozmaite okoliczności. A o tym, że mowa jest o cudzołóstwie, przekonujemy się dopiero w ostatniej zwrotce, gdzie autor śpiewa, że fakt, że jesteś mężatką, dowodzi, że jesteś moją wielką, największą przyjaciółką. No, ale piosenka jest bardzo liryczna, bardzo piękna, nosi tytuł Jasno-niebieskie oczy, choć Pale Blue Eyes, choć podobno Shelley Albin nie miała takich oczu, a wykonuje The Velvet Underground, nagranie z 1969 roku.

0: Ponownie w twoich peregrynacjach po różnych zasobach muzycznych dotarłeś do zasobu Wasowski Przybora.
1: Ach, bo to jest niewyczerpane źródło rozmaitych inspiracji dla mnie i uważam, że każda okazja, żeby coś zaprezentować z ich dorobku, jest dobra, a wręcz pożądana. Tutaj zdecydowałem się na piosenkę z takiego schyłkowego okresu kabaretu starszych panów, z ich ostatniego wieczoru pod tytułem Zaopiekujcie się Leonem z roku 66. I wykonują tę piosenkę Cyprian i Manna. Takie imiona noszą postacie. Cypriana grał Mieczysław Czechowicz, a Mannę Barbara Kraftówna. Bądź dobry i dla męża.

0: Tak, to był wieczór 16, finałowy kabaretu starszych panów.
1: Nawiasem mówiąc, tak, to się trochę wiąże z tematyką, że chyba, o ile wiem, to rozstanie wtedy Wasowskiego z Przyborą ekranowe, to też był efekt właśnie niewierności.
0: No tak, takiej niedopowiedzianej zresztą.
1: Tak,
0: w pewnym sensie. No to ja teraz z moją kodą też...
1: Strzygę łóżkami.
0: Tytuł: You can have my husband, but don't you mess with my man. No, to dosyć taka tradycyjna pieśń swingowo-bluesowa. Dorothy LaBostry ją w Hen jakieś 70-80 lat temu wymyśliła. Mówi o tym, że mąż, proszę bardzo, do dyspozycji, ale ten mój prawdziwy mężczyzna to proszę,
1: wara.
0: Zdala, wara. To będzie pewne entrée do kolejnego występu tego zestawu wykonawczego, a mówię o świetnym, nieistniejącym już triu Sapphire, The Apathy Blues Women, które, jak wiem, ty z kolei zaprojektowałeś, czy zaplanowałeś.
1: No tak, rzeczywiście, ja ci wysłałem już zapowiedzi.
0: Na niedaleką przyszłość. Trio trzech śpiewających i grających dam, które no, nie unikały też nie tylko w takich utworach nawiązujących do przeszłości, ale w swojej własnej twórczości do no, takich jasnych stwierdzeń komentujących ich własne doświadczenia życiowe, także te z kręgu relacji damsko-męskich. No więc You can have my husband, Sapphire, the Apathy Blues Women.
1: A ja, proszę Państwa, pojawię się tutaj ponownie za tydzień, w związku z czym trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się blisko strumienia zdumień i
0: własnych łóżek.
1: Własnych łóżek i nie odchodźcie od głośniczków aż do końca audycji, aż do północy.

0: Próbowałem tak ułożyć dzisiejszy program, żeby Krzysztofowi z Krakówka umożliwić pełen kontakt z dzisiejszym nocnym meczem piłkarskim. Wiem, że tam chyba Belgowie grają z Egiptem, więc ponieważ on jest wielkim fanem Egiptu, pomyślałem, że no dobrze by było, żeby obejrzał do końca, no ale nie wiem, czy się skończyło, czy nie. W każdym razie no my już nie mamy wyboru. Musimy się połączyć z Krakówkiem, bo jest za 5:23. Strumień.
1: Zdumień. Bagatelki z Krakówka.
0: Dobry wieczór, Krzyśku. Skończył się mecz już, czy jeszcze nie?
2: Jeszcze 2 minuty. Jeszcze 2 minuty doliczonego czasu.
0: Ojej, no tak się poświęcasz dla naszych słuchaczek i słuchaczy. Naprawdę.
2: Oczywiście.
0: Ja rozumiem ból kibica, no ale z kolei radość z kontaktu z Radiem Nowy Świat i tymi milionami, które nas słuchają, też rozumiem.
2: No oczywiście, a poza tym, że tak powiem, jest co robić w oczekiwaniu na tę porę audycji, bo tak jak nie ma spotkań, nie ma mundialu, to po prostu trudno cały czas czytać, bo oczy bolą po prostu, a od telewizji nie bolą. A ty oglądasz mundial?
0: No wiesz, oglądam wtedy, kiedy nie pracuję, także wczoraj widziałem to ten remis fantastyczny z Wybrzeżem, nie, to było co? Nie Wybrzeże, tylko KPWR.
2: Japonia z Holandią.
0: Tak, tak. No a dzisiaj jeszcze był w dodatku Wyspy Zielonego Przylądka. Nie wiem, czy
2: no to jest w ogóle niesamowite. Ja uważam, że po prostu te drużyny, które od razu grają o honor, bo są debiutantami, są po prostu nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Powiem ci, że Belgowie, którzy wiadomo, że grają z paroma znakomitymi piłkarzami sławnymi, no cały czas walczą z Egiptem.
0: A kto stoi na bramce u Belgów?
2: No bramkarz Realu Madryt, czyli Courtois.
0: Aha,
2: który wpuścił już jedną bramkę.
0: Chciałem ci opowiedzieć taką historię związaną z łamańcami językowymi niektórych sprawozdawców. Nie wiem jak w tym przypadku, ale ja byłem świadkiem tego, jak sprawozdawca opowiadał właśnie o meczu, w którym bronił Courtois. No i jak myślisz, jak on mówił o tym, kiedy ktoś z jego drużyny do niego podawał, że on podaje do kogo? No więc on podaje do Courtois.
2: Do Courtois. Oj, po prostu naprawdę strasznie mnie rozśmieszyłeś, ale to jest bardzo prawdopodobne, że sprawozdawcy sportowi, Darek Szpakowski, który w tej chwili bardziej mi jest znany z reklamy jakiejś sieci handlowej, telewizora, niż z transmisji, też miał parę słynnych powiedzeń. No, był też taki redaktor, który powiedział, że Anglik dał się poznać jako specjalista w biciu konia. To było na zawodach hipicznych po prostu. No są słynni, ale my po prostu jesteśmy tolerancyjni, kochamy ich i prosimy tylko, żeby jak grają w tenisa, żeby nie mówili tyle i zajmowali się meczem po prostu.
0: No tak, bo przy tenisie mam takiego faworyta też. Tak.
2: Ja też mam takiego faworyta. A znany, obaj go mamy.
0: No dobrym głosem mówi.
2: Tak, dzisiaj, proszę Państwa, zaczynamy utworem, który samym tytułem wskazuje na to, że w Krakowie będą się działy rzeczy różne, a tytuł utworu przed wyborami. Po tytule zdradzę wykonawców, chociaż sami się Państwo domyślą.

niosłem je za plecami, trzymając jak kwiaty. Lato się gryzie z jesienią, forma ocalała i wychodzi z podziemia. Wszystko się układa.

krakowska alternatywna grupa z elementami poezji śpiewanej, Świetliki, Grzegorz Dyduch, Marek Piotrowicz, Tomasz Radziszewski i Marcin Świetlicki, o którym będę mówił w następnym wejściu parę słów więcej, bo on jako autor tekstów i założyciel tej grupy jest niewątpliwie liderem. Ja chciałem dodać, że Świetliki to taka grupa, która po prostu współpracuje z różnymi wykonawcami w różnych okresach swojego działania, a dodam, że ten utwór zatytułowany Przed wyborami pochodził z ich pierwszej płyty pod tytułem Ogród koncentracyjny. Słuchamy kolejnego utworu, tym razem następna płyta Złe misie, Świetliki i Katarzyna Dosowska.

0: Janku, czy chcesz się ustosunkować do muzyki, której słuchamy dzisiaj?
1: No, z pewną niechęcią, ale jeżeli mnie do tego zachęcasz, to się ustosunkowuję, że mam taki troszkę ambiwalentny stosunek do tej twórczości. Doceniam niewątpliwą osobowość i taką aurę człowieka niezwykłego, pana Świetlickiego, i jego twórczość poetycką, literacką doceniam na tyle, na ile znam. Natomiast jednostajność jego melorecytacji w kontekście twórczości muzycznej jest dla mnie nieco nużąca. Nie mówię już o tym, że warstwa ta instrumentalna też jest dla mnie nieporywająca, tak bym po prostu to delikatnie nazwał. Ale doceniam znaczenie tego rodzaju sztuki i wiem, że to jest coś bardzo oryginalnego, a jak coś jest oryginalne, to zapewne można to zakwalifikować do gatunku sztuki.
0: No to prawda, to prawda. Natomiast jeśli chodzi o osobowość Marcina Świetlickiego, to jest to niewątpliwie wybitny poeta młodej generacji.
1: Młodej generacji?
0: To młodej
1: facet
0: generacji.
1: Ma prawie 70 lat. Jest młoda
0: generacja.
1: Co
0: ty opowiadasz?
1: Co ja opowiadam? 61 rocznik.
0: 61 rocznik się urodził, to nie ma 70 lat po prostu. Młoda generacja, ja to traktuję jako pewną grupę poetycką związaną z Brulionem, która oczywiście powstała w latach 90., ale zrobiła ogromny wyłom w polskiej poezji po prostu i została uznana właśnie za młodą poezję, która po prostu zburzyła to wszystko, czego słuchaliśmy poetycko w naszej klasyce powojennej. No więc dlatego mówię młoda generacja poetycka po prostu. A Marcin jest rzeczywiście osobą, nie najmłodszą, ale młodą po prostu jeszcze. Ja go poznałem, spędziłem z nim paręnaście wieczorów w takim bardzo znanym kiedyś klubie, który się nazywa Piękny Pies. Był na ulicy Jana w Krakowie, teraz jest gdzie indziej. Tam się spotykaliśmy i toczyliśmy debaty. A łączyło mnie z nim to, że obaj zostaliśmy wyrzuceni ze studiów i obaj musieliśmy odbyć zasadniczą służbę wojskową. A teraz, żeby zmienić tą monotonię, za którą nie przepadasz, to parę utworów jeszcze bardziej monotonnych, tym razem z udziałem Bogusia Lindy.

będzie taka uprzejma nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy.

nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił

To jest bardzo ciekawa historia, która mnie spotkała, taka dość niespodziewana, ponieważ kiedyś na żywo spotkałem się z grupą Świetliki i Bogusławem Blindą i wyobraź sobie, że oni w klubie festiwalowym,

0: oryginalny sposób, bo
1: tańczę solo
0: i jeżeli usłyszę Blue Note, to mnie pobudza, a jeżeli coś jest tak troszkę, że tak powiem, na raz, to szybko się męczę.
1: Rozumiem. No to pomęcz się z następnym utworem.

na kacu. To taki stan, kiedy byle reklama zmusza do płaczu w pościeli.

rację. I słońce chodzi jak mokra pszczoła po różnych przedmiotach, telewizorach, szafach, okładkach płyt, książkach. Okno otwarte, oto płaczliwie nawołuje wiosna, jak histeryczna matka.

ponownie tańczyliśmy, przytulając się. Ja jeszcze parę słów powiem o Marcinie Świetlickim i o tym, co mi się najbardziej podobało, pewien jego gest, a właściwie działanie, kiedy, bo Marcin Świetlicki wygrał właściwie i zdobył nagrody na wszystkich dostępnych w Polsce konkursach literackich. Wszędzie został uznany za wybitnego poetę. Niektóre z tych tytułów zdobył podwójnie, jak na przykład Nagrodę Literacką Gdyni. Był honorowany do tego stopnia, że pewna komisja zadecydowała, że jego wiersze wejdą do kanonu lektur szkolnych. I wtedy on zaprotestował i się na to nie zgodził po prostu. I to mi się bardzo, bardzo

0: podobało po prostu, bo świadczyło to o pewnej godności, którą posiada i połączonej ze skromnością. To tyle chciałem powiedzieć o Marcinie Świetlickim, wybitnym poecie i o bardzo ciekawej grupie Świetliki, którą sam założył i z którą nagrał bardzo wiele płyt, chyba 7 płyt długogrających i był nominowany do Fryderyków i występowali na festiwalu w Opolu, kiedy to był dobry festiwal. No bardzo ciekawa sprawa związana literalnie z Krakówkiem.
1: To bardzo ci dziękujemy, Krzyśku, że przybliżyłeś nam Świetliki i pana Marcina i swój do nich miły, estetyczny stosunek i liczę na to, że usłyszymy się w przyszły poniedziałek.
0: No tak, będziemy próbowali, tak, nie mogę się doczekać. I jeszcze jeden utwór.

No i z Krakówka przenosimy się, a dokąd to tak dokładnie nie wiem, to się okaże, jak tylko odezwie się nasz Globetrotter. A myślę, że Globetrotterem również był zainspirowany Waylon Jennings, który gdyby żył, to obchodziłby dzisiaj swoje urodziny. I to był taki moment, w którym myśląc o kimś, kto ciągle wędruje, napisał to troszkę autobiograficzną piosenkę zatytułowaną I'm a Rambling Man.

0: No i tak oto tradycyjnie ostatnie pół godziny naszego spotkania poniedziałkowego spędzimy w towarzystwie Globetrottera. Sfera Globetrottera. No tak, tak, rzeczywiście. Globetrotter to coś trochę więcej niż Rambling Man, bo to nie jest taka wędrówka od po prostu, gdzie rzuci los, to tam jestem, tylko to wszystko jest przemyślane i zaplanowane. Taka jest rola Globetrottera. Dobry wieczór, Andrzeju.
1: Dobry wieczór, Janko, dobry wieczór Państwu.
0: Halo, jesteś?
1: Ja jestem, a ty mnie nie słyszysz?
0: Ja cię słyszę, tylko tak zamilkłeś. Myślałem,
1: nie,
0: że będziesz, że opowiesz.
1: Dlatego, że myślałem, że będziesz kontynuować budowę tego pomnika ku mojej czci, ale skoro nie...
0: Nie, to, już, to... już wystarczy.
1: Wystarczy.
0: Tak, zejdź z koturnu, zasiądź przy mikrofonie.
1: Aha. Więc biłem się z myślami, czy wrócić do tematu norweskiego, bo dopiero co wróciłem stamtąd. Czy do mundialu, od którego oglądania dopiero co się oderwałem. I spróbuję, jeśli pozwolisz, pożenić oba te tematy, a Norwegia mi akurat na to pozwala. Czekam z niecierpliwością na występ zespołu norweskiego, który największy do tej pory sukces na mundialu zanotował 28 lat temu, awansował do 1/8 finału po zwycięstwie 2-1 nad Brazylią i potem odpadł z Włochami. Notabene, nie sądzę, żebyś ty to wiedział, ale kto wie, że do dziś Norwegia jest jedyną drużyną narodową, która nigdy nie przegrała z Brazylią w oficjalnych meczach seniorów. I ma bilans 2 zwycięstwa i 2 remisy. Trudno w to uwierzyć, prawda? Wspomniałem, że na tym ostatnim mundialu, na którym Norwegowie grali, a to było dawno, wyeliminowali ich Włosi, a w eliminacjach do obecnego mundialu Norwegia wyeliminowała Włochów, wygrywając w Oslo 3-0. I Norwegia, jak ci z Państwa, którzy się troszeczkę piłką interesują, ma jednego znakomitego, no co najmniej jednego znakomitego, bardzo sławnego piłkarza w swoim zespole, który normalnie gra chyba w Manchester City, prawda, Janku? Myślę oczywiście o Haalandzie. Otóż Haaland strzelił dla Norwegii w 8 meczach eliminacyjnych 16 bramek i trafiał w każdym meczu. I na tym mundialu, który się niedawno rozpoczął, a na którym Norwegia jeszcze nie grała, Erling Haaland wystąpi w specjalnej koszulce. Normalnie gra w koszulce ze swoim nazwiskiem, a tym razem wystąpi w koszulce noszącej nazwisko i mamy, i taty. Jest to taki hołd dla matki, która jest znaną, byłą norweską lekkoatletką. Żeby pozostać przy Norwegii to i tym, czym się ten kraj wyróżnia, to chciałem powiedzieć, że w historii NATO funkcję sekretarza generalnego sojuszu zdecydowanie najdłużej, bo przez 10 lat sprawował w okresie 2014-2024 Norweg Jens Stoltenberg, dwukrotnie premier Norwegii, obecnie minister finansów. Norwegia, mówiłem tydzień temu o tym, jak bardzo aktywnie i jak szczodrze Norwegia wspiera Ukrainę. Norwegia jest od samego początku członkiem NATO, natomiast nie jest w Unii Europejskiej. I dlaczego? Otóż dwukrotnie w referendum na temat przystąpienia minimalną różnicą głosów społeczeństwo wypowiedziało się przeciwko i za każdym razem zdecydowały względy gospodarcze. To były ochrona rybołówstwa, ponieważ przystąpienie do Unii zmusiłoby Norwegię do podporządkowania się wspólnej polityce rybołówstwa, a to oznaczałoby unijne limity połowowe i otwarcie norweskich wód dla zagranicznych kultur. I wprawdzie Norwegia, jak wiemy, jest bogata ropą i gazem, to jednak rybołówstwo ciągle odgrywa rolę bardziej symboliczną, ale jednak rolę w gospodarce. Poza tym te zasoby naturalne, ogromne zasoby, jakimi Norwegia dysponuje, sprawiły, że wielu Norwegów doszło do wniosku, że woli, aby kraj zachował pełną, suwerenną kontrolę nad zarządzaniem tymi strategicznymi zasobami i zyskami ze sprzedaży. I jako bardzo zamożny kraj, Norwegowie mieli pewne obiekcje, że ten ich bilans finansowy z partycypacji w Unii może być dla nich niekorzystny, ale Norwegia jest jednocześnie jednym z najbardziej aktywnych mediatorów na świecie. Wystarczy wspomnieć tak zwany Oslo Process, który doprowadził do porozumień, to przeszło 30 lat temu, między Izraelem a PLO. Norwegowie także doprowadzili do porozumienia w Kolumbii w 2016 roku, który skończył ponad półwieczny konflikt między rządem a partyzantką. Norwegowie prowadzą rozmowy w Wenezueli, na Sri Lance, w Sudanie. Czyli Norwegia zbudowała markę takiego neutralnego mediatora i sponsora pokoju. Ta jej dyplomacja opiera się na mariażu tej finansowej szczodrobliwości, o której wspomniałem. Norwegia przeznacza 1% PKB na pomoc rozwojową na całym świecie. Jest to jeden z najwyższych wskaźników. Na reputacji uczciwości Nobla pokojowego, tego, o który się tak dopominał Donald Trump, przyznaje się w Oslo, nie w Brukseli, nie w Waszyngtonie i to nie jest przypadek. I tu dochodzimy do tematu, na którym skończyłem gawędę tydzień temu, mianowicie o ciemnej karcie, jaką jest Breivik, ale może zanim do tej smutnej karty przejdę, to poczęstujesz nas kawałkiem dobrej muzyki.
0: A jeszcze chciałem tylko przypomnieć, że te takie mediacyjne czy mediatorskie umiejętności Norwegii też doprowadzały do stanowisk szefów ONZ-u, bo przecież od 1946 roku do chyba do 1961 kolejno byli Trygve Lie, no, pierwszym przewodniczącym, sekretarzem generalnym ONZ, no, a później słynny Dag Hammarskjöld, prawda?
1: Tak. Janku, a poza tym ich szczodrobliwość przejawiła się również w tym, z tego co, że wspierali twój festiwal bluesa, czy się mylę?
0: No, wiesz, wspierali, jak wspierali, jest fundusz taki norweski, który od czasu do czasu daje granty na różne przedsięwzięcia miłe, kulturalne, to po pierwsze, a po drugie Suwałki i miejscowość norweska Notodden, w której odbywa się chyba największy i najlepszy zorganizowany festiwal bluesowy w Europie, są miastami bliźniaczymi. Także tutaj.
1: Czyli to dodatkowy powód, dla którego powinniśmy i lubimy Norwegię.
0: Tak. A teraz coś, żeby było a propos Norwegii, Arebur, że tak powiem, wracam do Waylona Jenningsa, który urodził się 15 czerwca 1937 roku i dlatego pomyślałem sobie, żeby przypomnieć parę jego piosenek. Teraz będzie jego utwór Friends in California.

0: Janku, czy nadal się słyszymy?
1: Tak. Czy słyszymy się i czekamy na kontynuację twojej norweskiej opowieści.
0: Rozumiem. Więc wracam do tej wspomnianej ciemnej karty. Niemal dokładnie 15 lat temu Anders Breivik detonował bombę w Oslo, zabijając 8 osób, a następnie na wyspie Utoja zastrzelił 69 uczestników obozu letniego Norweskiej Partii Pracy, głównie młodych ludzi, wielu nastolatków. W sumie zabił 77 osób. To był największy zamach w historii Norwegii od czasu II wojny światowej. I Breivik nie był szaleńcem w sensie klinicznym. Sąd orzekł jego poczytalność. Był ideologiem. Napisał liczący 1500 stron manifest przeciwko islamizacji Europy. Uważał Partię Pracy za zdrajcę. Za zdrajcę, który przez politykę imigracyjną niszczy norweską tożsamość. Ta jego zbrodnia była polityczna, była precyzyjna i była planowana latami. I norweska odpowiedź na tę zbrodnię była nieoczekiwana dla obserwatorów z zewnątrz. Premier Jens Stoltenberg, ten sam, którego wspomniałem jako szefa NATO przez 10 lat, powiedział, że odpowiedzią na przemoc będzie więcej demokracji, więcej otwartości. Sprawca dostał maksymalny wyrok, 21 lat z możliwością przedłużenia. Siedzi do dzisiaj. Ale byłoby naiwnością twierdzić, że to, co się stało na Utoi, nie zmieniło norweskiej polityki. Zmieniło, tyle że nie w tym kierunku, o który walczy Breivik. Paradoksalnie ten ekstremalny atak, wiązanie do otwartości i liberalizmu, przynajmniej w krótkim terminie, w dłuższym terminie debata o imigracji bardzo się zaostrzyła. Norwegia przyjęła w 2015 roku podczas tego europejskiego znacznie mniej uchodźców niż Szwecja, 5 razy mniej. I dziś prowadzi jedną z najbardziej restrykcyjnych polityk azylowych w Europie Zachodniej. Deportuje więcej osób niż większość europejskich krajów. Wymaga nauki języka jako warunku uzyskania stałego pobytu. I powstaje w związku z tym pytanie, czy to jest hipokryzja. Kraj, który chwali się swymi wartościami humanitarnymi, chwali się rekordową pomocą dla Ukrainy, chwali się mediacją w Kolumbii, a jednocześnie deportuje Afgańczyków czy Somalijczyków. I na to norweski rząd odpowiedziałby, że humanitaryzm i kontrola imigracji to nie są sprzeczności. Można wspierać uchodźców za granicą i jednocześnie pilnować spójności społecznej w kraju. I to jest właśnie to norweskie podejście. Wszystkie partie, główne partie, od lewicy przez centrum do prawicy, przesunęły się ku bardziej restrykcyjnemu podejściu do imigracji. I dziś centralny temat partii, która jest uważana za prawicowo-populistyczną, która się nazywa Partią Postępu, to jest właśnie zaostrzenie imigracji, szybsza deportacja osób bez prawa pobytu, łatwiejsze wydalanie cudzoziemców, którzy popełnili przestępstwo, a także surowsze wyroki i ostrzejsze podejście do gangów i przestępczości młodzieżowej, niezależnie od jej pochodzenia. Norwegia jest oczywiście w unikalnej sytuacji. Po pierwsze, ten fundusz naftowy neutralizuje ekonomiczny populizm. Gdy podstawowe potrzeby są zaspokojone, gdy nierówności są niskie, a w Norwegii są bardzo niskie, to ten ekonomiczny gniew nie szuka ujścia w radykalizmie. Ale najgłębsza lekcja z Norwegii jest: bardzo byśmy chcieli mieć tyle ropy i tyle gazu, co oni, ale natura nam tego nie dała. Jest to kraj, który postanowił myśleć nie kadencjami, ale pokoleniami. Czyli fundusz naftowy nie istnieje dlatego, że politycy byli tacy bezinteresowni, ale istnieje dlatego, że wyborcy już 30 parę lat temu zrozumieli, że ich wnuki też zasługują na udział w bogactwie. I to jest taki przykład politycznej dojrzałości, której większość demokracji, w tym nasza, wydaje mi się, jest jeszcze nie tyle, że nie osiągnęła, ale jest daleka od osiągnięcia. I na koniec tej części, zanim nas poczęstujesz następną dawką muzyki, wracam do Breivika. Otóż jego zbrodnia nie zdestabilizowała Norwegii. Wstrząsnęła ją, kazała zadać trudne pytania, ale system przetrwał, wartości ocalały i proces odbył się w ciszy i godności. I to jest może największy test, jaki Norwegia zdała w XXI wieku. Nie ekonomiczny właśnie, nie militarny na całe szczęście póki co, ale taki test moralny. A teraz mam nadzieję, dasz nam coś lżejszego po tych bardzo poważnych rozważaniach.
1: Za chwileczkę, bo jeszcze chciałbym przytoczyć krótką wiadomość, którą przysłał nasz patron Sylwester. Pozdrawiam z zachodniej Norwegii, gdzie dopiero zaszło słońce i nadal jest jasno. A Notodden z pomnikiem mikrofonu na rondzie odwiedzę za 2 tygodnie, napisał pan Sylwester. Chciałem dodać, że gdyby pan Sylwester zechciał przyjechać do Suwałk, to tam też jest, przy jednym rondzie wjazdowym jest mikrofon, a przy drugim rondzie wyjazdowym jest z kolei wielka gitara. A my posłuchamy jednego z najsłynniejszych numerów muzyki country z lat 70. i to będzie znowu Waylon Jennings, tym razem w duecie z Willie Nelsonem. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Mamy, nie pozwólcie, żeby wasi synowie wyrośli na kowbojów.

0: I wracam do piłki. Im dłużej trwa mundial, tym, muszę Państwu powiedzieć, mniej sympatii budzi we mnie postać szefa Federacji Piłkarskiej, pana Infantino. Gdy obejmował stanowisko szefa tej federacji, to i przedstawiał się jako reformator, który oczyści federację po korupcyjnych skandalach swojego poprzednika. Dziś przez wielu ekspertów i przez fanów niechciwości jest tak zorientowany na zysk, że przeładowuje kalendarze, przeforsował powiększenie mistrzostw do 48 drużyn. Krytycy i zawodnicy wskazują, że ten przeładowany kalendarz meczowy grozi zdrowiu piłkarzy. Wprowadził horrendalne ceny biletów, próbuje zmienić tradycję, zaproponował m.in. rozgrywanie mundialu co 2 lata, co się spotkało z ogromnym uporem środowiska piłkarskiego. Zarzuca mu się ignorowanie, nie bez powodu, kwestii łamania praw człowieka w zamian za zyski z organizacji turniejów. Chętnie legitymizuje autokratów. W przeszłości przyjął od a w ostatnim czasie, i o tym żeśmy chyba mówili, wzbudził oburzenie, łamiąc zasadę neutralności politycznej, przyznając utworzoną przez siebie pokojową nagrodę FIFA Donaldowi Trumpowi. Notabene najgłośniejszy sprzeciw wyraziła wówczas prezeska Norweskiej Federacji Piłkarskiej, która publicznie wezwała do zlikwidowania tej nagrody i wskazała, że FIFA nie ma ani mandatu, ani niezależnego jury do oceniania polityki międzynarodowej, że powinna to zostawić Instytutowi Noblowskiemu w Oslo. I choć oficjalnie pan Infantino promuje oszczędność, to stworzył mechanizmy, które dały mu w ubiegłym roku zarobek w wysokości 6 milionów dolarów. Uczynił właściwie mundial maszynką do produkowania pieniędzy i stworzył z federacji non-profit bezwzględną korporację nastawioną na maksymalizowanie zysków. I na przykład bagatelizuje rozmaite problemy i regularnie lekceważy pytania dziennikarzy, śledczych, pytając retorycznie, dlaczego media są tak wredne. I w obliczu poważnych kryzysów organizacyjnych, które były związane z mistrzostwami świata, takich jak chaos wizowy, takich jak niewpuszczenie do Stanów Zjednoczonych niektórych sędziów, czy protesty kibiców dotyczących cen, Infantino publicznie wezwał wszystkich, aby wyluzowali i się zrelaksowali, co odebrano jako skrajną ignorację. Także nie udał nam się, moim zdaniem, prezes federacji. Miejmy nadzieję, że bardziej się uda sam mundial, czego sobie, tobie Janku i państwu, którzy jesteście kibicami, serdecznie życzę.
1: I kończąc ten piłkarski wątek, Norwegowie zagrają z Irakiem o północy ze środy na czwartek. Także myślę, że to będzie...
0: Będę za nich trzymał kciuki.
1: I opowiesz nam o swoich wrażeniach w przyszłym tygodniu. Bardzo ci dziękuję. Był z nami Andrzej Lubowski, a my słyszymy się w strumieniu przyszły poniedziałek o 22:00 z niewielkim hakiem. To teraz posłuchajmy raz jeszcze Waylona Jenningsa.

0: To była audycja Strumień Zdumień. Wojtek Ratasiewicz i Jan Chojnacki życzą Państwu dobrej nocy. Strumień Zdumień.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.

Słuchajcie, to jest wasz moment, wasza chwila. 2, 3.